0: Jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać. Lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Jestem z ciebie dumny.
4: Lecisz po to i wracasz do mnie.
3: Trzymam kciuki i jestem z tobą. Będzie po

wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli, zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Wuczy Kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
2: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

Eros sur vody. O, tak się to robi. O, Eros sur vody. Tak się to robi.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy do rana.

blank one attitude test. This is a blank one attitude test.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: It don't make sense if I stay here, but everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own, sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right, been awake since five.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

i ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyra i naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie game. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

na miasta gruza, ramię w ramię, czwórkami oddział do nieba rusza. Granatów, grad, pocisku, deszcz, nierówna walka na barykadach. Niepodległości sztandar, wolność, godność, honor, tego nic nie zastąpi. Powstańcom chwała, Warszawa nie zapomni.

0: poranek niedzielny. Zesłanie Ducha Świętego, jeden z najważniejszych poranków niedzielnych dla chrześcijan w roku. Po Wielkanocy, która 50 dni równo temu miała miejsce, pięćdziesiątnica, tak się nazywa też to świętowanie. A jeszcze potocznie to zielone świątki. Zielone, no bo życie i Duch Święty z tym się kojarzy. Dzień dobry w tym nowym dniu, a za chwilę goście i okazja do tego, żeby o tej tajemniczej postaci Ducha Świętego porozmawiać. Gosia Bartas, witam. Zaczynamy.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
0: Zesłanie Ducha Świętego to oczywiście wieczernik, czyli apostołowie, którzy się zebrali z Maryją i czekali na zesłanie Ducha Świętego i właśnie dzisiaj świętowanie tego wydarzenia. Dużo się tam działo w wieczerniku, Ewangelia to opisuje, ale to nie jest historia zamierzchła, cały czas chrześcijanie w tym uczestniczą i młodsi i starsi, ale szczególnie w pewien specyficzny sposób młodsi, ci, którzy podejmują spotkanie osobiste z Duchem Świętym, przyjmując sakrament bierzmowania. Na temat tego sakramentu dużo różnych legend, można powiedzieć, krąży w takim potocznym obiegu. Ale w Kościele to jest bardzo konkretna rzeczywistość, która dotyczy oczywiście ludzi młodych w pewnym wieku. I właśnie takich młodych ludzi w pewnym wieku, czyli jeszcze nastolatków, witam serdecznie, żeby porozmawiać i o zesłaniu Ducha Świętego, ale też o sakramencie bierzmowania, bo wy bierzmowanie macie już za sobą.
3: Dzień dobry, Hania. Jestem maturzystką, mam 18 lat, przy okazji prowadzę jedną z grup do bierzmowania w naszej parafii.
4: Dominik, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Podwarszawska parafia w Sulejówku to jest wasze miejsce, w którym, jak rozumiem, świętowanie zesłania Ducha Świętego również przeżywacie?
3: Jak najbardziej. Z bliskimi, z rodzeństwem, z rodzicami. Zresztą no, to jest miejsce, w którym kocham spędzać każde jedno święto, więc nie będzie to żaden wyjątek.
4: Zesłanie Ducha Świętego jest uroczystością w Kościele, która powinna być obchodzona. Tak dosyć hucznie nawet pierwszeństwu świąt jest nad pasterką. Także to jest druga największa uroczystość w Kościele w ciągu roku liturgicznego. Także ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym obchodził gdzieś indziej niż tutaj.
0: Coś takiego specyficznego w obchodzeniu zesłania Ducha Świętego, no bo wiadomo, Wigilia Paschalna i Święta Wielkanocne, Rezurekcja, wcześniej Triduum Paschalne, to takie bardzo charakterystyczne. A w zesłaniu Ducha Świętego?
4: Jeśli chodzi o liturgię, to jest więcej czytań w trakcie mszy świętej, następnie po Wigilii, czyli w sobotę wieczorem, kiedy obchodzimy Wigilię zesłania Ducha Świętego, zwykle jest nabożeństwo jakieś i to zależy od parafii, jak ono jest sprawowane.
0: Wieczorem wczoraj, przededniu niedzieli, tak zwana Wigilia, to też jest tak, jak jest Wigilia Paschalna, to jest Wigilia zesłania Ducha Świętego?
4: Tak, tak samo jak mamy Wigilia Bożego Narodzenia, Wigilia zesłania Ducha Świętego, Wigilia Paschalna, to wszystko jest Wigilia, czyli świętowanie dnia następnego, dnia poprzedniego wieczorem, tak jak to Żydzi obchodzili, czyli po zachodzie słońca już był dla nich nowy dzień.
0: To może być taki specjalny wieczór czuwania, modlitwy do Ducha Świętego?
4: Tak, mogą być właśnie modlitwy jakieś przeplatane pieśniami, to zależy od parafii, potrzeb danej wspólnoty.
0: W każdym razie zesłanie Ducha Świętego jest uroczystością, która też jest powodem, żeby spojrzeć na bohatera tego dnia, czyli Ducha Świętego, postać najbardziej tajemnicza i za chwilkę właśnie więcej o tym podążeniu za nim i odkrywaniu w takim bardzo konkretnym wymiarze będziemy dalej rozmawiać.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy Wiarygodne, niedziela Zesłania Ducha Świętego. Hania i Dominik są gośćmi naszymi z parafii podwarszawskiej Sulejówka Miłosnej, gdzie uczestniczycie w celebracjach tego świętowania, dlatego że jesteście związani z parafią poprzez swoje zaangażowanie. Ty, Dominiku, jesteś w służbie liturgicznej.
3: Służba liturgiczna ołtarza. Jest to wspólnota męska w naszej parafii, która ma na celu pomóc księdzu niejako w sprawowaniu najświętszej ofiary. Posługujemy w ten sposób, że przynosimy księdzu rzeczy na ołtarz,

0: żeby po prostu liturgia była jak najbardziej uroczysta, ponieważ ksiądz w trakcie liturgii jest in persona Christi, czyli właśnie jest Chrystusem podczas przeświętej.
1: A ty, Aniu?
2: W naszej parafii posługuję jako animator dwóch grup. Jedna to jest grupa do bierzmowania, o czym będziemy za chwilę rozmawiać, a druga to jest grupa oazowa w naszej wspólnocie. Zresztą Dominik też jest animatorem.
1: Czyli Ruch Światło-Życie.
2: Dokładnie, Ruch Światło-Życie.

0: U mnie to był rok 2022.
1: Hania?
2: Ja 3 lata, ja byłam kolejny rocznik przygotowania do bierzmowania.
1: Pamiętacie tamto wydarzenie w swoim życiu, sakrament bierzmowania, jako coś, co rzeczywiście było ważnym momentem waszego doświadczenia wiary?
2: W moim przypadku to był absolutnie przełomowy moment mojego życia. Może nie sam dzień przyjęcia sakramentu, ale ten proces przygotowania. To nie jest przypadek, że dzisiaj jestem tutaj i że w ogóle jestem animatorem, bo tak naprawdę takie moje rzeczywiste nawrócenie odbyło się w trakcie przygotowań do bierzmowania na naszym wyjeździe formacyjnym, który trwa 2 dni i co roku wyjeżdża grupa w to samo miejsce.
1: Czyli przychodziłaś inna, wyszłaś inna z tego czasu przygotowania do bierzmowania?
2: Zdecydowanie tak. Myślę, że to, jakim człowiekiem byłam przed, a jakim człowiekiem stałam się po, oczywiście to jest dalej proces i to dalej trwa, ale to był najbardziej intensywny czas zdecydowanie w tej przemianie.
1: Jeszcze do tego wrócimy, Haniu, a ty, Dominik?
0: Ja wspominam sam sakrament bierzmowania jako przyjęcie, napełnienie Duchem Świętym wewnętrzne. Też odczuwam skutki tego sakramentu, tak jak Hania, czyli wtedy zachodziła we mnie największa przemiana duchowa, moje nawrócenie, można by tak powiedzieć, właśnie od bierzmowania, większa taka świadomość przeżywania swojej wiary.
1: Powiedziałeś napełniony Duchem Świętym. Użyłeś tego sformułowania, w Ewangelii czytamy, że zostali napełnieni Duchem Świętym, takie płomyki ogniste nad głowami apostołów w wieczerniku zebranymi i jak się tak myśli o tym, że Duch Święty przychodzi i napełnia, to od razu się wydaje, że coś takiego się spektakularnego dzieje. Co masz na myśli, mówiąc napełniony Duchem Świętym?
0: Ja to na przykład doświadczam w całej mojej posłudze w parafii. Gdyby nie Duch Święty, to po pierwsze, po co to wszystko? Po drugie, nie zrobiłbym tego wszystkiego bez niego. Także przed każdym właśnie spotkaniem w grupie z bierzmowanymi, z oazą, z ministrantami zawsze modlę się do Ducha Świętego o to, żeby to on prowadził to spotkanie, żebym ja był dobrym narzędziem w jego ręku.
1: Co się takiego dzieje w życiu młodego człowieka, żeby powiedzieć tak jak ty, Haniu, powiedziałaś, że coś się konkretnie zmienia? Bo rozumiem, że to jest też powód, dla którego w ogóle dzisiaj możecie innym, młodszym od siebie mówić jako animatorzy i o tym, w jaki sposób to robicie i jak to się dzieje w waszym przypadku, będziemy dalej i rozmawiać.

0: Przygotowują do bierzmowania swoich młodszych kolegów, Hania i Dominik. Jesteście po tym sakramencie swoim bierzmowania już kilka lat. Haniu, opowiadałaś o tym, że to był przełom w twoim życiu. Po co do bierzmowania wtedy, jak ty pamiętasz, w ogóle przystępowałaś?
1: To może być bardzo bezpośrednia odpowiedź. Być może dla kogoś też przydatna. Moja decyzja wcale nie była taką rzeczywistą chęcią i potrzebą przyjęcia sakramentu, a bardziej chyba wypełnienia jakiejś tradycji, zobowiązań wobec dziadków, rodziców, bliskich. Ale z miesiąca na miesiąc właśnie to, o czym powiedziałam wcześniej, to się bardzo mocno we mnie zmieniało. To był bardzo trudny okres w moim życiu, więc to była chyba jedna z ostatnich rzeczy, o których w tamtym momencie myślałam, żeby przyjmować teraz jakiś sakrament w kościele, gdzie wcale nie był mi ten kościół bliski, wcale nie czułam tego, żeby to było coś ważnego w moim życiu. To była pierwsza klasa liceum, bardzo przełomowy czas właśnie w życiu prywatnym. I nie ukrywam, że ja po prostu sobie tak nie radziłam z pogodzeniem tego wszystkiego. Ale właśnie na tym wyjeździe formacyjnym odkryłam to, że to jednak jest moja droga życiowa i to jednak jest mój cel w życiu, właśnie poznać Boga, właśnie za Nim podążać, że to jest szczęście. Ja cały czas szukałam szczęścia gdzieś w innych rzeczach, gdzieś w innych ludziach, w jakichś różnych pasjach. Pasje są absolutnie ważne, tylko to jest w ogóle inna sfera i inny rodzaj szczęścia, którego tak naprawdę jeśli raz się doświadczy, to po prostu chce się przy tym trwać.
0: I to, rozumiem, było jeszcze przed samym sakramentem bierzmowania, bo ten wyjazd formacyjny, jeszcze powiecie, co to jest wyjazd formacyjny i o co chodzi, to był taki moment, który coś w tobie przemienił.
1: To był konkretny jeden przełomowy moment. Zresztą mój wniosek, jaki wyciągnęłam po latach, to, że każdy z nas w swoim życiu zostaje wezwany przez Boga. Każdy z nas zostaje powołany do tej wiary i do tej miłości. Tylko że właśnie moim ogromnym darem było to, że byłam w odpowiednim miejscu i miałam wokół siebie odpowiednich ludzi, że usłyszałam gdzieś to wezwanie, usłyszałam to, żeby pójść za nim i miałam przy sobie osoby, do których mogłam się zwrócić, że potrzebuję w tej materii pomocy, że to jest chyba moment, w którym chcę zmienić coś w swoim życiu.
0: A sam sakrament był już tylko takim dopełnieniem, czy też takim stemplem? No bo to jest to właściwe, no właśnie takie zesłanie Ducha Świętego, bierzmowanie to jest rodzaj takiego doświadczenia, które dzisiaj świętujemy?
1: Bardzo chciałabym powiedzieć, że to była taka, może nie wisienka na torcie, ale taki najważniejszy moment, ale z perspektywy czasu widzę, że niestety nie do końca. Może w tamtym momencie wydawało mi się, ojejku, jestem bardzo gotowa na ten sakrament i to jest ten moment, że nigdy się tak nie czułam i tak dalej, a wydaje mi się, że teraz znacznie bardziej świadomie go przyjęła, ale być może to właśnie tak miało być, że w tamtym momencie miałam go przyjąć, dopiero po jakimś czasie odkrywać te dary, te owoce Ducha Świętego. Ale myślę, że to był bardziej taki przecinek niż jakaś kropka.
0: Ale dzięki temu dzisiaj możesz też innym pomagać w tym, żeby no właśnie podążyli też tą drogą i być może w jakiejś mierze też dzięki tobie mogli odkryć to, co ty, Dominik, a twoje spojrzenie na motywy, dla których przyjmowałeś sakrament bierzmowania.
2: Moim motywem takim głównym, no to tak jak w przypadku Hani było to dla rodziców, dla tradycji, natomiast no dużo się zmieniło też u mnie podczas tego okresu przygotowania, podczas kiedy dołączyłem do służby liturgicznej. To jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg działa.
0: To są takie świadectwa wiary, dotknięcia, no mogę tak powiedzieć, Duchem Świętym w tym czasie przygotowania do bierzmowania, w waszym przypadku, w waszym osobistym doświadczeniu. Ale ja postawię tezę, może tak prowokacyjnie, że chyba jesteście jakimiś wyjątkami na mapie ludzi młodych, którzy po ten sakrament również jakoś wyruszają, czy też podejmują decyzję, że chcą go podejmować. Czy tak, czy nie? O tym jeszcze za chwilkę porozmawiamy.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Poranek Zesłania Ducha Świętego. Rozmawiamy z animatorami, którzy przygotowali

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Dzisiaj, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, powracamy do sakramentu bierzmowania, bo właściwie można powiedzieć, że to jest takie święto, taka uroczystość, która wskazuje właśnie na to doświadczenie, które każdy chrześcijanin, katolik przeżywa przede wszystkim w taki wyjątkowy sposób w momencie przyjmowania sakramentu bierzmowania, czyli Duch Święty, który przychodzi do człowieka. Tylko co to znaczy? Hania i Dominik opowiadają o swoim doświadczeniu. Wy jesteście animatorami, którzy przygotowują młodszych od siebie kolegów, koleżanki do przyjęcia tego sakramentu. I tak, patrząc na nich, ale patrząc też na swoich rówieśników, inne osoby, które gdzieś o bierzmowaniu mniej lub bardziej słyszały, to wydaje wam się, że to jest rzeczywiście takie doświadczenie poszukiwania wiary, czy to jest tylko taka rutyna? Nie wiem właściwie dlaczego, bo to chyba nie jest obowiązkowy sakrament bierzmowania w kościele, tak jak chrzest i pierwsza komunia, powiedzmy, że tak, a bierzmowanie to każdy musi przyjmować, czy chce? Muszą, czy chcą ci, którzy tu przychodzą?
3: Wydaje mi się, że jest bardzo łatwo przyjąć ten sakrament bierzmowania w razie potrzeby, na przykład do sakramentu małżeństwa. To trwa tam raptem kilka dni i to jest bardzo krótki kurs, a rzeczywiście w naszym wieku to trwa miesiące i to jest takie wymagające przygotowanie dla osób, które nie są gdzieś blisko kościoła. Dla nas może się to wydawać już w tym momencie, no kurczę, to nie jest żaden wyczyn pójść w niedzielę do kościoła, ale rzeczywiście dla kogoś, kto przez wiele miesięcy, czasem lat, wcale nie był gdzieś blisko, to przyjście w niedzielę do kościoła to jest naprawdę wyczyn i widzę to po właśnie tych młodych ludziach, którzy wcale nie są dużo młodsi ode mnie, ale jest to często dla nich ciężkie.
2: Muszą jeszcze potem ten podpis w tej książeczce taki znaleźć, więc można powiedzieć, że przychodzicie, żeby zaliczyć te kolejne podpisy. To nie tylko msza, ale również różne nabożeństwa. Czy takie podejście poważne, szukanie Pana Boga w swoim życiu, jak rozumiem, że wyście tego doświadczyli, widzicie, że w innych młodych, tych, którzy teraz się przygotowują, albo wśród waszych rówieśników funkcjonuje. Czy rzeczywiście ludzie szukają Pana Boga, przychodząc po sakrament bierzmowania, starając się, żeby go otrzymać?
4: Wydaje mi się, że wszystko zależy od jednostki tak naprawdę. To, że nawet ktoś przychodzi i nie poszukuje Pana Boga, nie poszukuje prawdy, to nie znaczy, że podczas tego przygotowania nie zacznie szukać tej prawdy, bo same przygotowanie właśnie jest takie, że ono nakłania do poszukiwania, do rozeznawania. No więc patrząc tak po moich uczestnikach, widzę, że jest tak pół na pół. Są takie nieoszlifowane perły, które naprawdę wystarczy tylko my jako te narzędzia w rękach Pana Boga rzeźbimy, szlifujemy. Ale są też osoby, które, nie ukrywam,

0: że no, przychodzą stempelek i odhaczenie, no tak jak przez wielu nazywany to jest sakrament pożegnania z Kościołem.
1: W obecności biskupa.
0: W obecności biskupa, tak.
1: Mówisz nieoszlifowane perły, które wystarczy tak trochę jeszcze tylko coś tam dołożyć i już będzie piękny efekt, piękny brylant, taka dojrzała wiara. To znaczy, że co? Że można coś wytłumaczyć, coś pokazać, przeczytać, pomodlić się trochę bardziej i już człowiek jest wyszlifowany w takiej dojrzałości chrześcijańskiej?
0: No to wszystko zależy od człowieka właśnie, czy ta zatwardziałość serca jest bardzo duża, czy raczej taka lekka. To zależy właśnie z jaką otwartością ten uczestnik, ta osoba, która się przygotowuje, przychodzi na to przygotowanie. Czasami potrzeba trochę więcej, czasami trochę mniej.
1: Ale czego więcej lub mniej? Więcej tłumaczenia, więcej pokazywania? Właściwie to jest to moje pytanie. Co wy właściwie możecie tym młodszym kolegom powiedzieć, pokazać, takiego, żeby im się zechciało rzeczywiście Pana Boga szukać i otwierać się, tak jak mówisz, Dominiku, na tą obecność Bożą, bo to rozumiem, że to o to chodzi. To znaczy, co można takiego robić i co wy robicie w ramach przygotowywania tych młodszych od siebie kandydatów do bierzmowania?
2: Naszym zadaniem jest głównie tak koordynować, powiedzieć do ich dostępności w razie jakichś pytań. To jest takie codzienne nasze zadanie, ale raz w miesiącu mamy z nimi spotkania, na których spotykamy się w mniejszych grupach. To są grupy od 4 do 6 osób. Podzieleni jesteśmy, że męscy animatorzy mają grupy męskie, a my mamy jako dziewczyny grupy żeńskie. I polega to na tym, że przerabiamy jakiś konspekt, który dostaliśmy od księdza Samuela, ale mamy w tym też taką wolność, żeby poprowadzić jakieś spotkanie na dany temat z naszej perspektywy potrzebny. Oczywiście jest to przygadane z właśnie księdzem. Tak jak ja miałam akurat jedno spotkanie w Dzień Kobiet. Wydaje mi się, że jest takie ogólne przekonanie wśród nawet moich znajomych, którzy nie są jakoś blisko z Kościołem, że kobiety w Kościele są gorzej traktowane, nie mają głosu. I stwierdziłam, że dla takich osób, które właśnie też może szukają swojego miejsca w Kościele i być może ich to też trochę przeraża, to jest to dobra okazja, żeby właśnie w Dzień Kobiet porozmawiać na ten temat. I zrobiłyśmy właśnie spotkanie o wartości kobiety. Nie tylko w Kościele, ale w ogóle w życiu całego społeczeństwa, w życiu Kościoła też i jak kobieta jest postrzegana w Piśmie Świętym. Widziałam, że to było w tym momencie bardzo potrzebne i widziałam, jak to było też przemieniające w ich właśnie spojrzeniu na ten temat, więc polega to na tym, żeby po prostu z nimi rozmawiać, ale też być dla nich takim świadectwem, że w tym świecie, będąc zbliżonym wiekiem do nich, da się żyć blisko Pana Boga, a przynajmniej bardzo starając się o to, bo wiadomo, że nie zawsze jest łatwo i my jako animatorzy też nie jesteśmy, no, nie jesteśmy święci. Bardzo do tego dążymy, jakby to jest nasz cel, żeby dążyć do świętości. Ale też upadamy i myślę, że to też jest ważne, żeby im to pokazywać, że nawet po upadku należy wstać i to był mój cel właśnie, podejmując tutaj posługę, przyjmując tą grupę, że będę z nimi szczera, będę blisko nich w jakiś sposób, o ile dadzą oczywiście do siebie dojść.
1: Na czym polega takie przygotowanie do bierzmowania w tym konkretnym przypadku i jak to może wyglądać? O tym za chwileczkę jeszcze więcej będziemy rozmawiać.
3: Przez zew, przez gniew, przez płacz, przez śmiech do mnie mów. Przez ciszę, przez zgiełk, przez jawę, przez sen do mnie mów.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Zesłanie Ducha Świętego to uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy, czyli spotkanie z Duchem Świętym, sakrament bierzmowania w Kościele i przygotowanie do niego. W różnych parafiach pewnie jest różnie. W tej waszej Dominik i Hania, goście Rozmów Wiarygodnych, też ma to swój konkretny rytm i jak to wygląda? Trwa to, nie wiem, 2 lata, 3 lata. Trzeba przez ten cały czas chodzić co tydzień na msze święte i potem zbierać podpisy. No, różne są pewnie warianty, różne legendy też na ten temat krążą. A jak to jest w waszej parafii?
3: W naszej parafii jest to przygotowanie roczne. Słyszałem o parafiach, których najdłużej chyba 3 lata, ale u nas to jest rok i polega na tym, że każdy z kandydatów do bierzmowania ma indeks, ma w nim napisane, ile razy tak jakby musi uczestniczyć w danym nabożeństwie, mszy świętej. Za każde mszę świętą niedzielną jest pieczątka, nabożeństwo. Teraz mamy maj, także kandydaci muszą uczestniczyć w nabożeństwach majowych. Minimalnie 6 tych nabożeństw muszą mieć w tym indeksie podpieczętowanych.
2: Czyli praktyki religijne na zaliczenie, zapis w indeksie. I to ma być prowadzenie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej?
3: Wydaje mi się, że uczestnictwo w tych nabożeństwach może ich przybliżyć do Pana Boga i pomoże im. Natomiast to nie jest tak, że my sprawdzamy te indeksy surowo. To jest taki tylko wyznacznik, czy temu kandydatowi faktycznie zależy na tym, żeby przyjąć ten sakrament, czy tak sobie przyszedł, bo mama mu kazała, więc tylko niedzielę będzie sobie chodził. No to jest takie może pierwsze kroki, kiedy uczymy ich samodzielności. Mnie to uczyło przynajmniej.
2: Ale również odpowiedzialności i jak się domyślam też uczciwości pewnej.
4: Ja właśnie chciałam w tej kwestii jeszcze, że wydaje mi się ta uczciwość bardzo ciężko nam jest często egzekwować ich uczciwość i czy oni są, czy nie, chociaż bardzo staramy się to robić, to wiadomo, że to już teraz właśnie zostaje w ich decyzji, czy oni nas, znaczy nas, księdza spróbują oszukać, czy i właśnie, czy oszukują księdza i nas, czy oszukują bardziej siebie w tym wszystkim, bo te nabożeństwa to nie jest tak, że wymagamy, żeby oni się na nich pojawiali po to, żeby to było właśnie odhaczone. Tylko chodzi o to, że to jest jakaś forma pokazania im, że w Kościele są bardzo różne formy modlitwy i że bardzo wartościowe jest uczestniczenie w każdej możliwości jakby bycia bliżej Pana Boga. I być może nie każda z tych form będzie im pasować, ale pomaga im może odkrywać właśnie to, że to nie jest takie bardzo monotonne, tylko że jest różnorodne. Ale w kwestii tego przygotowania, no to mamy jeszcze wyjazd, o którym możemy coś więcej powiedzieć, w którym uczestniczy każdy rocznik, który przygotowuje się w danym roku. No i on trwa zaledwie 2 dni i to niecałe 2 dni, bo wyjeżdżamy w sobotę rano, a wracamy w niedzielę w ciągu dnia. I to polega na tym, że mamy 1,5 dnia takiego skupienia rzeczywistego, a też przeplatane różnymi zabawami, takim czasem rzeczywistej radości, żeby oni zobaczyli, że można spędzać czas w trochę inny sposób. Zasadą, którą podejmujemy na samym początku, jest to, że najlepiej dla nich będzie, jeśli odłożą telefon na te 2 dni. I ja widzę z perspektywy też animatora, że jak ja tam pojechałam, to też odłożyłam rzeczywiście, bo tam nie było czasu po prostu. To jest tak oczyszczający czas. Mam nadzieję, że dla nich był równie oczyszczający. To jest taki rzeczywisty czas wyjścia z tego, co się dzieje na co dzień, z tego całego pędu, biegu, ciągłej pogoni za czymś, ale też właśnie ciągłego takiego stymulowania się różnymi mediami społecznościowymi, czy ciągłym byciem w kontakcie z jakimiś znajomymi. I myślę, że ten czas pokazuje im taką inną formę spędzania czasu z Panem Bogiem. Mieliśmy na przykład wieczór, w którym zrobiliśmy adorację. Dominik prowadził uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem i później w rozmowie z nimi okazywało się, że większość z nich pierwszy raz miała w ogóle styczność z taką formą modlitwy, z adoracją. I dla wielu z nich to było takie wow, można inaczej. I dostrzegali w tym coś takiego, nie chcę powiedzieć magicznego, ale że doświadczali właśnie czegoś takiego, na czym mi bardzo dla nich zależy. Takiej innej bliskości, takiej innej rzeczywistości. Takiej ciszy, która jest w tych czasach bardzo ciężka do znalezienia.
2: Czy to, o czym mówisz, jest już owoc Ducha Świętego?
4: Myślę, że tak.

Tak, we mnie na pewno, bo ja jestem osobą bardzo dużo myślącą na pewno. Bardzo dużo rzeczy rozkładam na części pierwsze, zastanawiam się. I właśnie wtedy na tym moim wyjeździe doświadczyłam pierwszy raz w swoim życiu chyba takiej rzeczywistej ciszy. Takiego ukojenia, którego brakowało mi w tamtym momencie od wielu miesięcy. I takiego pokoju. I to jest definitywnie owoc Ducha Świętego, bo nikt ani nic nie jest w stanie tak naprawdę w jednym momencie uciszyć wszystkiego, co dzieje się w tobie od kilku miesięcy. I ja jestem przekonana, że wtedy zadziałał Duch Święty. I myślę, że w nich też, mimo że oni bardzo często właśnie tego nie dopuszczają do siebie, to jest na pewno działanie Ducha Świętego i owoc Jego pracy w nas.

0: jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce.
1: Dzisiaj w niedzielę zesłania Ducha Świętego cały czas tak powtarzam za każdym razem, bo to jest, myślę, bardzo ważne, żeby sobie uprzytamniać, co to za dzień, te 50 dni po Wielkiej Nocy. Nie tylko to, że się kończy okres wielkanocny, ale coś bardzo ważnego może się zacząć w Kościele, w życiu każdego człowieka, czego takim znakiem jest sakrament bierzmowania, o którym również dzisiaj rozmawiamy. Hania i Dominik są gośćmi Rozmów Wiarygodnych, animatorzy przygotowujący młodszych od siebie kandydatów do bierzmowania. Ty, Dominiku, powiedziałeś, że różne osoby są tymi kandydatami, również w tych waszych grupach. Po niektórych widać, że im nie zależy, po prostu przyszli, bo jakieś powody takie tradycyjne, zobowiązanie wobec rodziców, to też ciekawe, jakie są motywy dla tych, którzy nie chcą, a przychodzą. Ale ci, którzy chcą dobrze skorzystać z tego czasu, czasami wystarczy tylko trochę przełożyć rękę i piękne rzeczy w tych ludziach się mogą zadziać i że się czujesz takim narzędziem tego. Jesteś narzędziem Ducha Świętego, tak byś o sobie powiedział?
2: Dokładnie tak. Jestem narzędziem w ręku Ducha Świętego, w ręku Pana Boga i staram się być tym narzędziem jak najlepszym, żeby nie być tępym narzędziem, ale właśnie tym naostrzonym.
1: Co to jest tępe narzędzie albo naostrzone?
2: Tępe narzędzie zależy, jak to przykłada się do tej posługi, którą Pan Jezus ci powierza. To tępe narzędzie to jest taki człowiek, który robi to, ale w sumie nie wie, po co to robi. Właśnie w tym przypadku posługuje, a te naostrzone narzędzie to jest ta postawa,

0: kiedy my chcemy upodabiać się do Pana Jezusa, postawa Chrystusa sługi.
1: Jak się myśli narzędzie, to narzędzie jest takie bezmyślne, a to chyba nie o to chodzi, że trzeba być bezmyślnym.
0: Bezmyślnym oczywiście, że nie. Natomiast na pewno trzeba być otwartym i wierzyć w to, że nie ty czynisz te dzieła, ale to Duch Święty przemawia w tym momencie przez ciebie na tych spotkaniach.
1: Czyli co, na przykład jak rozmawiasz z tymi chłopakami, którzy są w twojej grupie, to co, tłumaczysz im, przekonujesz ich, czytasz im coś, dyskutujesz z nimi?
0: Próbuję dyskutować, czytać. Te spotkania wyglądają bardzo różnie, to zależy od animatora. Natomiast próbuję ich angażować. To jest taka, myślę, że najważniejsza rzecz, żeby oni przez to zaangażowanie, które im proponuję, trochę zaciekawili się tematem.
1: A jakie to są na przykład tematy?
0: Kim jest Duch Święty, Wielkanoc, takie podstawowe prawdy naszej wiary.
1: To bardzo dobrze się składa. Kim jest Duch Święty?
0: Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Tak jak wyznajemy w wyznaniu wiary, pochodzi od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego. Jest osobą, która uzdalnia do modlitwy.
1: Najbardziej tajemnicza postać Trójcy Świętej, ta osoba boska, nie jest w postaci takiej uchwytnej w żaden sposób, chociaż symbolem jest gołąb, co też może się, gołębica, o dobrze, gołębica, no i właśnie poprawiłeś mnie słusznie, ale to takie się może wydawać trudne do ogarnięcia, zrozumienia i potraktowania poważnie, niestety powiem tak. Nie widać, nie słychać, jeszcze gołębica jest jego symbolem.
2: Ja mogę powiedzieć, że po owocach zdecydowanie widać. Rzeczywiście ciężko jest bardzo dostrzec go właśnie w postaci jakiejś konkretnej osoby, ale znaki jego obecności są bardzo dobrze widoczne. No właśnie to, o czym Dominik powiedział, że on nas uzdalnia, ale ja też bardzo lubię to spojrzenie, że on nas po prostu wypełnia i on naprawdę potrafi wypełnić takim ogromnym pokojem, ciepłem, odmienić wszystko w bardzo krótkim czasie, gdzie często nie ma na wiele rzeczy lekarstwa, w cudzysłowie oczywiście, ale jest też takim naszym pośrednikiem między Bogiem a nami, ludźmi. Jest obecny wśród nas i ja bardzo lubię to porównanie, że w drugim człowieku możemy dostrzec, po pierwsze oczywiście Chrystusa, ale właśnie tą obecność Ducha Świętego w moich przyjaciołach, właśnie w mojej wspólnocie, Ruchu Światło Życie, gdzie mam świadomość, że ta miłość, która pochodzi od Ducha Świętego, jest w nich, a oni przelewają ją też na mnie.
1: Odnosiłaś się do pokoju, do radości, to są owoce Ducha Świętego, ale oczywiście zesłanie Ducha Świętego, ale również sakrament bierzmowania to też dary, które Duch Święty przynosi. I jeszcze o tych darach porozmawiamy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj świętujemy to wejście, mocne wejście w Kościół, czyli właściwie początek Kościoła dzięki Duchowi Świętemu, no bo to się wtedy Kościół narodził, w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpił i tam była też Maryja. To a propos roli kobiety w Kościele i jej obecności. Ale przychodzi ze swoimi darami. Te dary, Dominik, to tak szybko może byśmy przywołali. Siedem darów Ducha Świętego, to oczywiście katechizmowa wiedza, ale no tak spróbujmy je przywołać.
3: Dobrze, Hania, będziesz mnie uzupełniać. Mądrość, rada, rozum, umiejętność, bojaźń Boża, męstwo i pobożność.
2: Siedem darów Ducha Świętego. Czy wy w swoim życiu, w tym przygotowywaniu innych, ale również w tym już doświadczeniu kilka lat po bierzmowaniu, rzeczywiście macie realną świadomość, że korzystacie z tych darów Ducha Świętego?
3: Tak, teraz jakbym miał powiedzieć, to głównie dar rady, gdzie rozeznaję z wolą Bożą, jak poradzić jakimś moim przyjaciołom, oraz dar mądrości. Dostrzegam bardzo dużo mądrości z Pisma Świętego. Ta mądrość przenika najpierw moje myśli, a potem pomaga mi w podejmowaniu decyzji.
4: Może też na przykładzie tego, co działo się teraz i zarówno w moim życiu, jak i Dominika, kwestia matur. Myślę, że dość nerwowy okres, ale każdego dnia przed egzaminem szłam do kościoła, tuż obok szkoły, na mszę świętą i właśnie modliłam się do Ducha Świętego, modliłam się do Boga o mądrość i o takie zaufanie. I widziałam to, że w tym, gdzie ja jestem osobą dość mocno przejmującą się niestety wszystkim. Chciałabym powiedzieć ambitną, ale ta ambicja nie zawsze jest pozytywna. Ale nie wchodziłam na ten egzamin w pewnych emocjach, tylko rzeczywiście byłam obdarzona pokojem, który, ja jestem przekonana, pochodził właśnie od Ducha Świętego.
2: Sakrament bierzmowania to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, a wy właśnie zdajecie egzamin dojrzałości, no nie chrześcijańskiej, tylko po prostu dojrzałości, tak się ten egzamin nazywa. W jednym i drugim przypadku chodzi o jakąś dojrzałość. Jaką dojrzałość wiary daje Duch Święty? Czy ty, Dominiku, jesteś dzisiaj, możesz o sobie powiedzieć, osobą dojrzałą w wierze? Oczywiście nie skończenie dojrzałą, bo to jest proces, ale że coś takiego mógłbyś o sobie powiedzieć, że ty wierzysz już w pewien sposób dojrzała.
3: Wydaje mi się, że dojrzała wiara to jest coś takiego, kiedy wszystkie nasze decyzje zawierzamy Panu Bogu i gdzieś tam rozeznajemy, czy to, co robimy, jest dobre, czy tak by chciał Pan Bóg, czy Pan Bóg daje temu takie approved. Wydaje mi się, że to jest dojrzała wiara. Czy ja mam dojrzałą wiarę? Ciężko mi powiedzieć bardzo, bo ciężko jest tak ocenić samego siebie.
2: Dobrze, ale przyjąłeś sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
3: Tak, a czy każdy, kto zda maturę, jest dojrzałym człowiekiem?
2: No, ma taki papier, że ma maturę, ale to tylko tak się mówi, że jest egzamin dojrzałości. Może o bierzmowaniu też się tylko tak mówi?
3: Tak się tylko mówi.
4: No niestety bym się zgodziła z tym, że to jest bardzo umowne. Gdzieś ostatnio właśnie miałam okazję porozmawiać z moimi znajomymi nawet na ten temat, że 18 urodziny, takie bardzo symboliczne, i stajemy się dorosłymi w teorii. Bardzo lubię to, jak my się zawsze zatrzymujemy, ale przecież jesteś dorosły. A nie, przepraszam, jesteś tylko pełnoletni. I wydaje mi się, że tutaj też jest taka kwestia, że ta matura nie do końca o tym świadczy, czy jesteśmy dojrzali. Dokładnie tak samo jest z tym sakramentem, o którym dzisiaj mówimy. To, co powiedziałam też wcześniej, wydaje mi się, że teraz znacznie świadomiej bym przyjęła ten sakrament, więc w tamtym momencie zdecydowanie nie był to jakiś znak mojej dojrzałości. Dopiero teraz możemy mówić o jakiejś większej właśnie świadomości, która powoduje tą dojrzałość. Ale to, co też powiedziała Pani, że to jest proces. I nam jest ciężko to ocenić, ale myślę, że cały czas staramy się dojrzewać w tym, dorastać. No jesteśmy na jakimś pewnie etapie w tym momencie.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne. Rozmowy Wiarygodne.
2: Czy towarzysząc kandydatom do bierzmowania, bierzecie za nich jakiś rodzaj odpowiedzialności? Przygotowywanie innych do sakramentu to poważna rola.
3: No, bierzemy odpowiedzialność za to, jak będziemy im głosić Ewangelię, jak bardzo będziemy otwarci na Ducha Świętego w tym wszystkim. I to jest bardzo duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o to. Natomiast jeśli chodzi o takie formalne rzeczy, to naszym zadaniem jest dopilnować posług na mszy świętej, kiedy właśnie nie wspominaliśmy o tym, że raz na 2 miesiące każda grupa ma posługi na mszy świętej niedzielnej, czyli czytanie czytań, modlitwy wiernych oraz zaniesienie darów do ołtarza. Także to leży w takiej naszej odpowiedzialności, dopilnowaniu właśnie tego. Natomiast wydaje mi się, że nie nasza w tym rzecz, żeby latać za każdym uczestnikiem i pilnować, czy na pewno był w niedzielę w kościele.
2: A przed Panem Bogiem w takim stawaniu z każdą z tych osób, bo myślę sobie, że to też jest rodzaj odpowiedzialności takiej duchowej, modlitewnej. Modlisz się za tych swoich kandydatów?
3: Staram się. Wszystkich swoich uczestników, czy to kandydatów do bierzmowania, czy to uczestników w oazie, w służbie liturgicznej, staram się zawierzać w modlitwie różańcowej Matce Bożej, Panu Jezusowi. No więc czuję, że jestem za nich troszeczkę odpowiedzialny duchowo, natomiast musimy o tym pamiętać, że my robimy co możemy, staramy być się najlepszymi narzędziami w rękach Pana Boga, tak jak wspominałem wcześniej, natomiast nie możemy ich nawrócić, bo to tylko od nich zależy i od tego, jak oni będą otwarci na działanie Ducha Świętego.
2: Ostatecznie to jest ich odpowiedzialność.
3: Tak.
4: Właśnie chciałam w kontekście tego, że ja przyjmując tą posługę nawet, powiedziałam sobie, że może to teraz nie zabrzmi najlepiej, ale chociaż nie, uważam, że to jest dobre podejście w tym momencie, ale moim zadaniem i moim celem nie było przygotowanie ich do bierzmowania. Podejmując się tej posługi, miałam taką myśl, że przyjęcie przez nich sakramentu tego nie będzie żadnym sukcesem. W sensie ja w ogóle nie chciałam moich sukcesów, żeby to też było zaznaczone, że to nie będzie zobrazowanie tej posługi rzeczywistej, tylko ja miałam takie podejście, że jeśli chociaż jedna osoba z tych kandydatów przeżyje w tym procesie przygotowania to, co przeżyłam ja, to, co przeżył Dominik, o czym mówiliśmy wcześniej, to wtedy możemy mówić o rzeczywistym, dobrym przeżyciu tego przygotowania, bo tak naprawdę to w żaden sposób nie odzwierciedla. Jeśli oni przyjmą ten sakrament, bardzo się będę cieszyć, oczywiście, i każdemu z nich będę życzyć, żeby to dawało w nich owoce, żeby to rzeczywiście się w nich w jakiś sposób objawiało później, ale to nie jest wyznacznik. I bardzo modliłam się o to, żeby jeśli mam przyjąć tą posługę, to żeby to była posługa, która odmieni życie tych dzieciaków, która spowoduje, że właśnie dostrzegą to dobro, które daje nam Bóg, które daje nam Duch Święty. I mam wrażenie, że to wychodzi. Wiadomo, że to są pojedyncze jednostki, ale to, co Dominik też wcześniej mówił, ja też dostrzegam te jednostki, z którymi im bliżej jesteś, tym widzisz w nich właśnie to, że oni pragną tego. Czuję ogromną odpowiedzialność za nich, oczywiście. Bo wiem, że to, co ja mówię, to oni też traktują pewnie poważnie. O ile słuchają, ale myślę, że słuchają. Więc staram się właśnie to, o czym mówimy dzisiaj, przez całe to spotkanie, otwierać się na Ducha Świętego, żeby to on mógł mówić, a nie do końca ja.
3: Dodać jeszcze jedną rzecz. W tym momencie, kiedy właśnie przygotowujemy to spotkanie, prowadzimy spotkanie, możemy być niejako dla nich obrazem, jak oni w ogóle patrzą na Kościół. Także to jest ogromna odpowiedzialność, bo jeżeli powiedzmy, że będziemy jacyś strasznie, nie wiem, krzyczeć na nich albo robić inne rzeczy, mogą się łatwo zniechęcić. Także to jest duża odpowiedzialność.
2: Rozumiem, że to nie chodzi o jakieś spektakularne efekty, tak zwane charyzmatyczne wspólnoty w Kościele. Odnowa w Duchu Świętym kojarzą się z takim właśnie spektakularnym działaniem, spoczynek w Duchu Świętym, mówienie językami. Rozumiem, że to nie jest konieczne, żeby doświadczyć działania Ducha Świętego.

0: w swoim życiu.
1: Uważam, że zdecydowanie nie jest. Ja uważam, że w ogóle Bóg działa w taki sposób, żeby dla danej osoby zadziałać najbardziej, nie chcę mówić przekonująco, ale że do każdej osoby trafia w inny sposób i jeśli do kogoś trafia właśnie takie bardzo charyzmatyczne przeżywanie tego, to absolutnie to szanuję. No jest to dla mnie coś takiego nie do końca odkrytego, więc też nie chcę się wypowiadać, bo nie miałam bardzo bliskiej styczności z takim przeżywaniem. Nie miałam takiego doświadczenia, ale uważam, że nie dla każdego jest to potrzebne i jeśli Bóg stwierdzi, że tak, ta osoba musi doświadczyć tego w taki sposób, to tym go właśnie obdarzę, ale jeśli stwierdza, że dla kogoś może to być objawione w mniej spektakularny sposób, to też cudownie, bo Duch Święty może działać w różny sposób.
0: Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie, za tą rozmowę. Dominik Zawistowski i Hania Woźnica byli gośćmi Rozmów Wiarygodnych. Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Będę dzisiaj to jeszcze powtarzała, bo to najważniejszy motyw tego dnia dla ludzi wierzących, dla chrześcijan.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Poranek zesłania Ducha Świętego, niedziela zesłania Ducha Świętego. Koniec okresu wielkanocnego, pięćdziesiątnica, 50 dni po Wielkiej Nocy. Kolejne takie wielkie uderzenie, że tak powiem, związane z Duchem Świętym w doświadczeniu ludzi wierzących w Kościele. Zesłanie Ducha Świętego jest początkiem Kościoła. Wtedy się narodził Kościół w Wieczerniku razem z apostołami i Maryją, która była z nimi. I to może uzasadnia też tytuł, o którym teraz w tej godzinie rozmów wiarygodnych będziemy rozmawiać. Maryja, Matka Kościoła, była przy narodzinie Kościoła, a więc można powiedzieć, że jest jego matką. Czy dlatego tak o niej mówimy i właściwie po co Kościołowi matka? To są pytania, które w tej godzinie naszego spotkania postawię razem z gościem, którego teraz witam, Paweł Kordiasz.
2: Witam serdecznie.
1: Nauczyciel, wychowawca, też tata nastolatków.
2: Dokładnie.
1: I też członek ruchu pomocników Maryi Matki Kościoła.
2: Zgadza się.
1: Stąd moje pytanie na początku. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?
2: Ona, czuwając w Wieczerniku, też doświadczyła zesłania Ducha Świętego i mówi się, że od tego momentu apostołowie dostali dużo radości. Pojawiły się te ognie nad każdym dary Ducha Świętego i taka misyjność Kościoła właśnie od tego momentu się zaczęła. Apostołowie wyszli z tego wieczernika, gdzie byli zamknięci w obawie przed Żydami, to jest cytat z Biblii. Przestali się bać, po prostu zaczęli głosić Chrystusa żywego, takiego, którego doświadczyli, zmartwychwstałego.

Ale powiem więcej a propos rodzenia się Kościoła, bym powiedział nawet troszeczkę wcześniej. To już na krzyżu, jak Chrystus konał, to zwrócił się do Jana: oto matka twoja.

0: że zesłanie Ducha Świętego jest jego momentem narodzenia, czy też tak jak powiedziałeś na krzyżu, no to co? To jest po prostu ta wspólnota apostołów, w której my jesteśmy spadkobiercami, a Maryja dlatego jest tą matką, bo Pan Jezus też tak z krzyża powiedział?
1: Przede wszystkim Maryja zawsze prowadzi do swojego Syna. Czasami widzę nawet w Kościele takie jakby zdziwienie, czy taka niepewność, że no, będę zwracał się do Maryi, no to może mi zasłoni Pana Jezusa w Kościele, a tu dokładnie jest odwrotnie. To Maryja wskazuje na Chrystusa i pomaga ludziom wierzącym właśnie iść do Niego.
0: Czy można powiedzieć, że rodzi też?
1: Rodzi nas w wierze, o tak, w ten sposób. Ktoś ma jakieś wątpliwości, to często jest tak, że powiedzmy, młodzi ludzie idą na pielgrzymkę do Częstochowy. Dlaczego mówię młodzi? Bo młodzi mają kondycję, więc wiadomo, że można się sprawdzić. I powiedzmy, ktoś ma jakiś tam problem z wiarą. Więc bardzo często jest tak, że właśnie idąc do tej matki, jako młoda osoba, ma coś, z czym może się identyfikować w Kościele. Ja pamiętam, jak ja byłem w wieku maturalnym, to w takim tradycyjnym kościele parafialnym, no ja się trochę nudziłem, bo dla mnie za bardzo poważne były właśnie teologiczne niektóre homilie, a na pielgrzymce to ja czułem, że to jest dla mnie. To była jakby wiara podana w sposób bardzo przystępny dla młodego człowieka. I jak ksiądz, który zapytał nas, maturzystów, co chcecie napisać, jakąś taką pracę podsumowującą właśnie, żeby dostać maturę, taką w cudzysłowie nieformalną maturę z religii, to nie każdy sobie wybierze temat. Ja sobie właśnie wybrałem pielgrzymowanie na Jasną Górę, bo...
0: Do matki.
1: Tak, to można powiedzieć, mnie jako młodego człowieka, maturzystę, właśnie moją wiarę tak zakonserwowało. Pomogło przetrwać mi ten trudny okres, bo wiadomo, że młodzież jest dość zbuntowana, to jest prawo tego wieku, właśnie w dłoniach Maryi. I dlatego to też jest matka w wierze.
0: No i właśnie o tym będziemy rozmawiali, w jaki sposób o tym macierzyństwie Maryi można mówić innym i czy można komuś pomóc w tym, żeby coś takiego, o czym ty mówisz, w swoim życiu doświadczyć. Ale jeszcze uporządkujemy parę faktów związanych z samym tytułem Maryja Matka Kościoła, za chwilę wracając do naszej rozmowy.
2: Cały jestem twój, Maryjo, cały jestem twój.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy Wiarygodne, niedziela zesłania Ducha Świętego dziś, a jutro święto Maryi Matki Kościoła, akurat dzień po zesłaniu Ducha Świętego, tak to jest wpisane w kalendarz liturgiczny, a tak się jeszcze dobrze składa, że to będzie w tym przypadku, w tym roku, w przededniu Dnia Matki. Kościół ma Matkę, Maryję, Matkę Kościoła, ale nie jest to tytuł, który Maryja ma od bardzo dawna, tylko właśnie od dosyć niedawna. I tutaj też można powiedzieć, Polska, kraj maryjny, tak często się o nas mówi, ma też swoje zasługi. Powiedzmy kilka słów o tym.
3: Tak, biskupi polscy, będąc na jednej sesji Vaticanum Secundum, to się nazywa, Soboru Watykańskiego II.
2: To były lata 60. ubiegłego wieku.
3: Tak, 60. Taką petycję złożyli do papieża.
2: A wtedy papieżem był Paweł VI, Paweł II.
3: Tak, Paweł VI. Młodzi tego nie znają. Ja też to nie było za mojego życia. Złożyli taką petycję do papieża, żeby ogłosił Maryję Matką Kościoła.
2: Tam kardynał Wyszyński oczywiście.
3: Tak, prymas Wyszyński, kardynał Wyszyński i rzeczywiście przychylił się do tego. Ojcowie Soborowi to potwierdzili. No i Maria została ogłoszona właściwie takim tytułem Matki Kościoła. To nie jest to dogmat, ale też możemy patrzeć na Kościół, który jest Matką, że każdego przygarnie. To nie jest to samo, ale można takie rozgraniczenie zrobić tych dwóch pojęć.
2: Kwestia rzeczywiście tego, o czym już wcześniej mówiłeś, Maryi, która jest Matką też nas, naszej wiary i nie zasłania Pana Jezusa, tylko rzeczywiście do Niego prowadzi, zresztą na Jasnej Górze wspominanej też przez siebie bardzo bliskiej prymasowi Wyszyńskiemu. Oczywiście to jest też ten kierunek na obrazie widoczny Maryja, która wskazuje na Jezusa, chociaż sama jest czczona jako królowa. Jasnogórska Matka Kościoła też taki tytuł
3: jest,
2: przywołujemy
3: tak,
2: w Polsce.
3: Też Wyszyński właśnie tak mówił. Mówię taką anegdotę. Podobno była jakaś taka dyskusja, taka trochę z humorem wśród biskupów i zapytano prymasa Wyszyńskiego, pani Fatimska, piękny wizerunek, pani Gierzfałdzka, no i Jasnogórska, no którą wolisz? No mówię, wszystkie są warte uwagi, ale ta prawdziwa to jest ta Jasnogórska, a inne to są kuzynki. Oczywiście tak uśmiechnął się, powiadomo, że chodzi o tę samą osobę, no więc to tak z humorem też można sobie porozmawiać na temat różnych wizerunków Maryi.
2: Maryja, Matka Kościoła, która rodzi nas w wierze. Tego się trzymajmy, do tego oczywiście jeszcze za chwilę wrócimy, co to może też konkretnie znaczyć i czy wszyscy, nawet w Kościele katolickim, podzielają takie spojrzenie na Maryję.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w przededniu święta Maryi Matki Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego to oczywiście najważniejszy akcent ten dzisiejszy. Tytuł, który w Kościele zafunkcjonował formalnie dzięki prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i Kościołowi Polskiemu. I jak powiedziałeś wcześniej o tym, że Maryja to była ta droga dla ciebie do wiary w takim wieku młodym, to ja sobie myślę często, że Maryja to raczej się wydaje dla tych starszych drogą do wiary, a nie dla tych młodych, bo młodzi szukają jakichś przeżyć, emocji.
2: Właśnie dlatego powiedziałam o pielgrzymce pieszej, prawda?
1: Ale wiesz, w kontekście zesłania Ducha Świętego sobie myślę o tym takim ruchu charyzmatycznym tak zwanym, gdzie jest dużo przeżyć, dużo emocji. Okay. I w tej przestrzeni często wydaje się, że Maryja, chociaż obecna, tak jak w Wieczerniku, jest tak trochę z boku, tak jakby nie była tą pierwszą, chociaż jest tą pierwszą wierzącą, tak Kościół też mówi, że to jest takie mało atrakcyjne maryjność w kontekście takiego emocjonalnego przeżywania
2: jeśli
1: wiary,
2: chodzi
1: czy zesłanie Ducha Świętego
2: sugeruje. Podejście charyzmatyczne do tematu. Pytanie, jak traktujemy charyzmaty, bo charyzmaty były od początku w Kościele. Święty Paweł mówił o charyzmatach. Jeden ma dar taki, drugi taki.
1: Zresztą w samym Wieczerniku tam się działo.
2: Tak.
1: Tam językami mówili nagle różne rzeczy, tam im przestały doskwierać, zaczęli być odważni.
2: Dokładnie,
1: nagle.
2: Więc nie ma w tym nic złego. Pytanie, jak do tego podejdziemy. Kościół, który jest wspólnotą ludzi, przechodził przez wieki, przez różne epoki, prawda? No i między innymi w pewnym momencie odrzucono wszystko, co jest duchowe i tylko się skupiono na takim rozumie, prawda? W związku z czym, jeżeli podchodzimy naukowo do spraw wiary, to rzeczywiście nam coś tu nie pasuje. Ale to nie jest tak z wiarą, że to jest tylko coś, co możemy zbadać, dotknąć, bo to jest wiara. Więc nie ma w tym nic złego. Pytanie, czy to jest dobrze rozeznane, bo Kościół i kapłani mają dar czuwania nad wspólnotami. Jeżeli jest wspólnota charyzmatyczna prowadzona przez kapłana, który dobrze rozeznaje, to nie ma w tym nic złego. Przecież są udokumentowane uzdrowienia, zastawiennictwo świętych też Maryi.
1: Pytam o to też dlatego, że jest bardzo dużo tak zwanych ruchów pentakostalnych, gdzie Duch Święty wydaje się jest tym przede wszystkim poruszycielem i tym takim dawcą tego doświadczenia wiary i rodzenia do wiary. To są ruchy protestanckie. Zresztą to szczególnie w tym nurcie denominacji chrześcijańskich się zrodziło, ale tam nie ma miejsca dla Maryi. Mogłoby się wydawać, że również w takich dążeniach ekumenicznych, które też się przecież pojawiają, że Maryja trochę stoi na przeszkodzie.
2: W tym momencie przypominam się obraz takiej Maryi trzymającej Ducha Świętego i to jest dokładnie to, o czym być może niektórzy nie chcą wiedzieć i spychają na bok. Maryja napełniona Duchem Świętym.
1: Oblubienica Ducha Świętego.
2: Tak. Kochana córka Boga Ojca, Matka Jezusa i oblubienica Ducha Świętego. Wspólnoty chrzęsztackie właśnie mają taki obraz pod takim potrójnym wezwaniem Maryi. Więc nie ma tutaj żadnego podziału. Ludzie ten podział zrobili. Słyszeliśmy na pewno wszyscy o śmierci Charlie'ego Kirka. Charlie Kirk był protestantem, miał żonę katoliczkę i po jego śmierci, po tym zamachu, dowiedzieliśmy się, że on właściwie już był w bardzo zaawansowanych rozmowach z jednym z biskupów amerykańskich, bo chciał przejść na katolicyzm. Więc jeżeli ktoś naprawdę słucha Ducha Świętego, to czy będzie protestantem, czy będzie kimkolwiek inny, to wszystko prowadzi do tych źródeł wiary, właśnie do Kościoła katolickiego.
1: I Maryja ma w tym swoją,
2: jak najbardziej.
1: Swój udział?
2: Przypuszczam, że gdyby nie został zrobiony na niego zamach, zaraz by zaczął mówić o Maryi. Ja wierzę, że jeżeli ktoś szuka prawdy, to na pewno na tej ścieżce znajdzie Maryję. Jeżeli ktoś ma matkę, to dlaczego miałby się tylko zwracać do jej syna, a co, matkę miałby odrzucać? Na logikę, to dlaczego jeżeli kochamy Jezusa, to odrzucamy Jego matkę? Tutaj logiki nie ma żadnej.
1: To wchodzimy właśnie w takie też ciekawe właśnie zestawienie Jezus i Maryja, to patrząc rzeczywiście w takiej perspektywie wiary, no w końcu katolicy chrześcijanie wierzą w Pana Jezusa przede wszystkim, w Ducha Świętego dzisiaj o tym mówimy. No i właśnie miejsce w tej przestrzeni dla Maryi Matki Kościoła, to dzisiaj temat, który wraca i jeszcze za chwilę do niego powrócimy ponownie.

0: Maryja, Matka Kościoła. Jutro w takim tytule Maryję, Matkę Bożą przywołujemy w związku z zesłaniem Ducha Świętego, który dzisiaj przeżywamy. Ale patrzenie właśnie takie na Maryję trochę inaczej. Nie ta, która przysłania Pana Jezusa, to już powiedzieliśmy. Też ta, którą Pan Jezus, no właśnie, tak jak swoją mamę traktuje, a my mamy te mamy tak samo, więc czy można trochę przyłożyć taką samą miarę do niej w Kościele?
1: Jak najbardziej tak. Przecież Bóg Ojciec też jest, nazywamy Ojcem, prawda? To też jest miara rodziny. Ukochana córka Boga Ojca. Odniesienie rodzinne. Więc Maryja jak najbardziej, skoro mówi się o niej, że jest Matka Kościoła, no to matka też apostołów, którzy zostali po Panu Jezusie, czyli każdego z nas, bo każdy ochrzczony, można powiedzieć, ma takie prawo do mówienia o tym innym, dzielenia się tą radością, tą wiarą. No i Maryja przy tym pomaga.
0: No tak, każdy wierzący ochrzczony, czyli nie tylko katolik, ale każdy ochrzczony, który patrzy na Pana Jezusa, chce za Nim podążać, w Duchu Świętym oczywiście, potrzebuje Matki. W przypadku Maryi mamy uzdrowienie chorych, pocieszycielkę strawionych, wspomożenie wiernych, tyle różnych tytułów i do tego jeszcze ta właśnie Maryja, Matka Kościoła. Ale to jest wszystko tak jakby trochę w jedną stronę, że to my tak potrzebujemy od niej. A ty należysz do ruchu pomocników Maryi, Matki Kościoła. Czyli nie tych, którzy, jak rozumiem ten tytuł, oczekują pomocy, tylko pomagają. Dobrze rozumiem tą nazwę?
1: Tak, to działa w obie strony. Z jednej strony osoba, dla której wiara jest ważna, nie chce tylko brać, ale właśnie dać Maryi to, co może. Mówi się tak potocznie, że ja biorę coś dla siebie, bo to mi pomaga, prawda? Ale niektórzy patrzą też na to jako pomoc. Idę do Maryi, pomoc. Prawda? Po tego Ducha Świętego, właśnie pomoc. To rzadko się o tym mówi, że osoba, która idzie tą drogą wiary, też z tamtą krzyżę, uwaga, to nie jest właśnie takie protestanckie, że ja się pomodlę.
0: Aleluja.
1: Tak, albo, bo aleluja nie ma nic złego, albo tak jak lampa Aladyna. Ja tutaj się pomodlę, załatw mi to, prawda? Nie, może czasami Pan Bóg daje jakieś trudne sytuacje, prawda?
0: Jeżeli Kościół się rodził na krzyżu.
1: Tak, to... przecież to była okrutna śmierć na krzyżu i nawet apostołowie idąc do a myśmy się spodziewali, prawda? Więc zawiedli się, można powiedzieć, trochę. Święty Tomasz też nie chciał wierzyć, dopóki nie dotknął, prawda, Pana Jezusa. Więc to też są krzyże. Prymas Wyszyński w trudnych czasach miał w matce taką Marię jak ostoję. I też był akt milenijny, gdzie Polska oddała się macierzyńską niewolę i miłości i od tamtego czasu Maria ubezpieczała w swoich dłoniach wiarę. Jako matka chroniła tym płaszczem macierzyńskim wiarę naszego narodu i trzeba przyznać, że historycznie można sprawdzić, że to działa, dlatego że trzeba zobaczyć, co było w naszych krajach ościennych, Czechy, Słowacja, co tam się działo, Białoruś. Tam kościoły były zamieniane na magazyny. U nas nie. U nas były trudne sytuacje, byli męczeni w więzieniach, ale jednak wiara narodu przetrwała. Rzeczywiście Maryja ochroniła nas. Przecież mamy też Jana Pawła II, Totus Tus, czyli cały twój Maryjo, trzeba powiedzieć. Więc widać tego owoce.
0: W 1966 roku ten akt milenijny był złożony, to tak, żeby przywołać jeszcze. Niedługo później został przez też kardynała Stefana Wyszyńskiego zainicjowany ruch pomocników Maryi, Matki Kościoła.
1: W 1969, tak. Wtedy już był dość mocno zaawansowany prace Soboru Watykańskiego II i otwierały się pory dla ludzi świeckich, więc prymas powiedział, że właśnie wiara w Polsce nie przetrwa tylko ze względu na

0: kapłanów, bo Kościół to nie kapłani tylko i wyłącznie, ale dzięki całej wspólnocie Kościoła, czyli ludziom wierzącym. Każdy może poczuć się odpowiedzialny za Kościół. Wzywam ludzi dobrej woli, do pomocy Kościołowi.
1: I jego matce?
0: Mhm.
1: To określenie pomocnicy Maryi, Matki Kościoła. Bardzo dobre to, że to jest uciekanie się po pomoc do Maryi.
0: Nie własną mocą właśnie.
1: Tak, i to jest rzeczywiście to połączenie z Duchem Świętym. Myślę, że bardzo dobre. Maryi, która tą mocą też jakoś dysponuje, nie swoją, tylko Bożą, czyli Ducha Świętego. Ale jednak jest to sformułowanie, że pomocnicy, czyli ci, którzy pomagają. I pytanie moje jest od razu, czy można pomagać Matce Bożej? Człowiek taki zwyczajny, ten na przykład.
0: We wszystkim. Od takich najbliższych osób w domu, prawda? Przez osobę, którą widzimy na ulicy, żeby komuś pomóc, coś podnieść, zanieść.
1: Ale to jest pomoc Maryi?
0: Tak, dlatego, że to jest droga w kierunku chrześcijaństwa, a Maryja jest tą drogą do Chrystusa, więc jak najbardziej tak.
1: Wchodzi się jakby w jej rolę i idzie się po jej śladach.
0: Tu nie ma konkurencji.
1: Okay.
0: Tu się wszystko wzmacnia, bo mianownik jest wspólny, Chrystus. I niektórzy popełniają ten błąd, nawet właśnie w kościele mówią, że jesteśmy mariocentryczni. Nie, jesteśmy chrystocentryczni, a drogą jest Maryja. To jest zasadnicza różnica. Więc jak najbardziej Maryja, oblubienica Ducha Świętego, zawsze wierna i posłuszna córa Kościoła, matka nas wierzących, nigdy nie wyprowadziłaby nas na manowce. Nigdy. Ona bardzo wzmacnia naszą relację z Chrystusem.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne w przededniu święta Maryi Matki Kościoła w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, ale też, na co już zwróciłam uwagę, poprzedzający ten jutrzejszy dzień, Dzień Matki, 26 maja. I tak sobie pomyślałam, że to chyba jest taka perspektywa. Jeżeli patrzymy na Matkę Maryję Kościoła, Matkę Kościoła, a przykładamy do tego taką ludzką, zwyczajną naszego doświadczenia miarę, to tak sobie myślę, jak dziecko jest małe, to mama pomaga we wszystkim. No ale dziecko potem rośnie. Wielu, wiadomo, nastolatków, ty masz z nimi też do czynienia, przyjmuje sakrament bierzmowania, dojrzałości chrześcijańskiej właśnie w tym wieku, czyli Ducha Świętego dary, no i stają się dojrzali, dorośli, każdy z nas też z czasem tak się zmienia pod tym względem. Czy ta relacja do matki w związku z tym też się zmienia?
2: No na pewno się zmienia, właśnie dlatego mówimy, domyślam się o pomocnikach akurat tutaj Maryi, dlatego że od takiego dziecka, które zawsze coś bierze, to w pewnym momencie może coś dawać od siebie. Pytałem młodzieży kilka dni temu, właśnie wiedząc, że tutaj przyjdę, dlaczego idziesz do bierzmowania? No ktoś mi mówi, no właśnie, bo czuję, że coś jest po tamtej stronie i chcę kontynuować wiarę. Niektórzy podchodzą tylko i wyłącznie, można powiedzieć, interesownie, no bo chcę mieć ślub kościelny, albo no bo chcę być chrzestną, albo chrzestnym, prawda? Albo niektórzy mówią, cenię sobie szczerość, ja tylko poszłam czy poszedłem dlatego, że no rodzice mnie zmusili, prawda? Tylko dla nich, ja jestem, nie czuję tej wiary, prawda? Więc różne odpowiedzi słyszałam. Słyszałam też takie osoby, które wyrosły w tym środowisku wiary, wierzą i dlatego idą i to dla nich naturalne. Więc różne wypowiedzi słyszałam, ale cenię młodzież za szczerość, ale widzę, że to też w drugą stronę idzie, bo młodzież też ceni autentyczność, ceni szczerość i jakiś tak element fałszu od razu młodzież wyczuje, więc lepiej rozmawiać nawet na tematy takie, gdzie usłyszy się coś trudnego właśnie, że poszedłem do bierzmowania, no bo rodzice mnie zmusili, ale kwestią dobrą tej wypowiedzi jest to, że to jest prawdziwa, autentyczna wypowiedź.
1: Ale czy w tym wszystkim właśnie na przykład dawaniu tej odpowiedzi szczerej i też takiego rozwijania i dojrzewania w tej wierze mogłaby być jakoś pomocna ta droga Maryjna, pokazanie, wskazanie na nią właśnie w taki sposób. I czy na przykład jako nauczyciel, czy też jako tata swoich własnych dzieci, w ten sposób o Maryi mówisz, że to może wam pomóc w waszym dojrzewaniu w wierze, wiara w nią, i znaczy korzystanie z jej obecności jako Matki Kościoła.
2: Czy ja tak mówiłem z młodzieżą, rozmawiałem? Chyba nie, bo to już byłaby taka rozmowa teologiczna, czy to jest Matka Kościoła. Ja de facto nie jestem nauczycielem religii, jestem anglistą, więc to jakby nie do końca. Tak, ale bardziej tak życiowo podchodzę do tematu i to myślę, że młodzież widzi, że na przykład mówię, wiecie co, jest taka pielgrzymka, warto być może pójść w lecie, macie siłę, pójdźcie, a to poznacie właśnie ten temat, o którym teraz mówimy. Albo na przykład w domu ze swoją młodzieżą odmawiamy różaniec. Ja czasami nie muszę dużo mówić, ale wystarczą 3 zdrowaśki i to jest większy przekaz niż być może wykład teologiczny.
1: I tym sposobem realizujesz to bycie pomocnikiem Maryi Matki Kościoła?
2: Tak zwyczajnie w życiu. Tak zwyczajnie. Po prostu zwyczajnie.
1: To cały czas nurtuje mnie w tym, co można zrobić, żeby pomóc Matce Bożej i na tym, że to polega dojrzałość chrześcijańska, czy też ta dorastanie w wierze.
2: Co można zrobić? Myślę, że każdy może zrobić coś, do czego ma predyspozycję. Jeden jest dobrym sportowcem, więc będzie dobrym sportowcem i da świadectwo, że być może nie wyprze się wiary, kiedy się wszyscy wypierają na podium, bo się na przykład przeżegna. Drugi być może jest nauczycielem i nie da zrobić krzywdy młodzieży, jakichś głupot ich nie będzie uczył, prawda? A trzeci właśnie być może młoda osoba pociągnie inne młode osoby. Bo mówię, słuchaj, wiesz co, zostaw może te e-papierosy, które są bardzo mocne, bo jeśli chcesz być sportowcem, a później za 10 lat, jak już nie będziesz aż tak młody, czy tam 20 lat, na piąte piętro wchodząc dostaniesz zadyszki,

0: po co ci to? Więc zostaw, pójdźmy tam na pielgrzymkę, jest i zdrowo, i też się pomodlić, krzywdy ci nie zrobią, dobre jest towarzystwo, więc być może też młode osoby mają taką misję, choć o tym nie wiedzą.
1: A Maria Matka cieszy się.
0: No i czeka na każdego z nas, jak najbardziej.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: To jest taka piękna pieśń majowa, matka, która wszystko rozumie. I to jest właśnie też taka przestrzeń, że jak nam się czasem coś wydaje, że to Pan Bóg taki srogi. Chociaż nie wiem, czy tak zestawiać jest.
3: Ale to też jest z rodzinnych takich, wiesz co? No, nie idź do ojca, niech trochę ochłonie, prawda? Ale z matką wszystko załatwisz. Więc trochę z wiarą też coś takiego jest. Bo Maryja też czasami może wstrzymać rękę taką surowszą Boga, która może być nawet coś zasłużonego, prawda?
2: Dlatego ją o to tak prosimy.
3: Tak, często. Tak. No Bóg jest miłosierny, ale też jest sprawiedliwy, prawda? Więc to, no myślę, że matka też może swojego syna wyprosić, żeby na przykład komuś dał jeszcze jedną szansę coś naprawić w życiu, prawda? Jeżeli ktoś, nie wiem, pogubił się, prawda? Więc jak najbardziej matka tutaj jest. Choć ona wcale tak nie lubi na pierwszy plan wychodzić. Nie.
2: I właśnie, to jest być może też powód, dla którego ta jej obecność jest czasem taka dyskretna, taka nienarzucająca
3: tak,
2: się, a jednak
3: właśnie
2: stała.
3: Szanuje naszą wolność.
2: To jest bardzo ważna cecha, też to, że jest taką bezpieczną przystanią. I myślę też, jak chyba prymas Wyszyński tak mówił, że Pan Jezus, będąc człowiekiem tak jak my, po prostu chciał, potrzebował mieć matkę.
3: Myślę, że tak.
2: A dobrze jest mieć matkę.
3: Dlaczego niby miałoby się jej nagle wyrzec? Dlaczego? Nie.
2: A dlaczego my mielibyśmy się do niej nie przyznać?
3: Dokładnie.
2: To jest pytanie, myślę, które możemy sobie zostawić na koniec. Bardzo Ci dziękuję za poprzyglądanie się temu tytułowi Maryja Matka Kościoła, który rzeczywiście jest, wydawałoby się, takim nie do końca zrozumiałym tytułem maryjnym, tak jak inne bardzo szybko komunikują coś, to tutaj tak czasami nie wiadomo, o co chodzi.
3: Tak trochę trzeba go wyciągnąć właśnie z cienia i być może przypomnieć. To jest dobry moment.

0: jest dobra okazja.
1: Tak, tak.
0: Paweł Kordiasz był gościem Rozmów Wiarygodnych, pomocnik Maryi Matki Kościoła, tak można cię przedstawić?
1: Tak, tak, tak można.
0: A ja dziękuję bardzo za to spotkanie i też świętowania mocnego pomoc sięgając, czyli korzystając z tej pomocy, to bardzo dobre...
1: Tak, bo to właśnie to jest nietypowe podejście do tematu, więc też chciałem pozdrowić wszystkich moich licealistów i maturzystów.
0: Maturzystów, licealistów warszawskich, którzy być może też z bierzmowaniem coś mają teraz w tym czasie?
1: Myślę, że niektórzy mają na pewno, bo już rozmawiałem z nimi na ten temat i tak, to jest ważny moment dla każdego młodego człowieka, który szuka drogi wiary.
0: No i dobrze jest też czasami pomyśleć sobie, że na tej drodze jest też matka, która prowadzi i czuwa, w każdym razie na pewno asystuje w taki sposób, żeby wszystkie te nasze drogi prowadziły do dobrego celu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dobrego dnia, dobrego czasu i tobie, i naszym słuchaczom. Już kończąc to spotkanie, ale jeszcze zostawiając ostatnie słowo Słowu Bożemu, jak zwykle za chwilę usłyszymy rozważanie Słowa Bożego na koniec naszego spotkania. Tymczasem Gosia Bartos-Witan, mówię też już do usłyszenia.
2: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Dzisiejszą niedzielę zesłania Ducha Świętego do zatrzymania nad tą tajemnicą wiary chrześcijan zaprasza ksiądz Samuel Szociński.
3: Namiot spotkania.
4: Namiot spotkania.
5: Uroczystość zesłania Ducha Świętego to jest wydarzenie, które mamy opisane w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie oczywiście, w Dziejach Apostolskich. Jest to, można powiedzieć, początek publicznej działalności apostołów. Już nie zamknięci są w wieczerniku, ale właśnie wychodzą, by mężnie, dzielnie głosić Ewangelię o Chrystusie. Dzieje apostolskie opisują zesłanie Ducha Świętego jako wydarzenie pełne takich efektów specjalnych, można by powiedzieć, czyli mamy szum, mamy uderzenie wichru, mamy te ogniste języki. To są takie wizualno-dźwiękowe towarzyszące znaki, które interpretujemy jako symbole Ducha Świętego. One nam pomagają pewną rzeczywistość zrozumieć. To jest ważne dlatego, że trudno się mówi nam o Duchu Świętym, o Jego istocie, o tym, kim jest Duch Święty. Trudno nam sobie wyobrazić w ogóle Ducha Świętego. Duch Święty to jest chyba najbardziej abstrakcyjna osoba Trójcy Świętej dla nas, tak wyobrażeniowo. Dlatego łatwiej nam dużo mówić o Jego działaniu, o tym, w jaki sposób działa, a nie jak wygląda, czy jaki jest, kim jest. I te właśnie symbole, czyli wiatr i ogień, gołębica to oczywiście też używamy tego, zwłaszcza w malarstwie, ale wiatr i ogień to są dwa dużo wnoszące symbole, które nam pokazują, jak działa Duch Święty. No, jeśli weźmiemy ogień, ogień, który ogrzewa, ogień, który oświeca, ogień, który oczyszcza i w tym sensie mamy przyjąć działanie Ducha Świętego w naszym życiu, nie? Że Duch Święty jest tym, który oświeca, wskazuje nam właściwą drogę naszego życia, oświeca nasze sumienie, żebyśmy wiedzieli, co jest dobre, co jest złe i żeby nasza wola podążała za tym, co sumienie rozpozna jako dobre. Jest też tym, który rozgrzewa nasze serca, takie czasem skamieniałe albo zlodowaciałe, które nie są w stanie współczuć w sposób taki, bym powiedział, naturalny, a Duch Święty właśnie je kruszy i je rozgrzewa i dzięki temu potrafimy współczuć, potrafimy wspierać tych, którzy potrzebują pomocy, być miłosiernymi. To jest też działanie Ducha Świętego. Duch Święty, jak ten ogień, oczyszcza nas z grzechu, z tego wszystkiego, co nie jest Boże w nas. Więc pozwalamy też, żeby wypalał w nas te wszystkie śmieci, które jakby zakrywają prawdziwy skarb, czyli to, co dobre, piękne w nas. Duch Święty właśnie wydobywa to, co najpiękniejsze w człowieku. A jeśli chodzi o wiatr, wiatr skąd się bierze? Wiatr to jest ruch powietrza, który jest wynikiem różnicy ciśnień, temperatur, nie? Czyli jak jest nierówno, to wiatr działa w ten sposób, żeby wyrównać. I myślę, że to też w naszym życiu, gdzie jesteśmy czasem w takich skrajnych emocjach, od nienawiści do zachwytu, od rozpaczy do euforii, Duch Święty pomaga nam taki zdrowy pokój zachowywać. Nie chodzi o nudę, tylko o taką wewnętrzną harmonię, taką stabilizację, ale nie stagnację, stabilizację dynamiczną, można by tak powiedzieć. Duch Święty ma ogromne zadanie, działanie w naszym życiu chrześcijańskim i te wszystkie owoce Jego, pokój, radość, miłość, dobroć, opanowanie, są właśnie dla nas dostępne. Ale to tak jak z żywiołami, że z jednej strony oczywiście korzystamy z mocy ognia, z mocy wiatru w życiu codziennym, ale z drugiej strony to są żywioły, których my nie jesteśmy do końca w stanie opanować. I wobec Ducha Świętego, my możemy korzystać z Jego mocy, ale nigdy nie możemy nim manipulować, nie możemy Go sobie podporządkować, więc też mamy sytuacje takie bardzo spektakularne. Osoby, które mogą być zupełnie indiferentne religijnie, mogą być obojętne, mogą być tak jak święty Paweł, to właśnie to działanie Ducha Świętego bardzo takie spektakularne, tak można dosłownie powalił Go na ziemię. I takie sytuacje cały czas się zdarzają, sytuacje nawróceń, niewytłumaczalnych, bo nie były one spowodowane jakąś lekturą, studiowaniem prawdy wiary, tylko jednym momentem. momentem, chwilą. To była rzeczywiście łaska taka cudowna. Natomiast w sposób taki regularny Duch Święty działa cały czas.

w swoim kościele. Teraz w jaki sposób my możemy się na to działanie otwierać? No to oczywiście świadomie modlimy się do Ducha Świętego, wołamy, przyjdź Duchu Święty, prosimy Go o konkretne dary i Duch Święty odpowiada. Jeśli to jest dobre dla nas rzeczywiście, to Duch Święty takich łask udziela. Natomiast zawsze, jeśli chcemy się otwierać na Ducha Świętego, trzeba pamiętać o stanie łaski uświęcającej, żeby zapewnić przestrzeń dla Ducha Świętego w swojej duszy. Bo jeśli jest ona wypełniona grzechem, no to nie będzie Duch Święty się tam wciskał na siłę. Czasem oczywiście zdarzają się takie przypadki przemożnego działania Ducha Świętego, że wtedy człowiek staje się uległy bardziej, ale też nie jest to zniewolenie wbrew woli człowieka. W sposób taki regularny na co dzień Duch Święty działa w sakramentach Kościoła. Przede wszystkim Eucharystia, dlatego że Eucharystia staje się mocą Ducha Świętego. Właśnie mocą Ducha Świętego chleb staje się ciałem Chrystusa, wino staje się Jego krwią. I oczywiście sakrament bierzmowania, no to jest to pełne wylanie darów Ducha Świętego na tego, który oczywiście też w zależności od tego, jak bardzo się otwiera, ta owocność jest uzależniona jednak od jego możliwości przyjęcia. To nie jest tak, że ktoś musi być super dojrzały, super otwarty. W każdym człowieku Pan Bóg prawdę, dobro, piękno zdeponował. Jednym z owoców Ducha Świętego jest jedność. Duch Święty jest spoiwem, jest źródłem jedności w Kościele i działa udzielając swoich darów charyzmatycznych, czyli darów, które mają służyć całej wspólnocie. I te dary często w wspólnotach pentakostalnych bardzo akcentowane. Są dane po to, żeby budować jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. To wszystko ma służyć właśnie tej jedności, o którą się modlił Jezus do swojego Ojca, aby byli jedno. Więc jeśli by jakiekolwiek dary miały rozbijać tę jedność, nie pochodziłyby od Ducha Świętego, te dary Duch Święty udziela tak, jak chce i komu chce i w taki sposób, jaki chce. Nic nam do tego w tym sensie. Nie będziemy wskazywać Duchowi Świętemu, gdzie powinien, gdzie nie powinien, bo tak samo jak udziela w tych wspólnotach niekatolickich swoich darów, to nie znaczy, że w Kościele katolickim charyzmaty nie funkcjonują, bo oczywiście cały czas te wielkie cuda uzdrowień i nawróceń, one się dokonują, mamy tego ogromne ilości świadectw. Aczkolwiek, no właśnie, pytanie jest, czy to prowadzi rzeczywiście do nawrócenia i do jedności, czy tylko do krótkotrwałej radości z jakiegoś efektu daru, który sprawia radość, ale nie prowadzi do pogłębienia wiary, do relacji z Panem Bogiem i nie prowadzi do właśnie zbudowania prawdziwej jedności. Czyli weźmijcie Ducha Świętego. Te słowa, które Jezus wypowiada tuż po swoim zmartwychwstaniu. Weźmijcie Ducha Świętego. Można nie przyjąć Ducha Świętego. Można mu powiedzieć stop, ja nie chcę. Jakby postawić mu granicę. Dlatego ta nasza zgoda, to nasze otwarcie się jest bardzo ważne. I dlatego Jezus mówi, nie róbcie jakiś tam super gimnastyk i dopiero wtedy Duch Święty do was będzie mógł przyjść. Tylko po prostu weźmijcie, pozwólcie Duchowi Świętemu działać. Nie przeszkadzajcie mu. I to jest, myślę, takie zadanie dla nas. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, w tym sensie, że Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego zaraz po zmartwychwstaniu i już wtedy apostołowie otrzymują polecenie posługi sakramentalnej, sakramentu pokuty. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Więc to jest pierwszy owoc i pokój, bo Jezus przynosi im pokój, ale no właśnie, otwórzcie się na Ducha Świętego. To jest dla nas polecenie od Pana Boga, od Jezusa, który mówi, ja zmartwychwstałem, ale jeśli chcecie ucieszyć się moim zmartwychwstaniem, mieć w nim udział, to musicie się otwierać na Ducha Świętego.

0: Pogoda.
1: A za nami piękna sobota, słoneczna, ciepła, bardzo przyjemna niedziela. Będzie podobna, chociaż coś zaczyna się w pogodzie zmieniać. Ten poranek na przeważającym obszarze kraju jest pogodny. Mało chmur, jedynie na Pomorzu pojawiają się w niewielkiej ilości i tam przelotnie może popadać, ale w kolejnych godzinach te chmury i front atmosferyczny przeniesie się na całą Polskę i będzie przechodził przez nasz kraj. Ten front popsuje nam pogodę, chociaż na termometrach będzie blisko 30 stopni, to jeżeli chodzi o popsucie, to oznaczać będzie, że mogą pojawić się gwałtowne zjawiska, czyli deszcze i burze. No i zależy, kto mówi o popsuciu, bo jeżeli chodzi o deszcz, to myślę, że może plany popsuje, ale naprawi to, czego potrzebne jest w tej chwili naszej ziemi, naszej przyrodzie, czyli woda. Jeżeli woda spadnie, będzie dobrze, bo jest susza i taka sytuacja panuje w kraju od początku wiosny. Za mało deszczu spadło, więc jeżeli będzie burza i deszcz, to dobrze, chociaż takie gwałtowne opady nie są najlepsze dla nawodnienia naszej ziemi, ponieważ szybko spływają do rzek, a potem do morza. Lepiej, gdyby padało długo i tak spokojnie. No ale zanim popada, to czeka nas jednak całkiem przyjemny dzień na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu, 20-24 u podnóża gór, a na Podlasiu nawet 25 stopni. Najcieplej, jak to tradycyjnie na Dolnym Śląsku, tam 29, ale myślę, że i 30 wskoczy.
0: Autopromocja.
2: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze. Mówią na mnie duże P i od zawsze gram wam w czwórce to, co chcę. Dlatego też w niedzielę w mojej porannej rezydencji zaprezentuję wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki. Bez żadnych stylistycznych ram czy ograniczeń. Zaczynamy o 10:00, kończymy w samo południe. Do usłyszenia!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.

Warszawskie targowiska nie marnują. Taką akcję dzisiaj zbadamy. Przyjrzymy się, jak to wygląda. No bo w wielu sklepach są chłodnie, w których możemy znaleźć żywność.

0: można wykorzystać. I taka idea niemarnowania żywności w praktyce pojawia się też na bazarach i targowiskach. To właśnie tam świeże owoce i warzywa są świeże, ale w pewnym momencie mogą być już takie, że no, trudno byłoby je spożyć. Czy możemy jakoś je wykorzystać? Czy możemy zrobić coś z takiej marchewki, rzodkiewki, pietruszki, która już nie wygląda zbyt świeżo? Jak ją wykorzystać? Na co ją przerobić? O tym porozmawiamy po godzinie 9, a w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, jak wygląda sytuacja z nocowaniem w lesie. Okazuje się, że trochę nie umiemy korzystać z takiej opcji zanocuj w lesie, bo jest to czasami przyczyna pożarów. Jeden duży pożar mieliśmy niedawno, no i czy to właśnie wina człowieka i jak zachowujemy się podczas takiej leśnej nocowanki, to na pewno sprawdzimy, a poszukamy też kleszczy, bo wiadomo, że w lesie mogą się kleszcze pojawić, czy są groźne, czy jest ich dużo, czy zima je wymroziła, to na pewno w tej godzinie naszego spotkania. Sprawdzimy też, czy zielone godziny dzisiaj się pojawią, także zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchacie czwórki, 20 minut po godzinie 8. Sprawdźmy, jak tam dzisiaj energia.
1: Zielone godziny.
0: Energia w naszej sieci oczywiście, bo to jaką mamy energię, jaki prąd płynie w gniazdku, zależy od tego, jaka jest pogoda. I to naprawdę ma spory wpływ, ponieważ od jakiegoś czasu inwestujemy w odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, które produkują prąd. Kiedyś był to głównie węgiel i spalanie właśnie tego czarnego złota, a teraz korzystamy z zielonej energii. I jeżeli jest dobra pogoda, czyli taka słoneczna albo wietrzna, to tej energii zielonej mamy więcej. I dzisiaj mamy taką sytuację, że pogoda słoneczna. Zatem panele fotowoltaiczne bardzo mocno pomagają w produkcji prądu i takie zielone godziny, kiedy właśnie w tej sieci naszej jest dużo zielonego prądu, będą. I to już niebawem, o godzinie 10 już ponad połowa tej energii produkowana będzie z odnawialnych źródeł i tak dobrze będzie do godziny 18. Mało tego, 13, 14,

15, to prawie 100% tej zielonej energii w naszej sieci. Warto właśnie wtedy z niej korzystać, czyli ładować telefony, ładować zmywarkę, a potem ją wstawić, uruchomić pralkę. Co tam jeszcze macie do wykorzystania, a potrzebuje energii i potrzebuje prądu, to właśnie w tych godzinach najlepiej skorzystać. Także dzisiaj mamy w zasadzie cały dzień, od 10 do 18. Można sobie te zadania domowe rozłożyć w dłuższej perspektywie, nie trzeba się spieszyć. Czasami mówię, że mamy tylko 2-3 godziny, więc trzeba się sprężyć, a dzisiaj mamy cały dzień.

0: One, tylko on, tylko jedyny wyjątkowy numer raz, ale razem z nim DJ Eprom i Free 50 w utworze Żyje się tylko raz na naszej playliście. Płyta numera naszego redakcyjnego kolegi jest już do odsłuchania. Zapraszam.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: My teraz przenosimy się teraz do lasu i powiem szczerze, tam płyty i muzyki słuchać chyba nie wypada, ponieważ koncert ptasi to jest to, co można za darmo mieć w czasie takiego spaceru. No ale spacer albo nocowanka w lesie musi być pod kontrolą, bo okazuje się, że to my właśnie ludzie robimy problem wchodząc do lasu. Niemal 1200 hektarów właśnie terenów leśnych spłonęło tylko w ciągu ostatniego miesiąca na terenach Parku Narodowego Bory Tucholskie, w Puszczy Solskiej oraz Białowieskiej. No i właśnie leśnicy uważają, że ogień w tych lasach pojawia się z winy ludzi, zwłaszcza tych, którzy korzystają z programu Zanocuj w lesie. A nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo Artur Kowalski mówi, że jako społeczeństwo nie dorośliśmy do takiego korzystania z lasu.
2: Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do modelu wypoczynku, taki jak jest w Skandynawii, w innych krajach. Pojawia się dużo osób nieodpowiedzialnych. Powinniśmy jeszcze trochę z takim programem poczekać, albo ten program, który jest obecnie, zmodyfikować.
0: Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie Janusz Kochanowski wskazuje na pewną lukę w programie Zanocuj w lesie.
3: Chcą obcowania z dziką przyrodą bez jakiejkolwiek kontroli. Taka anonimowość powoduje, że tak się czuję trochę bezkarnie.
0: No i mamy wrażenie, że skoro możemy nocować w lesie, to ten teren jest nasz. A my jesteśmy tam tylko gośćmi, więc konieczność zmian w regulaminie programu Zanocuj w lesie jest widoczna, ale nie przez wszystkich, bo nie widzi Dyrekcja Lasów Państwowych i Ministerstwo Klimatu i Środowiska problemu. Zdaniem rzeczników prasowych dotychczasowe zasady nie mają wpływu na ilość pożarów. Niemniej na pewno te pożary to wina człowieka, więc bądźmy ostrożni w lesie, czy w nim nocujemy, czy nie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jakiś czas temu był u nas w czwórce Marek Maruszczak, autor książki Głupie robaki i inne takie Polski. Rozmawialiśmy sobie o tych pajęczakach i różnych robaczkach, które wchodzą, wychodzą, przechodzą przez nasz dom albo krążą po naszym ciele. I tak jak mi Marek powiedział, to w zasadzie czasami się ich boimy, czasami się jakoś tak od nich próbujemy odgrodzić, a jeśli chodzi o ich niebezpieczeństwo, to jedyne niebezpieczne to kleszcze. I te niepozorne kleszcze mogą być źródłem poważnych chorób zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. A specjaliści przypominają, że te pajęczaki coraz częściej spotykane są nie tylko w lasach, ale także na łąkach czy w parkach. Trzeba na siebie uważać i takiego kleszcza można zbadać. Jeżeli nam się zdarzy złapać, przynieść do domu, to potem można go na przykład przebadać. Doktor habilitowana Angelina Wójcik-Fatla podkreśla, że w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie istnieje właśnie taka możliwość.
3: Kleszcze same jako takie nie chorują, więc stwierdzamy tylko obecność DNA tych bakterii i średnio mamy zakażeń kleszczy od 18 do 22%, ponieważ głównie przynoszą to osoby z województwa lubelskiego, więc mogę tu powiedzieć, że w tej wschodniej części kraju taki odsetek kleszczy jest zakażonych. Trzeba pamiętać, że nie każde pokłucie kleszcza kończy się zachorowaniem, nawet jeżeli kleszcz był zakażony. Wszystko zależy od tego, jak długo kleszcz żeruje na naszym ciele. Im dłużej, tym większa szansa, że możemy zachorować. Natomiast szybkie usunięcie kleszcza warunkuje to, że nie zachorujemy.
2: To zupełnie odwrotnie niż w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu. Kontakt z zakażonym kleszczem może skutkować zachorowaniem od razu, więc po każdej wizycie w lesie albo nawet w parku czy na łące dobrze się obejrzeć, czy jakiś kleszcz z nami nie przywędrował.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Przeglądałam ostatnio media społecznościowe i na mojej osiedlowej grupie znalazłam taką informację. Szanowni sąsiedzi, uważajcie, bo ptaki uczą się latać. No i te małe próbują, a te duże, czyli rodzice, atakują przechodniów w obawie, że właśnie chcemy zrobić krzywdę tym pisklakom, które dopiero próbują się uczyć latać. I te ptaki atakują właśnie nas gdzieś tam na głowę, próbują siadać i odwrócić uwagę od tych pisklaków. Klaków. No taka rola rodziców, że pilnują swoje dzieci. Pewnie, a może podobnie, a może trochę inaczej jest, jeśli chodzi o populację bielika, która się odradza i w tym roku w województwie łódzkim przyszło na świat kilkadziesiąt piskląt tego gatunku. Czy już zaczęły latać? Czy rodzice pilnują? Czy uczą? No tego nie wiem, natomiast wiem, że jest to wyjątkowy sezon, choćby dlatego, że wśród nowo narodzonych bielików były trojaczki, tak mówi Dariusz Anderwald z Komitetu Ochrony Orłów.
3: Zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na dwa lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. Były wyjątkowe sytuacje. A tutaj no, mamy już trzy stanowiska po trzy pisklęta. Także jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi.
2: 3 razy 3 daje 9, a w województwie łódzkim w tym roku urodziło się łącznie 31 bielików.
3: Obrączkuję bieliki od prawie 20 lat. W województwie łódzkim no, zwykle miałem około 20.

0: Tak, 25 piskląt. No a ten rok rzeczywiście jest wyjątkowy.
1: I już mamy 31, a przyrodnicy dodają, że do końca sezonu Komitet Ochrony Orłów odwiedzi jeszcze kilka gniazd w Łódzkiem i niewykluczone, że w nich również będą małe bieliki.

0: 7 minut pozostało do godziny 9, to jeszcze zdążymy z nowością, która pojawiła się w tym tygodniu na naszej playliście, a tym razem Young Leosia, Zuziula i Olinda zapraszają nas na imprezowy numer z klubową energią i mocno wakacyjnym vibe'em. Young Leosia po raz kolejny pokazuje talent dochwytliwych refrenów i popowo-rapowej stylistyki. To utwór, który idealnie wpisuje się w trend nowoczesnego, tanecznego pop-rapu. Young Leosia, Zuziula, Olinda w utworze Chcę Tak.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja.

0: Ryan w utworze Stuck, a nasza wskazówka zegara utknęła na 9.
1: Pogoda.
0: Ale za chwilę będzie się przemieszczać dalej i po 9 też będzie się działo. A co będzie się działo w pogodzie? No to już dzisiaj też całkiem przyjemny i słoneczny dzień. Temperatury wysokie. Wczoraj prawdopodobnie gdzieś tam 30 na termometrze się pojawiła. Dzisiaj też jest to możliwe, głównie na zachodzie kraju. Niby 29, ale to w cieniu, a w słońcu może być nawet więcej, więc korzystajmy z tej pogody, póki jest bezdeszczowa, bo deszcz potrzebny jest przyrodzie. Nam może nie co mniej,

0: jeśli chodzi o spacery, o wyjścia, o przebywanie na świeżym powietrzu. W deszczu też się fajnie łazi, zwłaszcza w tym majowym, bo podobno, jak mówi legenda, na majowym deszczu się rośnie. Ale chyba to nie działa, bo kiedyś sprawdzałam i zbyt wiele centymetrów nie przybyło mi. Natomiast jeżeli chcielibyście gdzieś łazić, to proszę bardzo, w Beskidach warunki do górskich wędrówek są bardzo dobre. Jak powiedział Radiu Katowice ratownik beskidzkiego GOPR Łukasz Dunat, pogoda sprzyja wyjściom na szlak.
1: Temperatura waha się od 10 stopni w górach po 19-20 w dolinach. Wiatr jest praktycznie wszędzie słaby, widoczność bardzo dobra, małe zachmurzenie. Wszystkich zapraszamy oczywiście w góry, oczywiście z rozwagą. I pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą na wędrówkę wszystkie potrzebne rzeczy.
0: Czyli coś do jedzenia, coś do picia i coś przeciwdeszczowego, bo w Beskidach ciepło, ale warto uważać, miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, lokalnie także burze.
2: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
5: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
8: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka, radio i podcast.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Niemal połowa Polaków przyznaje się, że regularnie wyrzuca jedzenie do śmietnika. W koszach, a nie na talerzach, kończy 1/3 wyprodukowanej na świecie żywności. Marnujemy to jedzenie, bo możemy sobie na to pozwolić. Żywność jest tania, dostęp do niej mamy przez całą dobę, bo nawet w takich małych miejscowościach czy na wsiach sklepy czynne są od świtu aż do nocy. No i straciliśmy szacunek także do ulubionych produktów. Czasami jesteśmy zbyt rozkapryszeni, żeby wykorzystywać to, co mamy. No i jeszcze jedna rzecz. Kupujemy spontanicznie, a czasem na zapas. W efekcie tego na śmietniku przeciętnego Polaka ląduje 235 kg.

jedzenia rocznie. Ten problem to nie tylko samo wyrzucanie i marnowanie, ale też ubytki w naszych portfelach, bo taka czteroosobowa rodzina przeciętnie w ciągu roku marnuje produkty o wartości co najmniej 2,5 tysiąca złotych. Sporo kasy można by zaoszczędzić, gdybyśmy może wiedzieli, jak wykorzystać te produkty, które są już

0: i ograniczenie marnowania żywności. Co dzieje się na takim targowisku? O tym w tej godzinie. Zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe.
2: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Co najczęściej wyrzucamy do śmieci, jeśli chodzi o jedzenie? Na pierwszym miejscu jest pieczywo, są też później wędliny, owoce, warzywa i nabiał. To właśnie w koszach ląduje, ale co zrobić, żeby nie lądowało? No, spożyć jeszcze przed zepsuciem. Czasami właśnie brak pomysłu na to, jak wykorzystać takie już lekko zmęczone życiem warzywa, owoce i produkty spożywcze. To jest właśnie problem i sprawia, że nie wiemy, co zrobić, więc wyrzucamy. No i możemy się tego nauczyć, na przykład na targowiskach. Warszawskie targowiska nie marnują, czyli taka akcja, na której właśnie uczymy się wykorzystywać pewnych rzeczy. No właśnie, byłam ciekawa, pojechałam i sprawdziłam, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby nas nauczyć gotować, czy właśnie nakarmić. A to wszystko wyjaśnia Beata Bednarska.
2: Tak naprawdę jedno i drugie, ponieważ my i edukujemy, i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, rabarbar, wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepisy, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym, jak przerabiać. Mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep.

0: sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
1: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić? Chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
0: Tak, to prawda. No niestety. Te 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać. Poprzez na przykład niemarnowanie. I my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki, truskawek, zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który jest kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
1: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucamy. Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń, brudne w ziemi, do śmieci. A tutaj zjadamy.
0: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji i bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
1: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do, no za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
0: Tak, no właśnie przed chwilką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna, bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.
1: Fantazja, to jest to, co nam się na pewno przydaje. A dlaczego jesteśmy na targowisku? Czy to jest dobre miejsce? To o tym za chwilę powiemy.

0: Weekend.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Warszawski Ursus, jedna z dzielnic stolicy, to miejsce, gdzie dzisiaj nie marnujemy jedzenia. No i fajnie, gdyby tak wszędzie było, na wszystkich targowiskach, we wszystkich domach, gdzie staramy się to jedzenie przerabiać, zanim wyląduje w pojemniku na bio. Dlaczego jesteśmy na targowisku? Tu jest przecież świeże jedzenie, to nie jest takie jedzenie, które się zepsuje, bo tutaj świeżo, prosto z pola, miejmy nadzieję, przyjechało, więc wszystko jest zjadliwe i na miejscu.
4: No właśnie, targowisko jest bogactwem różnorodnych produktów, które tutaj właśnie idąc przez targowisko zauważyłyśmy, że sprzedawcy odrywają liście od rzodkiewki, o której już mówiłam, od różnych warzyw, albo gdzieś tam jest jakaś skórka już troszeczkę podgniła jakiegoś owocu czy warzywa i się okazuje, że te produkty są nadal do przerobienia, do zjedzenia. I targowiska są tak naprawdę bogactwem takich produktów i stąd też ta akcja, żeby zrobić wszystko, żeby nie marnować, a targowiska są świetnym miejscem, żeby to pokazać i wyedukować tutaj mieszkańców, osoby odwiedzające nas, żeby tego nie robiły, żeby jak najmniej marnować jedzenia.
3: Czyli wcale nie zużywacie tych najpiękniejszych pomidorów, najbardziej kształtnych marchewek i najsłodszych jabłek, żeby przygotować pyszne dania.
4: Dokładnie, bo jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Ja mówię, że nie oceniaj banana też w ten sposób, bo ja na przykład jak robię zakupy, to szukam nie całej kiści takiej bananów.
3: Tylko samotnego?
4: Tylko samotnego, który ma lekko brązową już skórkę. W ten sposób robię, bo wiem, że on nie zostanie kupiony. On jest dobry w środku. Można z nim zrobić wiele rzeczy, zblendować. No naprawdę nawet świeży zjeść i on jest cały czas dobry i pełnowartościowy.
3: A jaka technika właśnie najlepiej się sprawdza przy takich już nieco zmęczonych życiem warzywach? Co z nimi najlepiej zrobić?
4: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy pewnie ma swój własny sposób, każdy ma swoje własne smaki, gusta i tak dalej. Najlepiej dobrać do siebie taki sposób, który jest dla kogoś najlepszy i najzdrowszy. Ja osobiście lubię owoce i warzywa w całości, bo wtedy tego błonnika jest więcej, ale to zależy, jak już jest coś bardziej takie...
3: Zmęczone życiem.
4: Zmęczone, tak, trącę. No to wtedy wiadomo, że wymyślam. Kroję, blenduję, podsmażam, podgotowuję, ale bardzo krótko. Im krótsza obróbka, tym ten produkt jest zdrowszy i bardziej pełnowartościowy.
3: A taki najbardziej wdzięczny produkt, którego być może na pierwszy rzut oka nie użylibyśmy, a można z niego sporo zrobić. Bo mamy też takie sprawdzone rzeczy. Rzodkiewka to albo surowa, albo na kanapce, albo ewentualnie ze śmietaną. Tutaj mieliśmy smażoną, grillowaną rzodkiewkę, więc no takie jakieś pomysły na to, jak wykorzystać warzywa w inny sposób niż na co dzień. Mam wrażenie, że tam też się ogórek smażył, co też nie jest normalną rzeczą, chyba że to szparagi.
4: To były szparagi akurat. W zasadzie no to jest tak naprawdę bardzo też indywidualne podejście. Co mamy w domu, co nam się wydaje, że moglibyśmy już ewentualnie wyrzucić, spróbujmy pomyśleć. A może zrobię

0: tego sałatkę, czyli te wszystkie takie zielone części warzyw czy owoców. Nie wszyscy wiedzą też, że szypułki truskawek są jadalne, że liście rzodkiewki, botwina i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można przerobić, pokroić, zrobić sałatkę, obgotować, krótko zgrillować i to cały czas jest pełnowartościowy produkt do spożycia.
1: A skórka od banana podobno też się zjada. Są tacy, którzy już próbowali i żyją.
0: Kiwi można jeść w całości. Skórki od banana, wiadomo, że my te produkty sprowadzamy z zagranicy. W Polsce one są, żeby dotarły do nas w dobrym stanie, są pryskane różnymi chemikaliami. Dlatego my mamy opór przed tym, żeby zjeść w całości banana czy kiwi. Natomiast ja oczywiście zachęcam zawsze, jak mamy gdzieś możliwość zjedzenia banana zerwanego prosto z drzewa czy kiwi, to jak najbardziej. Tak jak nasze polskie jabłka. Jeśli wiemy, że są niepryskane, to też jemy w całości, prawda?
1: Tak, no jabłko obrane ze skórki traci zdecydowanie walory witaminowe, odżywcze. Lepiej jeść te ze skórki. A co udało się dzisiaj przygotować? Jakie dania były serwowane do spróbowania?
0: Tutaj dania do spróbowania, to zapytamy Sylwię, zna konkretne przepisy i dokładne nazwy. Sylwia?
1: Sylwia, czym częstujesz dzisiaj?
2: Tutaj mamy akurat chłodnik z liści rzodkiewki i kalarepy z grillowaną rzodkiewką. Wcześniej były gofry z liści botwiny z sałatką z botwiny, z buraków z botwiny. Były też grzanki z tatarem z rabarbaru. Taki rabarbar lekko podwiętnięty, jak się zamarynował w kwaskowatym sosie, to nabrał znowu charakteru. I jeszcze coś będzie ze szparagami, bo mamy sporo szparagów, więc coś z nich też powstanie.
1: To jeszcze ostatnia rzecz, co zrobić z ogórkami, bo to jest też rzecz, którą wyrzucamy. Obieramy ziemniaki albo marchewkę i niestety ląduje to w śmietniku.
2: Ziemniaki rzeczywiście możemy obierać, ale marchewki niekoniecznie, szczególnie tej takiej młodej, czy później tej starszej. W tej skórce jest sporo dobroci, witamin i wartości odżywczych, ale można zrobić chipsy, jeśli już obieramy. Wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder właśnie z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
1: A wszystkie inspiracje podczas warsztatów warszawskie targowiska nie marnują. W internecie można znaleźć konkretne daty, co, gdzie, kiedy. A ja mam nadzieję, że inne miasta się zainspirują waszym pomysłem i też postanowią uczyć nas, jak nie marnować.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: Obok nas akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
3: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy, ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka, jest teraz ciepło i szybko to więdnie, tak? I no, niestety na drugi targ no, rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
2: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś się skorzystał i zjadł.
3: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote, niż ją wyrzucić. To też z korzyścią dla nas jest, zresztą taniej to sprzedać, żeby nie wyrzucić.
2: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu, są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
3: Dokładnie, dokładnie tak, tak jak pani mówi, niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest no nie do uratowania.
2: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść? A nie, bo był niższy wtedy, dobrze.
3: No właśnie.
2: Że właśnie jest niejadalne i się po prostu wyrzuca od razu. Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już no, nie do wykorzystania są.
3: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik. Nawet z pokrzyw ludzie jakieś na pary robią i ten. Wydaje mi się, że wszystko można zjeść, tylko wszystko jest kwestią ugotowania, zrobienia i pomysłu.
2: Pomysłu, otóż to, trzeba mieć otwartą głowę i dużo pomysłów.
3: I chęci.
2: A co teraz jest na straganie w dzień targowy? Jakie teraz mamy produkty w połowie maja?
3: Rzodkiewka, sałata, pomidor się zaczął, młody ziemniaczek, jak sezon szparagowy się też zaczął. No i przede wszystkim kalarepka, tak?
2: A kiedy czereśnie i bób?
3: Bób będzie, z czereśniami w tym roku będzie bardzo ciężko, ponieważ u nas 90% wymarzło czereśni i będzie ciężko będzie z czereśniami.
2: To znaczy z dostępnością i z ceną pewnie?
3: Z ceną też i dostępnością jak najbardziej. U nas, tak jak mówię, 90% tyle co dla szpaków i do pojedzenia dla siebie.
2: No to przykra wiadomość, w takim razie trzeba brać co jest.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Akcja Warszawskie Targowiska nie marnują. Tutaj można się dowiedzieć, jak wykorzystać wszystkie części warzyw, owoców, które kupujemy. A jak to jest u Ciebie, jeśli chodzi o marnowanie i wyrzucanie? Czy udaje się tak wykorzystać wszystko? I obierki, i skórki, i ogonki, i liście zielone, żeby nie wyrzucać?
3: Tak. Ja ogólnie robię zakupy na tydzień do przodu. Mam wszystko zaplanowane, to jest raz. Druga sprawa, elementy zielone, to dla mnie to jest świetny dodatek do sałatek. To jest dwa. Ja jestem typowa odpadówka, jestem po odpadach, gospodarce odpadami, więc u mnie organika leci do kurek, jest rozdzielana, więc to w ogóle jest inna sprawa. Także no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności u mnie w domu, to jest to mocno zagospodarowane, więc nie ma problemu u mnie, jeżeli chodzi o tą funkcję, tak?
2: Ależ trafiłam. Od razu widziałam po oczach, że ta kobieta ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie jedzenia. Tutaj mieliśmy okazję spróbować na przykład chłodnika z liści rzodkiewki i to jest coś, co często wyrzucamy, czyli rzodkiewka różowa pasuje, a te liście do bio.
3: Tak.
2: Też wyrzucasz?
3: Ja lubię liście z buraka na przykład, uwielbiam i to jest świetny dodatek do sałatek na przykład, a dużo osób wyrzuca. Także no, do rosołów wkładam wszystko, co jest możliwe zielone, więc taki dodatek, który daje taki fajny aromat.
2: A potem jak się z rosołu wyjmuje, to do śmieci, czy jeszcze można z tym coś zrobić?
3: No jak z rosołu wyjmuję, jeżeli chodzi o zielone, to do śmieci, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, marchewkę, pietruszkę, to robimy sałatę jeżdżową, tak? To tutaj jest taki element. Lub oddaję oczywiście do zwierzątka, czyli do piesków. O. Także u mnie tak to wygląda.
2: To też jest dobre rozwiązanie mieć zwierzęta, a patrzymy teraz jeszcze na przykład na truskawki. Ogonki od truskawek zjadasz?
3: Nie. Nie, tego nie zjadam. Nie.
2: A podobno są jadalne.
3: Podobno są jadalne, tak.
2: A ale szczypiorek? Nie. Szczypiorek się da zjeść. Z jabłka, ogonka się może nie da zjeść. Co tu jeszcze mamy takiego zielonego do góry, że da się zjeść? Wszystko da się zjeść.
3: Praktycznie tak.
2: No. Nawet te liście od kalafiora, jak się dobrze przerobi, to można coś
3: tak,
2: pokombinować.
3: Tak, zgadza się.
2: I co jest ważne, żeby nie marnować? Pieniądze czy ekologia?
3: Myślę, że dobre planowanie, jeżeli chodzi o żywność. I rozplanowanie tego, co się chce ugotować i takie planowanie dobre, o. Nie takie ad hoc, o.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

Na targowisku byłam, ale już wróciłam z wiedzą pełną różnych inspiracji, no i z pomysłami, jak wykorzystać te nieidealne warzywa, owoce, bo takie właśnie są czasami. Okazuje się, że 1 na 10 Polaków kupuje gorzej wyglądające warzywa i owoce. Szukamy najczęściej tych idealnych kształtów, choć natura wcale takich nie produkuje i my wolimy się oszukiwać. Te mniej ładne, te czasami zmęczone wcale nie są gorsze. I jeżeli dobrze pokombinujemy, to możemy przygotować pyszne dania. No i tak właśnie było wczoraj na jednym z targowisk w Warszawie. Warszawskie targowiska nie marnują. Tej akcji się przyglądaliśmy i mam nadzieję, że inne miasta też zainspirują się takim tematem, uczeniem, pokazywaniem nam, jak przygotować danie z produktów już nieco niewyglądających, ale nadal smakujących. A jeżeli wy chcielibyście spróbować i przyjrzeć się, jak właśnie nie marnować, to takie wydarzenie w ramach Warszawskie Targowiska nie marnują w soboty w różnych miejscach stolicy. Na różnych targowiskach trzeba znaleźć gdzie i kiedy. Na pewno za tydzień w Falenicy, czyli tak obrzeża Warszawy, tam można pojechać i sprawdzić, podejrzeć jak wykorzystać warzywa i owoce. A tak jak mówię, może inne miasta pójdą tym tropem. No i to wszystko, co mamy dla Was w audycji Szanuj Zieleń. Zbliża się godzina 10:00, zatem idę na targowisko, bo dzisiaj też są pewnie jakieś czynne. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż nie jeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni.

0: podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
3: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
2: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.

0: Minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Temperatura minimalna od plus 7 stopni Celsjusza w Kotlinach Karpackich przez 9 na południu i południowym wschodzie i około 13 w centrum, aż do 15 na zachodzie. Temperatura maksymalna od plus 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu przez około 25 w centrum i na południu, aż do 28 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i w czasie burz porywisty.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski. Dobrze rapujesz jak na
1: kobietę. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
15: W porannej rezydencji gra dla Was duże P.

0: wieczór.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze, jest niedziela, 24 maja, minęła 10, w sumie już kilka chwil temu. Przy mikrofonie w czwórce witam was więc ja, czyli Duże P, i serdecznie zapraszam na moją poranną rezydencję, w której gram wam piosenki i inne dźwięki, które akurat wpadły mi w ucho i do ręki, i robię to właśnie w tym dniu tygodnia, właśnie we wspomnianych godzinach. Ostatnio moje poranne rezydencje najczęściej mają formę zmiksowaną i najczęściej przybierają formę podróży. Nie inaczej będzie dziś, ale zanim zacznę mówić o miksach, które dziś usłyszymy, wspomnę tylko, że zaczęliśmy od kawałka Temat o Tobie, Anastazji Maciąg, czyli kawałka jak najbardziej polskiego i polskojęzycznego, bo taką nową świecką tradycję jakiś czas temu sobie wyznaczyłem. Miksy, które dziś usłyszymy, będą jednak miały nieco inny wymiar. W dzisiejszej audycji z jednej strony udamy się w podróż do Korei i Japonii, a z drugiej będziemy kontynuować wątek z zeszłego tygodnia, czyli spotkanie z zawodowo zmiksowanym klasycznym rapem. Ponownie skorzystamy bowiem z obfitości i wysokiej jakości zasobów kanału The Moment, który właśnie w takiej stylistyce się specjalizuje, ale po kolei. Pierwszą godzinę wypełni nam 100% winylowy live mix przygotowany przez Midas Beats, czyli DJ-a z Busan w Korei Południowej, który w latach 2000 rozwinął skrzydła w japońskiej Fukuoce, a później wrócił do ojczyzny, gdzie jest dziś stałym bywalcem seulskich klubów, znanym i cenionym za swoją szeroką kolekcję unikatowych winyli, które z chęcią we wspomnianych klubach grywa. Jego przygotowany dla The Moment i opublikowany w grudniu 2022 mix, który usłyszymy w pierwszej godzinie, to jednak w głównej mierze powrót do lat młodzieńczych i przelot przez amerykańskie rapowe klasyki z 90s. Ani z czołówek list przebojów, ani z głębokiego podziemia, za to w naprawdę przekozackim klimacie i w brzmieniu znanym każdemu miłośnikowi hip-hopu z tej epoki. Mili państwo, prosto z Korei, przed wami DJ Midas Beats. Płyniemy!

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, której pierwszą godzinę wypełnia nam dzisiaj miks zatytułowany 90s and 2000s Hip Hop, 100% winylowy live mix przygotowany dla kanału The Moment przez koreańskiego DJ-a o pseudonimie Midas Beats. Nie wspomniałem na wstępie, cóż to za kanał ów The Moment, w związku z czym przybliżę to w tej chwili. Odpowiedzialny jest za niego mocno anonimowy japoński DJ, filmowiec i koneser winyli oraz miejskiej muzyki ze złotej ery hip-hopu, który zgromadził kilkaset tysięcy subskrybentów i regularnie dostarcza audiowizualnych one-shotów z mistrzowskimi, 100% winylowymi miksami autorstwa cenionych analogowych DJ-ów i kolekcjonerów. Miksów takich jak ten, który ja, czyli Duże P, przyniosłem wam do porannej rezydencji właśnie dzisiaj z myślą o pierwszej godzinie. W drugiej w sumie będzie podobnie, ale nie uprzedzajmy faktów. Płyniemy dalej.

Od 10 do 12 w niedzielę w czwórce gram dla was ja, czyli duże P. Gram dla was we wspomnianym zakresie godzinowym w ramach porannej rezydencji odbywającej się w nim właśnie ostatnimi czasy najczęściej miksy i nie inaczej jest dzisiaj. Pierwszą godzinę wypełnia nam 100% winylowy live mix 90s 2000s hip hop przygotowany przez DJ-a Midas Beats z Korei dla kanału The Moment. Na liście artystów Smith & West Foundation and Residue, Blackstar, Afura, J-Life, Group Home, I&I, OC, Jeru the Damaja, Lord Finesse, Kid Capri, Keith Murray, Little Sean, Sound Providers, Time Machine, The Bush Babies, Mobb Deep, Q-Tip, Most Dash, Kenny Dope, The Roots, The Large Professor i Mass Influence, chociaż nie jestem przekonany, czy ci ostatni dadzą radę się zmieścić, bo mix w swej pełnej długości delikatnie wykracza poza czas, którym dysponuje. Dlatego nie zagaduję i płyniemy dalej.

Wolnym, acz rytmicznym krokiem zbliżamy się do końca pierwszej godziny dzisiejszej niedzielnej porannej rezydencji, którą w tym dniu do czwórki przynoszę wam ja, czyli Duże P, a którą dziś wypełnia nam mix 90s and 2000s hip hop przygotowany przez koreańskiego DJ-a Midas Beats. To 100% winylowy live mix dla kanału The Moment. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie przemycił tutaj fragmentu godziny dla Ukrainy, czyli mojego niegasnącego muzycznego protestu przeciw godnej wszelkiego potępienia barbarzyńskiej rosyjskiej inwazji, którą należy zwalczać, a Ukrainę należy wspierać. I nie mówcie, że nie, bo właśnie, że tak. Jako, że dzisiaj gramy hip-hopowo, to pomyślałem, że wprawdzie newskulowe, ale jak najbardziej stylowe, ukraińskie hip-hopowe kawałki będą jak najbardziej na miejscu. I tak na koniec godziny najpierw zabrzmi Kreczet z kawałkiem Devil May Cry, a później Icy Dragonfly z kawałkiem The High. Ale zanim one nastąpią, jeszcze chwila wspomnianego miksu DJ-a o pseudonimie Midas Beats. A my wkrótce słyszymy się w drugiej godzinie, w której będę miał dla was jeszcze więcej rapowych, klasycznych smakołyków, więc nie regulujcie odbiorników, no chyba, że po to, żeby

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.

0: pod sejfon.
1: Jest 11.
2: Pogoda.
1: Niedziela upłynie nam pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, choć okresami może ono wzrastać do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnie burzami. Temperatura minimalna od plus 7 stopni w Kotlinach Karpackich, przez plus 9 na południu, południowym wschodzie i około 13 w centrum, aż do plus 15 stopni Celsjusza na zachodzie. Temperatura maksymalna od 22 na Suwalszczyźnie i miejscami na Pomorzu, przez około 25 w centrum i na południu, aż po 28 na upalnej ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na wybrzeżu i w czasie burz.
2: Autopromocja.
3: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
4: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
5: Siemano, z tej strony Raw Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
3: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na

0: z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

Nieformalnej rezydencji zaczęli nam Polacy z Coles z kawałkiem Basen, to kontynuować będziemy dzisiejszy przelot przez wspomnianą audycję w stylistyce, jaką zaczęliśmy w godzinie pierwszej, czyli w stylistyce złotej ery hip-hopu lat 90. Dzisiejsza audycja upływa nam pod takim właśnie znakiem podróży w czasie, a w przestrzeni po planszy przygotowanej przez YouTube'owy kanał The Moment w pierwszej godzinie podróżowali do Korei, a w drugiej udamy się do Japonii. Choć wspomniane wytyczne geograficzne mają zastosowanie wyłącznie jeśli idzie o osoby DJ-skie, bowiem zawartość muzyczną tak w pierwszej jak i w drugiej godzinie stanowi hip-hop rasowy, amerykański i w ogóle. Gospodynią drugiej godziny będzie DJ Ellie, czyli Yokohamianka, która została Nagojanką. Ta japońska miłośniczka gramofonów, winyli oraz klasowego rapu i okolic 20 lat temu trafiła na sklep z czarnymi płytami, który w popularnej dzielnicy Tokio Shibuya otworzył nieodżałowany New Jabez. Złapała wówczas DJ-sko-kolekcjonerskiego bakcyla powiązanego z PCV, którego rozwijała i rozwija przez kolejne dwie dekady, bowiem został z nią do dziś. 100% winylowy live mix przygotowany przez DJ Ellie dla The Moment, którego za chwilę posłuchamy, opublikowany został w październiku 2023. I zatytułowany jest 90s Hip Hop Dirty Side B, co dość dobrze oddaje jego istotę w kwestii brzmienia i klimatu. Podobnie jak w godzinie pierwszej, przed wami garść klasyków, trochę rzeczy mniej znanych, zero komercji i 100% 90sowej hip hopowej zajawki. Mili państwo, dajcie głośniej, z Nagoi na fale czwórki przez kanał The Moment wpływa DJ Ellie.

Słuchacie czwórki, w której ja, czyli Duże P, serwuję wam właśnie drugą godzinę dzisiejszej niedzielnej porannej rezydencji, którą wypełnia nam 100% winylowy live mix przygotowany przez DJ Eli dla kanału The Moment, zatytułowany 90s Jazzy Hip Hop Dirty Side B. DJ Eli jest Japonką, podobnie jak Japończykiem jest osoba odpowiedzialna za kanał The Moment, która ma albo nie ma na imię Junpei. Jest to nieszukający personalnego rozgłosu japoński DJ, filmowiec i koneser winyli oraz miejskiej muzyki ze złotej ery hip-hopu. Zgromadził on na YouTubie kilkaset tysięcy subskrybentów, którym stosunkowo regularnie dostarcza audiowizualnych one-shotów z mistrzowskimi 100% winylowymi miksami autorstwa cenionych analogowych DJ-ów i kolekcjonerów, takich jak to, co dziś wypełnia nam poranną rezydencję, w sumie niemal całkiem zupełnie od A do Z. Płyniemy dalej, bo DJ Eli gra tak pięknie, że aż szkoda

Słuchacie czwórki, w której poranną rezydencję, jak w każdą niedzielę od 10 do 12 gram wam ja, czyli duże P. Drugą godzinę wypełnia nam dzisiaj mix 90s jazzy hip-hop Dirty Side B, przygotowany przez DJ Eli, która przyniosła swoje skrzynki winyli na miejsce nagrania i odpaliła naprawdę przekozacki live mix zarejestrowany w audiowizualnej formie przez YouTube'owy kanał The Moment. Zaznaczę przy tym, że jest to wersja delikatnie przycięta przeze mnie na radiowe potrzeby, bo w całości ten miks nie ma szans się w naszej czwórkowej godzinie zmieścić. Na liście autorów Shades of Brooklyn, Street Poet, Crooklyn Dodgers, AK Skills, Critically Acclaimed, The Dead Presidents, Ground Floor, Jerry the Damaja, Raw Produce, Time Machine, The Unspoken Herd, Sound Providers, Schools of Thought, The Good People, L, Dynasty, Aboriginals, DJ Yoda, Asheru, DJ Sirius, Louis Logic, Lost Boys, Pete Rock and CL Smooth. No i myślę, że niestety Pete Rock and CL Smooth już się nam nie zmieszczą. A szkoda, mili państwo, a szkoda. Jeżeli jesteście ciekawi dalszej części tego miksu, to w wolnej chwili, kiedy akurat zupełnym przypadkiem i nie wiem dlaczego nie będziecie słuchać czwórki, możecie to zrobić, ale póki co zostańcie z nami.

Na horyzoncie widać już brzeg, do którego za chwilę dopłynie łajba o nazwie Poranna Rezydencja, za sterami której w niedzielę od 10 do 12 siedzę, czy też stoję ja, czyli duże P. Drugą godzinę dzisiejszej audycji wypełnił nam 100% winylowy live mix 90s jazzy hip hop Dirty Side B, przygotowany przez japońską, a konkretnie nagojańską DJ-kę Ellie dla kanału The Moment. Mix ten jeszcze przez chwilkę przepięknie nam się poturla w tle, ale na sam koniec drugiej godziny, jeszcze zanim stery w czwórce przejmie audycja sportowa, fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący muzyczny protest przeciw godnej wszelkiego potępienia putinowskiej inwazji na Ukrainę. Bo zawsze trzeba w życiu stawać z tymi, którzy są napadnięci, a nigdy z napadającym. Będę to powtarzał do znudzenia. W ramach fragmentu godziny dla Ukrainy ku pokrzepieniu serc i dla przyniesienia odrobiny otuchy dla tych, których losy rzuciły z Ukrainy do Polski, gram ukraińską muzykę przynajmniej raz w każdej mojej godzinie w czwórce i nie zamierzam przestać. W drugiej godzinie ponownie będzie to muzyka hip-hopowa w nawiązaniu do całego klimatu audycji, choć oczywiście nieco bardziej newschoolowa niż to, co w miksach. Tym razem będzie to La Buba i kawałek Czerwony jak Durak. Znów odmeldowuje się duże P. Zostańcie z czwórką, a my słyszymy się w kolejnej porannej rezydencji za tydzień w niedzielę od 10 do 12. Cześć!

0: Czwórka. Radio i podcast. Autopromocja.
1: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

0: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Tu Czwórka, Polskie Radio.
6: Czwórka, Polskie Radio.
7: Stop, wszyscy stop.

0: Pogoda. Pogoda.
1: Niedziela, godzina 12, czwórka, Polskie Radio. No nareszcie, można by powiedzieć, ciepło w całej Polsce. Taka wiosna to mi się podoba. Właściwie to już prawie jak lato. Niemal w całym kraju temperatury powyżej 20 stopni. W niektórych miejscach temperatura sięga nawet 27 stopni. Takich wartości można szukać w zachodniej części kraju, ale równie ciepło jest na południu i w centrum. Pogoda w niedzielę nie będzie jednak pozbawiona wad. W wielu miejscach pochmurnie, do tego popada przelotny deszcz, szczególnie w centrum i na wschodzie.
0: Autopromocja.
2: Dobrze rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów

0: i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.

0: Audycja sportowa czwórki.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: Dzień dobry, z tej strony Jędrzej Rosiewicz. Audycję sportową zaczniemy na biegowo, bowiem wielkimi krokami zbliża się 18 bieg Ursynowa, a to całe wydarzenie pod hasłem Yes, I Can. I właśnie w tym haśle zawiera się trasa, zawiera się rozwiązanie zagadki związane z tym, gdzie ta trasa będzie przebiegać, którędy pobiegną uczestnicy. KEN, czyli Aleja Komisji Edukacji Narodowej. No i porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto ruszyć się z kanapy i przebiec przez Ursynów, a trzeba się spieszyć, bo zapisy trwają, ale jest bardzo, bardzo wielu chętnych i jesteśmy już prawie na samej końcówce, jeśli chodzi o wolne miejsca. Porozmawiamy o tym, jak się przygotować do biegu, w jakie obuwie zainwestować i poruszymy też wątek związany z muzyką. Czy warto słuchać jej podczas biegania? O tym będzie w pierwszej godzinie audycji sportowej, a w drugiej o polskiej kulturze kibicowania. Zostańcie z czwórką.
3: Calvin Harris. Bus. Is they ready?

0: be eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: To jest audycja sportowa czwórki. Audycja sportowa czwórki.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Dziś w audycji sportowej na szybko będzie. Chociaż 24 maja obchodzimy Dzień Ślimaka, ale zrobi się za chwilę już bardzo szybko, bowiem wielkimi krokami zbliża się 18 bieg Ursynowa. Start 20 czerwca. Trwają zapisy. No, liczba uczestników. Mamy już tutaj czterocyfrówkę. Ponad 1000 jest. No i w studiu czwórki goście. Jest razem ze mną Jacek Gardener, trener biegania. Cześć.
3: Dzień dobry.
2: A obok niego, po jego lewej stronie, Piotr Jakubik, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.

0: Cześć, witam.
1: No to zacznijmy w ogóle od pytania, czy warszawska dzielnica Ursynów to jest najlepsze miejsce do biegania w stolicy?
0: Myślę, że to jest, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych miejsc do szybkiego biegania w Warszawie, bo jest płasko i tym bieg Ursynowa się wyróżnia, że od lat mamy tam bardzo szybką, płaską trasę, idealną do tego, żeby bić na niej rekordy życiowe.
1: No to porozmawiajmy właśnie o tej trasie Yes, I Can. Takie hasło tutaj się pojawia, towarzyszy temu wydarzeniu, no i w nim właściwie zawarty jest ten sekret, którędy ta trasa będzie prowadzić.
0: Dokładnie tak, to taka gra słów, biegniemy aleją Komisji Edukacji Narodowej, czyli jedną z głównych arterii na Ursynowie. No i tak już jest, że ta trasa jest po prostu bardzo prosta, szybka, mało zakrętów. Dzięki temu zawodnicy od wielu lat wykręcają na niej bardzo dobre czasy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba rekord trasy to jest 13 minut 51 sekund, ale to już mówimy o zawodowych biegaczach. Natomiast no jest to bieg, który przyciąga z jednej strony osoby, które chcą pobiec na maksa i faktycznie wyśrubować swój rekord, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest idealne do tego, żeby to była nasza pierwsza piątka być może w życiu, taka zorganizowana, no bo nie ma górek, nie ma podbiegów, jest łatwo, prosto i przyjemnie, chyba że chcemy pobiec naprawdę szybko, to wtedy ta piątka potrafi dać w kość.
1: No właśnie, to jeszcze wrócimy do tej kwestii, kto bierze udział w tym biegu, jaki jest zakres wiekowy, o tych najstarszych i najmłodszych też będzie, natomiast teraz już patrzę na Jacka i chodzi mi o przygotowanie do takiego biegu, no bo tak, śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Biegać też każdy może, ale się zastanawiam, czy też nie musi, czy to nie powinien być jednak taki jeden z głównych elementów naszej aktywności fizycznej.
2: Zgodzę się. Natomiast 5 kilometrów jest to tak krótki dystans, że w zasadzie możemy bez przygotowania spróbować go przebiec, w cudzysłowie, bo limit jest na tyle wygórowany, że szybko przejść, to jest zdążymy w limicie.
1: No okej, okay, no to dobrze, to w takim razie tutaj teraz trochę mnie pocieszyłeś, bo u mnie z kondycją ostatnio średnio, więc sugerujesz, że jeśli chodzi o bieg Ursynowa, to tutaj właściwie jeśli ktoś żelaznych płuc nie posiada i teraz nas słucha i się zastanawia, iść czy nie iść, iść czy nie iść, to powinien iść, ale jak się przygotować, żeby się jednak tam nie zasapać na tej trasie?
2: Powinien zacząć od systematyczności, czyli nie jeden trening przypadkowy, tylko sobie zacząć truchtać pomalutku, trening, pamiętać, że trening to nie jest tylko sam trening, ale i odpoczynek, więc trening, odpoczynek, systematyczność i start na 5 kilometrów bez żadnych problemów.
1: No dobrze, ale mamy niecały miesiąc, 24 maja, jeśli chodzi o bieg Ursynowa, 18 odsłonę tego wydarzenia, no to start 20 czerwca, przypominamy, zapisy trwają, także proszę odpalać komputery i się zapisywać. No natomiast jak to w takim razie sobie tak rozplanować w ciągu tygodnia?
2: W ciągu tygodnia można zrobić 2-3 treningi, które w takim okresie przygotowawczym spokojnie wystarczą. Mogą być to spokojne truchty, nie bardzo obciążające, czyli nie wchodzimy na jakieś wysokie tętna, a co trzeci, czwarty trening, jakieś przyspieszenia, takie po 20 sekund, 10 sztuk, spokojnie wystarczą. Można między tymi przyspieszeniami też spokojnie maszerować, albo wręcz stanąć, jeżeli ktoś dopiero zaczyna i ma kłopot z tymi przyspieszeniami, to niech się nie boi, niech stanie, odpocznie i dopiero zacznie kolejne. Ma się bawić.
1: No właśnie, bo tu chodzi też o zdrowie, ale chodzi też przede wszystkim o zabawę. Jak to wszystko się łączy, to mamy najlepszą mieszankę. Jacek doskonale wie, o czym mówi, trener biegania i też tematycznie przyszedł do studia czwórki, bowiem Ironman na jego piersi. Porozmawiamy sobie też o tych różnych innych formach biegania, aktywności fizycznej. Trochę też będzie o tym, w jakie obuwie zainwestować. No i rozwiniemy jeszcze wątek tego wydarzenia, które przed nami, czyli 18 bieg Ursynowa. Razem ze mną są Jacek Gardener, trener biegania, i Piotr Jakubik, organizator tego wydarzenia. Wysłuchacie czwórki, za chwilę wracamy do rozmowy.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 penset. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ.

0: Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: W audycji sportowej dziś o bieganiu, bowiem 20 czerwca start wydarzenia, które tutaj rozrusza nam z całkiem sporą część Warszawy, a może też przyjezdnych. Mowa o 18. biegu Ursynowa, a razem ze mną są Jacek Gardener, trener biegania, i Piotr Jakubik, organizator tego wydarzenia. Piotrze, no to już wracając do tego biegu, jak to w ogóle wygląda? Czy na starcie pojawiają się mieszkańcy Ursynowa, czy przyjeżdżają też spoza Warszawy?
2: Są to mieszkańcy Ursynowa, są to mieszkańcy całego miasta, również osoby z okolicy. No, biegi na 5 km mają w sobie taką specyfikę, że ciężko zebrać na nich większą grupę osób przyjeżdżających z bardzo daleka, bo to jednak krótki bieg, więc tylko najwięksi zapaleńcy podróżują po całym kraju, czy czasem nawet świecie na biegi na tym dystansie. Natomiast myślę, że to, co ważne w kontekście tego, kto bierze udział w biegu Ursynowa, to to, że jest to absolutnie pełny przekrój wiekowy, bo dopuszczamy osoby w wieku od 12 lat, a mamy też na starcie osoby w wieku 70+. A dwa, że od wielu lat bieg Ursynowa cieszy się zainteresowaniem naprawdę zaawansowanych biegaczy, takich, którzy ten dystans 5 km pokonują grubo poniżej 20 minut, czasem nawet poniżej 15. Ale też coraz więcej osób do biegania wchodzi, nowych, młodych, również kobiet, i w dużej mierze są to osoby, które traktują bieganie po prostu jako formę rozrywki, jako formę dbania o własne ciało, własne zdrowie, i absolutnie wynik jest dla nich sprawą drugorzędną. I tak jak wspomniałem wcześniej, ten bieg wydaje mi się, że dla tych osób też jest

0: tyle idealny, że trasa sprzyja pokonaniu tych 5 kilometrów, a przede wszystkim atmosfera, która tam panuje, jakby też skupia się na tym, żeby po prostu dobrze się bawić, żeby fajnie spędzić czas w sobotni poranek, dobrze wejść w weekend aktywnie i już później myślę, że na tę resztę soboty i niedzielę energia będzie nam towarzyszyła.
1: No tak, potem można usiąść sobie przed telewizorem i odpalić choćby piłkarski mundial, bo tutaj w czerwcu się naprawdę będzie bardzo dużo działo, jeśli chodzi o sportowe tematy. Jak wiele osób stanęło na starcie w zeszłym roku podczas 17. odsłony biegu Ursynowa?
0: To było coś w okolicach 1700-1800 osób, jeśli dobrze pamiętam. W tym roku liczymy, że dobijemy do tej magicznej liczby 2000 osób. Limit uczestników wynosi w ogóle 2200 osób. Tyle osób może się zapisać online, do czego zachęcam. biegursynowa.waw.pl to jest adres, gdzie można znaleźć formularz rejestracyjny. No i co? I mam nadzieję, że 20 czerwca widzimy się w takiej dużej grupie pozytywnych, zakręconych ludzi ze sportowym pierwiastkiem i będziemy się wszyscy dobrze bawić.
1: To teraz trochę jeszcze o sprzęcie do biegania. Jacek Gardener, trener biegania, jest w studiu czwórki. Jacku, od ilu złotych zaczynają się porządne buty do biegania?
2: O, temat rzeka. Ale proponuję tym, którzy zaczynają, skupić się na tych tańszych, może przecenionych, z zeszłych kolekcji, bo naprawdę można bardzo dobre buty kupić już za 200-250 zł, jeżeli ktoś nie oczekuje jakichś nowości, tak? Buty w tej chwili kończą się nawet powyżej 1000 zł. Z płytami karbonowymi, tak, ale na początek może tańsze obuwie, a więcej zabawy.
1: No właśnie, ale to pociągnijmy jeszcze ten wątek, bo mnie to bardzo ciekawi. Powiedziałeś 200 zł, kupię sobie taką parę butów, powinno być w porządku na sam początek. I taką tutaj teraz analogię chciałem trochę zastosować do sprzętu muzycznego, no bo wydawać by się mogło, że kupię sobie słuchawki za 2-3 tysiące, ta jakość dźwięku jest już świetna, to po co mam kupować słuchawki za 30 czy 300 tysięcy złotych? Niektórzy mówią, że już przekraczając ten próg cenowy, właściwie nie kupujemy sprzętu muzycznego pod kątem jakości, tylko to już się staje pewnego rodzaju taką nawet biżuterią, być może takim pięknym meblem opakowanym. Właśnie mamy oczywiście znakomitą jakość dźwięku, ale tutaj też chodzi o swego rodzaju walory, że tak się wyrażę, jubilerskie. Jak to jest w przypadku butów do biegania? Buty do biegania za 2000, 3000 czy za 10 tysięcy, jeśli takie w ogóle istnieją, czy to naprawdę już biega się znakomicie, że te buty same człowieka niosą, czy to już jest po prostu jednak taka trochę biżuteria biegowa?
2: Jest to biżuteria, ale też w tej chwili technologia wytworzenia butów jest na tyle skuteczna, że naprawdę pomaga biegaczowi szybciej biec. Natomiast to nie jest za darmo. Trzeba pamiętać, że każda pomoc technologiczna w bucie niestety szybciej obciąża pasma mięśniowe. Więc jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego wytrenowania, to szybciej po prostu się zakwasi w takich butach. Więc oczywiście, jeżeli komuś zależy na jakiejś dużej prędkości i nie potrenował, i stać go na kupienie tych butów, to czemu nie? Ale później będzie 2 dni cierpiał.
1: No właśnie, czyli zaczynamy od butów za 200 zł i stawiamy na umiejętności. Oczywiście dbamy też o sprzęt, to są bardzo istotne rzeczy. Jacek Gardener, trener biegania, Piotr Jakubik, organizator wydarzenia 18. biegu Ursynowa, są razem z nami w studiu czwórki. Wysłuchacie audycji sportowej. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz i za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Słuchasz czwórki.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Niedzielne popołudnie w czwórce, a to oznacza, że rozmawiamy na tematy sportowe. Przyjdzie jeszcze czas. Po godzinie 14 Kasia Dydo będzie pobudzać wasze apetyty, natomiast my musimy jeszcze trochę porozmawiać o tym, co sportowe. Razem ze mną są Jacek Gardener, trener biegania, i Piotr Jakubik, organizator wydarzenia, o którym rozmawiamy w audycji sportowej, a jest nim 18 bieg Ursynowa. Start 20 czerwca. Zapisujemy się, odpalamy sprzęt, bo limit 2200 osób i już pewnie niedługo do tej liczby dobijemy. Ja wspominałem kilka chwil temu, że dziś nie tylko Dzień Ślimaka, ale także Dzień Parków Narodowych. No to w takim razie, Jacku, czy ty miałeś okazję biegać po jakichś parkach narodowych, a jeśli tak, to który szczególnie zapadł ci w pamięć?
2: Wiele parków mi zapadło w pamięć. Nie starczyłoby mi tu czasu antenowego, żeby je wymieniać.
1: Mamy czas, możesz lecieć. Wielka improwizacja, teraz wchodzi wielka improwizacja Jacka Gardenera.
2: Jako też i znaczący trasy, i organizator, tak, imprez biegowych, miałem przyjemność chyba biegać w każdym rejonie już Polski, nie tylko Polski i Europy. I jest to naprawdę fantastyczne wyzwanie, kiedy wpadamy do parku, pasjonujemy się przyrodą, a ja jestem w starszej daty też i zawodnikiem, i trenerem, tak, i nie wyobrażam sobie latania ze słuchawkami, więc park jest dla mnie takim właśnie miejscem, gdzie mam kontakt z przyrodą, patrzę sobie na tą przyrodę, słucham przyrody, odstresowuje mnie to od codziennych obowiązków i ten trening staje się w miarę przyjemny.
1: No to ja w takim razie muszę od razu zapytać Piotra Jakubika, organizatora wydarzenia 18 biegu Ursynowa, czy będzie można przebiec przez Aleję Ken w słuchawkach?
3: Będzie można przebiec w słuchawkach, chociaż nie zalecamy tego. Przede wszystkim z przyczyn bezpieczeństwa, bo pamiętajmy, że na trasie mogą się dziać różne rzeczy. Być może będzie jechała karetka lub jakiś inny pojazd organizatora i dobrze by było słyszeć, że coś się dzieje, ale też jakby zgadzam się z Jackiem, że trening biegowy to jest w moim przypadku też taki moment trochę dla mnie, żeby sobie pomyśleć, żeby odpocząć, żeby uwolnić się od tych wszystkich bodźców, które mamy na co dzień, i wydaje mi się, że fajnie posłuchać też swojego organizmu, tych wszystkich oddechów, kroków dookoła nas podczas biegu, na muzyka jak najbardziej, tak, jestem ogromnym fanem, ale może po skończonym treningu.
1: Ale no to dobra, no to w takim razie, jak tematy muzyczne wleciały nam tutaj na antenę, to pochwal się w takim razie, czego ostatnio słuchałeś, albo jakie zespoły najbardziej lubisz?
3: Tego pytania się nie spodziewałem, ale skoro tak, dużo bluesa jest na mojej playliście w ostatnim czasie. Dużo bluesa, chociaż w ogóle od lat wielu, od najmłodszych niemalże lat jestem fanem ciężkiego brzmienia, więc dopiero co wróciłem z koncertu Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

0: To był już mój 10. koncert Metallica.
1: Naprawdę?
0: Tak, to
1: a jest, pierwszy
0: jakby, to
1: kiedyś?
0: Jest zespół mojego życia, jakby wychowałem się na tej muzie.
1: A kiedy byłeś na pierwszym?
0: Pierwszy też był w Chorzowie, to był gdzieś przełom lat 90. i 2000, nie pamiętam dokładnie, ale tamte okolice. No, jestem wiernym fanem.
1: No to ty byś się dogadał z naszym redakcyjnym kolegą Kamilem Jasieńskim na 100%. Może was jakoś połączymy i sobie byście porozmawiali o ciężkich brzmieniach, bo on też, z tego co wiem, jest fanem. Natomiast to samo pytanie do Jacka. Twoje ulubione brzmienia, czy to jest blues i ciężki metal?
2: Metal.
1: Metal
2: rock, to są moje klimaty.
1: No dobrze, to ja w takim razie tylko zdradzę tutaj taką rzecz, że moim takim ciężkim brzmieniem, które gdzieś tam mam głęboko w sercu, to jest zespół Rammstein, więc koncert na Narodowym też był i no Rammstein w serduszku, to na zawsze akurat. A wróćmy do tego tematu właśnie związanego z bieganiem i słuchawkami w uszach. A co byście właśnie powiedzieli osobom, które jednak preferują taki styl aktywności fizycznej, bieganie ze słuchawkami, bo jednak wydaje mi się, że to może być w pewien sposób motywujące do tego też, żeby biegać, prawda, Jacku?
2: No ja tutaj jestem przeciwnikiem. Trenujący u mnie zawodnicy i zawodniczki, nikt u mnie nie trenuje w słuchawkach. To rozbija, że tak powiem, rytm. Nie mamy czucia własnego organizmu, więc ja jako trener zawsze mówiłem, że nie. Możemy sobie posłuchać muzyki po treningu, ale jeżeli chcemy mieć przyjemność i efekt taki zadowolenia z własnego ciała, to powinniśmy go słuchać.
1: Ale to rozwiń proszę ten wątek. Co powinniśmy czuć w trakcie biegania? Na czym powinniśmy się w takim razie skupić?
2: Muzyka powoduje, że wymusza na nas rytm, który szczególnie dla początkującej osoby może podnosić za mocno tętno. Więc skupi się dana osoba na muzyce, na podnoszeniu tętna i nagle po prostu stanie, bo nie będzie miała, że tak powiem, już możliwości rozwijania dalej biegu. Osoba, która nie będzie tego słuchała muzyki, skupi się na własnym ciele, na oddechu i poczuje, że po prostu jest za wysoko, zwolni, pomyśli. Muzyka no niestety powoduje, że przestajemy myśleć o treningu. To no nie dobrze, jest element treningu.
1: A co w takim razie z gatunkiem muzyki nieco spokojniejszym? Załóżmy muzyka poważna, odpalam sobie spokojny nokturn Chopina. Czy to też będzie miało negatywny wpływ według ciebie i wzrost tętna? Spokojny Chopin leci mi w uchu.
2: To już bardziej, że tak powiem, bym na to poszedł, tak? Bo taka muzyka spokojniejsza na pewno nie spowoduje zmiany tempa, tylko właśnie gdzieś tam uspokojenie i dla początkującej osoby, która lubi taką muzykę wolniejszą, w wolniejszym rytmie, jak najbardziej to by miało sens.
1: No to dobrze, bo ja akurat jestem fanem takich rytmów, więc to trochę mnie uspokoiłeś. No to dobrze, przypominamy, że 18. bieg Ursynowa już 20 czerwca. Trwają zapisy. To wszystko odbędzie się pod hasłem Yes, I Can. No i ta nazwa nie jest przypadkowa, no bo Aleja Komisji Edukacji Narodowej to będzie trasa, którą przebiegną biegacze. Zapraszamy bardzo serdecznie. Razem ze mną byli Jacek Gardener, trener biegania, i Piotr Jakubik, organizator 18. biegu Ursynowa. Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę i za ten wątek muzyczny, który wydaje mi się był dość ciekawy. Wiecie co, no nie spodziewałbym się, po Jacku bym się spodziewał ciężkiego brzmienia, ale ty mnie, Piotrze, zaskoczyłeś. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki piękne.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
1: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
2: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
1: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
2: No to włączaj Czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
1: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
2: i Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Lacium?
8: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z siebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Niedziela, godzina 13, czwórka, Polskie Radio. Ciepło, ciepło, gorąco. Pogoda zachęca do wyjścia na spacer. Tak powinien wyglądać zwiastun nadchodzącego lata. A do jego rozpoczęcia zostało 28 dni. Tymczasem niemal w całej Polsce temperatury przekraczają 20 stopni. Najcieplej jest na zachodzie, tam nawet 27 kresek. Pomimo sprzyjającej aury, w wielu miejscach będzie pochmurnie, do tego popada przelotny deszcz. Takie rzeczy w centrum i na wschodzie kraju.
0: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w Twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
7: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Push the pipe.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: Audycja sportowa czwórki.
3: To jest druga odsłona audycji sportowej przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. W tej godzinie rozmawiamy o kibicach i kibicowaniu. Skąd się bierze silne przywiązanie do barw klubowych? Czy lokalna tożsamość kibicowska staje się coraz silniejsza? I jak kibicowano w Polsce kilka dekad temu? Na te pytania odpowiemy sobie już za chwilę. Słuchacie czwórki, a ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. Jesteśmy razem do godziny 14. You will never ever let you go. Feel like I'm out of control.

0: To jest audycja sportowa Czwórki.
1: Słuchacie Czwórki, przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest profesor Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański, autor książek takich jak choćby Kibice piłkarscy, Studium socjologiczne, albo Od chuliganów do aktywistów, Polscy kibice i zmiana społeczna. Bo właśnie o kibicach będziemy teraz rozmawiać. Panie profesorze, najlepsza

0: Średnia kibiców w tym sezonie, jak sobie sprawdziłem, na stadionie Lecha Poznań średnio 30 tysięcy osób na trybunach. Drugi Górnik 23 tysiące, trzecia Legia też 23 tysiące, ale 210, czyli o 100 dosłownie osób mniej ta średnia tam wyniosła. No Lech Poznań, 30 tysięcy to tak jakby na każdy mecz przychodziła cała populacja Mławy lub Ostródy. Wśród nich osoby, które jeżdżą na każdy mecz, zdzierają gardło, no i zastanawiam się, skąd bierze się tak mocne przywiązanie do barw klubowych?
1: Bardzo ciekawe pytanie i też te dane, które pan przytoczył. Z jednej strony to jest tak, że oczywiście kibice, tak jak tych klubów, które pan wymienił, Lecha, Poznań, Górnika, Legii, czyli takich marek z wielkimi tradycjami, z wielkimi sukcesami. To są oczywiście kluby zagnieżdżone w lokalnej tożsamości. Od dekad wspierane przez kolejne pokolenia kibiców i to się nie zmieniło. Tak, oczywiście to są nowe pokolenia, młodzi ludzie, którzy chodzą na przykład do tych tak zwanych młynów, kibicują, ale ja bym tu podkreślił, że piłka nożna ta klubowa staje się taką rozrywką również dla osób, które być może wcześniej wcale tak nie wyrażały swojej tożsamości poprzez bycie fanem czy fanką. Po prostu to się, mówiąc tak trochę językiem marketingowym, ten produkt po prostu dobrze wygląda, on jest atrakcyjny, mamy bardzo nowoczesne stadiony z fajną infrastrukturą i to się tak wszystko ze sobą moim zdaniem łączy, a jeszcze ten obecny sezon Ekstraklasy męskiej no jest niebywale wyrównany i niebywale emocjonujący. Właściwie chyba to jest jedyna liga w tej chwili w Europie, w której jedno zwycięstwo albo jedna porażka powodowała, że dana drużyna mogła albo poszybować bardzo wysoko w tabeli, awansować albo dość radykalnie spaść. Pucharów,
0: tak, albo spaść o stopień niżej. Z tego, co pan mówi, no to wynika, że ta lokalna tożsamość kibicowska, ona się umacnia, ale jeśli mielibyśmy wskazać na takie trzy przyczyny, skąd się to w ogóle bierze, to na co by pan wskazał?
1: Przede wszystkim tradycja historyczna. To te trzy kluby pan wymienił, to nie są jedyne, bo tak naprawdę w całej Ekstraklasie moglibyśmy kilkanaście poza nią wymienić. To są długotrwałe tradycje związane po prostu z wytworzeniem się pewnej specyficznej kultury kibicowania. Ona oczywiście miała swoje okresy, bo w czasach komunistycznych przed 1989 roku to były przede wszystkim grupy pracowników fabryk, które sponsorowały te kluby, no na przykład w Zabrzu, tak jak pan wymienił Górnika, no to wiadomo, że to był zawsze klub górniczy. Dzisiaj on nie jest klubem górniczym, ale jest nadal klubem lokalnej tożsamości, więc moim zdaniem przywiązanie do tego, że ten klub jest po prostu miejscową marką, to jest podstawowa rzecz. Dlatego, że oczywiście jak popatrzymy na Poznań czy Warszawę czy duże metropolie, to oczywiście tam tych przestrzeni takich tożsamościowych jest więcej, ale w takich trochę mniejszych ośrodkach, zresztą jak zapytamy ludzi spoza Górnego Śląska, z czym im się kojarzy na przykład właśnie Zabrze, to część osób powie oczywiście z kliniką kardiologiczną, profesorem Religą i tak dalej, ale większość ludzi skojarzy Górnik Zabrze. Nawet jak się nie interesujemy piłką nożną, więc

0: taką przestrzeń do wyrażania emocji, gdzie jest coraz mniej miejsc, gdzie tak silne emocje możemy wyrażać. Obojętnie z jakiej klasy społecznej nie pochodzimy, czy jesteśmy prawnikiem, czy chodzimy dopiero do szkoły, czy mamy wysokie wykształcenie, czy niskie, to stadion jest specyficzną przestrzenią, w której my trochę tak wspólnie możemy wyrazić swoje często takie dość mocne emocje. Ja uważam, że coraz mniej jest takich miejsc generalnie w życiu społecznym i stadion to zapewnia. A trzecia rzecz to już, żeby tylko do trzech.
1: A to jeszcze zanim pan powie o trzeciej rzeczy, to chciałem dopytać. Tak. Czy pan uważa, że w takim razie pod tym względem Polska jest miejscem wyjątkowym? Jeśli mielibyśmy porównać trybuny za granicą i wyrażanie właśnie jakichś takich swoich myśli, przekazywanie pewnego przesłania czy idei, to czy Polska na tym tle się wybija, czy to jest jednak to trochę takie moje górnolotne podejście, trochę zbyt daleko idące?
0: Wybija się w tym sensie, że nie ma jednej kultury kibicowskiej w takim sensie, że powiedzmy cała Europa jest bardzo podobna. Oczywiście pewne zachowania są wszędzie takie same, bo ludzie, czy to jest Anglia, czy Niemcy, czy Francja, podobnie dopingują, mają podobne czasem flagi, szaliki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście kontekst kulturowy, taki regionalny, powoduje, że na przykład u nas, jak popatrzymy tylko na te najbardziej zaangażowane grupy kibicowskie, te, które stoją za bramką, Młyny, Żyleta w Warszawie, no całe sektory ultras, bardzo tak mówiąc w skrócie, to zobaczymy, jak się przyjrzymy trochę bliżej treściom promowanym przez te trybuny w Polsce, że one mają bardzo zunifikowany charakter. Znaczy one na przykład nie mają żadnych takich, nazwijmy, progresywnych czy lewicowych treści. W Europie to się różni, bo jak pojedziemy do Włoch czy do Francji, to tam możemy spotkać grupę kibiców, które są takie, powiedzmy, bardziej konserwatywne i bardziej progresywne. W Polsce tego nie ma. To jest takie coś unikalnego, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast sama kwestia przeżywania emocji, pewnych antagonizmów, szczególnie w takich kontekstach derbowych, a przecież wiemy, że takie derbowe mecze w poszczególnych miastach są w całej Europie, więc to jest bardzo podobne. Taki rodzaj właśnie antagonizmów, dopiekania sobie, uszczypliwości, no czasem też agresji fizycznej, no bo o tym też nie możemy zapominać.
1: Profesor Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański, autor książek, między innymi Kibice piłkarscy, studium socjologiczne, jest razem z nami. Pan profesor mówi o tym, że ta tożsamość kibicowska, ta lokalna tożsamość jest coraz mocniejsza. Tutaj wskazujemy przede wszystkim na tradycję, na możliwość też wyrażania siebie na trybunach, gdzie stanowią one swego rodzaju taką platformę, gdzie wszyscy jesteśmy równi. Ja tutaj już oczywiście abstrahuję od loży VIP, ale chodzi mi przede wszystkim o to miejsce, w którym prawdziwie się kibicuje, a nie siedzi się w wygodnym fotelu. Jaki jest inny czynnik, który wpływa nam na wzmacnianie tej tożsamości kibicowskiej? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Zapraszamy na audycję sportową Czwórki.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Radosławem Kossakowskim, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, rozmawialiśmy o tej lokalnej tożsamości kibicowskiej, było o tradycji, było o tej równości na stadionach, na trybunach. Tam oczywiście też się pojawiają różnego rodzaju kontrowersje w zależności od tego, czy oprawa na przykład nawiązuje do jakichś kwestii politycznych, historycznych. Natomiast jeszcze ja tutaj prosiłem pana o 3 punkty, to co by pan wskazał, jeśli chodzi o ten czynnik, który wpływa na umacnianie się tej lokalnej tożsamości kibicowskiej. Jaki byłby ten 3 punkt?
2: Ja tylko może dopowiem, że tym trzecim punktem jest właściwie to tak szybko 2. Pierwszy to jest po prostu taka, może to jest złe słowo, ale ja nie chcę, może tak wybrzmi, że piłka nożna jest prostą grą. Z jednej strony jest prostą grą, ale z drugiej strony ona jest trochę romantyczna cały czas. To znaczy piłka nożna nadal daje taką możliwość pewnej niespodzianki, utarcia nosa faworytom. Oczywiście jest tak, że ktoś powie, że dzisiejszy futbol to są wielkie pieniądze i faworyci wygrywają. Co do zasady tak, ale wciąż piłka nożna jest przestrzenią niespodzianek, cudów, bramek strzelonych w 90 minucie, które pozwalają odnieść Kopciuszkowi sukces, być może jedyny w historii. Ja myślę, że ten taki romantyzm i taka trochę filozoficzna wręcz niepewność, która mimo wszystko nadal w tym skomercjalizowanym futbolu funkcjonuje, ja uważam, że to jest taki moment, który nas przyciąga do tego sportu. Wciąż marzymy o takich właśnie kwestiach. Co jest ta trzeci punkt, który ja bym tutaj dodał, że piłka nożna jest takim trochę romantycznym, bezpieczną przestrzenią, w której może dojść do niespodzianki, czegoś, co się nawet największym filozofom nie śniło.
1: Panie profesorze, to teraz porozmawiajmy trochę o polskiej kulturze kibicowania i przenieśmy się też kilka lat, a może nawet kilka dekad wstecz. Jak pan sobie tak przypomina lata 90. i porównuje je z tym, co mamy obecnie? Jak na przestrzeni tych ostatnich dekad zmieniło się kibicowanie i w jaki sposób kiedyś na przykład wyrażano swoje emocje na trybunach? Być może nic się nie zmieniło, ale to proszę mi odpowiedzieć na to pytanie.
2: Zmieniło się oczywiście trochę, ale też sporo zostało. To znaczy przede wszystkim lata 90. to też znowu musimy trochę w takim szerszym kontekście powiedzieć, były to czasy trudne po prostu dla naszego społeczeństwa, państwa. To były przemiany, bezrobocie, prawo, które raczkowało, upadające kluby, upadające zakłady. Pamiętajmy, że większość klubów było sponsorowane przez zakłady pracy, które upadały wraz z transformacją. Więc te kluby upadały, upadały stadiony, nie było na to pieniędzy. Politycy i wszystkie władze były zajęte innymi sprawami i stadiony były taką enklawą trochę pozostawioną samą sobie. To znaczy tam można było rozrabiać właściwie bez konsekwencji. Jak prowadziłem wywiady i badania z kibicami, którzy pamiętali tamte czasy, to oni zgodnie odpowiadali, że wtedy właśnie panowała bezkarność, bo można było nawet, nie wiem, bić się z policjantem, ale to najwyżej się kończyło jakimś takim, nie wiem, że się

0: przez plecy dostało policyjną pałką i się wracało do domu. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. To jest napaść na policjanta, to się kończy poważnymi konsekwencjami prawnymi. Więc też kibice przerobili pewną lekcję, to znaczy oni wiedzą dzisiaj, co wolno, a czego nie wolno. I też w tym kontekście jak gdyby zmieniają strategię swoich zachowań. Natomiast to, co się nie zmieniło, to się nie zmieniła taka forma wyrażania tych emocji kibicowskich. Oczywiście już nie ma takich patologicznych sytuacji, że na stadionie dochodzi do rozrób i bujek, bo mamy kamery na stadionach, mamy władze porządkowe i policja odrobiły lekcje. Więc co do zasady na polskich stadionach jest teraz bardzo bezpiecznie. Stąd też duża liczba osób z rodzinami, ta frekwencja, o której pan wspomniał. To jest coś, co różni współczesne czasy od lat 90., kiedy było bardzo niebezpiecznie na stadionach. Ale z drugiej strony to nie oznacza, że kibice stali się łagodnymi barankami. Oni nadal są agresywni w słowie, często też fizycznie, ale to się dzieje poza stadionem. To znaczy, czyli podsumowując, jak gdyby pewne emocje, pewne wyrażanie też takiej specyficznej męskości, bo to są, mówię o tych zaangażowanych grupach, to są głównie grupy, które są tworzone przez młodych mężczyzn, to jest bardzo podobne. Natomiast w związku z tym, że mamy nowe stadiony, kamery, jest bardziej restrykcyjne prawo, policja jest bardziej przygotowana, no to też wymusiło od kibiców, nawet najbardziej tych krewkich i najbardziej takich, nazwijmy, krnobrnych, zmianę strategii zachowania i większe takie wyczulenie na to, co można w danych miejscach robić.
1: Profesor Radosław Kossakowski jest gościem Czwórki. To jest audycja sportowa. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o kibicowaniu. Ja tutaj wspomniałem kilka chwil wcześniej o polskiej kulturze kibicowania. Czy rzeczywiście coś takiego istnieje? O tym porozmawiamy już za chwilę.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Niedziela popołudnie, a skoro tak, to musi być na sportowo. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Dziś rozmawiamy o kibicach. Razem z nami jest profesor Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki Kibice piłkarscy, studium socjologiczne, ale ma ich znacznie więcej na swoim koncie, jest ekspertem w tej dziedzinie. No i ja powiedziałem przed piosenką o tym, że padły tutaj takie słowa, polska kultura kibicowania, czyli jakiś taki sposób, jakieś takie schematy, które wpisywałyby się w to, jak Polacy ogólnie kibicują, jak to z ogólnej perspektywy wygląda, jeśli chodzi o kibicowanie polskim klubom. Czy możemy rzeczywiście scharakteryzować coś takiego, jak wyróżnić w ogóle polską kulturę kibicowania?
2: Myślę, że tak, tylko tu oczywiście musielibyśmy poczynić takie rozróżnienie, czy patrzymy generalnie na wszystkich kibiców, którzy się, dajmy na to, w niedzielę spotykają na meczu swojej lokalnej drużyny, tutaj powiedzmy w Poznaniu na meczu Lecha, czyli mówimy o tych 20 paru tysiącach, czy na przykład tylko tych zaangażowanych, którzy tworzą tą atmosferę, bo wtedy, jeżeli wybierzemy tą drugą grupę, to jest dużo prostsze. I można wtedy mówić moim zdaniem o czymś, tak jak pan tutaj zasugerował, o polskiej kulturze kibicowania. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, że na jakich takich filarach się ta kultura opiera. No przede wszystkim ona opiera się na takim dosyć konserwatywnym podejściu do wielu kwestii. Na przykład to jest taka specyficzna polityka historyczna, polityka pamięci, przywoływanie różnych bohaterów, różnych momentów w dziejach historii Polski. I to jest też bardzo lokalne, bo jak wymieniamy te różne miejsca na mapie Polski, to od razu widzimy, że na przykład kibice Lecha Poznań przywołują pamięć o Powstaniu Wielkopolskim, kibice Legii Warszawa o Powstaniu Warszawskim, jak ruszymy na północ i trafimy do Gdańska, to tam bardzo często jest kwestia stanu wojennego podnoszona pamięci o tym wydarzeniu.
1: W całej Polsce... Wejdę panu w słowo. A co robią w takim razie kluby, które nie mają się, że tak się wyrażę kolokwialnie, o co zahaczyć? Na przykład ich historia danego miasta, miejscowości czy wsi. Tutaj, jeśli szukalibyśmy jakichś wątków historycznych, to tam nie mieliśmy do czynienia z jakąś bogatą, martyrologiczną historią. Czego w takim razie wtedy chwytają się kibice?
2: Są pewne uniwersalne tematy, które są jak gdyby niezależne od tych lokalnych kontekstów. I takimi uniwersalnymi tematami jest na przykład pamięć o żołnierzach wyklętych, pamięć o takich wydarzeniach jak chociażby, nie wiem, ostatnio była rocznica śmierci Jana Pawła II, czy wybuch wojny, II wojny światowej, więc jest parę takich przestrzeni, która nie wymaga takiego lokalnego zakorzenienia. Natomiast oczywiście, no jak w danym kontekście są jakieś lokalne historie, to się je też upamiętnia, więc ja bym na to zwrócił uwagę, że to jest w Polsce bardzo, bardzo widoczne, to się nie zmienia i od wielu lat, nawet jak te pokolenia kibiców się zmieniają, to ta pamięć jest jakoś tam gloryfikowana. Tak jak wspomniałem wcześniej, to są środowiska, one się różnicują tak krok po kroku powoli, ale nadal to jest trochę takie środowisko, tak jak wspomniałem wcześniej, wyrażania się, ta kultura takiego wyrażania się trochę bardzo specyficznej tradycyjnie postrzeganej męskości. Ona ma taki trochę rycerski charakter, bo bardzo też było widoczne w moich badaniach to, że jeżeli dochodziło do jakichś scysji między kibicami, to było zawsze

0: między mężczyznami. To znaczy, można sobie wyobrazić bójkę kibiców, nie wiem, Lecha z Legii, z kibicami Legii, ale to będą zawsze tylko gdzieś tam nawet agresja fizyczna i bójka między mężczyznami. Kobiety nie są do tego włączane, bo to jest jak gdyby niehonorowe. I co ciekawe, nawet kibicki, kobiety, które są też fankami, one jak gdyby respektują te normy i uznają, że tak po prostu jest. Więc to jest też taka bardzo specyficzna cecha tej kultury kibicowania, o której tutaj mówimy. No, czyli lokalność, historyczna.
1: A czy dochodziło do ustawek, w których udział albo głównymi aktorkami były właśnie kobiety, mimo tego, co pan powiedział, że raczej tu jest respektowanie tego, że to jest pole mężczyzn. Czy dochodziło jednak do wyjątków?
0: Nie, w Polsce do czegoś takiego nie dochodziło. Co więcej, opowiem tu taką historię też z badań. Jedna z kibicek, kiedy robiłem z nią wywiad, opowiadała o takiej sytuacji, gdzie podróżowali takim, no, dużą ilością aut na mecz wyjazdowy i w trakcie tej podróży doszło do ataku kibiców przeciwnej drużyny, którzy biegali tam między tymi samochodami. No i była taka sytuacja, że również ten samochód, w której była moja rozmówczyni, i ten przeciwnik tam, no, był już gotowy na konfrontację, ale zajrzał przez okno i powiedział: a nie, to dziewczyny, to idziemy dalej. I jak gdyby to jest takie potwierdzenie tego, że ta fanka może mieć szalik wrogiej drużyny, ale to jest niehonorowe atakowanie jej. Więc nie, to jest coś, co nie funkcjonuje w Polsce, ale również w Europie właściwie się nie zdarza, żeby dochodziło do takich umawianych walk między kobietami. Ja nie słyszałem o takich sytuacjach. O jednym przypadku wiem wiele lat temu w Rosji, ale też jak gdyby tutaj nie do końca jest to potwierdzone, więc to jest taki bardzo, bardzo bym powiedział, zmaskulinizowany sport, nazwijmy to tak.
1: Profesor Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański, autor książki Kibice piłkarscy, studium socjologiczne. Teraz gramy. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest profesor Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o kibicach i kibicowaniu. To jeszcze na sam koniec, panie profesorze, kilka wątków. Ta polska kultura kibicowania. Czy moglibyśmy sobie w takim razie scharakteryzować naszych europejskich sąsiadów? Czym różni się kibicowanie we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii? Wybierzemy sobie może jakiś jeden kraj. Czym różni się to kibicowanie od tego kibicowania w Polsce? Może weźmy na tapet Anglię.
2: Anglia to jest bardzo ciekawy przykład, ponieważ angielscy kibice zawsze byli prekursorami chuliganizmu, tak to nazwę. Jak popatrzymy zarówno na badania, ale też takie popkulturowe materiały, jak książki, filmy, to kibice angielscy w latach 70., a szczególnie w latach 80. siali postrach w całej Europie. Byli absolutnym takim liderem, jeżeli chodzi o zachowania chuligańskie, ale to się wszystko zmieniło w latach 90. pod wpływem wprowadzenia bardzo restrykcyjnych przepisów prawnych w angielskim społeczeństwie, w angielskim prawie. Wyrugowano właściwie chuliganizm ze stadionów, chociaż nie zupełnie. To spowodowało, że stadiony angielskie są w tej chwili taką przestrzenią bardzo komercyjną, tam są bardzo drogie bilety. Jest to bardzo też liga piłkarska, być może najlepsza na świecie, więc ona zawsze ma bardzo dużo chętnych, ale tam tego takiego, nazwijmy, agresywnego stylu kibicowania już na stadionach nie ma. Więc to jest taki paradoks trochę, chociaż to może dla słuchaczek zabrzmieć dziwnie, że w tej chwili to Polska i kraje Europy Wschodniej, Bałkany, to jest czołówka chuligańska, jeżeli chodzi, ja wiem, że to może trochę śmiesznie brzmi, że takie rankingi robimy, ale patrząc na pewną renomę, którą kibice budują też w Europie, to polscy chuligani z Bałkanów, trochę też w Skandynawii to się zaczyna. To jest taka czołówka pod względem umiejętności. Anglicy to się teraz, można powiedzieć, że uczeń prześcignął mistrza, bo w tej chwili to raczej Anglicy patrzą z taką, niektórzy oczywiście z taką nostalgią, że u nas to kiedyś było, a teraz Europa Wschodnia nas przegoniła, ale to wynika po prostu z procesów komercjalizacji, tego, że prawo wymusiło pewne zmiany, co u nas też oczywiście nastąpiło, ale nie na tyle jak właśnie w Anglii. Angielska piłka jest po prostu dużo bardziej w tej chwili skomercjalizowana niż wszystkie inne kraje.
1: Panie profesorze, to jeszcze na sam koniec krótko prosiłbym o tym, skąd się biorą w ogóle kosy i zgody? Jak wygląda nawiązywanie kibicowskiego sojuszu? Dlaczego na przykład Legia Warszawa trzyma, mówiąc kolokwialnie, sztamę z Sosnowcem?
2: To są bardzo różne są te przyczyny. Czasami one mają taki charakter, jak popatrzymy na te zgody, które mają wiele lat, kilka dekad, to chociażby wspomniana, ale też taka jedna z najdłuższych zgód, czyli na przykład Lechia Gdańsk, Śląsk, Wrocław, to czasami te zgody mają taki bardzo prozaiczny charakter, to znaczy na przykład 30-40 lat temu kibice jednej drużyny pojechali do tego miasta i tak się okazało, i to mówię teraz, nie wymyślam, tylko to też wychodziło w moich badaniach, w wywiadach, i czasem ktoś kogoś wziął na przysłowiowe piwo i tak dalej. I tak od jednej do drugiej butelki, ja to tak trochę oczywiście spłycam, zawiązały się pewne relacje, które zaczęły się po prostu potem rozwijać, kolejne pokolenia, kolejne dziesiątki osób, które zaczęły, czasami to ma takie nawet rodzinne konsekwencje, bo nagle się okazuje, że ktoś jest chrzestnym albo jest świadkiem na ślubie, że to ma też już bardzo takie przyjacielskie konsekwencje, i to jest taka, powiedzmy, jedna z możliwości, albo ktoś komuś pomógł w jakiejś sprawie, potem te relacje zaczęły się rozwijać, ale też są oczywiście, i to też nie możemy o tym zapominać, takie przestrzenie, o których bardziej współczesne, kiedy takim elementem cementującym i tworzącym te zgody i te

0: różnego rodzaju układy są po prostu interesy o charakterze nielegalnym. I to bardzo dobrze jest widoczne współcześnie. Wiele osób, też pewne dane policyjne pokazują, że na przykład zgoda Wisły Kraków z ruchem Chorzów obecna wynika trochę po prostu z tego, że ta wierchuszka i liderzy tych grup no mają też między sobą różne układy biznesowe, o których pewnie policja by powiedziała więcej. Więc tych przyczyn jest tutaj bardzo wiele, ale jak popatrzymy historycznie, to na ogół one się wiązały z jakimiś takimi czasami nawet przypadkowymi spotkaniami, pomocą sobie, ale dzisiaj to ma też często charakter no, związany na przykład z nielegalną aktywnością.
1: O kibicach i kibicowaniu opowiadał profesor Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: to Przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Audycja sportowa powoli dobiega końca, a to oznacza, że już za chwilę usłyszycie Kasię Dydo. Podano do stołu po godzinie 14. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz i życzę Wam miłej niedzieli.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Pisze popołudnie, zapowiada się całkiem przyjemnie. W Warszawie około 25 stopni i sporo słońca z lekkim zachmurzeniem. W Krakowie jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni, więc no, prawdziwie przedwakacyjna aura. A nad morzem w Gdańsku trochę chłodniej, około 20 stopni, ale za to bardzo przyjemnie na spacer.
1: Autopromocja.
2: Rapujesz. 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno. Sięg

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
7: Czwórka. Rap, gra. Rap, gra. Rap, gra. Rap, gra.

0: Na audycję Podano do stołu. Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 14 namawiam, żebyście nie kręcili gałką, tylko zostali razem z nami, bo będziemy rozmawiać o słodyczach, więc jeśli je uwielbiacie, jeśli je kochacie, no to po prostu zostańcie razem z nami, ale to będzie bardzo ciekawa rozmowa i taka, myślę, bardzo nietypowa o słodyczach. Będzie zmysłowo, porozmawiamy o smaku, o pamięci, o tym, jak rzeczy codzienne mogą stać się inspiracją dla sztuki i designu, więc będziemy te słodycze właśnie ze sztuką i designem łączyć. Odwiedzimy świat czekolady, widziany oczami Malwiny Konopackiej. Tak, ta wspaniała artystka, jedna z najbardziej chyba znanych postaci współczesnego polskiego designu, odwiedzi za chwilę nasze studio. Porozmawiamy o projekcie Forma Smaku. No i jest to opowieść o nostalgii, o takich dziecięcych, myślę, wspomnieniach i kultowych słodyczach, ale zamienionych w ceramiczne obiekty, rzeźby i kolorowe formy balansujące gdzieś pomiędzy sztuką a użytkowością. Ale to będzie też okazja do tego, żeby porozmawiać, co dobrego zapamiętała z dzieciństwa, jeżeli chodzi o słodycze Malwina Konopacka. No bo każdy z nas ma, jeżeli chodzi o słodycze, takie ulubione smaki, takie kultowe smaki, takie rzeczy, które się jadło nawet w specyficzny sposób. No to o tym będziemy rozmawiać za moment w czwórce, a później przeniesiemy się na słoneczną Kretę. Naszą gościnią będzie Aleksandra Brudzińska, autorka książek kulinarnych i właścicielka, uwaga, gaju oliwnego, która opowie, jak wybrać naprawdę dobrą oliwę, co decyduje o jej jakości, no i dlaczego smak oliwy zaczyna się dużo wcześniej niż w samej butelce. Więc jeżeli kiedykolwiek staliście przed półką, na której stało mnóstwo bardzo różnych butelek z oliwą i nie wiedzieliście, którą wybrać, to my wam dzisiaj podpowiemy, jak wybrać dobrą oliwę i co decyduje o jej smaku. O tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj w audycji Podano do stołu.

0: ulubiona, nawet jeżeli się zarzeka, że ich nie je albo je bardzo ogranicza, no bo mamy teraz trochę takie czasy, ale nie oszukujmy się, wszyscy uwielbiamy słodycze. Będziemy dzisiaj mówić o bardzo ciekawym projekcie, który nazywa się Forma Smaku. Stoi za tym projektem Malwina Konopacka, jedna z najlepszych designerek w tej chwili w kraju. Być może kojarzycie jej projekty, no na przykład Oko, to są takie bardzo piękne wazony w bardzo takich specyficznych kształtach. Jeśli tego nie widzieliście, to ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć do netu i po prostu szybko sobie to przeskrolować. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałam, Forma Smaku, czyli zupełnie nowy projekt Malwiny Konopackiej, który krąży wokół słodyczy, krąży wokół czekolady, wokół tego, co się jadło w dzieciństwie, więc będzie to okazja do tego, żeby porozmawiać, jak te pyszne słodycze, które mamy w pamięci, przenieść na formy ceramiczne, bo tutaj właśnie to się zadziało. Dzień dobry, witaj w czwórce. Miło, że do nas wpadłaś.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Powiedz, jak smakowało twoje słodkie dzieciństwo? Jakie słodycze z dzieciństwa pamiętasz? Jakie słodycze były dla ciebie takie, wiesz, no, kultowe?
1: Znaczy, szczerze mówiąc, jak mam przypomnieć sobie jakoś słodycz z dzieciństwa, to pamiętam, jak przyjechała moja ciocia z Paryża i przywiozła, chyba to są jakieś takie okolicznościowe francuskie w ramach jakichś chrzcin czy czegoś, jakieś takie odświętne. To jest w każdym razie migdały zanurzone w jakimś takim lukrze, ale one mają taki specyficzny waniliowy zapach. Ja pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, że chyba to jest po pierwsze najpiękniejsze, bo one były tak równiutko obtoczone, niektóre były srebrne. No i ten smak, to wszystko to było, no tak, to rzeczywiście zostało mi w pamięci.
0: Ale to powiem ci, że to bardzo wysublimowane miałaś to dzieciństwo słodyczowe. A jakie słodycze się w ogóle jadło tak na co dzień u ciebie w domu i czy się w ogóle jadło słodycze?
1: Pamiętam jeszcze a propos słodyczy, peweksy. Jeszcze takie ostatnie właśnie czasy, że szliśmy całą rodziną, bo była nas trójka dzieci, no i dwójka rodziców, i że taki właśnie jeden ten baton, czy tam nie wiem jak to nazwać, jedną tą coś, to się potem tym dzieliliśmy. Miałam jakieś w ogóle kiedyś, jak znalazłam jakąś taką kurtkę po kilku latach, to wyciągnęłam z kieszeni sezamki po prostu zachowane. No na pewno te słodycze się pojawiały, na pewno były dużo trudniej dostępne, więc właśnie były czymś takim dosyć wyjątkowym. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy tak zajadali bez opamiętania. Może mój najmłodszy brat, on już jest takim, no tak, już urodził się w czasach kapitalizmu, to on może mieć inne doświadczenia. On zresztą chyba jadł głównie słodycze w dzieciństwie na obiad.
0: Nikt tego tak bardzo nie pilnował, ale rzeczywiście tych słodyczy było mniej, one nie były aż tak dostępne. Ja na przykład głównie słodycze kojarzę na jakieś okazje na przykład. Nie wiem, czy ty dostawałaś takie paczki okazyjne i w tych paczkach okazyjnych właśnie były te kultowe słodycze.
1: No rzeczywiście, jak myślę o słodyczach, no to albo mam takie bardzo wczesne wspomnienie tych migdałów, później troszeczkę tego peweksu, no a później już jakby, no już po 90, no to już jakby zupełnie inna historia, kolorowe papierki, szał, no smaki, wszystko ciekawiło, no. To tak, to trochę w ogóle jest wtedy już jakaś inna perspektywa.
0: To prawda, ja też pamiętam takie słodycze, nie wiem, czy to było też obecne w twoim dzieciństwie, takie, to się nazywało mambinka. W ogóle uważam, że ta nazwa jest po prostu przepiękna, ale ona była bardzo adekwatna do tego rodzaju słodyczy i my to kupowaliśmy w tak zwanej drewutni, to był taki warzywniak i w tym warzywniaku były też słodycze. I to była taka pianka w kolorze różowym, zapakowana, no, w taki zwykły, taką zwykłą przezroczystą folię. To się nazywało mambinka i my to po prostu uwielbialiśmy.
1: A teraz mi przypomniałaś, oczywiście, że na bazarku taki warzywniak drewniany i tam natomiast pamiętam, że kupowałam kukuruku, które jest takim świństwem, sorry, ale po prostu jak to...
0: Ja nie wiem, teraz, czy to jeszcze w ogóle istnieje.
1: Nie, to właśnie taka był chyba drop, że tak powiem, wiesz, w ramach właśnie jakiejś melancholii za minionymi czasami. Tak, to można było chyba kupić kilka jakichś miesięcy
0: temu. I tam się chyba kolekcjonowało jakieś naklejki, tam się kupowało takie chyba specjalne zeszyty, później się wklejało te naklejki tam. No byliśmy bardzo wierni, pamiętam, tym słodyczom, tym wafelkom, bo to chyba były wafelki kukuruku.
1: Znaczy tak, ale w ogóle tak jak rozmawiamy, to sobie myślę, że to są w ogóle chyba nie do opowiedzenia historii. W sensie, że tak jakby nowym pokoleniom, tak jak moim dzieciom, opowiedzieć w ogóle ten przełom między jeszcze tą końcóweczką pustych półek, a tym wysypem tego po prostu koloru i to, że to dla nich jest taka codzienność. No tak, to jest w ogóle
0: ale
1: chyba...
0: Ale ja też to tak zapamiętałam. Pamiętam ten moment po prostu przejścia, kiedy właśnie nie było za bardzo tych słodyczy i kupowało się tę mambinkę, która była

0: w bardzo nieatrakcyjnym opakowaniu, choć bardzo nam smakowała. A później już właśnie te lata 90., kiedy te półki się zapełniły i tak naprawdę ta feria kolorów tych różnych słodyczy z zagranicy nas po prostu atakowała z każdej strony. I pamiętam, że wtedy jedliśmy, no naprawdę, w składzie to ja bym nie chciała wiedzieć, co tam było.
1: Chyba się tym nikt nie przejmował. Natomiast ja przy mojej pierwszej córce bardzo byłam przejęta zdrowym żywieniem i teraz jak sobie przypomnę, że ona do trzeciego roku życia chyba nie zjadła nic słodkiego, bo ja niestety załapałam się na to skrajne po prostu zdrowe odżywianie i wiesz, czekoladki robione z jakiegoś gorzkiego kakao z odrobiną ksylitolu i tam, nie wiem, oleju kokosowego, no jakaś bzdura. Znaczy bzdura, mówię, że oczywiście jakby trzeba wszystko wyważyć, ale no myślę, że to, co ja jakby jej jakby na początku tak zaproponowałam, no to było przegięcie w drugą stronę. Ale no myślę, że trochę tak, trochę słodycze są ogólnie...
0: Passé? Chciałaś to powiedzieć? No, słuchaj, rzeczywiście w teorii tak, w praktyce to bywa różnie. Rzeczywiście mamy takie czasy, że staramy się unikać cukru, ale myślę, że akurat z dzieciństwa to każdy ma takie ulubione słodycze i wokół tego też krąży projekt Forma Smaku. Czego on dokładnie dotyczy i w jaki sposób w ogóle słodycze przełożyć na formy ceramiczne, o tym będziemy rozmawiać za moment. Malwina Konopacka dzisiaj jest razem z nami, jedna z najsłynniejszych polskich artystek, najsłynniejszych designerek. Jest razem z nami, jeszcze zostaje.

Dzisiaj w Podano do Stołu rozmawiamy o słodkim smaku, o słodyczach, o sentymencie, o nostalgii, jaką mamy za słodyczami. A to dlatego, że mówimy o projekcie Forma Smaku. Za tym projektem stoi Malwina Konopacka, jedna z najlepszych polskich designerek, która postanowiła, no właśnie, przełożyć smak na ceramikę. Nie wiem, czy to jest najlepszy opis tego projektu, więc ciebie może poproszę o to. Właściwie czego dotyczy projekt Forma Smaku?

0: Zostałam zaproszona do właśnie stworzenia czegoś w przestrzeni fabryki czekolady Wedel. Po pierwsze, w ogóle Wedel, fabryka czekolady, to też jest dla mnie część, istotna część dzieciństwa.
1: Ja myślę, że wielu osób.
0: Tak, jak się tam przyjeżdżało obok i ten zapach czekolady, no jest to po prostu, no robi wrażenie do dzisiaj. Więc tak. I rzeczywiście zastanawiałam się, co chciałabym o tym opowiedzieć i w jaki sposób i dlaczego i tak dalej. I sobie pomyślałam, że rzeczywiście Wedel jest dla mnie takim wspomnieniem również ważnym, jeśli chodzi o pijalnię czekolady, że zawsze właśnie jakieś zakończenie roku albo jakieś wyjście jeszcze, nie wiem, z dziadkami i tak dalej, to właśnie chodziliśmy na tą gorącą czekoladę. Więc to na pewno było gdzieś tam dla mnie zawsze, no, takim miłym wspomnieniem. Kojarzyło się z czymś właśnie wyjątkowym. I trochę tak naprawdę cała ta wystawa to zaczęła się od czekolady, ale od czekolady jedynej. Pomyślałam sobie, że jest to czekolada, która, zawsze zapominam sprawdzić, ale dekady jest już na rynku. Opakowanie jest prawie niezmienione i to też to, co rozmawiałyśmy przed chwilą, czyli jak wjechały 90. i wszystko zaczęło być tęczowe, jedyna wciąż była w tym swoim szlachetnym opakowaniu. Dzisiaj oczywiście jest taki trend, bardziej popularne jest takie vintage, trochę wzornictwo, takie no, przywołujące właśnie jakieś takie stare przedmioty czy starą grafikę. Natomiast jedyna niezmiennie od lat ma to samo opakowanie i to był taki trochę mój punkt wyjścia. Też to, że w ogóle to opakowanie zaprojektowała Zofia Stryjeńska, którą uwielbiam i sztukę, i po przeczytaniu jej dzienników też byłam pod ogromnym wrażeniem. W ogóle, co to znaczy być kobietą, artystką, z dziećmi, ze wszystkimi innymi sprawami dookoła. Później to opakowanie było jeszcze przerobione przez Karola Śliwkę, czyli znowu jakby takie nazwisko, do którego w ogóle super się odnieść, więc pomyślałam, że też wezmę to opakowanie na warsztat. I stworzyłam kolekcję obiektów, które w ogóle odwołują się do opakowań, tych, które pamiętam z dzieciństwa. Trochę specjalnie to zrobiłam tak, że nie są to precyzyjnie odwzorowane te opakowania, tylko trochę tak jak działa pamięć, czyli to, co mi zostało, to, co mniej więcej mi się jakby z tym opakowaniem kojarzy. I w centralnym jakby części ekspozycji są dwa totemy, który właśnie jeden nazywa się Jedyny i jest właśnie takim nawiązaniem do opakowania czekolady Jedyna, a drugi to jest taka trochę zabawa, jak Maja ubrana, Maja rozebrana, że drugi totem już jest taką odpakowaną czekoladą. Trochę już jakby dałam tam kilka innych form, innych detali, wykończeń, więc troszeczkę już wygląda, jakby ktoś już go trochę dotknął, trochę zaczął jeść.
1: Właściwie zastanawiałam się nad tym, czy trudno jest przełożyć taką płaską formę, jaką jest opakowanie, na taką formę przestrzenną, jaką jest ceramika.
0: No, myślę, że przełożyć to by było trudno, ale tak ja się nad tym nawet nie tak bardzo zastanawiałam. Po prostu wzięłam kilka elementów, które mi się kojarzą i które jakby w całości oddają charakter. To jest trochę jak takie wspomnienie. No, trochę jest to zamazane, trochę jest może przeinaczone, ale efekt jest taki, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, więc to jest fajne. Też w całej wystawie trochę chodziło o taką zabawę skalą, stąd też jest taka instalacja, można powiedzieć, 7-metrowa, która się nazywa Bombonierka. Tu przy wsparciu firmy Tubondzin, która wprowadziła płytki w zaproponowanym przeze mnie kolorze kobaltowym, więc jakby wszystko się złożyło nam w jednym miejscu i we wnękach umieściłam te moje obiekty w kolorze czekoladowym z takim detalem z graffito, czyli takim drapanym, które mają właśnie przywoływać takie po prostu ten moment, jak się otwiera pudełko z czekoladkami i trochę nie wiadomo, które wybrać i co się tam znajduje w środku.
1: To za moment też porozmawiamy o kolorach, bo tutaj kolory grają bardzo ważną rolę w tej wystawie, w tych pracach, ale też w twojej ceramice, którą tworzysz na co dzień. Rozmawiamy dzisiaj o projekcie Forma Smaku, Malwina Konopacka, autorka tej wystawy i tego projektu dzisiaj razem z nami. Za chwilę wracamy.

0: O słodyczach dzisiaj rozmawiamy, wracając do czasów naszego dzieciństwa, rozmawiając z Malwiną Konopacką, polską designerką, o tym, co jedliśmy w dzieciństwie, jak zapamiętaliśmy te słodycze. Też jakby trudno się o tym może opowiada, jakby trudno przełożyć to na język smaku, bo na pewno coś takiego jest, ale rzeczywiście w naszych głowach tak to zostało zapisane jako coś absolutnie wspaniałego. Malwina Konopacka, designerka, została poproszona o przełożenie tych kultowych opakowań, tych kultowych słodyczy na formy ceramiczne. No i tutaj właśnie padło słowo kolor. Rzeczywiście te kolory dobierałaś tak, no myślę, bardzo świadomie, bo one jednoznacznie kojarzą się z tymi starszymi opakowaniami z naszego dzieciństwa jeszcze. Ale w ogóle kolor ma dla ciebie chyba ogromne znaczenie w twoich pracach. Jest takim narzędziem też wyrazu.
1: Tak, ja myślę, że rzeczywiście te moje, tak zwana ceramiczna rodzina Oko, bo właśnie zaczęło się od wazonu Oko. Pierwsze kilka serii to były ręcznie malowane w takie, można powiedzieć, takie ilustracje 3D, czy jak to nazwać, takie 2,5D. Natomiast potem kolejne już kolekcje opierały się bardziej właśnie na formie, na kolorze. No kolor rzeczywiście to jest coś, co eksploruję i doświadczam w zasadzie tak naprawdę empirycznie, bo są czasami kolory, które nie są moim ulubionym kolorem. Natomiast, nie wiem, tak było w przypadku koloru żółtego, że zrobiłam wazon Teresa, czyli taki bardzo duży obiekt żółty i on po prostu miał coś w sobie no, takiego super energetycznego, więc z kolorami jest też tak, że cały ten kontekst albo to, z czym są zestawione, to też jest takie dla mnie zawsze bardzo ciekawe. No to jest to rzeczywiście, czym bardzo lubię się bawić, z czym lubię obcować.
0: A w przypadku tego projektu, w przypadku Forma Smaku, jak dobierałaś te kolory?
1: No punktem wyjścia był kolor czoko, czyli oczywiście takiej czekolady. Tutaj też wprowadziłam takie zdobienie z grafitto, to jest taki rodzaj wydrapanego jakby wzoru. Ono wtedy jakby zdrapywane

0: jest szkliwo, czyli właśnie ten kolor czekoladowy, i wychodzi ten kolor takiej naturalnej ceramiki spod spodu, czyli jasny. Więc krótko mówiąc, kojarzy mi się to, i to taki trochę był punkt wyjścia, żeby nawiązać właśnie do tych ręcznie zdobionych torcików wedlowskich. Więc żeby taki zachować szczegół. Ale rzeczywiście sam ten czekoladowy kolor myślę, że nie wybrzmiałby tak, jak wybrzmiał właśnie w tych opakowaniach, czy w takim właśnie poczuciu, że to dopiero jest jakby początek, że to jest jakaś taka pierwsza warstwa. I tutaj nawiązałam rzeczywiście do opakowań nie do końca tych, które są obecnie na rynku, tylko do tych, które właśnie pamiętam z dzieciństwa, a niektórych nawet nie pamiętam, bo była czekolada Malwinka, ale pomyślałam, że skoro już tak, to wzór tego opakowania też starałam się przełożyć właśnie na ceramikę.
1: Czy myślisz, że współczesne opakowania są mniej charakterystyczne wizualnie niż te, które były projektowane? Kiedyś tutaj wspomniałaś, że czekolada jedyna przetrwała, być może jako jedyna w tym opakowaniu, i że za tymi projektami stali artyści, jak na przykład Zofia Stryjeńska.
0: Wiesz co, trudno mi powiedzieć, myślę, że ja po prostu to lepiej pamiętam, bo kiedyś był naprawdę mały wybór, więc to były takie symbole, że tak jakby wiadomo było, co się kryje za danym opakowaniem. Myślę, że teraz rynek jest bardzo nasycony, więc na pewno są wciąż jakieś kultowe, że tak powiem, brandy na rynku słodyczy, ale nie wiem, to może następne pokolenie się wypowie za jakiś czas, co zapamięta z tego wszystkiego.
1: Dzisiaj razem z nami jest Malwina Konopacka. Rozmawiamy o projekcie Forma Smaku. To są obiekty ceramiczne, które powstały zainspirowane kultowymi słodyczami z dzieciństwa. Trzeba chyba być najedzonym, żeby oglądać tę wystawę, i nasyconym słodyczami, żeby po prostu jakoś ją przetrwać, bo rzeczywiście ona moim zdaniem jakoś porusza kubki smakowe. No to za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy o tym, jak w ogóle powstają twoje formy ceramiczne, jaki jest proces ich powstawania, no bo skoro już wpadłaś do naszego studia, no to
0: skorzystam,
1: tak, i posłucham, jak to powstaje.

0: Razem z Malwiną Konopacką, polską designerką, rozmawiamy dzisiaj o projekcie Forma Smaku. To jest wystawa, którą możecie zobaczyć w Fabryce Wedla jeszcze do końca sierpnia i zobaczyć, jak Malwina zinterpretowała smak, przeniosła to na formy ceramiczne. Tutaj się chwilowo zastanawialiśmy, czy istnieje coś takiego jak kolor smaku. Czy są takie kolory, które po prostu pobudzają kubki smakowe i doszliśmy do wniosku, że...
1: Że są smaczne kolory.
0: No, na Butter Yellow na przykład, tak. To już sama nazwa.
1: No zresztą ten brązowy, czekoladowy też jest bardzo apetyczny. To są takie, no, że to w zasadzie już wygląda jak coś do jedzenia.
0: Tak, że niektórzy myślą, że w ogóle te twoje formy ceramiczne są do zjedzenia.
1: Tak, że są zrobione z czekolady, to prawda. Ale to cieszę się z tego, bo właśnie zależało mi też na takiej iluzji, no w ogóle... Jakby już mieć wystawę w Muzeum Czekolady, pomyślałam, żeby też trochę w ogóle zagrać jakimś takim sentymentem, no to mamy, ale też takimi skojarzeniami, albo właśnie, że tak się stoi przed gigantyczną bombonierką, albo przed gigantyczną czekoladą, że człowiek się trochę czuje trochę jak Alicja, nagle malutki albo wielki, no właśnie nie wiadomo w ogóle, że ta się... Też ta perspektywa się miesza.
0: Ale właśnie te słodycze u nas powodują coś takiego, prawda? Że właściwie nie wiemy, czy jesteśmy duzi, czy jesteśmy mali. Ile możemy się napchać jeszcze tych słodyczy? Czy powinniśmy zjeść ich tak dużo jak w dzieciństwie? Czy jesteśmy jednak wewnętrznie mali i nie potrafimy się ograniczyć? Mam wrażenie, że słodycze coś takiego w nas wyzwalają i prowokują. Kolor niebieski tutaj ustaliłyśmy, że nie jest kolorem smaku.
1: Tak, tak. Rzeczywiście kiedyś nie czytałam, czy coś takiego, że właśnie niebieski talerz powoduje, że człowiek nie bardzo ma ochotę jeść dalej. I rzeczywiście wydaje mi się, że niebieski jest takim trudnym kolorem, jeśli chodzi właśnie o zastawę stołową. No nie kobalt, bo kobalt to już znowu jest taki dosyć apetyczny, głęboka, taki granat. Zresztą zestawiony z takim naturalnym kolorem ceramiki, czyli takim lekko ekri, taką złamaną trochę kością słoniową, no to też, no to po prostu robi coś takiego przyjemnego.
0: Tak, od razu ma się ochotę tam położyć jakieś dobre czekoladowe ciasko i na takim właśnie talerzyku w kolorze Butter Yellow, no to wpada jak w kalosz, jak to się mówi. Jak powstają twoje formy ceramiczne? Jak ty nad nimi pracujesz? Jak pracowałaś nad tymi, które możemy zobaczyć na wystawie Forma Smaku?
1: Ja tworzę kolejne obiekty w taki sposób, że robię taki model wyjściowy, taki prototyp, który służy do później opracowania, zdjęcia z niego formy. I następnie już te obiekty są odlewane, zamywane, wypalane. No ten proces jest rzeczywiście taki rzemieślniczy, bardzo długi i pracochłonny. Ja współpracuję zresztą z taką całą grupą wykwalifikowanych właśnie rzemieślników, którzy też jakby siłowo dają radę podnieść właśnie formę wypełnioną taką mokrą masą. To są naprawdę już no, bardzo ciężkie w ogóle, bardzo ciężkie tematy. No i ja się najczęściej też osobiście jeszcze zajmuję zdobieniami, wykończeniami, no oczywiście poza projektem samym w sobie. Ale tutaj tak jak przy tej wystawie Forma Smaku, ja też niektóre obiekty jakby lepię od początku albo zmieniam ich kształt, żeby one właśnie, no tak jak tutaj w tym totemie czekoladowym, dostały takiej bardziej organicznej miękkości, takiego wrażenia, że on już się trochę zaczyna może roztapiać, czy coś takiego. Ale w każdym razie te formy, albo odlane z formy, albo przeze mnie opracowywane, są wypalane. Później są biskwitem, po którym można malować farbami podszkliwnymi albo właśnie zanurzać w szkliwie. To zresztą też jest taki, też bardzo taki czekoladowy w sumie efekt właśnie takiego zanurzenia w takim czekoladowym szkliwie. No wszystko tak naprawdę się zgadzało przy pracy nad tym projektem. I następnie już takie zanurzone szkliwo właśnie mogę wprowadzić takie elementy dekoracyjne, czyli tego z graffito, takiego wydrapanego wzoru. To też jest ciekawy proces, bo nie za bardzo można go jakby cofnąć albo poprawić, to po prostu trzeba usiąść i zrobić tak jakby awista za pierwszym razem i to też właśnie daje taki ciekawy efekt, no czuć taką lekkość tego wzoru, takiej po prostu tańczącej nitki.

0: teczki, więc to jest taki detal. Tak jak w przypadku właśnie tego totemu jedynego, jeszcze były złocenia, które też ręcznie jest to malowane i to jeszcze raz wraca do pieca. No i później z taką całą jakoś tam ilością elementów muszę to złożyć w jedno, czyli w totem. No i tutaj mam też na szczęście wsparcie od niedawna w tych pracach, bo wszyscy się boją w ogóle wiercić w tej ceramice, boją się w ogóle tego dotykać, a co się stanie, jak się zbije albo jak pęknie, więc niestety najczęściej się kończyło tak, że finalnie robiłam to wszystko sama, ale no już tak, już jest taki odważny człowiek.
1: Ja bym się bała wiercić w twoich wazonach Malwiny Konopackiej. Nikt nie chciałby wiercić, come on. Ja się nie dziwię tym ludziom. Czy myślisz, że w ogóle w designie, czy design może pełnić rolę takiego emocjonalnego archiwum?
0: O, myślę, że zdecydowanie. Zresztą kiedyś nawet brałam udział w takim panelu, czy nawet miałam taki rodzaj wykładu na wzornictwie. Bo rzeczywiście te moje obiekty były wytypowane jako taki bardzo emocjonalny design, a myślę, że wiąże się to z tym, musiałam się nad tym rzeczywiście usiąść, zastanowić i w ogóle dlaczego to tak jest postrzegane, ale też widzę, rzeczywiście dostaję listy, maile, jakieś wiadomości, że właśnie wazon stoi w jakimś specjalnym miejscu albo przeprojektowane zostało mieszkanie, żeby właśnie go bardziej wyeksponować i myślę sobie, że one najczęściej są kupowane na jakieś bardzo wielkie okazje, na jakieś okrągłe urodziny, albo śluby, albo różne tego typu momenty, które po prostu są takie nasycone emocjonalnie i może się po prostu z tym kojarzą, stąd właśnie mają takie właśnie odświętne miejsce.
1: A jak byś chciała, żeby twoja ceramika była traktowana właśnie w taki sposób odświętny, specjalny, że ludzie przeprojektowują mieszkania, żeby twoje wazony dobrze wyglądały, czy raczej w taki codzienny, zwyczajny, no po prostu do użytku?
0: Znaczy, widziałam rzeczywiście kiedyś takie mieszkanie, które po prostu nagle po włączeniu jakiegoś przycisku wszystko się po prostu przekręciło na lewą stronę i podświetliło po prostu kilka wazonów, które były właśnie mojego projektu. To było trochę krępujące, przyznam. Powiem szczerze, wydaje mi się, że to, co jest naprawdę fajnego w tych wazonach i to, co jest najciekawsze, to właśnie to, że one naprawdę są bardzo uniwersalne i bardzo pasują do różnych przestrzeni. I takie doświadczenie, które mi zawsze sprawia ogromną przyjemność, jest takie, że jak przyjdzie klient i wybiera sobie coś, nie wiem, w jakimś określonym kolorze, co będzie takim kompletem do całego mieszkania, ja zawsze proponuję, żeby chociaż spróbował wziąć coś zupełnie innego. Coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się, że po prostu nie pasuje i nagle to zaczyna tak harmonijnie współgrać. To jest bardzo fajny efekt i myślę, że to chyba jest jakiś taki moment, który dla mnie jest najciekawszy.
1: Z jakimi emocjami chciałabyś, żeby ludzie opuszczali wystawę Forma Smaku, którą możemy zobaczyć w Fabryce Ferbla?
0: Ja chciałabym, żeby rzeczywiście ona sprawiła przyjemność. Myślę, że tak i wizualnie jest to takie, no przyjemne rzeczywiście też trochę, myślę, że wielu osobom może się kojarzyć z czymś właśnie takim z dzieciństwa, też właśnie z uwagi na tą skalę, więc no mam nadzieję, że właśnie z takim miłym zaskoczeniem.
1: Miłe zaskoczenie. To chciałaby Malwina Konopacka osiągnąć, wysyłając was na swoją wystawę Forma Smaku w Fabryce Wedla. Ja myślę, że takie miłe zaskoczenie, takie miłe wspomnienia i też być może pretekst do wspominania, to właśnie ta wystawa będzie powodowała w ludziach, no bo o słodyczach naprawdę można dużo rozmawiać i one właśnie budzą takie miłe wspomnienia, skojarzenia, historie, które się miało, jak na przykład historia Drewutni i Mambinki, nie? Która cały czas jest obecna w mojej głowie i to są takie słodycze, do których ja po prostu gdzieś tam wracam, chociaż one już tak naprawdę chyba nie istnieją, ale gdzieś w mojej pamięci to się tak zapisało. No miejmy nadzieję, że to będzie pretekst do takich cudownych historii, Forma Smaku, wystawa, którą możecie zobaczyć w Fabryce Wedla. Za tą wystawą stoi Malwina Konopacka, która dzisiaj była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy.

0: wspominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
0: Drenda i Paśnik w czwórce od 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Jeśli planujecie popołudnie na świeżym powietrzu, no to pogoda sprzyja. W Warszawie temperatura około 25-26 stopni i bez większych opadów. Kraków bardzo ciepły i słoneczny, termometry pokażą nawet 27 stopni, a Gdańsk bardziej nadmorsko i świeżo. Tam około 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie.
1: Autopromocja.
2: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
3: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
2: Mm-mm. No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
3: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
2: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
3: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
2: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
3: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: na audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 6 minut po godzinie 15 to audycja Podano do stołu, w której rozmawiamy o jedzeniu. No i w drugiej godzinie naszego spotkania przeniesiemy się na słoneczną Kretę i porozmawiamy o jednym z najważniejszych smaków śródziemnomorskiej kuchni. Jak wybrać naprawdę dobrą oliwę? Co decyduje o jej jakości? No i dlaczego nie każda oliwa z napisem Extra Virgin jest dobra, jak obiecuje to etykieta. Naszą gościnią za moment będzie Aleksandra Brudzińska, autorka książek kulinarnych, właścicielka gaju oliwnego na Krecie. No, to brzmi naprawdę wow. No i też producentka własnej oliwy. Porozmawiamy o smaku świeżej oliwy, o aromatach ukrytych w oliwkach, o greckiej kulturze jedzenia i o tym, jak nie zgubić się wśród sklepowych półek, jak stoimy naprzeciwko nich i widzimy całe mnóstwo butelek z oliwą i nie wiemy, którą wybrać. Będzie trochę praktycznie, kulinarnie, no i też tak myślę, bardzo wakacyjnie. Zostańcie razem z nami.

0: Apetyt na czwórkę.
1: Tak się nakręciłam na to, że za moment będziemy na Krecie i będziemy rozmawiać o oliwie, którą absolutnie uwielbiam, że zapomniałam wam powiedzieć, że będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać o napojach, no bo jeszcze niedawno napój był tylko napojem, no a dzisiaj ma swoją historię, ma proces, no często też lepszy storytelling niż nie jeden film. Kombucha dojrzewa, cold brew kapie godzinami, no a lemoniada nagle brzmi jak coś, co powinno mieć własnego someliera. Będziemy sprawdzać, czy to jest tylko chwilowa moda, czy jednak realna zmiana w naszym podejściu do tego, co pijemy, czy zaczynamy traktować napoje też jak jedzenie, zdecydowanie bardziej świadomie, uważnie, no i z oczekiwaniem na coś więcej. Rozmowa o napojach jeszcze w tej godzinie naszego spotkania w audycji Podano do Stołu.

0: nom nom nom nom nom.
1: Jeszcze niedawno napój był po prostu napojem. Szybki łyk, zero refleksji. Dzisiaj w szklance mamy małą opowieść o fermentacji, o czasie, o składnikach i całej filozofii picia. Kombucha żyje, cold brew wymaga cierpliwości, a lemoniada potrafi mieć więcej nut smakowych niż niejedno danie. W tej rozmowie sprawdzimy, czy to tylko chwilowa fascynacja, czy realna zmiana naszego podejścia. Czy zaczynamy traktować napoje tak jak jedzenie, analizując skład, pochodzenie, jakość, ale też szukając w nich przyjemności i doświadczenia. I dzisiaj na ten temat porozmawiam z Patrykiem Lenartem, który reprezentuje Międzynarodową Szkołę Barmanów. Jest także edukatorem smaku, a także napojów. Dzień dobry, witaj w czwórce w programie Podano do Stołu.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Powiedz, jak

0: Zmieniły się nasze oczekiwania wobec napojów na przestrzeni ostatnich lat.
1: No to jest na pewno kwestia tego, iż żyjemy dużo szybciej, prawda? To jest kwestia tego, że cały czas szukamy nowych rzeczy. To jest też zmiana naszego postrzegania tego, czego oczekujemy od życia. I tego w ogóle takiego pewnego zwrotu w

0: historia, bo właśnie jak czekałem w przedsionku w budynku, to sobie przypomniałem, że tu na tym krześle pierwszy raz, jak miałem 8 lat, moja mama dała mi do spróbowania tonik. I to było tak obrzydliwe, ponieważ w barku nie było nic. Moja mama pracowała w radiu, w dziale prasowym i no często...
1: Piękna historia.
0: Prawda?
1: No, ale że tonik znam. Był w radiu?
0: I tylko był tonik, nie było nic innego, tylko tonik.
1: Teraz mamy tutaj głównie wodę, ale okay. O wodzie dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale no właśnie, tonik to jest twój smak napojów z dzieciństwa?
0: Nie, broń Boże, to było dla mnie coś najbardziej obrzydliwego, prawda? No dzieciństwo to wiadomo, to jest smak słodki, ale jest to fakt, że w czasie jest to taka... powiedziałbym ewolucja smaku, bo tego dostrzegamy. To z czasem my odchodzimy od smaku słodkiego, prawda? W ogóle wszystko, co jest słodkie. Najchętniej przez nas wybierane połączenie dwóch smaków to jest kwaśno-słodki i słodko-kwaśny. Paradoksalnie są dwie różne rzeczy. Ale z wiekiem dochodzimy do najtrudniejszego smaku, czyli do smaku gorzkiego. Do smaku gorzkiego, bo tak nasze kubki dojrzewają. No, nie chcę mówić, że jak ktoś nie lubi smaku gorzkiego, to ma niedojrzałe kubki smakowe. Moja wspomniana mama nigdy nie lubiła nic gorzkiego, ale tak zmienia się czasem.
1: Chyba chciała w związku z tym ci przyspieszyć trochę tę edukację, podając ci tonik. Ja z dzieciństwa pamiętam głównie wodę. Wodę przegotowaną. Pamiętam, że u nas stał taki dzbanek, a w nim właśnie stała ta woda przygotowana, ale pamiętam też napoje gazowane, takie wiesz, o smaku pomarańczowym, wtedy to się nazywało ptyś.
0: Ale ptyś, tak, no to rzeczywiście żółciutki ptyś, czyli nasza
1: ale wiesz,
0: wersja.
1: Szczęśliwy był ten, kto miał w ogóle ptysia w domu, w szklanych butelkach oczywiście. No i dla mnie to też jest smak kompotu.
0: Tak, kompot, tak. Ja pamiętam jeszcze ta po prostu jakaś herbata już z tym szczurem wyciśniętym, taka letnia, mocno posłodzona, to było to coś co się piło, tak? Bo to jednak, to u mnie było. Nie było jakby tak, no wodę tak oczywiście, ale nie było, mówmy się, żadnych napojów sklepowych, poza wspomnianym ptysiem, prawda? I tonikiem, którego nie ruszałem.
1: A teraz lubisz tonik, czy nie?
0: O, bardzo lubię gorzkie rzeczy. No, wiesz, to też można na to zwrócić uwagę, bo jeżeli sobie weźmiemy na przykład ilość brandów, które jest... wersji coli bym to nazwał, no to jakbyśmy zebrali, tak, no będzie tych brandów i wariantów około nie wiem, 20. Ale jakbyśmy wzięli smaki toników, które są dostępne tylko na rynku polskim, to będzie tego dwa razy więcej.
1: Kiedyś tak bardzo się chyba nie zastanawialiśmy nad napojami. One po prostu były, wiadomo, no każdy musi pić, człowiek składa się z wody, więc właśnie tę wodę głównie powinien pić, no ale piliśmy też inne rzeczy. Ale czy teraz napoje stają się takim równorzędnym elementem doświadczenia kulinarnego?
0: Myślę, że absolutnie tak, zwracamy na to uwagę. Na wszelkie doświadczenia aromatyczno-smakowe też trzeba wziąć pod uwagę to, że swojego czasu radość dostarczało nam spożywanie cukru. Teraz właściwie radość dostarczamy sobie tym, jak będziemy się czuli na przykład dnia następnego, prawda? Albo co ten napój dla nas dobrego zrobi. Więc no, są duże zmiany, jeżeli chodzi o...
1: Dzisiaj rozmawiamy o napojach i o tym, jak bardzo zmieniła się moda na napoje. No właśnie, czy to jest jakiś chwilowy trend, czy to przeminie, czy to już z nami pozostanie?
0: Absolutnie pozostanie, natomiast będą zmiany. Będą mocne zmiany, jeżeli chodzi o to, co się będzie nowego pojawiać, prawda? Kombucha, fermenty, no to jest taki... To jest pięć ostatnich, powiedziałbym, 5 lat w Polsce. Kawa, cold brew też, prawda? Ale to jest... Cały czas szukamy czegoś nowego. To jest, tak jak powiedziałem, dużo bardziej dynamiczne niż powiedzmy w latach 90. czy na początku naszego wieku. Ja myślę, że na pewno to, co nas będzie czekać, to jest otwarcie na herbatę i to duże otwarcie.
1: No to za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. Jakie nowe napoje pojawiły się? Jak bardzo wzbogaciły ten wachlarz, z którego możemy wybierać. Wiadomo, woda to podstawa. O wodzie dzisiaj też jeszcze będziemy rozmawiać, bo woda w wodzie nierówna, okazuje się. Ale też o napojach, które są małą rewolucją na rynku. Za chwilę wracamy. Patryk Lenart z Międzynarodowej Szkoły Barmanów, edukator smaku i napojów jeszcze z nami pozostaje.

0: Jest... Tak, no plastik nie będzie, to nie pasuje. To nie jest to
1: starzec, ale to też prawda? Nigdy nie jest jakieś ciężkie naczynie. Tak jak powiedziałeś, mimo że mamy do czynienia z kawą. Jeżeli chodzi o kombuczę, no to też kojarzy mi się to z pewną lekkością. A szraby w czym podajemy?
0: Szraby podajemy. Też bym dał to w lekkim szkle i na pewno przeźroczystym, żeby było widać to, co jest.
1: Czy ty myślisz, że rosnące zainteresowanie napojami to jest część jakiegoś takiego większego trendu naszego uważności w jedzeniu, ale także i piciu?
0: Tak, i ten trend absolutnie się będzie utrzymywał. To już to nie powiedziałbym, że to jest trend, bo trend to na zasadzie takiej, że dzisiaj mamy, jutro nie mamy, ale ja myślę, że to już będzie normą, że będziemy na to zwracać uwagę.
1: A z czego to, jeszcze powiedz mi, z czego to twoim zdaniem wynika?
0: Wynika z tego, to co powiedziałem, poszukujemy. Wynika to z tego, że chcemy, żeby to, co pijemy, było zdrowe, czyli ta naturalność. Też pewnego rodzaju autentyczność. Mamy troszeczkę ten plastik, który jest wszechobecny przy popularnych, powiedziałbym, napojach. My tego nie chcemy. My też chcemy, tak jak powiedziałem, podkreślić swoją indywidualność, czyli nie idę z prądem. Nie płynę z prądem.
1: To akurat tutaj pasuje. No zaraz może być tak, że będziemy dobierać napoje, ich kształty, na przykład butelek do tego, jak wyglądamy, bo to, co pijemy, będzie sporo o nas mówiło.
0: Absolutnie, prawda? Przecież jest to pojedynie, stajesz się tym, co pijesz, co jesz, więc niewykluczone będzie tak, że będziemy się utożsamiać z konkretną butelką.
1: Patryk Lenart dzisiaj był razem z nami z Międzynarodowej Szkoły Barmanów, edukator smaku i napojów. O napojach dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce w audycji Podano do Stołu.
0: Dziękuję serdecznie.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: 24 minuty pozostały do godziny 16. Będziemy teraz rozmawiać o tym, jak rozpoznać dobrą oliwę. Czy wysoka cena zawsze może oznaczać jakość? I dlaczego oliwa potrafi smakować trawą, pomidorem albo na przykład pieprzem? O tym porozmawiamy z Aleksandrą Brudzińską, autorką książek kulinarnych, która również prowadzi własny gaj oliwny na Krecie, no i produkuje własną oliwę, więc właściwa osoba na właściwym miejscu. Dzień dobry, witaj w czwórce.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z oliwą w tle?
1: Moja przygoda z oliwą tle zaczęła się już prawie 8 lat temu, kiedy przyszedł wielki kryzys na rynku oliwnym i chcieliśmy po prostu pomóc sąsiadom z dystrybucją oliwy, a potem okazało się, że tak świetnie zasmakowała ta oliwa naszym klientom, naszym obserwatorom, że zaczęliśmy sami uprawiać drzewo oliwne, zaczęliśmy sami tworzyć oliwę, zaczęliśmy uczyć się tego fachu, no i tak ta piękna przygoda trwa po dziś dzień.
0: Jak Grecy traktują oliwę? Bardziej jak produkt codzienny czy dobro narodowe?
1: Nie, oliwa jest dobrem narodowym i Grecy jak Grecy, ale Kreteńczycy są z swojej oliwy szczególnie dumni, zwłaszcza, że ta kreteńska oliwa jest naprawdę wyjątkowej jakości. Większość jej jest eksportowana, bo aż tyle jest jej produkowane na tej małej wyspie, więc jest to dobro narodowe. Każdy Kreteńczyk albo ma swoje drzewo oliwne i robi swoją oliwę, albo zna kogoś, bądź ma w rodzinie kogoś, kto to robi.
0: No właśnie, na Krecie oliwę produkuje się tak trochę rodzinnie, z pokolenia na pokolenie?
1: Raczej tak, w większości przypadków tak, także to jest też dużym wyjątkiem, że my jako obcy ludzie, jako ludzie z obcego kraju, bo tu obcy na Krecie to jest człowiek z innej wioski też, a my jeszcze jesteśmy na tyle obcy, że jesteśmy z innego kraju, więc to jest dużym wyjątkiem, że

0: zostaliśmy dopuszczeni do tej społeczności, ale no zanim to nastąpiło, to byliśmy całkiem mocno w tej naszej lokalnej społeczności już zakorzenieni, więc myślę, że to nam też dużo pomogło.
1: I jakie było twoje największe zaskoczenie po wejściu w świat produkcji oliwy?
0: Na początku miałam takie, Jezu, ci ludzie pracują za darmo, bo rzeczywiście zobaczyłam, jak ciężka jest to praca, jak wiele czynników, zbiory, uprawa, tłoczenie, jak wiele czynników wpływa na jakość tej oliwy i to było dla mnie takim największym zaskoczeniem, że ludzie sprzedają ją za naprawdę niską cenę, a jest to ogromna ilość pracy i wysiłku, całorocznego wysiłku.
1: No właśnie, jak wygląda rok pracy w Gaju Oliwnym na Krecie, w dużym skrócie.
0: W dużym skrócie, a ile mamy czasu? W dużym skrócie wygląda to tak, że kiedy zaczynają się wyższe temperatury, rozkładamy linie kropujące i podlewamy oliwki. Niestety globalne ocieplenie, zmiany klimatyczne są faktem i widać to z roku na rok, nawet my przez te 8 lat widzimy z roku na rok, że tej wody ubywa i te drzewa rzeczywiście potrzebują tej wody troszeczkę z zewnątrz, trochę naszego wsparcia, więc rozkładamy linie kropujące, ale ponieważ jest to wyspa i problem z dostępnością wody jest tam dość powszechny, zwłaszcza, że jest to turystyczna wyspa, no to te linie skroplające są kierowane bezpośrednio pod drzewa, żeby nie marnować ani kropli wody na cokolwiek dookoła drzew oraz na chwasty. Następnie pielęgnujemy glebę przy drzewach, wycinamy wszelkie chwasty, żeby nie zabierały energii naszym drzewom, które mają wytworzyć oliwki. Przycinamy drzewa w odpowiednich momentach, można to robić 2 do 3 razy do roku, ale takie główne cięcie jest tuż po zbiorach bądź też podczas zbiorów. No i potem chodzimy koło nich i patrzymy, co gdzie nie wyrasta jakaś gałązka, to ją urywamy, odcinamy, bo musimy pomóc tym drzewom skupić się na tym, żeby rodziły zdrowe i obfite, tłuściutkie owoce. Następnie są zbiory.
1: A kiedy wiadomo, że trzeba zebrać te oliwki? Kiedy jest ten taki najlepszy moment? Czy to jest tak jak z winogronami, że się czeka na ten jeden konkretny dzień?
0: To się wie. To się wie. To się po prostu wie. Chodzi się koło tych drzew i sprawdza się. Bierzesz taką oliwkę z jednego, drugiego, trzeciego drzewa, rozpuszcza się ją w palcach, mocno ją się naciska. W momencie, w którym większość tych oliwek z danej próby zaczyna tryskać sokiem, to wtedy zbieramy my, bo my tłoczymy oliwę z zielonych oliwek, ale są też tacy, którzy tłoczą oliwę z nieco później, z dojrzałych, ciemnych oliwek, bo każda ciemna oliwka była kiedyś zieloną oliwką.
1: O, dobrze, że nam mówisz.
0: Tak, ludzie często właśnie pytają, czy to są dwie jakieś różne odmiany. Nie, każda ciemna oliwka była kiedyś zieloną oliwką. Zielona oliwka to jest ciemna oliwka, zanim się zaciemni. Więc my tłoczymy z zielonych, ale ludzie czekają, którzy tłoczą z dojrzałych oliwek, to czekają nawet tak do połowy grudnia albo i stycznia i wtedy zbierają i tłoczą. Natomiast my czekamy, patrzymy na te oliweczki, aż one będą na tyle tłuste, na tyle grube, że będą nam strzelać pod naciskiem palców sokiem, tłustym sokiem oliwnym i wtedy zaczynamy zbiory.
1: Tłuściutko dzisiaj jest wpadano do stołu, a to dlatego, że rozmawiamy o tym, o oliwie i tak naprawdę o jej smaku. Za chwilę będziemy rozmawiać i o tym, jak rozpoznać dobrą oliwę. Dzisiaj razem z nami ekspertka, kobieta, która posiada własny gaj oliwny na Krecie, Aleksandra Brudzińska. Za moment do rozmowy o oliwie powrócimy.

0: A dzisiaj konkretnie po butelki z oliwą, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, jak rozpoznać naprawdę dobrą oliwę. Razem z nami Aleksandra Brudzińska, autorka książek kulinarnych, która prowadzi swój własny gaj oliwny na Krecie. Co tak naprawdę decyduje o jakości oliwy?
1: Bardzo wiele czynników. Bardzo często ludzie pytają nas, ponieważ produkujemy oliwę z mężem, jaka oliwa jest najlepsza, jaką oliwę wybrać. No i niestety pytanie nie jest satysfakcjonujące, bowiem ma to być oliwa, która Państwu smakuje.
0: To, a jak powinna smakować dobra oliwa i czego na pewno nie powinna przypominać w smaku?
1: Czego nie powinna przypominać zjełczałego oleju, nie powinna brzydko pachnieć, nie powinna mieć rdzawych, czerwonych refleksów, nie powinna pachnieć taką mokrą ścierką, bo też często się, jeżeli oliwa zjełczeje, to tak pachnie. Powinna natomiast smakować albo trawą, albo świeżymi karczochami, albo być gorzka i pikantna. Im bardziej oliwa jest tak przyjemnie, drapiąco w gardło, gorzka i pikantna, tym więcej ma polifenoli, bowiem za tę gorycz i za to drapanie w gardle odpowiedzialna jest oleuropeina i oleokantal, czyli dwa takie mocne polifenole, które są bardzo dobre dla naszego zdrowia. Natomiast często właśnie ludzie wybierają wysokopolifenol, nie znając oliwy, nie będąc przyzwyczajonym do oliwy, wybierają wysokopolifenolową oliwę, a ona jest nie dla każdego. Ona jest jak mocna kawa, czy bardzo ciemna czekolada. Więc zawsze polecamy zacząć od takiej, która ma w miarę dobre parametry. Zawsze extra virgin najwyższej jakości, czyli jest to oliwa o wystarczająco niskiej kwasowości, aby utrzymać w sobie przez dłuższy czas dobre składniki. Zawsze oliwa tłoczona na zimno, dzięki temu mamy chlorofil, witaminy, które są w niej zawarte, nie ulegają degradacji i to jest, wtedy wiemy, że jest to olej, który może być dla naszego zdrowia dobry.
0: Co możemy jeszcze wyczytać z etykiety na butelkach oliwy? Jest napisane tam extra virgin, jest tam napisane, że jest tłoczona na zimno, ale czy są tam jeszcze jakieś cenne informacje?
1: Najfajniej by było, gdyby było napisane, z jakiego rocznika, z jakiego zbioru jest ta oliwa, a jeszcze lepiej, jeżeli wiedzielibyśmy, jaka jest to odmiana oliwek. I wtedy możemy sobie więcej informacji na temat danej oliwy wyszukać, na temat danej odmiany, a rocznik też ma dosyć istotne znaczenie ze względu na to, że te młodsze roczniki potrafią, te świeższa oliwa potrafi mieć zarówno więcej witamin i więcej innych składników balastowych, ale także na przykład prozaiczna rzecz może mieć wyższy punkt dymienia. Im świeższa oliwa, tym ma wyższy punkt dymienia i tym bardziej można z nią także gotować. Czyli nie tylko na zimno, ale można jej także używać do pieczenia, czy nawet kontrowersyjne do smażenia, co się powszechnie w kuchni śródziemnomorskiej stosuje.
0: A jaka odmiana oliwek jest najlepsza dla oliwy? Jaki jest taki top, takie, najbardziej luksusowe oliwki?
1: Najbardziej luksusowe oliwki, czyli najbardziej wysokopolifenolowe, rozumiem, tak? No to chociażby koronajki, z której tłoczymy my i która też jest oliwką coraz częściej sięgającą na europejskim rynku. Jest hiszpańska odmiana Alberquina. Odmiany generalnie wysokopolifenolowe to są odmiany takie, które dają oliwę wyższej jakości. Im więcej tych polifenoli, im niższa ta kwasowość, czyli tym dłużej się utrzymują te składniki w tej oliwie, tym lepszej jest ona jakości. Jest natomiast jeden

0: marketingowy trik, którego my producenci oliwy używają i który nie ma najmniejszego znaczenia, bowiem piszą, że oliwa extra virgin z pierwszego tłoczenia. Oliwa się tłoczy tylko raz. I to jest takie jak przy oleju rzepakowym, że z pierwszego tłoczenia, więc myślę, że tutaj do tego...
1: Czyli wszystkie oliwy i tak są z pierwszego tłoczenia.
0: Jeżeli jest to oliwa extra virgin, to jest to oliwa z pierwszego tłoczenia. Oliwę się tłoczy wyłącznie raz. Natomiast to, co pozyskujemy później, czyli często polecana ta do smażenia i dlaczego nie, to zaraz do tego wrócę, oliwa lampante, oliwa pomace i tak dalej, oliwa z wytłoków oliwnych, to jest oliwa, która jest pozyskiwana z tej miazgi, która pozostaje po tłoczeniu, czyli z tych pestek i resztek miąższu, za pomocą zazwyczaj ropopochodnych rozpuszczalników. Więc nie jest to coś, co chcielibyśmy ładować w swój organizm, nie jest to coś, co chcielibyśmy jeść, jakkolwiek jest ona przez przemysł spożywczy dopuszczona do spożycia, to jest to oliwa, która jest praktycznie bezwartościowa.
1: Czy jest jakiś mit o oliwie, który najbardziej cię irytuje? Tak zapytam jeszcze na koniec.
0: Bardzo wiele jest mitów pokutujących, zwłaszcza w Polsce, jeśli chodzi o oliwę. To takim największym mitem to jest chyba właśnie to, że nie wolno z nią piec, czy nie wolno na niej smażyć. Można, oliwa im świeższa, tym lepsza, do tego się nadaje i najpóźniej zmienia się w tak zwane tłuszcze trans, więc jest też jednym z najzdrowszych znanych tłuszczy do smażenia.
1: Dzisiaj razem z nami Aleksandra Brudzińska, osoba, która świetnie zna się na oliwie i na jej produkcji, no bo posiada swój własny gaj oliwny na Krecie. Odsyłam oczywiście na twój profil na Instagramie, tam można się dowiedzieć nieco więcej na temat oliwy, oliwek, no i nie wiem, tłoczenia i wszystkiego tego, czego byście chcieli wiedzieć o oliwie, którą na pewno macie w domu. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Ja dziękuję też za ostatnie 2 godziny. Życzę wam udanego popołudnia, smacznego popołudnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze, Jezu dziewczyna, ile ty robisz?
1: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
2: Wysyłamy sobie pieski, mój tata jest super.
3: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
4: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
3: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
4: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
11: Czwórka. Rap, gra.
12: Rap, gra.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: No i wreszcie mamy piękny, słoneczny i bardzo ciepły weekend. Temperatura w całej Polsce bardzo podobna. Nigdzie w tym momencie nie znajdziemy miejsca, w którym jest poniżej 22 stopni Celsjusza. Maksymalnie z kolei jest w Zielonej Górze. Tam w tym momencie 29 stopni Celsjusza. Pogoda to jednak nie wszystko, te wysokie temperatury, bo jeśli chodzi o opady deszczu, to one dzisiaj również mogą się pojawić wieczorem lub późnym popołudniem. W zasadzie wystąpią one na terenie całej Polski, za wyjątkiem południowego wschodu i wybrzeża. Co więcej, mogą pojawić się również burze i to dotyczy zarówno wschodu, centralnej Polski, jak i południowego zachodu. Burze to po pierwsze. Po drugie, może na tych obszarach pojawić się również grad.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Polska. Zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: Niedzielne popołudnie, 6 minut po godzinie 16, a to oznacza, że udajemy się w kolejną podróż po Polsce. Tym razem wybierzemy się na południe i ja wiem, że takie pierwsze skojarzenie to mogą być właściwie góry. I jak powiem wam, że wybierzemy się do miejscowości, która nazywa się Tarnowskie Góry, no to już będziecie praktycznie pewni. No i tu niespodzianka, bo po szlakach chodzić nie będziemy. Paradoksalnie ta miejscowość z górami ma niewiele wspólnego. Ale w tym roku obchodzi 500. rocznicę powstania miasta, więc myślę, że jest to dobra okazja, żeby o Tarnowskich Górach opowiedzieć, żeby się tam wybrać, sprawdzić, dlaczego warto i o co chodzi z tymi górami, nie górami. Zapraszam na wspólne 2 godziny. Marta Zienkiewicz, zapraszam na audycję City Break Polska.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: I my jak co tydzień o tej porze podróżujemy po Polsce, tym razem stawiamy palec na mapie w miejscu, gdzie są Tarnowskie Góry. Decydujemy, że zatrzymujemy się na najbliższe godziny właśnie tam i sprawdzamy, dlaczego warto przyjechać, kiedy warto to zrobić. No i o co chodzi z tymi górami? To jest moje pierwsze pytanie do gości, których mam już w studiu, których już możecie usłyszeć. Damian Nowak, Jagoda Rybińska, twórcy profilu Good Place Warsaw, ale tutaj proszę się nie zmylcie tą nazwą, ponieważ Damian jest właśnie z Tarnowskich Gór, jest ekspertem od tego tematu, także będzie nam dzisiaj odpowiadał na wszystkie pytania. Cześć.
2: Może nie tyle ekspertem, co miłośnikiem, bo rzeczywiście żyję pomiędzy dwoma miastami i ta moja miłość rozkwitła najpierw do Tarnowskich Gór i tego wszystkiego, co się tam działo, i tam stawiałem pierwsze kroki, jeśli chodzi o w ogóle poznawanie kultury, która teraz pojawia się na moim profilu. A potem pojawiła się Warszawa, no i tak łączę. Nie ma miesiąca, żebym w Tarnowskich Górach nie był i żebym z tego miasta przyjemności, z pobytu tam przyjemności nie czerpał. Co ciekawe, kiedy pierwszy raz mówiłem w Warszawie, że jestem z Tarnowskich Gór, to bardzo często mówili: a, fajnie, góry. No i w tym momencie trzeba wytłumaczyć, że to jest powrót do dialektu, gdzie góry oznaczały kopalnie. Mm-hmm. I to Tarnowskie Góry nazywane Srebrnym Miastem właśnie dlatego, że były tutaj kopalnie głównie srebra. To srebro takim symbolem stało się, ale także był ołów i inne rzeczy też.
1: Ale to srebro chyba do teraz jest takim bardzo związanym z Tarnowskimi Górami elementem tożsamości i historii.
2: No oczywiście, głównie ze sprawą zabytkowej kopalni srebra, która stała się symbolem, powodem, dla którego możemy przyjechać, więc jeśli odwiedzamy Tarnowskie Góry, to zarówno kopalnia srebra zabytkowa, jak i sztolnia Czarnego Pstrąga, które obie są z tym związane, to są miejsca obowiązkowe, które trzeba odwiedzić. I właśnie Jagoda, jako osoba, którą na nowo odkrywałem Tarnowskie Góry, no bo znowu prawda,
3: żeniłam
2: było trzeba wszystko...
3: Się, tak.
2: Wszystko było trzeba pokazać, no to...
3: Bardzo przyjemne miejsce. Mm-hmm. Ja w ogóle uwielbiam słuchać śląskiego języka. Mm-hmm. I Damian niestety już teraz rzadziej raczy mnie swoją śląskością, ale to jest tak przyjemne. Bardzo, bardzo przyjemne. Nawet jak chodzę, jestem u babci Damiana, jak odwiedzam rodzinę, no to jestem tam. I chodzę do sklepu, który jest obok, to pani też tak między sobą po śląsku rozmawiają. To się tak przyjemnie w ogóle słucha, jako różnica tego, co my mamy tutaj, a jak inaczej jest tam. To tak właściwie kilka godzin autem, dwie i pół godzinki autem i już tak inaczej.
1: Mm-hmm. Czyli w zasadzie w sklepie na ulicy nadal możemy usłyszeć dialekt.
2: No gryfno frela, ale nie godo po naszemu studa na chałupie.
1: Wszyscy tutaj wszystko rozumiemy. Nie mówi po naszemu, ale to trzeba dalej wyjaśnić, bo to już bardzo...
2: Znaczy, fajna dziewczyna, no ale szkoda, że nie mówi po naszemu, no.
1: No tak.
2: Ale Jagoda też ma korzenie śląskie, więc właśnie ja mówię, że to ten dział Hawajp sprawił, że tutaj wspólnie się zeszliśmy.
1: Tak. Jagoda, bo Damian nam będzie opowiadał o Tarnowskich Górach z perspektywy osoby, która tam się urodziła, spędziła część życia i zakładam, zresztą tak jak Damian wspomniałeś, no to twoja miłość cały czas kwitnie do tego miejsca. Ty, Jagoda, w pewnym momencie odwiedziłaś to miejsce, jakim są Tarnowskie Góry. Jestem bardzo ciekawa, jak ty byś opisała klimat, atmosferę tego miejsca. Co najbardziej je tworzy? Co wpływa na to, że to właśnie czujesz się tylko i tam właśnie w ten konkretny sposób?
3: Mi się wydaje, że ludzie są milsi. Jak się gdzieś jest w Tarnowskich Górach, to właśnie ludzie są mili i ja tak troszeczkę automatycznie już skoczyłam w taki moment nostalgii, co jest dość specyficzne, bo zwykle nostalgia jest za czymś, co mieliśmy w dzieciństwie i tęskniliśmy. I to ten klimat mi się tak troszeczkę zmieszał właśnie z klimatem takiego małego miasteczka, z którego moja mama pochodzi, które jest też na Śląsku, ale takim, Damian mówi, że to nie jest prawdziwy Śląsk kiedyś, więc nie będę mówić gdzie. Ale no tak
2: jest. Administracyjnie jest to Śląsk.
3: Administracyjnie, tak, tak, to prawda. Bardzo przyjemnie jest i tak dużo zieleni. Bardzo, bardzo to doceniam, że tam jestem i tak odpoczywam i wychodzę i oddycham, jest cicho. Uwielbiam Warszawę, ale jest jednak taka odskocznia, jak tam jeździmy, mimo że zawsze jest jakaś praca, jest coś, czym musimy się

0: czyli takie miejsce, w którym można odpocząć.
1: Tak, tak.
0: Damian, a ty jak opisałbyś klimat Tarnowskich Gór?
2: Wydaje mi się, że to taki jest, i to też mój znajomy, który jeździ pomiędzy Warszawą i akurat Katowicami, on mówi, no, że tak, Tarnowskie Góry to jest taki Konstancin Śląska.
1: Nie chciałam tego mówić.
2: I to mi się spodobało, to porównanie, no bo w pewien sposób rzeczywiście jest tak, że jest bardzo ładnie, jest zielono, jest dużo domków jednorodzinnych, dużo osób właśnie, jeśli ma możliwość wyboru, gdzie osiedli się na Śląsku, to często wybierają Tarnowskie Góry nawet po to, żeby dojeżdżać do innych miejsc, no domyślnie do Chorzowa, Katowic, wiadomo, bo są te największe, najbardziej zurbanizowane miejsca, gdzie też ten biznes, czy tam praca najczęściej jest, najłatwiej jest ją znaleźć. Natomiast rzeczywiście pobyt w Tarnowskich Górach, dzięki temu, że jest dużo kompleksów parkowych, dużo kompleksów zieleni, gdzie można odpocząć, gdzie można rzeczywiście zwolnić tempo, no jest to przyjazne miejsce do życia.
0: I to brzmi jak fajny weekend, już się robi coraz cieplej, już jest w zasadzie taka temperatura sprzyjająca temu, że chcemy zwiedzać, chcemy podróżować, odwiedzać nowe miejsca, a takie, w którym możemy dodatkowo odpocząć, ja myślę, że wiele osób może sobie wpisać na listę Tarnowskie Góry. I to tak słowem wstępu, żeby opisać, jaki klimat tam panuje, ale jeśli już zdecydujemy się na wyjazd, jak tam spędzić czas, co trzeba zobaczyć, czego trzeba doświadczyć, o tym wszystkim dziś rozmawiamy razem z Damianem Nowakiem, Jagodą Rybińską i do rozmowy wracamy już za moment.

0: dzisiaj o innej miejscowości. Damian, Jagoda, opowiedzieliście o klimacie, atmosferze, który panuje w tej miejscowości z dwóch różnych perspektyw. No i jeśli ktoś z naszych słuchaczy poczuł się zachęcony, chce zobaczyć, co tam słychać w Tarnowskich Górach, no to co dalej? Co trzeba zobaczyć? Czego trzeba doświadczyć? Którędy pójść na spacer? Co jest takim? Zacznijmy może od top 3.
1: Powiedziałbym, że rynek. I wiem, że to jest okropnie banalne, ale rzeczywiście ten rynek jest jednym z najpiękniejszych rynków polskich miast. Co ciekawe, ten rynek, który obecnie jest rynkiem głównym, nie jest pierwszym rynkiem w Tarnowskich Górach. To jest trzeci rynek w kolei, ale właśnie on stał się tym głównym i przy nim zobaczymy i piękny ratusz, i piękny kościół, który niestety zwiedzać jest dosyć trudno, bo to jest ten kościół ewangelicki, tak? I on nie jest otwierany tylko w określonych datach, ale rzeczywiście warto tak zaplanować sobie tą podróż, żeby go zobaczyć, bo to też jest unikat w skali kraju. I ten rynek staje się takim dobrym punktem wyjścia do podróży. Też na rynku znajdziemy, obok rynku znajdziemy dużo pomników gwarków, gwarek, czyli po noszymu górnik. I oni rozsiani, to jest właściwie nowa tradycja, rozsiani po różnych miejscach Tarnowskich Gór, wytyczają taki szlak. Czyli tak jak we Wrocławiu mamy te krasnoludki, za którymi podążamy, tak u nas możemy podążyć za gwarkami.
0: Czyli możemy ich też szukać podczas takiego spaceru. Jak gdzieś tam zobaczymy jednego w oddali, no to idziemy tam, bo wiemy, że coś ciekawego, fajnego nas tam czeka.
1: Absolutnie.
0: Czyli co? Mamy rynek, który jest takim punktem strategicznym. Jeszcze poprosiłam o top 3, no to ja czekam na dwie kolejne, takie największe, najciekawsze atrakcje tej miejscowości.
1: Park Grepecki?
2: Park, tak.
0: No to idziemy do parku.
1: Opowiadaj.
2: Bardzo duży jest ten park w ogóle. Drzewa są jakieś takie mega wysokie tam, więc ja się bardzo... Czym starsza jestem, tym bardziej lubię taką naturę, taką prawdziwą naturę, taką głęboką naturę. I dla ciebie to jest chyba dość nostalgiczne miejsce, bo tuż obok chodziłeś do szkoły.
1: Tam jest w ogóle przepiękny obiekt historyczny. Znaczy, jakby front jest historyczny, potem część dobudowano nową i jest to szkoła salezjanów, szkolno-wychowawczy ośrodek salezjański, gdzie ja kończyłem gimnazjum. I rzeczywiście to, że ilekroć przechodziłem przez ten park, to była to moja właśnie ścieżka przez tam, ile się chodzi do gimnazjum? 3 lata? Chodziło, bo teraz już...
0: Trzy lata.
2: Nie ma, no.
1: Kimby pamiętają. Więc tak, więc to było dla mnie bardzo sentymentalne i jest to miejsce ciche, oddalone od właśnie tych dróg głównych, więc można tam się wyciszyć i można przy okazji podróży po Parku Repeckim pójść do sztolni Czarnego Pstrąga, która wiadomo jest miejscem, gdzie korytarz wypełniony jest wodą, dzięki czemu jest taki i płynie się wzdłuż tej sztolni, dzięki czemu ma taki piękny efekt jakby odbicia tej srebrnej jaskini w wodzie. Więc no to pięknie wygląda, a sama nazwa Czarny Pstrąg, co ciekawe, wzięła się z tego, że przez tam te ujścia wody wpływały czasami pstrągi, ale że ciemno było w sztolni, to one wszystkie wyglądały na czarne. No i stąd sztolnia Czarnego Pstrąga. I do dziś czasami można zobaczyć, jeśli ktoś się przyjrzy, pstrągi pływające w sztolni.
2: Ja nie widziałam niestety.
0: Bo to może taka miejska legenda.
1: Może.
0: Żeby koniecznie tam pójść.
2: Albo za ciemno jest.
0: Rozumiem, że wszystkie z tych miejsc możemy zaliczyć w ramach jednego spaceru, ale ja myślę, że możemy też kilka dodatkowych miejsc dorzucić na takiej trasie. Co jest pomiędzy, co jest troszeczkę w bok?
1: No, Repty są spory kawałek od głównej części Tarnowskich Gór, od Śródmieścia, więc warto przejść się w kierunku na przykład Parku Segiet, który jest też ogromnym obszarem leśnym, więc tak może troszeczkę kiepsko, że się skupiam na takich miejscach, które są bardzo nacechowane właśnie naturą, ale ja właśnie taki jestem miejscu, gdzie bardzo to doceniam, bo też uważam, że nowym luksusem jest właśnie możliwość pobycia w ciszy, pobycia w naturze i taki nieskrępowany kontakt z naturą, to jest ważne.
0: Czyli w Tarnowskich Górach takich miejsc, w których można, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, i odpocząć, ale też poczuć taką bliskość prawdziwej natury, nie brakuje. A jeśli chodzi o takie typowo miejskie, charakterystyczne elementy, miejsca, to co jeszcze wrzucamy na tę listę?
1: Miejskie? Ja polecam Galerię Sztuki Inny Śląsk. To jest to galeria założona przez pana Mazika, który jest absolutną legendą regionu. I pan Mazik, poza tym, że od lat lansuje młodych artystów i rzeczywiście im pomaga na różne sposoby, jest takim filantropem, to on z wykształcenia jest lekarzem. I on, prawda, zrobił dyplom lekarski, powiedział rodzicom, no niestety tym się nie zajmę, zaczął malować obrazy, co w końcu

0: W końcu przyrodziło się wprowadzenie własnej galerii Inny Śląsk.
1: Czyli warto tam zajść?
0: Absolutnie.
1: Zobaczyć to miejsce. Jagoda, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione miejsce, w którym lubisz się...

0: też jest, jeśli się nie mylę, jest najstarszą kolejką wąskotorową na świecie. Mm-hmm. Albo jedną z najstarszych, żebym tutaj nie sprzedawał fake news.
1: Jest sezonowa, więc trzeba tam się wskoczyć w te takie cieplejsze miesiące. Często ją mijamy, w ogóle te tory się często mija akurat tam, jak wyjeżdżamy z domu. Trzeba uważać, żeby nie wjechać. No.
0: Doksujesz nas, gdzie mieszkamy, tak?
1: Nie przyznam się, nie powiem.
0: Tak, więc to jest super atrakcja i w ogóle, jeśli jest się Mikolem, znasz jakieś słowo jak Mikol?
2: No właśnie nie. Poproszę o wytłumaczenie od razu.
0: Miłośnik kolei, inaczej Mikol. I jak się okazuje, środowisko Mikoli jest bardzo bogate i bardzo dużo osób jest ostro wkręconych właśnie w historię kolei. No to Tarnowskie Góry były największym w Europie dworcem ukształtnym i dlatego były bardzo ważne w trakcie wojny. Dlatego też będąc w Tarnowskich Górach, wiele osób zainteresowanych historią, ale także właśnie, znaczy nie tylko historią kolei, ale ogólnie historią, wybiera się właśnie w kierunku dworca, o czym wiem, że jeszcze będzie się rozmawiać, tutaj nie spoileruję, ale wybierają się tam i też przyglądają się temu wszystkiemu, bo można znaleźć jeszcze elementy nawiązujące do tej historii.
2: Czyli kawał historii związany jest z...
0: Wspaniałe historie. A jeszcze nie wspomniałem w ogóle o historii założycielskiej, bo historia
2: założycielska... No to zapamiętaj o tej historii i od niej zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Damian Nowak, Jagoda Rybińska są z nami w Studiu Czwórki.

0: City Break Polska w czwórce. Damian Nowak i Jagoda Rybińska z Good Place Warsaw są w naszym studiu czwórki. Rozmawiamy nie o Warszawie, a o tarnowskich górach, które w górach wcale nie leżą. To była pierwsza informacja, która rozpoczęła naszą rozmowę o tej miejscowości. I Damian, ty tu już zapowiedziałeś, że historia założycielska jest ciekawa i chcesz nam ją wszystkim przedstawić.
1: Tak, ponieważ tarnowskie góry mają swoją własną, no chciałbym powiedzieć mitologię, ale może to trochę za duże słowo, ale jest historia chłopa rybki, no bo wiemy, że w tym roku świętujemy

0: 500 lat, tak będzie. O, tak ładnie tak, to trzeba obejść. 500-lecie Tarnowskich Gór, ale zanim zostały udzielone te prawa wolności górniczej, które uznajemy za początek miasta Tarnowskie Góry, chłop Rybka, a przynajmniej tak głosi legenda, dbając o swoje pole, zauważył samorodek Rudy Srebra. I ten wielki samorodek, ta wielka bryła spowodowała, że właśnie górnicy z całego regionu zaczęli napływać. I to początek Tarnowskich Gór, czyli naszego srebrnego miasta.
1: No i piękna historia, bo tak jak też na początku rozmawialiśmy, srebro, kopalnie, to jest też ważny element samej miejscowości. Jak można zwiedzić Tarnowskie Góry właśnie takim szlakiem kopalni i historii z nimi związanej?
0: To tak jak już wspominaliśmy, możemy podążyć za naszymi gwarkami, możemy podążyć za muzeami i tymi właśnie, czy kopalnią srebra, czy sztolnią Czarnego Pstrąga. Możemy podążyć też drogą zamków, ponieważ mamy bardzo dużo kompleksów też pałacowo-zamkowych, jak na przykład kompleks zamkowy w Tarnowicach Starych, czy...
2: Czym są Tarnowice Stare, musisz powiedzieć?
0: A, no to jest najstarsza dzielnica Tarnowskich Gór, bo Tarnowskie Góry to wcale takie małe miasteczko nie jest i też mamy swoje dzielnice, tak. Ja oczywiście największy sentyment mam do osady Jana, bo tam się wychowywałem, tam był dom moich dziadków, ale te stare Tarnowice to najstarsza część i prawdopodobnie, taka jest jedna z teorii, właśnie od Tarnowic wzięła się nazwa, że Tarnowskie Góry, Tarnowice i Góry, czyli kopalnie, prawda?
1: No to teraz jestem ciekawa odpowiedzi waszej na kolejne moje pytanie, bo jeśli chodzi o miejsca, które możemy odwiedzić, które możemy zobaczyć, no to myślę, że sprawa jest już tutaj jasna. Ale bardzo często, będąc w nowej miejscowości, też wypadałoby czegoś doświadczyć, zrobić jakąś konkretną rzecz. Jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie wyrabia się koronki od dziesiątek czy nawet ponad 100 lat, no to warto być może uczestniczyć w jakichś takich warsztatach i nauczyć się tego rękodzieła. Jeśli mamy miejsca, w których robi się przepiękną ceramikę, no to właśnie może jest coś związanego z tym. Czy macie pomysł, co mogłoby być taką aktywnością, która jeszcze bardziej pomoże nam zanurzyć się w klimat, jaki panuje w miejscowości?
0: W Tarnowskich Górach znajduje się nieczynna już kopalnia dolomitów, kopalnia Blachówka i tam teraz jest zorganizowany kompleks narciarski. Więc to jest rzecz bardzo śląska, bardzo nietypowa i pozwala na aktywizację. Tak? Wiadomo, że narty to bardziej z zimą nam się kojarzą, ale też możemy tam zjeżdżać na kładach i są jakieś inne też czynności, korty tenisowe, wszystko właśnie w ramach tych dolomitów.
1: No i to brzmi bardzo zachęcająco, bo jeśli mamy z jednej strony naturę, jeszcze możemy sobie tutaj jakąś aktywność fizyczną wpleść w odwiedzanie Tarnowskich Gór, to myślę, że to brzmi naprawdę jak udany weekend. Jestem też ciekawa waszych takich może ukrytych perełek, miejsc, które nie są takie oczywiste i nie znajdziemy ich w przewodnikach, ale na przykład jeśli ty, Damian, urodziłeś się w tej miejscowości, no to wiesz o tych różnych perełkach i oczywiście o Jagodę też o to samo będę chciała zapytać, no bo domyślam się, że Damian zabrał może w jedno z takich miejsc.
2: Wydaje mi się, że najlepsze miejsce, do którego Damian zabrał mnie w Tarnowskich Górach, to jest dom twojej babci. Bardzo lubię aktywność jedzeniową związaną z tym.
0: Czyli kuchnię śląską.
2: Kuchnię śląską, tak, tak. Wspaniała kuchnia i też nostalgiczna dla mnie, bo w domu to miałam tak właściwie, przez to, że moja mama, ja jestem warszawianką, mój tata jest z Warszawy, moi dziadkowie od strony taty też, ale przez to, że moja mama ma te śląskie korzenie, no to mieliśmy te kluski śląskie zawsze w domu i bardzo przyjemnie jest tak właśnie wrzeniając się w twoją rodzinę, móc nadal to kontynuować.
1: Sam raz na niedzielny obiad kluski. Można się rozmarzyć.
0: Gumi Klejzy. Jeśli już jesteśmy przy takich ukrytych miejscach, no to może Świerklaniec. Jest przepiękny park w Świerklańcu. No, cały czas pozostaje w tym klimacie właśnie zieloności, ale pośród tego parku, który sam w sobie jest atrakcyjnym miejscem, warto pójść do Muzeum Donesmarków i Mauzoleum Donesmarków. To są takie dwa miejsca, które wiążą te tradycje i historię regionu razem z współczesnością, więc tam też można coś zjeść, też można spędzić trochę czasu, więc to jest ciekawe połączenie.
1: Kolejne miejsce, które zapisujemy na listę. Jagoda, ty rozpoczęłaś bardzo ciekawy temat, o którym myślę, że wielu lubi rozmawiać. Mam nadzieję, że również słuchać.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: 19 minut pozostało do godziny 17, a my cały czas jesteśmy w Tarnowskich Górach i myślę, że wcale nie mamy dosyć tej miejscowości. Dopiero ją odkrywamy z przeróżnych stron. Damian Nowak, Jagoda Rybińska, Good Place Warsaw są razem dzisiaj z nami. No i co? Czy to jest ten moment, kiedy możemy sobie porozmawiać o tym, co smaczne, pyszne, klejące, a może i nawet słodkie?
2: Aha. Do rozmowy o kuchni zawsze jesteśmy gotowi.
1: No to Jagoda, co tobie najbardziej posmakowało? Bo to ty zaczęłaś ten temat, powiedziałaś, że te miejsce, jakim jest dom babci Damiana, jest takim twoim numerem jeden i to chyba ze względu właśnie na tę kuchnię.
3: Tak, takim typowym śląskim obiadkiem to są kluski śląskie oczywiście i zołza. Zołza to jest sos mięsny, który u mnie w domu, z racji tego, że moja mama tak trochę jest, no nie trochę, no jest ze Śląska też, więc u mnie też się to jadło. Chociaż to jest ciekawe, bo Damian nie do końca znał to określenie, a to jest śląskie określenie zołza na sos.
2: Chyba u mnie w domu się po prostu go nie używało, tak. Ale znaczy mówiło się na kluski gumiklejzy.
3: Więc i ciapka pusta do tego, czyli kluski śląskie, zołza i ciapka pusta.
2: Warto wspomnieć, że język śląski nie jest monolitem i w różnych miastach mogą być różne regionalizmy.
3: To prawda. Tak.
1: I jeśli chodzi o kuchnię, to w ogóle nam wychodzi ciekawe połączenie, bo zakładam, że czasami te smaki też mogą się tak troszeczkę różnić, jeśli chodzi o konkretną miejscowość, a wszystko jest w ramach jednego regionu. Tutaj mamy takie flagowe danie, o którym ty wspomniałeś. Czy coś jeszcze wpisujemy na tę listę? No bo jesteśmy pierwszy dzień.

0: w Tarnowskich Górach, jemy sobie ten pełny obiadek, a drugiego może chcemy jednak coś innego spróbować.
1: Mam wrażenie, że jeszcze jak wyjeżdżałem z Tarnowskich Gór do Warszawy, to była różnica, że w Warszawie jednak była duża reprezentacja kuchni z całego świata, a teraz kompletnie się to zatarło. I tak samo w Tarnowskich Górach znajdziemy wiele restauracji, właściwie kuchni z całego świata na bardzo wysokim poziomie. I w ogóle uważam, że Polska ma bardzo wysoki poziom kulinarny i też wysoki poziom czystości, zadbania o to, więc zasadniczo gdzie pójdziemy, no jasne, że warto sprawdzić gdzieś opinię, ale nieważne gdzie pójdziemy, będzie przyzwoicie.
0: No i to chyba takie miejsca lubimy, bo czasami naprawdę można stracić dużo czasu na tym, żeby znaleźć takie fajne miejsce, jak już chodziliśmy cały dzień, chcemy odpocząć, napić się dobrej herbaty i zjeść coś smacznego, no i żeby takie miejsce znaleźć. Jeśli chodzi o te regionalne smaki jednak, to czy coś tutaj jeszcze możemy dorzucić albo na przykład postawić na jakiś deser?
1: Na jakiś deser. No, wszystkie ciasta drożdżowe. Ja uważam, że też one wróciły w tym ostatnim czasie. Po tym był taki moment zachwytu petit gâteau i wszystko musiało być na modę cukierniczą francuską. Musieliśmy mieć te monoporcje, musieliśmy mieć jakieś tam żelatyny przy ozdobienia i tak dalej. A teraz wracamy do dobrej starej kruszonki, do dobrego ciasta drożdżowego.
0: Do serniczka.
1: Oczywiście. I to już nawet nie baskijskiego, nie jakiegoś tam fon, tylko właśnie...
2: Takiego z rodzynkami.
1: Nie przesadzaj. Nie, no ja robię rodzynki, ale w małej ilości, jak są takim... Więc wydaje mi się, że taki powrót do korzeni, do prostej polskiej kuchni, a może nawet nie prostej, co właśnie takiej tradycyjnej jest dla nas teraz bardzo wartościowe.
0: A co jeszcze tobie właśnie w Tarnowskich Górach zapewnia taki powrót do korzeni?
1: Ja może nie powrót do korzeni, ale chciałem zdecydowanie zwrócić uwagę na Pałac w Rybnej. Też żałuję, że nawet pierwszy mi nie przyszedł do głowy, bo jest to niezwykłe miejsce, gdzie odbywają się koncerty muzyki klasycznej. W tym cykl imienia Elżbiety Chojnackiej, prowadzony przez Aleksandrę Gajecką, który dotyczy muzyki klawesynowej. To jest też unikat w skali Polski, więc fajnie jest spojrzeć na to, że Tarnowskie Góry to nie tylko, prawda, odpoczynek, ale także możliwość kulturalnego rozwoju i spotkania z czymś innym, prawda?
0: Naprawdę wychodzi nam bardzo ciekawy miks, bo z jednej strony mamy naprawdę dużo zieleni i w zasadzie, jak Oda, ty wspomniałaś na samym początku o tym, że jest to bardzo zielone miasto, a później okazało się, że wymieniacie kolejne parki i ten jest bardzo duży i kolejny też jest bardzo duży, jest bardzo ciekawy. Mamy element kultury i oczywiście mamy historię związaną z kopalniami, to też dużo się dzieje, jeśli chodzi o tę część, ale też właśnie to, co regionalne, tradycyjne i ja właśnie, Damian, zadałam ci też to pytanie i jestem ciekawa twojej odpowiedzi, bo jeśli jesteś osobą, która urodziła się w tym miejscu, dzisiaj wracasz tam po latach, czy jest coś, co tak ci się trochę pozwala na takie przeniesienie się w czasie? Czy coś było takie prawdziwe twoje, kiedy byłeś dzieckiem? I w tym kontekście możemy określić, że to jest takie typowe, związane z Tarnowskimi Górami, sposobem spędzania czasu, może właśnie jakimś sposobem jedzenia czegoś. Coś, co jest takie typowe, związane z tym miejscem.
1: Typowo związane z miastem. Wydaje mi się, że dla mnie podróż przez rynek, spacer taki, który ja jeszcze odbywałem z osady Jana, gdzie mieszkałem u babci, do Sępołowskiej liceum i to właściwie było przez dwie dzielnice spacer. Teraz to dzieciaki wiem, że jeżdżą autobusami. Albo...
2: Ty nie lubiłeś.
1: Ja nie lubiłem. Ja bardzo lubiłem właśnie ten spacer poranny, jeśli tylko na to pozwalała pogoda i chociaż on zajmował tam 30-40 minut, to przejście właśnie przez ten rynek było takim codziennym rytuałem, który sprawiał, że czułem się mocno ugruntowany i wydaje mi się, że ten spacer nawet dla osoby z zewnątrz może być po prostu bardzo, bardzo przyjemny. Jest też tam park, kolejny park, Park Kamilianów przy kościele, który właśnie jakby łączy osadę Jana z tą częścią miejską i on też jest bardzo ładny i też jest zadbany i też spacer przez niego może sprawić przyjemność.
0: Fajnie, można sobie od razu wyobrazić takie dwa dni spacerowanie po parkach, jedzenie sernika z rodzynkami. Brzmi naprawdę bardzo przyjemnie. To jeszcze na koniec chciałabym przeprowadzić taki mały eksperyment, zadanie. Spróbujcie, proszę, opisać Tarnowskie Góry jednym słowem.
1: Dla mnie to słowo Heimat, czyli mała ojczyzna.
0: Pięknie.
2: Jak Oda? No i teraz zagiąłeś, bo ja nie mam takich pięknych słów.
0: Mogą być rodzynki.
1: Nie rodzynki.
2: Mi się Tarnowskie Góry głównie kojarzą z twoją rodziną, z twoją babcią. Nie wiem, czy mogę opisać słowem babcia.
0: Może

0: Lubię słowo babcia. Myślę, że to nam też bardzo opisuje klimat danego miejsca.
1: To jest tak przyjemne miejsce. Zawsze byłam tak ciepło przyjęta tam w rodzinie, a to wcale nie jest takie oczywiste. Więc tak, więc dla mnie Tarnowskie Góry to jest babcia.
0: No i to jest piękne słowo na zakończenie. Jagoda Rybińska, Damian Nowak, Good Place Warsaw. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy serdecznie.

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dręda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
3: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
2: Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
2: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Hey. Mic check. One, two.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Jeśli nacieszyliście się słoneczną, ciepłą pierwszą połową dnia, no to nastawiajcie się teraz na deszcz i chmury, bo właśnie taki będzie niedzielny wieczór. 22 stopnie Celsjusza, 24, maksymalnie 29, więc temperatura nadal nie schodzi mocno, ale deszcz pojawi się wszędzie, w każdym województwie. Do tego oczywiście zachmurzenie również duże, czasami prawie że maksymalne. Opady deszczu przelotne, ale jednak wystąpią. Jeśli chodzi o burze, bo też te są zapowiadane na dziś, to one pojawią się we wschodniej części Polski, w centralnej i w południowo-zachodniej. Tam też możliwy jest grad.
1: Autopromocja.
2: Ja w twoim wieku.
3: Ja w twoim wieku.
2: To zdanie chyba każdy kiedyś usłyszał.
4: My zamieniamy je w podróż przez pokolenia, pełną wspomnień, różnic i zaskakujących podobieństw.
2: W drogę zabieramy naszych gości i was, a każdej podróży towarzyszy muzyka, która łączy różne światy. Spotykamy się co niedzielę o 18:00. Julia, Aga
4: i Grzegorz Święch.
2: Czyli córka, mama
4: i tata.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
16: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia.

0: nowa tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. Polskie Radio.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 7 minut po godzinie 17. To oznacza, że rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Spędzimy ją oczywiście w Tarnowskich Górach, bo to dziś wybieramy się tam w ramach audycji City Break Polska. Niedzielne popołudnie właśnie spędzamy w ten sposób. Wybieramy często te mniejsze, nieoczywiste miejsca i szukamy powodów, dla których warto wybrać się właśnie tam. Jak spędzić czas, którędy udać się na spacer, co robić, jeśli pada deszcz. A taki dzień jest chociażby właśnie dziś. Tarnowskie Góry to miejsce bardzo ciekawe, również dlatego, że zabytki, które są właśnie w tej miejscowości położone, zostały wpisane na listę UNESCO. O tym porozmawiamy w drugiej godzinie naszego spotkania oraz sprawdzimy, kiedy najlepiej wybrać się właśnie tam, bo często szukamy takich pretekstów, a nimi mogą być wydarzenia kulturalne, więc trochę kultury w drugiej godzinie audycji City Break Polska.

0: City Break Polska w czwórce.
1: 14 minut po godzinie 17 i jesteśmy dziś w Tarnowskich Górach i ja myślę, że to jest ten czas, kiedy warto zadać pytanie, kiedy najlepiej wybrać się do tego miasta. Mam nadzieję, że odpowie mi na nie nasz gość, który jest już z nami na łączach. Krzysztof Stręcioch, kierownik działu komunikacji i promocji w Tarnowskim Centrum Kultury. Cześć.
2: Cześć Marta, bardzo mi miło. Poprawię tylko Tarnogórskie Centrum Kultury.
1: To tutaj jakąś literówkę musiałam zrobić, bo mam poprawnie oczywiście wszystko zapisane, ale dzięki za poprawkę. Jeśli chodzi o to, kiedy wybrać się do w Tarnowskie Góry, no to mam wrażenie, że często szukamy jakiegoś pretekstu i takie wydarzenia kulturalne, szczególnie te, które są ikoniczne, najważniejsze dla danej miejscowości, takim pretekstem dobrym mogą być. Jeśli chodzi o Tarnowskie Góry, to kiedy, gdzie i jak najlepiej wybrać się właśnie szukając takich specjalnych wydarzeń?
2: Ja oczywiście jako Tarnogórzanin powiem, że każdy moment, każda chwila, każdy wolny weekend to dobry czas na odwiedzenie naszego miasta, srebrnego miasta. Mam nadzieję, że Marto, spotkamy się kiedyś w naszym mieście, ale takim największym, najważniejszym wydarzeniem i w regionie, ale też w naszym mieście są po prostu gwarki, czyli święto naszego miasta. Gwarki są organizowane u nas od 1957 roku. Są to spotkania oczywiście z gwiazdami, z mieszkańcami, ale jest to również pochód gwarkowski, który został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. No i wy, drodzy słuchacze, którzy chcielibyście poznać historię Śląska, historię naszego miasta, możecie poprzez taki pochód gwarkowski dowiedzieć się prawie wszystkiego, ponieważ w tym dniu, w tym roku akurat będzie to 13 września, mieszkańcy naszego miasta wcielają się w postaci historyczne. W postaci historyczne, czyli w te postaci, które tworzyły nasze miasto, zakładały naukowców, którzy odwiedzali, władców, którzy przyjeżdżali do Tarnowskich Gór, żeby już wtedy poznać to, co kryje nasza ziemia, czyli te kopalnie, srebro i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest taki głodny wiedzy historycznej, to na pewno gwarki, pochód gwarkowski. Jeżeli mogę zaprezentować jeszcze coś, co odbywa się w tym miesiącu, czyli w maju, no to w maju, a dokładnie 30 maja, zapraszam na 14. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Tanecznego Tańcząc w Jasnościach, bo Tarnowskie Góry to nie tylko miasto górników i kolejarzy, ale także muzyków i tancerzy. No i z całego kraju do nas będą spływać tancerze, zaprezentują się w trzech kategoriach i w różnych formacjach, więc to jest na pewno coś, co warto zobaczyć. No i wakacyjna barburka w środku lata. Tutaj troszkę inaczej niż pewnie wiecie, jak ta barburka wygląda na Śląsku. Spotykamy się w centrum naszego miasta na Tarnogórskim Rynku. No i prezentujemy to nasze dziedzictwo dla młodych, dla starszych. Jest muzyka, są stragany z pięknymi wyrobami rzemieślniczymi, więc na pewno to są te rzeczy, które warto zobaczyć na żywo.
1: No właśnie, te wyroby rzemieślnicze to też jest bardzo ciekawy wątek. Czy są takie, które są bardzo charakterystyczne właśnie dla Tarnowskich?

0: Tarnowskich Gór.
1: Wiesz co, zaskoczyłaś mnie pytaniem, ponieważ nie ma chyba czegoś takiego bardzo charakterystycznego w Tarnowskich Górach. Na pewno są te rzeczy, które są wykonane ze srebra, no bo srebrne miasto. Mhm. Na pewno to są jakieś prace artystyczne naszych tarnogórskich artystów, bo mamy ich bardzo sporo. Mamy wyśmienite galerie, o których już przecież wcześniej była mowa, czyli tutaj Galeria Krzysztofa Mazika i Galeria profesora Wernera Lubosa, no i ta galeria związana z Tarnogórskim Centrum Kultury. Więc to są na pewno piękne też prace artystyczne związane z naszym miastem, z architekturą, z krajobrazem, na pewno coś takiego.
0: Rozmawiamy dzisiaj o życiu kulturalnym Tarnowskich Gór. Ja jestem ciekawa, czy masz jakieś wydarzenia, być może jakiś cykl, który z twojej perspektywy jest najciekawszy, albo taki, który po prostu co roku musisz się na tym wydarzeniu pojawić, albo czekasz, aż przyjdzie właśnie lato, żeby móc uczestniczyć w takim wydarzeniu. Od tego zaczniemy kolejną część naszej rozmowy. Z nami na łączach Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury.
2: Gotowi?

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: A za nami muzyczna opowieść o Śląsku. Kaliber 44, Grupson, Focus, Rahim w utworze Czarny Śląsk, gdzie również pojawiły się Tarnowskie Góry, a to właśnie ta miejscowość jest celem naszej dzisiejszej wyprawy w audycji City Break Polska. Z nami na łączach niezmiennie Krzysztof Stręcioch, kierownik działu komunikacji i promocji Tarnogórskie Centrum Kultury. No i właśnie, chwilę przed przerwą muzyczną zapytałam cię o te wydarzenia, które z twojej perspektywy są z jakiegoś powodu twoimi ulubionymi, najciekawszymi, tymi, na które po prostu czekasz cały rok.
2: No na pewno to jest to wydarzenie, jakim jest Pochód Gwarkowski, ponieważ zajmuję się razem z zespołem Tarnogórskiego Centrum Kultury tym wydarzeniem, ale o tym już mówiliśmy, więc powiem może o czymś zaskakującym. Wybory Pięknej z Rept. To jest takie wydarzenie dosyć niestandardowe, ponieważ Tarnowskie Góry mają swoją odmianę jabłonki. I co roku, w tym roku w kwietniu, spotykamy się i świętujemy. Smakujemy przepysznych potraw związanych z jabłkami. Kosztujemy różnych trunków. Odbywają się koncerty, spotkania. No i rozdawane są te piękne jabłonki, które trafiają do różnych części naszego kraju. No i tworzy się olbrzymia kolekcja tego pięknego drzewa. Jeżeli tutaj mówimy o pięknej z Rept, czyli o trochę ekologicznym wydarzeniu, to na pewno warto wspomnieć o ekokrainie. Bardzo często pewnie kojarzycie Śląsk z takim brudnym miejscem na mapie naszego kraju. Otóż nie. Śląsk to przede wszystkim zieleń, no i ekokraina, czyli wydarzenie, które organizujemy w naszym centrum, również o tym opowiada, że Tarnowskie Góry to zieleń, Tarnowskie Góry to miejsce, które dba o eko-życie. No i właśnie o tym mówimy na tym wydarzeniu. A już za niedługo, i na co zapraszam was wszystkich, 10. edycja TCK-owego kina objazdowego, czyli to takie wydarzenie, podczas którego spotykamy się z mieszkańcami Tarnowskich Gór, rozmawiamy o kulturze, tej takiej, w której oni uczestniczą, ale też taką, którą my chcielibyśmy im zaprezentować. Odbywają się seanse filmowe w różnych dzielnicach naszego miasta, a dokładnie w 11 dzielnicach. Animacje i spotkania z dzieciakami, no i seanse filmowe. A w tym roku skoncentrujemy się na tych takich klasykach, wiesz, z lat 90., które pewnie dobrze znamy, i to będziemy prezentować naszym mieszkańcom.
1: Chciałabym jeszcze na moment wrócić do wyborów Pięknej z Rept, czyli wydarzenie, podczas którego można próbować różnych, może tradycyjnych, albo i bardziej wymyślnych dań, w których to jabłka właśnie są najważniejsze. Jakie to są właśnie smaki? Czy to jest taka klasyczna szarlotka, czy może macie coś takiego specjalnego, co zawsze musi się pojawić gdzieś tam na stole?
2: Wiesz co, tutaj tarnogórskie restauracje pokazują, na co ich stać. No i oczywiście są też takie szarlotki, o których wspominasz, ale jest to na przykład krupniok z jabłkiem. To są również inne pyszności i wariacje na temat tych śląskich potraw. Nie jest to tylko śląsko-rolada, kluski i modra kapusta, ale też inne słodkości, bardziej na słono i na słodko. Naprawdę jest przeróżnie i co roku są to inne potrawy.
1: A pamiętasz może coś, co spróbowałeś w ubiegłym roku, czy może jeszcze wcześniej i właśnie z jakiegoś powodu zapadło ci w pamięć?
2: No wiesz co, ten krupniok z tym jabłkiem to było dla mnie zaskoczenie i naprawdę polecam wszystkim, którzy będą mieli okazję spróbować. Zaskoczenie z tego względu, że dosyć taka potrawa tradycyjna, ale połączona z tym twistem słodkim z tego jabłka, naprawdę warto, polecam.
1: No właśnie, brzmi to bardzo ciekawie, tak liczyłam na to, że może więcej powiesz o tym smaku, więc te połączenie tradycji, czegoś nowoczesnego, to naprawdę zachęca. Chciałabym cię też zapytać o takie jedno miejsce, jeśli miałbyś polecić tym osobom, które w Tarnowskich Górach pojawią się po raz pierwszy, to jaka jest taka twoja lokalna perełka, coś może o czym nie wszyscy wiedzą, a jednak uważasz, że zdecydowanie warto w tym miejscu się pojawić, zobaczyć to, żeby poczuć klimat tego miasta?
2: No to trudne zadanie, ponieważ w takim mieście jak Tarnowskie Góry wymienić tylko jedno miejsce, to naprawdę

no, graniczy z cudem. Mamy tych miejsc bardzo dużo, ale jednym z takich miejsc dla mnie wyjątkowych, w którym ostatnio byłem na przejażdżce rowerowej, jest Hałda Popłuczkowa w Tarnowskich Górach. To jest takie wzniesienie, to jest takie miejsce, które troszkę może nam się kojarzyć.

0: ziemia, która znajdowała się pod naszym miastem, została wydobyta przez górników i dzięki temu zostało stworzone takie wzniesienie. Bardzo dobry punkt obserwacyjny naszego miasta, bardzo dobry punkt, żeby po prostu odpocząć i tak jak ja wybrać się na rowerze ze znajomymi, więc jeżeli nie byliście jeszcze, to na pewno warto odwiedzić to miejsce.
1: Ja w międzyczasie sprawdziłam, jak wygląda ta hałda Popłuczkowa i widzę, że te porównania do Marsa są całkowicie zasadne. Od razu wyobraziłam sobie, że przecież tam można nagrać film w ogóle o lądowaniu na Marsie. I jak najbardziej ta przestrzeń sprawdziłaby się bardzo dobrze do tego celu. Oczywiście też można tam przyjść, pobyć na łonie natury, ale też i zrobić bardzo ciekawe zdjęcia, mam wrażenie. O tym opowiadał nam dzisiaj Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Do zobaczenia w Tarnowskich Górach.

0: w czwórce.
1: A my jesteśmy w Tarnowskich Górach. Tym razem z nami na łączach jest również Marek Panuś, kustosz, kierownik działu edukacji i promocji oraz Dworca Kultury, który reprezentuje również Muzeum w Tarnowskich Górach. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Mówiąc o Tarnowskich Górach, nie sposób chyba nie wspomnieć o kolejowej historii miasta i ten wątek przewijał nam się kilkukrotnie dzisiaj przez rozmowy z poprzednimi gośćmi w audycji City Break Polska. Ale właśnie chciałam porozmawiać o tej tarnogórskiej makiecie kolejowej, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do tej rozmowy, co dziś, jak można doświadczać tej historii, no i dlaczego właśnie ta kolej jest tak istotna, jeśli chodzi o Tarnowskie Góry.
2: Oj tak, no Tarnowskie Góry często są nazywane miastem gwarków, czyli dawnych górników i oczywiście trudno nie mówić o tym mieście bez tej historii górniczej, ale w XIX wieku jeszcze pojawia się jeden ważny taki element tej opowieści, czyli kolej. Do miasta dociera kolej, związana jest ona oczywiście też z tymi sprawami gospodarczymi, ale też to są połączenia pasażerskie. A największy rozkwit to okres międzywojenny, kiedy Tarnowskie Góry stają się częścią magistrali węglowej. Magistrala węglowa to była taka bardzo ważna linia kolejowa łącząca Górny Śląsk i port w Gdyni, będąca taką główną arterią, można powiedzieć, gospodarczą II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej też. Wtedy zresztą Tarnowskie Góry były uważane za największą stację rozrządową w naszym kraju, jedną z największych w Europie. Więc jest o czym opowiadać. Wielu Tarnogórzan ma w swoich rodzinach kolejarzy czy wśród swoich przodków osoby związane z koleją. No i o tym wszystkim chcemy mówić w nowym miejscu, które Muzeum w Tarnowskich Górach otwarło pod koniec ubiegłego roku. Dworzec Kultury to przestrzeń, która znajduje się na piętrze zabytkowego budynku dworca kolejowego i tam między innymi do oglądania jest owa makieta kolejowa, gdzie świat zabawy łączy się z edukacją właśnie na temat tego dziedzictwa kolejowego Tarnowskich Gór. Różne skale modelarskie, różne budynki, w tym też te związane z historią Tarnowskich Gór, postaci, jakieś scenki, które tam się dzieją. No atrakcja przede wszystkim dla rodzin, ale też dla pasjonatów kolejnictwa. A tuż obok galeria wystaw czasowych, obecnie prezentujemy tam plakaty z drugiej połowy XX wieku, też z czasów współczesnych, tematycznie związane z koleją.
1: No właśnie, można sobie też oczywiście podejrzeć w internecie, jak wygląda tarnogórska makieta kolejowa. To dla tych, którzy lubią wcześniej najpierw sprawdzić, jak coś wygląda, ale może warto też dać się zaskoczyć. I też tutaj chyba warto wspomnieć w tym kontekście, że sam Dworzec Kultury to ma taką nazwę nie bez powodu, bo jest to prawdziwy, historyczny dworzec.
2: Tak, dworzec też jest XIX-wieczny, z czasów tego pierwszego

0: Zakwitu Kolei w Tarnowskich Górach. Na jego pięknej fasadzie jest między innymi herb miasta, herb Wrocławia, który jako stolica Śląska, z którym jako stolicą Śląska było to pierwsze połączenie kolejowe przez Opole, więc można się pozachwycać zarówno na zewnątrz, jak i właśnie w środku, na piętrze, gdzie działa Dworzec Kultury. Można sobie też zrobić mały spacer, bo tych śladów kolejowej historii troszkę jest. Niedaleko dworca stoją zabytkowe lokomotywy, a jeśli ktoś chciałby zrobić sobie taką dłuższą wędrówkę czy przejażdżkę rowerem, to warto zobaczyć właśnie tą stację rozrządową, te kilometry torów ułożonych obok siebie, gdzie kiedyś pociągi z wydobywanym na południe od Tarnowskich Gór w innych miastach węglem, który tutaj przyjeżdżał, były po prostu zestawiane i ruszały w dalszą drogę. No, robi to wrażenie i dzisiaj, kiedy patrzymy po prostu na takie wielką plątaninę tych torów, które ciągną się od Tarnowskich Gór w stronę miasteczka śląskiego. Zresztą te miasta łączy też kolej wąskotorowa, która kursuje w sezonie turystycznym właśnie między miasteczkiem śląskim a Tarnowskimi Górami i Bytomiem po sąsiedzku, więc też warto zobaczyć nasz region z perspektywy wagonów.
1: Można też zwiedzać Tarnowskie Góry, ale spod poziomu ziemi, bo tam właśnie znajduje się prawdziwy labirynt. O co chodzi? O tym już za moment. Razem z nami na łączach Marek Panuś z Muzeum w Tarnowskich Górach.

0: ma też zwiedzać podziemnym labiryntem. I o tym rozmawiamy razem z Markiem Panusiem Kustoszem, kierownikiem działu edukacji i promocji Dworzec Kultury Muzeum w Tarnowskich Górach. Mówi się, że pod Tarnowskimi Górami jest prawdziwy labirynt, więc co się tam znajduje?
1: No, przed chwilą mówiliśmy o tym labiryncie kolejowym na powierzchni, a faktycznie pod ziemią jest labirynt dawnych wyrobisk, kopalni, które no też mają długą historię, bo tak naprawdę górnictwo w rejonie Tarnowskich Gór sięga jeszcze czasów późnorzymskich, okresu II, IV wieku naszej ery, później etap średniowiecznego górnictwa, następnie XVI wiek, wtedy powstaje właśnie miasto Tarnowskie Góry. No i to wszystko rozwija się aż do początku XX wieku. Dzisiaj już w Tarnowskich Górach się nic nie wydobywa, ale częściowo te podziemia są udostępnione dla zwiedzających. Ta myśl, aby je pokazać światu, narodziła się około 100 lat temu, kiedy właśnie korytarze podziemne zostały opuszczone przez górników, a w ich miejsce weszli pasjonaci, którzy próbowali wytyczyć jakieś pierwsze trasy turystyczne. I wtedy też powstał świetny zabytek, który teraz prezentujemy w Muzeum w Tarnowskich Górach, w naszej głównej siedzibie przy rynku, w ramach wystawy Podziemny Świat Tarnogórski, mapa, od której wiele się zaczęło. Jest to taka wielkoformatowa mapa, na której pokazane są właśnie Tarnowskie Góry na powierzchni, ale też Tarnowskie Góry pod ziemią. Dawne wyrobiska, sztolnie odwadniające, pojedyncze szyby, na których pracowały słynne maszyny parowe. To jest dzieło trzech zasłużonych postaci. Józef Piernikarczyk był historykiem, dał tą podbudowę merytoryczną. Alfons Kopia był sztygarem, ale też osobą związaną właśnie z ochroną dziedzictwa. I Józef Machwic, miejscowy artysta. I tutaj nastąpiło takie połączenie sił, połączenie fachów i powstał zabytek, który możemy dzisiaj oglądać, który stał się początkiem tego, co dało miastu taki nowy impuls rozwoju właśnie tego turystycznego. Przypomnę, że w latach 50. udostępniona została sztolnia Czarnego Pstrąga, 50 lat temu otwarto zabytkową kopalnię srebra. No i te miejsca, jak i szereg innych związanych z dawnym górnictwem, z zarządzaniem wodami podziemnymi, w 2017 roku znalazły się na liście światowego dziedzictwa, więc usłyszał o nas cały świat, więc chyba nic dziwnego, że chwalimy się tym nieustannie.
0: Jeśli chodzi o zwiedzanie tego podziemnego labiryntu, to wspomniałeś o tym, że w zasadzie jego część jest dziś dostępna. Czy kiedy my możemy go zwiedzać? Czy to jest dostępne przez cały rok? Czy wcześniej trzeba się jakoś zapisać na zorganizowaną wycieczkę? No i jakie części, jakie elementy tej całej trasy dziś są dostępne do zwiedzania?
1: Tak, to są dwa podziemne obiekty. Zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga, zarządzane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Więc z łatwością można znaleźć informacje i trafić do tych miejsc. Ja może dla zobrazowania też powiem, że trasa turystyczna zabytkowej kopalni srebra to jest niecałe 2 kilometry podziemnych chodników, fragmentu zalanego wodą, kilka komór wydobywczych. Niecałe 2 kilometry z co najmniej 150 kilometrów, które rozciągają się pod miastem, więc mówimy tutaj o prawdziwym labiryncie, o niesamowitym takim świecie podziemnym, którym myślę, że może zachwycić. Może nasi słuchacze kojarzą kopalnię w Wieliczce, może kopalnię Guido w Zabrzu, ale ta tarnogórska ma coś wyjątkowego. To są często takie ciasne korytarze, to jest taki przyjemny chłód, to jest ten wszechobecny, taki rdzawy kolor tego dolomitu, w którym kuto te chodniki i szukano rud ołowiu, srebra i cynku. Więc warto się wybrać, kto jeszcze w Tarnowskich Górach nie był, to i nad ziemię, i pod ziemię warto tutaj przyjechać.
0: I do tego zachęca Marek Panuś, Dworzec Kultury Muzeum w Tarnowskich Górach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: 9 minut pozostało do godziny 18. To oznacza, że nasza podróż po Polsce już dobiega końca. Ze mną w studiu Agnieszka i Julia Święch. Julia w letniej sukience i muszę powiedzieć, że ci zazdroszczę. Jestem bardzo ciekawa, czy nadal jest tak ciepło na zewnątrz. Czy
1: tak,
0: te deszcze nadeszły?
1: Jest ciepło, w Warszawie jeszcze nie pada.
0: No to trzymamy kciuki, że może jednak przejdzie bokiem. Zawsze chyba na to liczymy, chociaż mapa pogodowa no jest taka...
1: Jest jak jest.
0: Jest jak jest. A co po godzinie 18?
2: Po godzinie 18 będziemy, mam nadzieję, lekko śmieszkować.
1: Lekko?
0: To lubimy w niedzielne popołudnie.
2: Lekko, tak z balansem.
1: Tak, bo naszym gościem będzie król memów, czyli Michał Marszał.
0: Myślę, że to śmieszkowanie to co, gwarantowane? Zobaczymy, jak się uda, czy będzie śmiesznie. Myślę, że jest spora na to szansa. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
4: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
3: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
5: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: minęła 18.
1: Pogoda.
0: Aktualnie najcieplej w Poznaniu, ponad 28 stopni Celsjusza, najchłodniej w Ustce, jedynie 15 stopni. Dziś wieczorem i dziś w nocy przewidywane są opady deszczu w południowej części Polski, także Kraków, uważajcie na siebie.
2: A tak bardziej szczegółowo, to temperatura jest maksymalna na północy 21, 23, 26, nawet w centrum, na południu do 30 stopni. No i oczywiście wiatr słaby i umiarkowany przy tych temperaturach, okresami porywisty. No pewnie jak deszcz spadnie, to trzeba będzie jednak troszkę się jakoś ogrzać, okryć czymś, więc bierzcie to pod uwagę dzisiaj. No i to tyle na dzisiaj.
0: Trzymajcie się ciepło.
1: Autopromocja.
3: Dobrze rapujesz.
4: 25 maja na naszej scenie wystąpi laureatka konkursu Będzie Głośno.

0: Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Ja w twoim wieku.
1: Cześć, tu Julia Święch
2: i Agnieszka Święch,
1: czyli córka i mama, i rozpoczynamy wydanie audycji Ja w twoim wieku.
2: Dziś nasza rozmowa będzie dotyczyć mediów społecznościowych, internetu, ale również memów. Naszym gościem będzie twórca internetowy, dziennikarz, autor memów, Michał Marszał.
1: Mamy nadzieję, że będzie zabawnie.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: Tu Julia i Agnieszka Święch, mama i córka. I słuchacie audycji właśnie Ja w Twoim wieku. I w studiu jest z nami dziś Michał Marszał, jak już wcześniej powiedziałyśmy, twórca cyfrowych treści i memów.
2: Cześć, Michał.
3: Dzień dobry Państwu i Paniom w szczególności.

0: Ja w twoim wieku.
1: Ja w twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: A z nami w studiu Michał Marszał, dziennikarz, twórca memów, współtwórca plebiscytu Dzban Roku. Michale, odpowiedz nam proszę o twoich rodzicach. Jakie miałeś z nimi relacje, kiedy byłeś nastolatkiem?
3: Dosyć dobre. Znaczy, ja pochodzę z Raszyna, to jest pod Warszawą. Tam mieliśmy taki trochę wielopokoleniowy dom i teraz dużo takich wielopokoleniowych domów tam zostało, z tym, że te pokolenia się wyprowadziły, więc to są często domy, gdzie mieszka dwoje osób i hula wiatr. Moja mama, Bożena na imię, kazała całe życie mówić do siebie Kasia, bo nie lubiła. Znaczy każe w dalszym ciągu, bo oboje rodzice oczywiście jeszcze na szczęście na świecie. Ojciec Marek, rodzice mieli, handlowali spodniami i butami na stadionie dziesięciolecia. Więc miałem tak, pamiętam jak mnie tata samochodem dostawczym do szkoły przywoził. Rodzice bardzo rano wstawali, bo tam na stadionie coś takiego było. No i stadion, zawsze ich namawiałem, żeby mnie zabrali na ten stadion. Ale ja już jak byłem bardzo mały, bo słyszałem, że tam wiele ciekawych rzeczy można kupić, w końcu mnie zabrali. I tam faktycznie na koronie stadionu można było wszystko znaleźć. Treści rozbieranych przez muzykę wszelaką, gry, karabin nawet się, gdyby człowiek postarał, to by tam kupił, więc to były takie kolorowe czasy. No i rodzice, cóż, no ciężko pracowali. Pochodzę z rodziny prostej, chłopskiej i jako pierwszy chyba studia skończyłem z rodziny. Jeden wujek był blisko, ale coś tam zawalił. No ja 9 lat studiowałem, więc to też jakby wysiłek bardzo duży, ale udało mi się skończyć. Siostrę mam, która mieszka teraz we Wrocławiu. Mieliśmy jeden wspólny pokój i pamiętam, siostra szybciej zaczęła dojrzewać i poznała jakiegoś Mariusza z Raciborza. I do tego Mariusza z Raciborza przed snem takie słodkie telefony wykonywała. Ja nie mogłem tego słuchać, no byliśmy w jednym pokoju i tam Mariusz, jaki ty wspaniały, Mariusz to, Mariusz tamto. Kłóciliśmy się często z siostrą, a teraz już zupełnie się nie kłócimy, może dlatego, że mieszkamy na kilkaset. Tak, odległość robi swoje. Jakby miło wspominam czasy dziecięce. Babcia też z nami mieszkała i dziadek. Dziadek zmarł niestety, ale babcia ma 96 lat i ciągle się świetnie trzyma.
2: Wow, to 100 lat i jeszcze więcej.
3: No już
2: babci.
3: Ja 200 krzyczę, bo 100 to trochę mało i wszystko wskazuje na to, że dosiągnę do tej setki, więc fajnie. No i takie kolorowe życie pod Warszawą, bo to jednak chciałbym odróżnić, że te Warszawy widzieliśmy z okien, ale to jednak była wieś. Tak moje życie wyglądało.
2: A czy twoi rodzice interesowali się polityką?
3: Tak, znaczy telewizor był włączony, ale raczej się nie dyskutowało o polityce, tylko gdzieś to tam sobie w tle funkcjonowało i ja miałem dosyć wcześnie czytać, zacząłem, znaczy mama mi mówi, że 3 lata miałem, jak zacząłem czytać. I że przeczytałem, że będzie tam Teleranek czy coś tam w telewizji, sam w gazecie, więc mama taka zachwycona.

0: No i mi podawała różne rzeczy do czytania, więc u mnie się taki nawyk wyrobił, że czytałem różne rzeczy, więc gazety czytałem to. Młodzież już teraz nie wie, co to jest gazeta albo kiosk. Ale było takie coś, że zamiast ekranu była płachta papieru i się tam przewracało te płachty.
1: Tak,
0: i trzeba
1: kojarzę
0: było...
1: ten koncept. Nadal on funkcjonuje? Nawet. Tak.
0: No, to już jakieś ostatki pewnie tam. Takie stare gazety w kiosku.
1: Nie, są nowe.
0: Są.
1: Patrzyłam ostatnio, mają się jeszcze nieźle.
0: Mówię tak trochę z przekąsem, bo sam wiele lat w gazecie pracowałem, więc widzę jak to stopniowo, ale jednak technologia wymusza te zmiany.
1: Że... Może jeszcze wróci papier.
0: Wróci?
2: Czy zainteresowanie papierem spada, ale wciąż on jest taki dostępny w takim też znaczeniu przyjemnym, czyli dotykowym.
1: Sensoryczny.
2: ASMR, tak.
0: Rozumiem.
2: Gazety. Tak, szelest tej gazety, a jeszcze zapach.
0: No tak. To jest dosyć istotne, chociaż ja się zupełnie cyfrowo na wszystko przerzuciłem, łącznie z książkami i jakoś się odzwyczaiłem od tego zapachu, chociaż oczywiście jak człowiek sobie to przypomni, to jest fajne. No i polityka była gdzieś tam zawsze w domu obecna, ale pewnie nie bardziej niż w innych domach. Oczywiście oburzano się na polityków po kolei, przed jak leciały tam fakty, czy wiadomości, a ja czytałem tygodniki polityczne, tam Polityka.
1: Ale nie mając 4 lata.
0: Nie, to już miałem więcej wtedy, z 5. Nie, żartuję, tak, nie wiem, 11-12 pewnie to coś takiego, że zacząłem to czytać, więc się interesowałem tym życiem po prostu społecznym, no i tak mi zostało, ale już bez gazet.
2: Okej, okay. No to dosyć wcześnie zacząłeś, bo 11-12 lat to jest taki jeszcze wiek, wiesz, no generalnie jakieś, nie wiem, dzisiaj gry komputerowe pewnie, może komiksy, prawda, myślę. Tak trochę stereotypowo podchodzę, ale jednak tak jest, że gdzieś tam chłopcy pierwsze jakieś takie czytelnicze doświadczenia to mają z komiksów, a polityka, no to jest dosyć tak, ale no, może, że dużo się rozmawiało, tak,
0: znaczy,
2: mówisz, w domu.
0: Raczej było, ja miałem taki przekorny charakter i pamiętam, że był taki kult u mnie w domu, czy w ogóle w Raszynie, że praca fizyczna to jest praca, a to takie umysłowe rzeczy, to nie wiadomo, co to jest, że człowiek raczej się rozleniwia i zawsze ten kult mnie denerwował i starałem się przekornie robić odwrotnie,
1: czyli trochę bunt.
0: Tak, no jak, że nie wypada czytać, czy tam się interesować, tylko...
1: To ty będziesz
0: jak się
1: czytał.
0: No to ja będę czytał na złość i wiele rzeczy w życiu tak jakby pod to dostosowywałem, że robiłem odwrotnie niż mi kazano, czy mówiono. No i tak było między innymi z tym czytaniem, więc ja się pochłaniałem te książki, zamykałem się w pokoju. Ojciec miał taki stosunek do tego, no że właśnie chodź, bo tu trzeba ogródek, no bojowe zadanie słynne, co weekend albo częściej, no ale z czasem jakoś się tam dotarliśmy. Jak już zacząłem pracować w gazecie i zarabiać na tym, no to trochę spojrzenie na to, że to nie jest tylko jakieś bujanie w obu okach, tylko to może być praca, zmieniło się.
1: A później jak zacząłeś działać w internecie, to jak wytłumaczyłeś rodzicom to, czym się dziś zajmujesz?
0: Znaczy, historia jest taka, że złamałem rękę grając w piłkę w Raszynie. Wtedy jeszcze były, też młodzież nie pamięta, betonowe boiska takie po prostu, że beton i dwie bramki. Złamałem rękę i trafiłem do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie i tam pewien doktor źle mi ją poskładał, więc musiałem mieć operację w Konstancinie. I tam sobie leżałem w tym Konstancinie i mama przynosiła mi różne gazety takie, no bo czymś trzeba nastolatka zająć. I więc przeczytałem te Wprosty, Polityki, no ale w szpitalu się leży dosyć długo i tam jest nudno, więc przyniosła mi Tygodnik Nie. Niechcący, bo już jakieś życia na gorąco mi przynosiła i te klimaty, więc ja zobaczyłem ten Tygodnik Nie i tam wow, no jakaś goła baba, tu jakieś przekleństwa, mówię wreszcie coś dla mnie, że to nie jest takie po prostu nudne, grzeczne jak do tej pory. I zacząłem tę gazetę czytać i tak ona zagościła gdzieś tam wśród

0: pisał, bo zgłaszałem się, wiedząc, że umiem pisać, to znaczy miałem pracę, jedną to było klejenie kopert, takie wysyłki robiliśmy, fizyczna praca i kaleczyła strasznie ręce. Potem pracowałem na call center i mnie wywalili, bo nie umiałem tam ściemniać za bardzo przez ten telefon, więc napisałem do różnych gazet, że chciałbym spróbować pisać. No skoro to jest mniej więcej to, co ja umiem, to bym spróbował. No i nikt mi nie odpisał z tych czołowych, oprócz Tygodnika Nie, gdzie mnie zaprosił zastępca naczelnego i spytał, czy umiem czajnik obsługiwać. Powiedziałem, że umiem, zgodnie z prawdą. No i on powiedział, że nie chce czytać CV, tylko żebym napisał coś porządnego i tak coś tam napisałem, spodobało się i paręnaście lat.
1: Test pozytywny, przyjęty.
0: Tak, tak. A potem dali mi social media, bo byłem najmłodszy i nikt się nad tym nie interesował i tego nie chciał, więc tak tu jestem przez przypadek.
2: Okej. Okay. A powiedz, jaka jest taka jedna piosenka, która kojarzy ci się właśnie z twoimi rodzicami?
0: Oj, mam dwie. Jedna to pamiętam...
2: Jedna tylko tu.
0: Ja wiem, ale o jednej muszę powiedzieć, bo pierwsza piosenka, jaką tak w zasadzie w życiu słuchałem, to był Biała Mewo, Leć Daleko Stąd. Nie pamiętam, kto to wykonywał, ale tata kupił na stadionie kasetę i w samochodzie dostawczym potrafiłem siedzieć 12 godzin i odtwarzać jeszcze na kasecie, to trzeba było cofać i tego słuchać. Ale też pewna francuska piosenka, która za chwilę poleci, bo to pamiętam na winylu w moim domu gdzieś tam się walało i słuchaliśmy jej, więc takie mam pierwsze wspomnienia, to ten utwór.
2: To posłuchajmy w takim razie w czwórce François Feldman.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Z Michałem Marszałem rozmawia Aga i Julia Święch. Wypytujemy tutaj naszego gościa o różne ciekawostki, wyciągamy z niego takie trochę ciekawostki.
3: Czasy szkolne, rodzice.
2: Na razie nie było żadnej afery w dzieciństwie, nie było żadnej głośnej przygody, o tak bym to, tak bym nazwała. A ja bym się chciała dowiedzieć od ciebie, Michale, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o memach? Kiedy to było? To już byłeś...
3: Może o takich memach, które znamy dzisiaj.
4: Trudno mi powiedzieć, bo ja jak już pojawił się szerokopasmowy internet, nie musiałem w to 1 z 10 odpowiadać i swobodnie korzystać, no to oczywiście pole do eksploatacji było bardzo szerokie i nie wiem kiedy z czymś takim jak mem, bo ja jako mem powiedzmy taki klasyczny rozumiem zdjęcie i napis górny i napis dolny, to nie wiem kiedy to się mogło pojawić, nawet tego nie zauważyłem zapewne, ale no gdzieś lata 2000 może... Ciebie jeszcze na świecie nie było. 2004-2005.
3: Byłam. Czekaj, to już była.
4: A ty jesteś który?
3: 2000.
4: A, no to byłaś. A to już wiesz, no to pewnie tak.
3: Miałam 4 lata już.
4: No to już korzystałaś. Wy już wtedy korzystaliście z tego.
3: Akurat ja nie.
4: No to taki, myślę, 2004-2005 rok, że coś się takiego mogło pojawić gdzieś tam w polskim internecie. Oczywiście to była kopia zachodnia i dzisiaj fajnie się ogląda te memy ze sprzed lat, bo widać różnicę w jakości. Oczywiście wtedy to była super jakość, bo ta rozdzielczość monitorów była inna, ale widać czasem takie prastare memy wręcz no, na tabliczkach glinianych jak Mezopotami tam wykuwane, więc z radością do tego czasem się udaje wrócić. Mam gdzieś stary dysk z memami, muszę go odkopać, nie wiem czy jeszcze mam taką przejściówkę, żeby go podpiąć do komputera, więc to był no, mniej więcej ten czas.
3: A jaka jest w takich starszych memach taka największa różnica, jeśli chodzi o poczucie humoru?
4: One raczej funkcjonowały na zasadzie takich kolorowych templatek, to znaczy, no nie wiem, tam był jakiś pingwin, pamiętam, był ten dinozaur jakiś takie, generalnie na tym się to opierało, a potem memy już zaczęły funkcjonować na normalnych zdjęciach, w sensie coś tam po prostu się dzieje i robimy ten napis górny i dolny, więc to była taka zmiana. I dosyć szybko one zawładnęły internetem, takie mam wrażenie i tak niespodziewanie, bo nie zauważyłem jednego momentu, kiedy nagle pstryk. No pojawił się Quake, pojawiło się jebździdy, takie były i nawet miałem przyjemność poznać twórcę tego Quake'a, Dymitra, który założył ten serwis. Kolega mu wisiał pieniądze, on miał taki pomysł, żeby może zrobić, zebrać jakoś te memy i w jednym miejscu pokazać. Szybko się na tym bardzo Dymitr dorobił. Ferrari i takich innych rzeczy.
3: Tak.
4: Miał tam bardzo fajnie ten biznes poszedł. No a potem jak Facebook wszedł, to zjadł...
3: Wszystkie strony,
4: w sensie zmienił trochę zasady dystrybucji tych treści, więc taka była przygoda z memami.
2: A twoi rodzice rozumieją ten koncept memów? Śmieszy ich to, czy podchodzą tak sceptycznie? Znaczy, co to jest?
4: Zabawne jest to, że oczywiście nie wiedzieli, że ja takie coś robię, czy nawet jak im mówiłem, że robię, to nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Po czym takie pierwsze symptomy to widziałem, gdy tata pokazywał mi mema na Onecie, a ja mówiłem, że ja tego mema zrobiłem 2 tygodnie temu. I Onet to
3: i
4: teraz
3: szacunek
4: gdzieś tam wrzucił, więc to był taki obieg treści, że z opóźnieniem dochodziły do osób, które jakby w tej memosferze nie siedziały, więc i do moich rodziców.
3: A słyszysz czasem z ust twoich rodziców ja w twoim wieku?
4: To słyszałem właśnie wcześniej, gdy musiałem tą przekorą się wykazywać, że no ja w twoim wieku to tam, nie wiem, pomagałem w gospodarstwie i non-stop byłem zajęty, a ty tu sobie siedzisz i czytasz. No to tego typu komunikaty wielokrotnie słyszałem, ale to trzeba się nauczyć, że jednym uchem to wchodzi, drugim wychodzi.
3: Okay. Różne są strategie no radzenia
4: ja miałem
3: sobie.
4: Taką.
3: Tak.
2: A kiedy przekształciłeś to, co robiłeś, czyli to tworzenie memów, w pracę, czyli w takie już zajęcie twoje codzienne, w zasadzie w zawód, można powiedzieć?
4: Ja żyłem z tego, że jeździłem po Polsce, w zasadzie reportaże pisałem, czy jakieś inne krótkie teksty, czasem starałem się żartobliwe. I zauważyłem, że gdy zająłem się tymi social mediami, to po pierwsze poczułem pierwszy raz, że biorę udział w czymś, co rozkwita, a nie chowa się

0: do grobu, a takie miałem wrażenie, gdy poszedłem pracować w prasie, no bo trafiłem na ten moment, gdy ona się kurczyła i zasięgowo, i finansowo, w każdym względzie, więc był taki moment, kiedy zauważyłem, że wolę nie zarabiać pieniędzy na pisaniu tekstów i spotykać się z negatywnymi reakcjami w redakcji, ale wolę robić memy, bo to mi daje tę wolność twórczą i bardzo to lubię, więc trochę tak było, że przez parę lat finansowo było cienko, gdyż niewiele zarabiałem na tym, to jakieś grosze, a no, nie pisałem tekstów, więc miałem takie przejście z jednego na drugie. I w zasadzie, gdybym ja na tym nie zarabiał, to pewnie i tak bym to robił, a się okazało potem, to też zrządzenie losu, że można na Instagramie wrzucać reklamy i za to dostawać pieniądze i dzięki temu sobie funkcjonować, więc pięknie mi się życie potoczyło.
1: A jak studiowałeś, to ty już pracowałeś, bo studiowałeś, tak. Mówiłeś 9 lat. To dosyć długo. Pewnie jakieś dziekanki, czy to były jakieś takie łączone różne kierunki?
0: Robiłem. Nie, żartuję. Jeden kierunek. Ja nauki polityczne studiowałem na UW i tam biłem rekordy właśnie tego nieuczenia się. Pamiętam jeden egzamin u profesora Garlickiego, gdy spytał, który raz u niego jestem, ja powiedziałem, że 8. I on powiedział, no to gratuluję, wojewódzki był 7. Więc taką mam opowiastkę.
1: Anegdotka warszawska.
0: Znaczy, pracowałem już wtedy na studiach i jeszcze przed studiami, więc to było trudne godzenie jakby jednego z drugim, coś trzeba było poświęcić. A skoro tam były pieniądze marne, bo marne, ale były, a tutaj trzeba było się uczyć, to wybrałem to pierwsze, ale z tym drugim sobie nie dałem spokoju, więc tak te 9 lat z poprawianiem różnych rzeczy zeszło, no ale udało się skończyć.
2: Z Michałem Marszałem rozmawiamy o studiach, o rodzicach, o czasach szkolnych, ale też właśnie tych latach nastoletnich. Myślę, że do rozmowy wrócimy za chwilę, a teraz Disgusting Sisters i Weirdo Magnet w czwórce.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: W studiu Julia i Aga Święch i naszym gościem dzisiejszym jest Michał Marszał, król memów.
2: Ojej, dzień dobry.
1: Czy król memów sądzi, że internet potrzebuje humoru, internet potrzebuje, nie wiem,

0: energii, jakiegoś może pozytywnego podejścia bardziej. Mhm. Jak to jest?
1: Po pierwsze, nie zgodziłbym się, że król memów, bo to, to jest nadużycie. Ja tam sobie coś tam wrzucam po prostu. A czego potrzebuje internet? Nie wiem, ja myślę, że on dostarcza tego, czego potrzebuje, bo my wszyscy go tworzymy, ten internet, jako odbiorcy, jako nadawcy, a teraz na szczęście coraz więcej jest nadawców, a nie odbiorców, więc myślę, że jakiegoś optymizmu trochę potrzebuje. Ja nie wiem, czy ja go dostarczam, bo raczej to, co ja robię, to jest trochę naśmiewanie się z tego, z tych przykrych rzeczy, które się dzieją, w taki sposób, żeby je jakoś znosić. Mhm. I w ogóle mam taką filozofię życiową, że ten humor pomaga przetrwać, bo jak człowiek zaczyna myśleć o sobie, o życiu, o tym, po co tu jest na tej planecie i tak dalej, to te myśli są raczej negatywne. Więc jakoś trzeba sobie ten czas, te parę dziesiąt lat, mam nadzieję, spędzić na tej planecie i sobie z tym radzić, więc radzimy sobie w ten sposób. Ja bym oczekiwał raczej takiego pokrzepiania w tym internecie, że dużo jest bardzo treści, ale tym się rządzą media, sam w nich pracowałem, że właśnie coś złego się wydarzyło, tu tragedia, tu dramat, człowiek na co dzień tego wokół siebie nie widzi, więc myślę, że trzeba mieć taki balans między tym, co mówią media, a tym, co widzi się w swoim życiu, no bo to, że się dzieją tragedie na całym świecie, no statystycznie w takiej masie się wydarza, ale to niekoniecznie dotyczy bezpośrednio mnie i boję się trochę o zdrowie psychiczne młodzieży, w sensie, że są być może przygnieceni tym i wyobrażenia mają niespójne z rzeczywistością przez to, że ciągle słyszą o dramatach.
2: Mm-hmm. Właśnie w bio kanału Minus, który współtworzysz, na Instagramie możemy przeczytać, że w internecie jest za mało tej niepowagi i właśnie myślisz, że ta niepowaga pomoże nam jako ludzkości?
1: Znaczy, ja generalnie staram się, znaczy, oczywiście są rzeczy, do których trzeba podchodzić poważnie, ale do życia czy nawet tworzenia kanału podeszliśmy niepoważnie, bo widzimy teraz, powstają kolejne kanały, tam inwestorzy, jakieś nadęcie takie, że to będzie coś hitowego i tak dalej. No myśmy wyszli z założenia, że właśnie spróbujemy zrobić wszystko odwrotnie, więc robimy odwrotnie. Wyświetlenia jakoś tam się, powiedzmy, zgadzają, ale się dobrze bawimy i trochę próbujemy właśnie z drugiej strony. Ja całe życie tak miałem w zasadzie, że jak ktoś mi mówił coś, to ja starałem się odwrotnie i szczerze mówiąc, dobrze na tym wychodziłem, nie wiem jak będzie teraz, ale ta niepowaga się przydaje, to znaczy w każdym przedziale może czasowym, jak Polska funkcjonowała i za PRL-u i w początkach III RP, no zawsze jest to jakieś potrzeba tego, żeby rozładować napięcia, czy mieć jakiś dystans do rzeczywistości, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że to klepie tak dzień i noc, to komuś tam się humor poprawia.
2: A mamo, twoim zdaniem niepowaga jest potrzebna?
0: Moim zdaniem tak. To znaczy można sobie w ten sposób poradzić z rzeczywistością, tak jak sobie, Michał, radziłeś w szkole. Jest to jakiś sposób, no po prostu jest to jakiś sposób i jeśli ktoś inaczej nie potrafi, a to wyszło, poradziłeś sobie, jakby ochroniłeś siebie, to było, myślę, że na plus dla ciebie. Natomiast no nie wiem, można czasami chyba humorem złamać, przełamać pewne sytuacje, gdzieś tak przeciąć taki, nie wiem, takie napięcie, prawda, które gdzieś powstaje. Tego napięcia w internecie jest bardzo dużo. Ono też właśnie powoduje duży bardzo stres i gdzieś tam czasami no, nie działa korzystnie na nas. Więc ja sobie tak myślę, że jeszcze chyba o tym porozmawiamy trochę.
2: Może żarty nas uratują. Może w naszym studiu, naszym gościem dzisiejszym jest Michał Marszał i do rozmowy wrócimy tuż po 19:00, a teraz Sleaford, Mods i Discurs.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super.

0: super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: Tu Czwórka Polskie Radio.
5: Czwórka. Radio i podcast.

0: Czwórce minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie małe. Na południowym wschodzie i południu początkowo nieco większe i tam mogą się pojawić opady deszczu. Mogą również przejść burze. Tych opadów nie będzie zbyt dużo, natomiast no, musicie być przygotowani jednak z parasolami w ręku.
2: Za to pogoda ma wspaniały plan na poniedziałek. Na północy kraju 22 stopnie Celsjusza, na zachodzie 24-26, na południu 26, a no najmniej na południu 21, ale na wschodzie 23-24 stopnie i prawie żadne, czyli małe zachmurzenie i słońce cieplutko.
1: Autopromocja.
3: Niedziela, wieczór.
4: I humor wspaniały.
3: Tu Olga Dranda
4: i Jacek Paśnik.
3: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
4: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
3: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
4: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Ja w twoim wieku.
1: Minęła 19, a z nami w studiu autor i selekcjoner różnego rodzaju społeczno-politycznych memów, Michał Marszał.
2: Dzień dobry, nie wyszedłem. Jest tu bardzo sympatycznie, to zostanę.
1: Dzięki. Michale, powiedz, bo mnie ciekawi, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Trochę takie pytanie rekrutacyjne, ale jestem ciekawa, co cię najbardziej, no co najbardziej ci sprawia frajdę?
2: Chyba to, że mam kontakt z ludźmi, bo dostaję dziennie tak około 10 tysięcy wiadomości. Oczywiście część to jest XD, hehe i tak dalej, ale trafiają się takie, że mam jednego pana na przykład, który codziennie pisze mi inny wierszyk na dobranoc.
1: I czytasz przed
2: zasięciem. Czytam.
1: Ale takie miłe wierszyki,
2: miłe, tak? Miłe, wszystko miłe, tylko się zastanawiam właśnie, na ile mu starczy cierpliwości, ale więc myślę, że kontakt z ludźmi to, że gdzieś tam mam trochę taką kumpelską relację jednostronną z ludźmi. Zdarza się, że ktoś podejdzie i właśnie mówi, że dzień ze mną zaczyna, czy kończy. To jest trochę taki kumpel od memów, tylko z którego się niekoniecznie fizycznie gdzieś widziało, więc to też bardzo lubię. To mogę powiedzieć też, czego nie lubię. Generalnie ja uważałem, jak pisałem jeden tekst w tygodniu, jechałem gdzieś reportaż robić, że to była bardzo ciężka praca, a teraz pracuję 7:23 codziennie niemal, bez przerw i właśnie nie wiem, czemu sobie to zrobiłem, ale z drugiej strony te pozytywy są oczywiście, biorą górę, w tym ta radość tworzenia, czy też no, uczestniczenia w czymś, co rośnie, no jest ekstra, no. Naprawdę nie zaplanowałbym sobie tak życia i nie byłem taki sprytny czy mądry, tylko trochę tak mnie to różne koleje losu tu doprowadziły.
1: Potwierdzam, tak, Michał dużo pracuje w przerwie między, w trakcie utworów wrzucał, publikował memy tutaj w studiu.
3: Ja cię chciałam właśnie zapytać, o której godzinie rozpoczynasz dzień? No i o 7 chyba, tak? No. Nie da się później? Nie możesz się wyspać? Nie ma takiego dnia? Sobota też? Czy nie? Jak to wygląda?
2: Ja przez 5 lat miałem 3 dni wolnego. To było, znaczy... Pierwszy ślub brałem, to żona nie bardzo chciała, żebym wtedy memy wrzucał.
1: Naprawdę?
2: No jakoś tak wyszło.
1: Szokujące.
2: Tak wyszło. Potem już podróż poślubna, to chciałem wrzucać memy, bo w samolocie mieliśmy lecieć i miało być Wi-Fi, ale nie było Wi-Fi, więc nie wrzucałem. Jeden dzień w więzieniu siedziałem na WOŚP, sobie wylicytowałem w Białej Podlaskiej, można było się zamknąć i to były 3 takie dni. Teraz już mam kilkoro współpracowników, jakby też i przy YouTubie, i przy całej reszcie, więc to jest trochę rozłożone. Ale mój dzień się zaczyna o 7.
1: Ale od razu sięgasz po telefon?
2: Tak, niestety. Znaczy ja wiem, że to jest jakby dla zdrowia psychicznego i fizycznego też niezdrowe, że ja pierwsze co to dzwoni budzik, chociaż już teraz jestem tak wyszkolony, że raczej i bez budzika się obudzę o tej 7. Więc łapię za telefon, robię memy, czasem bywa godziny albo 2 i dopiero wstaję z łóżka załatwić podstawowe ludzkie potrzeby. Więc tak to wygląda.
1: Ale to pracujesz sam? Nie masz współpracowników, którym mógłbyś na przykład zlecić, nie wiem, research, czy analizę takich informacji?
2: Próbowaliśmy sobie zbudować specjalny system informatyczny za kupę forsy. Niestety nie udało się informatykom tego zrobić, żeby ułatwić mi jakoś pracę, w sensie selekcji, podsyłania i tak dalej. Więc mam osoby, które mnie zastępują, kiedy gdzieś jestem. Dzisiaj mają wolne na przykład, więc sam muszę te memy wrzucać, ale no w takim niewielkim zespole udaje nam się to ciągnąć, ale mimo wszystko no jakby wokół tego kręci się moje życie, czyli że trzeba za ten telefon złapać, bo może akurat coś się bardzo ważnego wydarzyło.
1: A czy nie masz czasami dość telefonu? Mediów społecznościowych?
2: Telefonu mam dość. Znaczy, dość miałem szczególnie, gdy kontuzję nadgarstka złapałem od telefonu. Nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe.
1: O, wow.
2: Najpierw miałem odciski na kciukach, to też. I tak nie wiedziałem, czemu mnie te palce bolą, i się dopiero się zorientowałem, że od przewijania ekranu. Potem miałem kontuzję nadgarstka i używam iPhone'a, no, mogę powiedzieć, iPhone'a 15 Pro, bo to jest najlżejszy z iPhone'ów. I Android niestety gorzej współpracuje z Instagramem, więc muszę mieć iPhone'a, a ten jest ostatni z takich lżejszych, te nowsze już są cięższe, więc ja nie mogę przejść na nowszy telefon, gdyż naprawdę 10 gramów różnicy przy takim korzystaniu. No i potem jakieś miałem kontuzję kręgosłupa, zastrzyki w szyję jakieś lecznicze, bo miałem tak. No to
1: media społecznościowe naprawdę szkodzą zdrowiu,
2: tak.
1: Nie tylko psychicznemu.
3: Ograniczajcie,
2: fizycznemu.
3: Tak.
2: Nie, ja nikomu nie polecam i zawsze mówię, że to jest jednak głupota, jak mam tego świadomość, no ale... Ale tak jest, jak jest i znowu mówię, te plusy przeważają nad minusami. Gdyby było odwrotnie, to bym się może zastanawiał. Ale bardzo to lubię. No i trudno, no. Skończę może nie za dobrze, ale tylko kogo to
1: życzymy ci wszystkiego dobrego.
3: A myślisz, że twoje produkty umysłowe, te memy trafiają do bardzo szerokiej grupy odbiorców, czy jednak jakaś grupa w ogóle nie czuje potrzeby
2: oglądania? Znaczy ze statystyk instagramowych wynika, że mam

0: po pierwsze jakby komercyjnie dobrą grupę, czyli no 20-35, czyli ludzie już, którzy zarabiają i mają pieniądze, więc tu mamy najwięcej widzów. Zdarza mi się, że jakiś, nie wiem, 13-latek czy 12-latek do mnie na ulicy podejdzie i powie o tam, że memy ogląda. Co mnie dziwi, bo tam zdaje się, żeby w ogóle korzystać z Instagrama, to 13 roku życia. Zdarzają się panie typu tam 80 parę lat, więc ten przekrój jest dosyć duży. No i miło mi, że treści, które ja robię, jakby nie z myślą o to ma być dla nastolatka albo to dla starszej pani, że to da się tak robić, żeby każdego to gdzieś tam ciekawiło bez względu na wiek.
1: To ja jestem jeszcze ciekawa takich międzypokoleniowych różnic, jeśli chodzi o poczucie humoru, ale może wrócimy do tego za moment, bo jeszcze mam do ciebie pytanie, bo chętnie usłyszałabym twoją piosenkę na imprezę, taką jedną imprezową piosenkę Michała Marszala.
0: To ja bym polecił, znaczy być może na różne imprezy się chodziło, ale Van Halen jakby zaraz poleciał i utwór Dreams, to jest muzyka gitarowa, a ja w młodości na gitarze też tam rzępoliłem na imprezach także, więc oby poleciało i się spodobało.
1: To Dreams w czwórce.

0: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: A w twórce niezmiennie Agnieszka i Julia Święch oraz Michał Marszał, którego tutaj wypytujemy cały czas, ale no, słuchaj Michał, teraz jesteśmy w sekcji o marzeniach. Mhm. Byliśmy już w dzieciństwie, w dorastaniu twoim, wiemy, że 9 lat studiowałeś.
2: A ja jeszcze byłam ciekawa tych różnic międzypokoleniowych w poczuciu humoru, w memach.
1: A no dobra, no to wróćmy na chwilę tak, do tych pokoleń. Czy pokolenia właśnie jakoś inaczej
2: reagują na memy?
1: Tak. To jest,
3: tak,
1: czy widzisz to?
3: Ja staram się być bardzo na bieżąco z poczuciem humoru też w generacji Z i młodszych, to znaczy przewijam tego TikToka codziennie, więc są różnice oczywiście, bo ale to ja już pamiętam, że w czasach gazetowych myśmy stronili jako satyryczne pismo od piosenek, skeczy i tak dalej. Kabarety miały swój złoty czas. Dzisiaj też patrzymy trochę na to na zasadzie takiej, może za dużo jest nadpodaż tych kabaretów, a przynajmniej powtórek w telewizji, że tak się do tego podchodzi. Niedawno miałem okazję z Tadeuszem Drozdą rozmawiać, który dawniej był też, powiedzmy, najśmieszniejszym, a bywało, że i najpopularniejszym Polakiem w tym segmencie rozrywkowym w Polsce, więc to się zmienia. No, pamiętam, jak się oglądało Śmiechu Warte, ktoś się wywalił i cała Polska się zaśmiewała, więc to się zmienia, ale ja raczej szukam tych wspólnych cech niż podziałów. Oczywiście zapewne 90-letnia pani nie bardzo zrozumie TikToka jakiegoś młodzieżowego, szczególnie jeśli on dotyczy jakiejś hermetycznej sprawy, ale myślę, że takie wspólne mianowniki tego humoru bez względu na pokolenie, szczególnie, że wszyscy żyjemy w Polsce, czy osoby starsze, czy młodsze, że ta polskość jednak gdzieś nas spaja, że da się te łączniki znaleźć.
1: Mhm. Czyli Tadeusz Drozda twoim zdaniem mógłby dzisiaj rozśmieszyć jeszcze, czy już raczej nie?
3: Stara się i moim zdaniem całkiem nieźle się stara. Tu jest bardziej kłopot z formą niż z treścią. To znaczy, bo widziałem się z człowiekiem, który jest doświadczonym śmieszkiem i przez całe życie, i dalej jest śmieszny. Dla mnie jest zabawny, to co mówi jest zabawne. Tak. No, tego się nie traci po prostu. Mhm. Jest pytanie o to, czy forma i czas jest dostosowana do tego, żeby on te swoje śmieszne rzeczy mógł wygłaszać, czy żeby one miały wzięcie. I tu jest raczej problem, że może być tak, że zakładamy, że człowiek no już starszy, no to będzie mówił starszym humorem i się po prostu nie dostosował. Mhm. Ale jak ktoś jest dobrym śmieszkiem, a Tadeusz Drozda jest wybitnym, to potrafi sobie poradzić bez względu na to i młody Drozda, i stary Drozda no jakby rozśmieszać ludzi. To jest kwestia tylko formy i mamy nadpodaż w ogóle treści w internecie, w tym sensie, że do wyboru jest mnóstwo rzeczy, więc trudniej o to rywalizować. No, dawniej było kilka stacji, czy internet był nierozwinięty, więc trochę my szukaliśmy tych treści, które nas rozbawią, a teraz jest tego tyle, że wystarczy włączyć telefon i już dostajemy 600 propozycji polskich, zagranicznych, więc jest to walka o uwagę widza i tu takim osobom może być trudniej.
2: Mhm. To co, mamo, czas na marzenia?
1: No dobra. Które marzenie w twojej głowie było kiedyś takim wielkim, nieosiągalnym marzeniem, a dziś jest takie, że mógłby się sobie tak po prostu spełnić? Masz takie coś?
3: Kredyt hipoteczny na mieszkanie. To było moje wielkie marzenie. Udało mi się
2: je spełnić. Także mały Michał Marszał już marzył o kredycie?
3: Marzyłem. No wtedy jeszcze nie, ale szybko zacząłem marzyć i to jest, no, nie chcę, to jest smutne dosyć, że tak widzę, że musiałem, a całe życie ciężko pracowałem, że dopiero teraz, całkiem niedawno, było mnie stać na kredyt hipoteczny, na mieszkanie. Kredyt, podkreślam, nie na mieszkanie, tylko na kredyt. Więc to jest coś takiego. A marzenie też miałem całe dzieciństwo właśnie, żeby gitarę mi tata kupił, nie bardzo chciał. I teraz jak już dorosłem i trochę zarobiłem, to sobie pokupowałem gitary. Stoją i się kurzą. Nie mam czasu grać, bo robię memy, ale

0: tobie stoją, więc...
1: No zagrałeś w Klanie.
0: To też było moje... O, dobrze, że wyłowiłaś, bo ja
1: już... Ale na gitarze, tak?
0: Nie.
2: Okay. Ogólnie jako gra.
0: Miałem marzenie dawniej, żeby w Klanie wystąpić w jakiejkolwiek roli, typu tam nawet zwłoki w kałuży, czy coś takiego. No i udało się to marzenie zrealizować, bo do mnie się Telewizja Polska zgłosiła, że spróbują to zorganizować i zagrałem klienta, który zgubił kartę w restauracji.
1: Okay. A masz aktualnie zawodowe marzenia?
0: Czy ja mam... Generalnie ja nie czuję się niespełniony. I trochę to jest tak, że ja ani nie miałem jakichś wielkich marzeń, ani nie było tak, nie jest tak teraz, że chciałbym jeszcze to osiągnąć. To się trochę tak dzieje mimochodem. To znaczy, ja sobie założyłem, że trzeba ciężko pracować i wytrwale, to znaczy nie poddawać się, jak jest źle, i też nie ekscytować, jak jest super, więc staram się trzymać tak jakiejś stałej i gdzieś te rzeczy się po kolei dzieją. Oczywiście niektórym trzeba rzeczom pomóc, ale tak jakoś jest, że choćby nie wiem, no pobyt w więzieniu mogłem sobie wylicytować, mogłem wystąpić w Klanie, Robert Lewandowski mnie do swojej loży na mecz zaprosił i to wszystko dzięki memom. To po prostu przerasta moją wyobraźnię, że ja, że dzięki memom w ogóle mogę
1: robić rzeczy.
0: No teraz mi Krasnala we Wrocławiu postawili. Razem z Mike Leifharder robiliśmy taką kampanię profrekwencyjną przed wyborami, no i mam teraz tam na skwerku, gdzie kiedyś była libacja, albo nie było. Mam swojego Krasnala, normalnie wygląda jak ja i jak, no to jest szpan. To nie jest, że ja tam się będę jakąś
1: dawno nie usłyszałam słowa szpan.
0: Ferrari rozbijał, czy nie wiadomo czym ciuchami szpanował za miliony, tylko ja mam Krasnala we Wrocławiu, no. Kto może to o sobie powiedzieć?
1: Mało.
2: No dobra, a jeszcze wrócę na chwilę, bo mnie zaciekawiło to o tej celi. Ty marzyłeś, żeby się w celi znaleźć? W więzieniu?
0: Tak, znaczy generalnie takie skrajne przeżycia w kontrolowanych warunkach, to jest coś ciekawego. Oczywiście nie mówię tam o pchaniu się do jaskiń, czy skakaniu ze spadochronem, ale jest to pewna zmiana czy zderzenie z rzeczywistością taką, a tam zadbali o to, żebym się poczuł jak więzień. Zaglądali mi do pewnych otworów ciała, do których normalnie się nie zagląda. Więc tak mnie potraktowali jak prawdziwego więźnia. No i daje to do myślenia, więc raczej i z tym mi blisko może do współczesnych młodych ludzi, że kolekcjonuję przeżycia, a jakby dobra materialne trochę mnie niewiele interesują.
1: Czyli no dobrze. Milenial z dowodu, ale Gen Z z serca.
0: Wiecznie młody, już 2 razy 18 i jeszcze trochę, ale staram się, jak to się mówi, nadanżać.
1: No dobrze, życzymy ci tego nadężania i bardzo dziękujemy za obecność w naszym studiu i za rozmowę, ale jeszcze mam do ciebie takie ostatnie pytanie, czyli pytanie o taką jedną piosenkę ponadczasową, taką piosenkę, której czujesz, że będziesz słuchał za 15 lat na przykład.
0: Właśnie jak sobie ze Spotify'a sprawdzałem, to wyszło mi, że najczęściej słucham Vicente Amigo, to jest taki hiszpański gitarzysta flamenco i jego utwory mi często towarzyszą i to ludzi dziwi, że ja mogę flamenco słuchać, bo raczej się spodziewają, że nie wiem, człowiek, który robi memy, to czegoś tam śmiesznego, więc polecam ten utwór. Tytułu nie będę mówił, gdyż połamię sobie język.
1: Dziękujemy ci, Michale, za rozmowę, a my z moją mamą wracamy już za moment.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.

0: Ja w twoim wieku. Zapraszają córka i mama.
1: Jesteśmy w studiu już bez naszego gościa, a naszym gościem był Michał Marszał. Moja mama nazywała go królem memów. Moim zdaniem słusznie. Michał powiedział, że no nie do końca, no wiadomo, niezręcznie się nazywać no, królem memów i mówić o sobie król memów, ale moim zdaniem dla mnie jest to zdecydowanie polski król memów. I ta rozmowa była dla mnie pod wieloma względami ciekawa. Na przykład nie wiedziałam o Michale tego, że no w zasadzie całe życie był i jest buntownikiem, że nauczył się czytać mając 3 czy tam 4 lata i czytał gazety tak wcześnie.
2: No to chyba było trochę...
1: No dobra, może tego, później pamiętam, gazety, później ale gazety. Wcześniej się nauczył czytać.
2: Tak,
1: bardzo.
2: Gazety 11-12 lat. Okay. I już się interesował chyba polityką dosyć poważnie, jak na taki wiek.
1: Dla mnie fenomenalne też było czytanie i czytanie książek, gazet i ogólnie czytanie jako bunt trochę przeciwko rodzicom Michała, dla których ta praca fizyczna miała większą wartość.
2: Mhm. No tak, i on jako odskocznie traktował te, jak to nazwać, dystans do rzeczywistości, tworzenie takiej rzeczywistości, która mogłaby przełamać, nie wiem, powagę.
1: No tak, ale mając jeszcze właśnie te 11 czy 15 lat, aż tak tego nie robił. Dopiero, bo o czym teraz mówiłaś? O tym, że właśnie w tych czasach szkolnych trochę radził sobie z tą rzeczywistością żartując?
2: No, zdradził sobie bardziej z hejtem, bo był ofiarą przemocy, z tego co czytałam, ale chyba też wspomniał o tym, że w szkole miał takie bardzo trudne chyba doświadczenie, jak na chyba szkołę podstawową, z tego co zrozumiałam. I jest to jakiś tam sposób radzenia sobie właśnie z tą przemocą rówieśniczą. No tak, ale dla mnie taka pokora, bo zaczęła się od tego, że ja go przedstawiam jako króla memów. No tak.
1: Dla nas król, dla siebie nie.
2: Pokorny król memów, tak. To jest taka też cecha, ta pokora dla mnie, bardzo dzisiaj rzadko chyba spotykana, przynajmniej ja nie spotykam zbyt wielu pokornych ludzi, raczej każdy chce być taki najlepszy, najbardziej, nie wiem, mający na przykład największą liczbę obserwatorów, obserwujących.
1: A moim zdaniem jest trochę moda na pokorę.
2: I chwali się właśnie tym, że jest tak?
1: Tak.
2: Nie zauważyłam tego
1: że
2: właśnie.
1: Ja widzę dużo takiej pokory, jeśli chodzi o na przykład łamanie dystansu też w stosunku do fanów. Widzę to, nie wiem, w przypadku BDS-a 2115 czy Taco Hemingwaya, że faktycznie ta pokora wychodzi i nawet jest okazywana w pewnym sensie na scenie.
2: Albo na rowerze.
1: Albo na rowerze w formie przyjechania na próbę, kiedy gra się koncert na Stadionie Narodowym.
2: Tak, to było a propos internetu, to dzisiaj ty mi to pokazałaś, więc to jest też taka rzecz, że to nie był mem.
1: To był prawdziwy film, to nie zero sztucznej inteligencji.
2: To nie był mem, ale to też właśnie nie była gazeta, bo o gazetach też rozmawiałyśmy, jako o takim nośniku informacji, który jest dzisiaj, no trochę odchodzi do lamusa, ale dla mnie to jest takie żałosne trochę i smutne, że te gazety, no nie wiem, czy świat bez gazet kiedyś będzie takim światem naturalnym i będziemy tak brać telefon rano, 7 rano, tak jak nasz gość i scrollujemy, potem nas spojrzą.
1: Ale czy ty regularnie kupujesz gazety?
2: Czy ja regularnie kupuję gazety? Prenumeratę kupuję regularnie swojej mamie na co roku.
1: A sobie?
2: Tak.
1: Nie uciekaj od pytań.
2: No trochę chciałam tutaj schować się za tym.
1: Ja na przykład nie kupuję i przyznaję się do tego, ale jak jestem w kawiarni i są gazety na stołach, to regularnie z nich korzystam. Jeśli mam czas i faktycznie mogę poświęcić go na przeczytanie albo jestem w jakiejś czytelni, to wspaniale jest poczytać gazetę.
2: Ja w czytelniach nie czytam gazet, nie mam tego zwyczaju, natomiast tutaj przed naszą audycją dzisiejszą widziałam jakąś gazetę, tam leży.
1: I zajrzałaś.
2: Tak, i zajrzałam, przejrzałam sobie gazetkę, sprawiło mi to przyjemność, ponieważ tak jak właśnie mówiłam, ten dotyk, ta sensoryczność dla mnie jest bardzo, bardzo ważna, coś mi daje. No i zapach gazety, no to jest unikatowy.
1: I można też tam znaleźć memy czasami. Ale muzyki już

0: Nie aż tyle.
1: No dobrze,
0: powiedz mi,
1: dobrze.
0: Jaką ty piosenkę masz na dzisiaj?
1: Co prawda nie jest to czas, w którym prezentujemy pogodę w Czwórce, natomiast wiem, że spadł deszcz, przynajmniej w Warszawie.
0: I czy znajduje się on na betonie?
1: I deszcz na betonie, bo akurat no niestety dużo betonu mamy tutaj wokół budynku. No i, a ja dzisiaj tak właśnie przeczuwałam, że to może być taki moment, że ten deszcz na betonie będzie z jakiegoś powodu bardzo ładnie pachniał, bo ja uwielbiam ten zapach, a propos właśnie odczuć.
0: Nie tylko ty go uwielbiasz.
1: I bardzo chętnie posłuchamy i zapraszam do tego naszych słuchaczy, żebyśmy posłuchali Deszczu na betonie, Tako i Rumaka.

Wanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: W studiu Julka i Aga, czyli mama i córka.

0: Bez gościa siedzimy tutaj obydwie, wpatrując się trochę w siebie i trochę w nasze myśli. Przynajmniej ja tak sobie podsumowuję tę rozmowę.
1: Naszym gościem był Michał Marszał, twórca memów, dziennikarz. No, twórca cyfrowy, ale też dla mnie ciekawy jest ten jego zawód, bo on nie tylko tworzy memy, ale no, dba o ich selekcję i dystrybucję.
0: No tak. Rozmawiałyśmy z Michałem też a propos różnic w internecie. I ty, Julka, powiedziałaś, że, czy dobrze pamiętam, że w tym internecie, to znaczy Michał to podkreślał, że nie ma różnic, w sensie nie ma różnic w podejściu do humoru.
1: No on nie powiedział za bardzo, że nie
0: do
1: ma.
0: Do żartu.
1: On nie powiedział o tym, że nie ma różnic, ale że stara się tworzyć te treści i dobierać tak memy, żeby faktycznie no, w miarę możliwości były...
0: Śmieszyły wszystkich.
1: W zasadzie wiadomo,
0: prawie.
1: Że wszystkich się nie da, bo powiedział, że no babcię 90-letnią, która nie posiada TikToka, raczej nie rozbawi TikTok, który charakteryzuje się, nie wiem, szybkim montażem i długością całego filmu, który trwa, nie wiem, 8, 7, 6 albo 12 sekund. Więc myślę, że tutaj ta forma treści, która jest udostępniana w formie mema, który dziś jest, nie wiem, fotografią, grafiką, wideo. Naprawdę mem ma różne formy współcześnie, kiedyś tylu nie miał. I uważam, że no właśnie ta forma trochę no może pogłębiać i generować właśnie te różnice pokoleniowe, ale no da się, no tak jak powiedział, nie wiem, ze wspólnego naszego doświadczenia bycia Polakiem lub Polką i tą polskością, która spaja ludzi, da się na jej podstawie tworzyć treści, które bawią różne pokolenia.
0: Ale forma to uściślimy. Co masz na myśli? Forma, czyli to jest jakby kształt tego humoru, czy to jest na przykład...
1: Język również.
0: No właśnie, to jest wiele tak. tych
1: odwołania kulturowe,
0: tych
1: które są na...
0: Które, no właśnie, a no właśnie, bo kiedyś, tak jak Michał powiedział, było coś takiego, jakby forma żartu to była przekazywana poprzez kabarety, czyli no nie wiem jak to, każdy wie co to są kabarety, to tutaj nie będziemy tłumaczyć, natomiast śmialiśmy się z tego, że ktoś się właśnie wywrócił na przykład, prawda? A dzisiaj to już jest za mało.
1: No, dzisiaj... Nie zgodzę się do końca, bo nadal uważam, że wiele osób śmieje się z wywrotek innych.
0: Zależy, gdzie się przewrócił i
1: dokładnie, jaka
0: jak,
1: to była
0: prawda?
1: Sytuacja. Ale ja na przykład jestem pokoleniem, które się wychowało też na trochę tego typu treściach. No nie wiem, były platformy społecznościowe, które miały filmy, które trwały 7 sekund i one typowo często polegały na no właśnie wpadkach, upadkach.
0: To tak zwane shorty, tak?
1: Nie, to nie były shorty, to były inne 7-sekundowe.
0: Dobra,
1: filmy.
0: Ja nie pamiętam.
1: Wtedy
0: na
1: jeszcze
0: przykład.
1: Nie było shortów, to były czas.
0: No właśnie. Ja pamiętam takie programy z udziałem na przykład właśnie już wymienionego w rozmowie z Michałem Tadeusza Drozdy, albo na przykład Janusza Rewińskiego, albo Jerzego Kryszaka. To były te osoby, które teraz mi przyszły na myśl, które nas śmieszyły, nas Polaków, które występowały właśnie w telewizji i to była ta różnica międzypokoleniowa, że myśmy musieli włączyć nie radioodbiornik, chciałam powiedzieć, tylko telewizję, zobaczyć obraz i usłyszeć, co ktoś mówi, czyli ten żart usłyszeć. A my teraz tutaj, dzisiaj rozmawiałyśmy o tak zwanych memach, czyli no memy nie mają dźwięku, prawda? Więc to już całkowicie...
1: Nie, no mogą mieć dźwięk,
0: mogą mieć
1: bo
0: dźwięk.
1: Memy są w różnym formacie.
0: Ale,
1: mogą
0: ale
1: mieć
0: w, telewizji,
1: wideo, na przykład.
0: W telewizji memów nie ma, prawda?
1: No są formaty już dzisiaj telewizyjne, które czasami próbują korzystać
0: z
1: memów.
0: Dobrze, że to mówisz, bo myślę, że nie każdy, przynajmniej z mojego pokolenia, ma świadomość, że to...
1: Memy są wszędzie wokół nas.
0: Że memy są wszędzie wokół nas. No dobrze, no to ja się czegoś dzisiaj nauczyłam od ciebie.
1: No dobrze, mamo, to... Co jeszcze na tobie? Bo ja jeszcze jedną rzecz mam. O, ja mam jedną rzecz, którą szczególnie zapamiętałam z tej dyskusji i którą o której wcześniej już wiedziałam, czyli że Michał Marszał faktycznie studiował 9 lat, ale rzadko się o tym mówi, że no 9 lat zaśmiał się na początku w naszej audycji, że robił doktorat. Nie był doktorantem na uczelni, tylko na przykład 8 razy podchodził do jednego egzaminu. I czyli to finalnie cały skończył. Ukończył to ten kierunek.
0: Wyjaśnijmy wszystkim, tym, którzy nas wcześniej nie słuchali, to był cały czas jeden kierunek prawdopodobnie.

0: tego, co ja pamiętam. I bo ja wyszłam też z założenia, jak usłyszałam 9 lat, okej, to pewnie ze 3 czy tam nocami dwa kierunki gdzieś wchodziły w zakres tematyczny, tak, i czasowy. Natomiast okazało się, że nie. I co jest bardzo warte, myślę, podkreślenia, czyli taka porażka, o której bardzo rzadko mówią osoby właśnie w rozpoznawalne.
1: Rzadko
0: bardziej.
1: W ogóle mówimy jako ludzie o porażkach.
0: No tak, to prawda. Chcemy się zawsze przedstawić z tej strony, która jest najjaśniejszą naszą stroną, niekoniecznie tą, która, no, której się możemy na przykład wstydzić. Nie? Mhm.
1: Dla mnie ta rozmowa naprawdę była ciekawa, szczególnie pod tym kątem takiej, no po prostu kultury memów, zaplecza tworzenia memów trochę, historii, która idzie za tym, dlaczego ktoś podjął taką pracę. Myślę, że to ciekawa postać i no naprawdę dla mnie właśnie Michał jest królem memów i dla wielu osób z mojego pokolenia i starszych też, które znam, faktycznie wiele osób korzysta z jego platformy, z jego konta na Instagramie, żeby faktycznie czerpać te informacje, więc było to super spotkanie i faktycznie kończę to spotkanie z taką myślą, że te memy są trochę wszędzie wokół nas i taką rzeczą, która też jest zwykle wokół nas, jest muzyka. I ja dzisiaj na tę naszą audycję przyniosłam jeden specjalny utwór. Jest to Dominik Fajk i jego utwór z albumu z 2025 roku, Great Pretender. I jest to bardzo, no, dla mnie emocjonalny utwór, ale który też opowiada o tym, o takiej performatywności i tego, że jednak wiele osób udaje, czy to w internecie, czy w mediach społecznościowych, kogoś, kim nie jest. No a ja nie mogę się doczekać już zobaczyć Dominika Fajka na żywo na Orange Warsaw Festival już za kilka dni, więc no, ekscytuję się i posłuchajmy Great Pretender.

0: Nasza audycja powoli już dobiega końca i 10 minut do godziny 20 i z nami w studiu już Olga Drenda i Jacek Paśnik. Co dziś u was w planach w waszej audycji?
1: Cześć, u nas będzie fantastyczna audycja, a dokładniej fantastyczna w duchu retro, ponieważ będzie z nami Patryk Mogilnicki ze swoją książką Conan Spółka z OO, którą tutaj także mam ze sobą.
0: Widzę, patrzę na książkę. Ciekawa okładka, bardzo mi się podoba.
1: Bo to jest książka o okładkach, to znaczy o okładkach polskich wydawnictw fantastycznych i horrorowych z czasów lat 80. i wczesnych 90. No dla wielu kultowych.
2: Więc
1: dla
2: będziemy
1: mnie też
2: w radiu i będziemy trochę opowiadać o obrazach, które przynajmniej mnie z perspektywy lat wydają się bardzo dziwne często i pewnie nie znalazłyby się na współczesnych okładkach książek.
0: A jaka jest taka jedna najdziwniejsza okładka, tak? Zróbcie taki teaser.
2: Mam swój typ i ona jest też z Conanem w tytule, podobnie jak książka naszego dzisiejszego gościa, ale chyba zdradzę to po 20.
0: Okej, okay, tak, no to dobrze. Tak.
1: No to tak, ja mogę powiedzieć,
2: intrygująca,
1: że niektóre z tych książek do snu czytał mi mój tato, więc dla mnie one nie są takie dziwne.
3: O, dobrze. Wow. To ja mam jeszcze pytanie a propos naszej rozmowy z Michałem Marszałem, bo rozmawialiśmy bardzo dużo o memach. Nie wiem, czy go kojarzycie. Pewnie tak.
2: Tak, tak.
3: Pewnie. Właśnie. Macie jakieś ulubione memy?
2: Tak, ja zdecydowanie niedziela, wieczór i humor popsuty.
1: To jest mem, który u nas...
0: To jest wasze motto.
1: To jest taki właśnie, troszeczkę mam w tle naszej audycji.
2: I on jest
1: chyba...
2: tak wielopoziomowy, że po prostu go uwielbiam. I ja w ogóle jestem fanem takich wielopoziomowych memów różnych. Tak.
0: Ja jak widzę was, to słyszę reklamę waszej audycji w czwórce, czyli niedziela, wieczór i humor wspaniały.
1: Tak
0: też będzie po godzinie 20. Zostawiamy was w dobrych rękach, a my dziękujemy bardzo za dziś. No i mówimy co? Do usłyszenia za tydzień.
3: Za tydzień właśnie, jak zwykle, w każdą niedzielę o 18:00.
0: Dzięki.

Raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 20.

0: 9 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Czwórka Polskie Radio.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: Końcówka niedzieli upływa nam pod znakiem wyładowań atmosferycznych, ulewnych deszczy i obniżenia temperatury. Nocą termometry wskażą około 8-10 stopni, a w Suwałkach i Białymstoku to około 5. Padać będzie w centrum i na południu Polski. A jutro nieco chłodniej niż dziś, 20-25 stopni, ale raczej słonecznie, z wyłączeniem południowego

0: krańca kraju, gdzie trochę popada.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
3: Cześć.
1: My dzisiaj nie jesteśmy sami. Gościem naszej audycji jest Patryk Mogilnicki, ilustrator i rysownik, ale także autor książek, między innymi książki po okładce, Nówki sztuki oraz Konana, z którą to Patryk gości u nas dziś, o której to będziemy, wokół której właściwie będziemy rozmawiać.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Ja nie mogę sobie odpuścić przywitania w taki sposób, że czy znasz ten kawał? Oczywiście, przychodzi baba do lekarza.
3: No, znaczy, no i co, koniec, to puenta.
2: Mówi, panie doktorze, jestem skonana.
3: O nie, tego nie
2: A
3: znałem.
2: Ja

0: Terminatora, mówi lekarz.
1: Nie, nie. Tego nie znałem, okej. Okay.
2: Dzisiaj z Conana jest u nas Patryk Mogilnicki. Z Conanem właściwie. Książką, która ma fantastyczną okładkę z Conanem właśnie, nawiązującą w pewnym sensie do treści tej książki, no bo sądzę, że mocno inspirowałeś się. Jesteś wykonawcą również okładki, co warto podkreślić, ilustracji okładkowej. Inspirowałeś się tym, o czym książka opowiada w pewnym sensie. Zapytałbym cię na samym początku, czy ty wymyśliłeś sobie tę okładkę przed czy po rozmowach i po pracy nad tekstem tej książki?
1: Chyba w trakcie, wiesz. Wiedziałem, że ta książka będzie troszeczkę trwała, praca nad nią, i że jest wtedy czas, żeby poeksperymentować sobie z okładką i na spokojnie ją przygotować, a nie jak to bywa w wydawnictwach, że nagle jest potrzebna z dnia na dzień i wtedy jakby jakościowo ona nie dowozi, tak? Więc miałem dosyć dużo czasu i sobie przez jakiś czas pracowałem nad nią, dziubiałem, zmieniałem i tak dalej. Miałem różne pomysły, bo na początku chciałem, żeby ktoś inny zrobił tą okładkę, ale wiedząc, że przy moich poprzednich trzech publikacjach zawsze były problemy z tym, bo ja byłem jakby w roli stawiałem dyrektora artystycznego, który tym ilustratorom czy ilustratorkom mówi, co mają zrobić. I tylko jedną okładkę zrobiłem swoją, więc pomyślałem, że kurczę, no, że najmniej będzie problemów, jeśli jednak ja to ogarnę. Poza tym tak długo pracuję nad tą publikacją, tak fajnie czuję temat, że chciałbym, żeby jakby moja tutaj ilustracja ją reklamowała. A miałem też takie pomysły, żeby ją zrobił któryś z bohaterów lub bohaterek książki i to by było wspaniałe. Tylko naprawdę czułbym się mega niekomfortowo, mówiąc komuś, którego bardzo szanuję i z kim rozmawiam w książce, że ja chciałbym coś innego i nie wiedziałbym się też czego spodziewać, bo ci ludzie robili okładki i ilustracje, o których ja tutaj opowiadam w latach 80. i 90., więc część z nich jest czynna zawodowo, coś tam rysuje, maluje, ale niektórzy robią już mega inne rzeczy i ciężko by było ich tutaj ponownie na te tory wrzucić, tak jak sobie myślę. Miałem też pomysł, żeby ich te ilustracje dać tutaj, wiecie, na drugą i trzecią stronę okładki, no ale jakoś nie spotkało się to w wydawnictwie z jakąś przychylnością, już dłużej o tym nie rozmawialiśmy.
0: To też jest projekt, który tak bardzo powoli rósł, prawda? Bo pamiętam, że od kiedy pierwszy raz wspomniałeś o tym, że masz taki pomysł, że chciałbyś spisać kronikę tego bardzo ciekawego momentu w dziejach polskiej okładki, no to minęło już sporo czasu, prawda?
1: 5 lat. 5 lat od mojej poprzedniej publikacji poświęconej okładkom książkowym, czyli książka po okładce o polskim współczesnym projektowaniu okładek książkowych, którą wydałem w Charakterze w 2021 roku. I tam we wstępie piszę o tym, skąd w ogóle wzięło się moje zamiłowanie do okładek książkowych, bo prowadzę też na Facebooku różne strony i na Instagramie również poświęcone okładkom książkowym i ich koegzystencji i relacjach z treścią książek. I w tej książce po okładce doszedłem do wniosku, że ja to kocham okładki od dziecka, kiedy to właśnie zaczytywałem się w literaturze horroru, science fiction i fantasy lat 80., kiedy tata mi kupował książki i pierwszą książką, którą samodzielnie przeczytałem, był Manitou, kiedy już nauczyłem się czytać na komiksach. W 89 roku tata mi go sprezentował i rok później udało mi się odstawszy w kolosalnej kolejce w Poznaniu uzyskać od Grahama Mastertona podpis, nie?
0: To jest ta okładka, której wszyscy się bali.
1: No, była straszna, tak. Plus, wiecie, wcześniej nie było, książki nie wychodziły aż tak edytorsko przygotowane, jak w wydawnictwie Amber, na przykład, kiedy były złocenia, kiedy była druga i trzecia strona okładki na czarno. One, te wydania wydawały się, okej, za granicą to był pulp i wydania jakby kieszonkowe, u nas miało to znamiona takiej ekskluzywności pewnej.
2: Złocenia i ekskluzywność to już chyba w momencie, w którym wydawnictwo, o którym wspomniałeś przed chwilą, myślało między innymi o, co brzmi bardzo egzotycznie z dzisiejszej perspektywy, w prowadzeniu linii lotniczych, no ale to o tym za chwilę.
1: Takie
2: i
1: pieniądze się wtedy robiło na sprzedaży książek, które schodziły w egzemplarzach, wiecie, nakładach 300 tysięcy od tytułu, nie?
0: Tak. Wszyscy pragnęli kultury po prostu.
2: I rzeczach, które później można było kupić w duchologicznym Poznaniu, tak bym chyba wspomniał o świecie, który przedstawiasz w książce Conan SPZO, nie tylko Poznaniu, no.
1: Nie tylko
2: Polsce.
1: Poznaniu.
2: Dzisiaj gościem naszej audycji jest Patryk Mogilnicki, z którym to rozmawiamy o polskiej okładce w czasach transformacji.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: A z nami dzisiaj Patryk Mogilnicki, grafik, ilustrator, ale także autor książek poświęconych grafice i ilustracji, takie jak Conan spółka z OO, która właśnie leży tutaj przede mną i o której dzisiaj rozmawiamy, czyli przenosimy się do lat 80. i 90. No i właśnie już powiedzieliśmy, że scenerią wydarzeń między innymi jest duchologiczny Poznań.
2: Tak jest, ja wspomniałem o duchologicznym Poznaniu, dlatego że znakomicie mi się czytało wstęp, który nakreśliłeś do opowieści o ilustracji, jednocześnie będący bardzo blisko takiego życia codziennego, której ja urodzony w latach 90. mogę sobie jedynie wyobrażać. To znaczy miałem wrażenie, jakbym czytał taką polską adaptację Stranger Things trochę. To znaczy w tej post-PRL-owskiej rzeczywistości, do której zaczęła przesączać się kultura czy popkultura z zachodu i dla której bardzo ważne były też te opowieści fantastyczne. To jest też tak, że ty piszesz, że o tym w takim kontekście, że jest to niejako też ekosystem, który ciebie stworzył później jako grafika, jako twórcę, pasjonata i chyba zbieracza, to jest dobre słowo.
3: Tak, zbieracza również. Przy okazji budowania tej książki zauważyłem, że

0: Oprócz tego, że zbieram generalnie książki z różnych względów, raz literaturę piękną, którą normalnie czytam, ale też piękne stare polskie wydania, które teraz miałem okazję na przykład pokazać w Trieście, bo zrobiliśmy razem z Instytutem Adama Mickiewicza wystawę tam polskich okładek, ale tam była inna cezura czasowa, bo 1950-1980. No ale tutaj te książki fantastyczne, kiedy pisałem tą książkę i szczególnie tutaj te serie, które wspominam wcześniej, PRL-owskie, jako kontekst dla transformacji, no zacząłem sobie kupować te książki, tak żeby układać je sobie na półce. Co ciekawsze, kupiłem w ogóle specjalne półki zaprojektowane pod te serie, żeby one się mieściły, wiecie, nie jakiś Billy z Ikei, że masz po prostu malutką książeczkę, a pomiędzy jest jeszcze tyle miejsca nad nią, tylko zaprojektowane specjalnie z drewna, wycięte tutaj regały i jakby taka mała szafka, gdzie ustawiam właśnie serię z Kosmonautą na przykład, albo serię Fantastyka Przygoda, bo jest idealnie jakby sprofilowane, w sensie pod moje wymiary, tak, i pod wymiary tych książek.
1: Pierwsza część Conana opowiada właśnie o tych okładkach, które powstały jeszcze przed rokiem 1989, i ja czytając te opowieści, wywiady z twórcami, oglądając też te okładki, odniosłem trochę wrażenie, że okładki z tamtego czasu były bardziej osobne, może nieco bardziej, nie wiem czy skrępowane to jest dobre słowo, ale jakoś tak artystycznie sprofilowane.
2: Moim zdaniem były bardziej podobne do polskiej szkoły plakatów, w takim sensie, że były aluzyjne.
0: No tak, tak, ale też po prostu jakby większa waga była kładzona na tym, jaki styl jest danego autora projektującego okładkę, niż to, o czym opowiada treść książki. Dlatego tak bardzo te wszystkie kluby science fiction, fandom walczył o to, żeby ich ulubione książki miały adekwatne wydania i żeby właśnie pojawiły się tutaj takie w konwencji pulpowej zachodnie tendencje, a nie znowu właśnie polska szkoła projektowania graficznego. Bo tutaj jest na przykład Kazimierz Hałajkiewicz, który ilustrował, pięknie robił okładki do serii Fantastyka Przygoda i dostał w którymś roku jakąś antynagrodę za to, że za bardzo promuje siebie na tych okładkach, a nie literaturę, w której opowiada. Tak?
2: A one są świetne, spójne, no, takie. No. Powiedziałabym, że mają też dużo wspólnego chyba z brytyjską szkołą projektowania fantastyki, z Ballardami różnymi właśnie. Tam
0: możliwe, tak. Ballard, tak? Jak mówisz, Ballarda bardzo lubię i pamiętam jej te wydania. Tylko on miał taki, wiecie, to był taki cyrk, w którym były tylko owale i w tych owalach były jakieś różne takie malarskie przecierki, tak. Jakieś surrealistyczne,
2: jak abstrakcyjne
0: obrazy.
2: Takiego, tak.
0: No tak, i dla młodego fana fantastyki, który chciałby mieć Conana z mieczem w dłoni, nagie kobiety, smoki, etc., a dostaje po prostu jakąś wyrafinowaną okładkę typu malarstwo Paula Klee czy innych, to czuję, że mogło go to boleć.
1: Chociaż zdarzali się buntownicy, przynajmniej w mojej interpretacji, jak na przykład Jan Bokiewicz, który zilustrował książkę Zajdla, Wyjście z cienia. I to są rzeczy, które są bardzo inne od tych, które pojawiają się w Polsce w latach 70. czy 80.
0: Ale wiesz co, tutaj każda z tych serii, o których opowiadam, czy to jest Fantastyka Przygoda, czy seria z Kosmonautą, czy seria science fiction, czy biblioteka fantastyki, czy fantazja, przygoda, rozrywka, one wszystkie miały fantastycznych polskich ilustratorów i bardzo się różniły między sobą. Więc w ramach jednej serii, owszem, powstawały podobne może okładki, kiedy robił je na przykład Waldemar Andrzejewski, a potem Wiktor Żwikiewicz. One bardzo przynależały do ich charakteru, ale te serie bardzo między sobą się wizualnie różniły.
1: Co jest też dosyć zaskakujące na tle innych rzeczy, do których autorzy, z którymi rozmawiasz, projektowali okładki właśnie jeszcze w PRL-u. Znaczy na przykład niektórzy z nich projektowali do tekstów takiej literatury pięknej po prostu.
0: To właśnie wspomniany Jan Bokiewicz, bo on jest generalnie, wiesz co, tutaj on projektował okładki i dla niezależnego wcześniej wydawnictwa powstałego w 1977 roku Nowa, które jakby było poza cenzurą, wydawało książki. I również Marek Zalejski tam projektował, ale on dla science fiction zrobił bardzo mało, bo on zrobił tutaj dla serii z Kosmonautą tylko 5 okładek. I ja o nim wspominam i z nim rozmawiam, bo Waldemar Brykczyński, którego uwielbiam jako projektanta, on niestety nie żyje, a on zrobił większość tych okładek. I pozostało mi tutaj właśnie porozmawiać z Janem Bokiewiczem, który zrobił po Brykczyńskim ich najwięcej, czyli tą piątkę.
2: Dzisiaj rozmawiamy o polskich okładkach fantastyki, czyli no jest to naprawdę

0: olbrzymie, obszerne królestwo, do którego wracamy już za chwilę.
1: Tak jest. Jesteśmy z Patrykiem Mogilnickim, który również w naszej audycji dzisiaj wybrał playlistę i będziemy teraz grać utwory z właśnie jego selekcji.

0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Patryk Mogilnicki, z którym rozmawiamy o jego książce Conan Spółka z OO, czyli o kronice polskich okładek fantastycznych lat 80. i 90. Ale Patryku, wybrałeś dzisiaj nam muzykę.
2: Wybrałem, wiesz co, kilka utworów z lat 80. i 90., takich, których słuchałem też będąc młodym człowiekiem, jak tutaj między innymi utwór M z płyty 17 Seconds zespołu The Cure z 1980 roku. Płyta, którą kocham do dzisiaj i jakby mniej kojarzony utwór, bardziej znane są A Forest i Play For Today. No i tak, i ta piosenka myślę, że fajnie otwiera nam tutaj tę całą playlistę.
1: Czyli spróbujmy zrobić sobie taki przelot właśnie do czasów minionych, że siedzisz sobie w pokoju, włączasz sobie The Cure z Kasprzaka i czytasz Manitu.
2: Tak, i rysuję równocześnie w swoim notesie, bo mój tata miał, w sensie w zeszycie, mój tata miał sklep papierniczy na osiedlu Kraju Rad i mieliśmy sporo tych zeszytów w domu, nawet do teraz, gdzie się znajduję i właśnie rysuję sobie oprócz jakichś wojowników z mieczami i kosmicznych żołnierzy właśnie wykreślam sobie Roberta Smitha z The Cure albo napis The Cure, który kaligrafuję ileś tam razy. Mam to do dzisiaj i udostępniłem też te kilka stron z tego zeszytu na stronie na Instagramie conan.pl, więc jeżeli ktoś jest ciekawy tych obrazków z lat ze szkoły podstawowej, to zapraszam.
3: Myślę, że tutaj istotna jest też ta inspiracja komiksowa, bo wspominasz o Kapitanie Żbiku, Hansie Klosie, no i Funky Kowalski.

0: Halo, który się też
1: wtedy
0: pojawił.
1: Się, powiem, wtedy się czytało wszystko, bo tego było tak mało. Ja dorastałem na Kajko i Kokoszu, na Tytusie, na Żbiku, tak, na Hansie Klosie, ale w dziesiątkach innych komiksów takich sensacyjnych, narysowanych przez Jerzego Wróblewskiego, czyli ilustratora, który, czy tam rysownika, który też jest odpowiedzialny za ilustrację na pierwszym numerze magazynu Fantastyka. No i powiem wam, kiedy tata z jakiejś podróży służbowej do Warszawy przywiózł mi Funkiego Kowala, tudzież Szninkla wtedy. Ja chyba nie do końca przeglądał ten komiks. W każdym razie Szninkiel, Funky Kowal, tudzież Torgal, to były komiksy, które zawładnęły wtedy moją wyobraźnią i w ogóle dla mojego pokolenia jakieś mega symboliczne.
2: Bałeś się Alinoe?
1: Alinoe, to uwielbiam Alinoe, ale bałem się. Znaczy nie wiem, czy się bałem, bardziej byłem zaniepokojony, ale Alinoe było wspaniałe. Tak. Ja mam dwa ulubione komiksy z serii o Torgalu, których jakby nie weryfikowałem później ponownie, tylko to są takie, które wtedy mi się podobały. I to jest właśnie Alinoe, to jest chyba czwarty tom tej serii. I Władca Gór, który też jest taki mega dziwny i ma taką klamrę w opowieści, że komiks się chyba kończy na tym samym, na czym się zaczynał. I to było dla mnie takie mega fascynujące. No zupełnie inne od tych takich przygodowych tych odcinków Conana.
2: Bardzo ciekawe jest też dla mnie właśnie to, co mówisz, bo ja sobie przypominam takie może trochę szokujące wejście w komiks z tego końca lat 80. i 90., no bo panowało wtedy dość powszechnie przekonanie, że komiks to jest taka dziedzina sztuki przeznaczona dla dzieci, dla młodych czytelników. A fantastyka i nawet mała fantastyka czasami publikowały takie, powiedziałabym, no bardziej awangardowe, ale też dość brutalne rzeczy momentami.
1: Ale też dla dorosłych. Mm-hmm. Ja pamiętam właśnie taka antologia heavy metal, to tam nagromadzenie tych nagich kobiet było dosyć spore na te kilkadziesiąt stron, które ten komiks zawierał. Tak, no ale...
2: No myślę, że to też było coś, co odpowiadało oczekiwaniom nastoletniego czytelnika.
1: To na pewno. I też coś, co można było wtedy pokazywać, tak? Bo nie zapominajmy, że na tych okładkach tutaj też było sporo nagości, której wcześniej nie było, albo była bardziej subtelnie przedstawiona i której na pewno nie było później. Teraz już nie ma takich rzeczy, tak? Tutaj Wiktor Żwikiewicz, o którym rozmawialiśmy w przerwie, narysował płeć kobiecą na Delirium Stenis, tak się chyba nazywała ta książka, i opowiada o swojej córce, która była po prostu mega zszokowana, kiedy to zobaczyła gdzieś w księgarni i że to zrobił akurat Wiktor Żwikiewicz, nie?
3: Tak, na wystawie Delirium w ogóle najpierw Stasis, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest jego praca. Jesteśmy jeszcze przed rokiem 1989 w naszej opowieści i tutaj zastanawiam się, skoro poruszyliśmy wątek polskich projektantów i zrobiliśmy nawiązanie do polskiej szkoły plakatu, jednej takiej rzeczy, którą traktujemy jako wysoko artystyczną, a z drugiej strony pojawił się wątek pisma Fantastyka. Zastanawiam się, jak te okładki, o których piszesz w Conanie, wykonywane jeszcze w PRL-u, rezonowały z tymi młodszymi odbiorcami czy grupami fanów fantastyki w tamtym czasie, jeszcze przed tym, powiedzmy, rozszczelnieniem po roku 89.
1: Okej, okay, czyli myślę, że masz na myśli tutaj, bo tutaj się ukazywały książki Conan z Cymerii i Conan Droga do Tronu Roberta E. Howarda w wydawnictwach Alfa, do których projekty robił okładek Robert Bury. No i one są dosyć kuriozalne i moim zdaniem zjawiskowe, bo w ogóle jakby nie przedstawiają nam tego wojownika, którego znamy z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem. Aczkolwiek na tym też polega ich piękno, moim zdaniem, tak? Potem już ludzie widzieli ten film i naśladowali jakby tutaj fizjonomię austriackiego aktora. Robert Burr nie widział ich, więc sobie namalował tak na gostka w jakichś jeansowych shortach. Z dziwnie trzymającego miecz, bo ja tego nie zauważyłem, byłem dzieckiem, byłem niewinny, ale ostatnio ktoś gdzieś czytałem na jakimś właśnie forum, że wszyscy się śmieją z tego, jak on trzyma ten miecz tak z przodu dziwacznie, nie? No i faktycznie tak go trzyma. Niemniej to Robert Bury, wydawnictwa Alfa, i Tadeusz Łuczejko, czyli Iskry, to były lata, połowa lat 80., kiedy oni tworzyli już pierwsze wizerunki Conana, takie zupełnie inne od tych późniejszych.
3: Czyli to też musiało wywoływać pewien dysonans pewnie pośród odbiorców.
1: czy ja wiem? No wiesz, nie było wtedy jeszcze na Conana, Barbarzyńcy, Conana Niszczyciela ze Schwarzeneggerem.

0: On wszedł jakoś troszeczkę później na kasety wideo. Można go było zobaczyć na jakichś pokazach takich filmów na VHS-ach, ale wcześniej oni musieli się tylko wzorować na swojej wyobraźni, nie na tym, jak go sobie wyobrażają.
1: No myślę, że tutaj rozpoczynamy kolejny wielki rozdział, więc wrócimy do niego za chwilkę. Słuchajcie nas.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce,
1: w której dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Mogilnickim o okładkach książek z lat 80. i 90. I myślę, że ważne tutaj dla naszej rozmowy, jeśli słuchają nas przede wszystkim milenialsi, bo myślę, że to nas najbardziej dotyczy tutaj, ale też pewnie generacja X częściowo o to zahacza, doświadczenie fanowskie, którego dużą częścią jest też zapośredniczenie dzieł kultury, książek, filmów, komiksów przez piractwo. To, o czym rozmawialiśmy troszeczkę, o takim rysowaniu troszeczkę intuicyjnie okładek, dlatego że znajomość oryginału może była taka zapoznana. To kojarzy mi się
2: ale też
1: bardzo
2: później, wiesz, tak. bo te filmy wchodziły do kin później. Ja nawet nie wiem, czy Konrad Barbarzyńca był w polskich kinach ze Schwarzeneggerem. Wiem, że Blade Runner już, o nim pisze, no to...

0: już w Polsce wychodziły podróbki okładek z Blade Runnerem, a on dopiero w kinach był tam 8 lat później. Ja pamiętam, że ja z tatą chodziłem na przykład na takie seanse, to ciężko dzisiaj wytłumaczyć, no ale spróbuję, że się wchodziło jakby do jakiejś sali, na przykład w kinie, ale to nie była sala kinowa, gdzie był ustawiony telewizor albo dwa, rzędy krzeseł i to był taki pokaz jakby wideo,
1: tak,
0: nie?
1: To były
0: telewizory
1: tak
0: były małe.
1: VHS kluby, no, tak to się nazywało.
0: Ja tam tak widziałem Komando tak na przykład z tatą i pamiętam, że to była jedna z takich ważnych chwil i w ogóle chwila szczęścia, że mogę z tatą wspólnie oglądać i doświadczać tego fenomenu. No ale wiecie, tam rzędów było załóżmy 10, jak siedzieliście w 10, no to ten telewizor mieliście w wielkości, to nawet nie mówię smartfona, bardziej pudełka zapałek, nie?
2: Jeden z twoich rozmówców w książce mówi, że ma wrażenie, że w latach 80. i latach 90. czas płynął jakby szybciej. I teraz zrobiłbym przeskok do tego Conana, bo wspomniałeś, że dla wielu osób w Polsce w połowie lat 80. on był jeszcze postacią anonimową. Natomiast już w roku 88 Rafał Ziemkiewicz pisał w Fantastyce, że jest powiedzmy popyt na Conana. No i ty też piszesz o tym, że postać Conana, która pojawiała się na okładce książki, często nawet niezwiązanej z opisywaną postacią, w pewnym sensie gwarantowała jej sukces albo dawała jej większe szanse na odniesienie
0: Rafał
2: sukcesu.
0: Rafał Ziemkiewicz pisał w roku 88.
2: Tak.
0: O popularność Conana jest faktem w Fantastyce, kiedy naśmiewał się właśnie z tych okładek, o których wspomniałem, Roberta Burego, Conana z Cimmeri, co jest tutaj znamienne i dosyć ciekawe. Ten sam Robert Bury przygotował okładkę do książki Ziemkiewicza zaledwie numer wcześniej, bo ta seria Biblioteka Fantastyki była numerowana i on zrobił tutaj do książki Ziemkiewicza Władca Szczurów okładkę, a potem zrobił właśnie tego Conana z Cimmeri. On się śmieje z tego Conana z Cimmeri, trochę chyba nie wiedząc, że ten sam ilustrator zrobił mu okładkę do jego książki, albo w tamtych czasach nie za bardzo się szczypali, jeżeli chodzi o krytykę i krytykowali nawet osoby jakby, z którymi byli jakoś tam we wspólne projekty zaangażowani wcześniej.
1: Wspomniałeś też, że oprócz Roberta Burego drugą taką ważną postacią tego momentu pionierskiego polskiej ilustracji fantasy był Tadeusz Łuczajko, zresztą, który też w mojej duchologii się pojawia i jego historia myślę, że jest bardzo, bardzo, może jest mniej charakterystyczna od innych, bo to jest taka historia powiedzmy wędrówki, prawda? Wędrówki fana młodego artysty z Gorlic, który no, idzie za głosem jakiegoś poszukiwania szczęścia i zawozi swoje prace do wydawnictwa Iskry, no i okazuje się, że tam...
0: Nie, do Fantastyki.
1: Do Fantastyki, przepraszam, tak. I on przechodzi tą komisję jakoś.
0: Nie, ale on zawozi do Fantastyki i tam w Fantastyce się z niego śmieją i mówią, że absolutnie tego nie wydadzą, bo są to podróbki Siódmaka czy tam Borisa Vallejo. I on jest kompletnie załamany i on jedzie odwiedzić swoich przyjaciół na ASP i tam poznaje panią Krystynę Töpfer, jakby naczelną chyba właśnie wtedy, czy dyrektorkę artystyczną wydawnictwa Iskry. I przy okazji pokazuje jej te prace, które zawiózł do Fantastyki i z których tam drwiono. I jej się one bardzo podobają i dlatego ona go zatrudnia, żeby robią taką serię Magia i Miecz, do której Tadeusz Łuczajko też projektuje logotyp, takie dwie literki M przybite sztyletem lub mieczem i robi do tej serii takiej zeszytowej kilka okładek.
2: Jednocześnie, kiedy później opowiada ci o swojej dalszej drodze artystycznej i współpracy z wydawnictwem, no to jednak ten dystans, wspomniałaś tutaj Olga Gorlice, a siedziba wydawnictwa jest na tyle duży, że ta współpraca powiedzmy jakoś tam się rozmywa. No i tutaj się nasuwa moje kolejne pytanie. Czy w czasach, czy w tym okresie około transformacyjnym było łatwiej czy trudniej niż dzisiaj?
0: Ale z czym?
2: Z jednej strony właśnie mieliśmy ten duży dystans i nie było sieci, a z drugiej strony wygląda to tak, że mogliśmy sobie stworzyć historię własnego sukcesu albo odzywając się do odpowiedniej osoby z dobrymi pracami, albo biorąc udział w konkursie, bo tacy też autorzy pojawiają się w twojej książce.
0: Dla mnie te historie, wiesz, są bardzo jakby bliskie, bo ja też zaczynałem swoją pracę ilustratora od wysyłania swoich ilustracji do różnych magazynów. magazynów w Polsce w roku 99, kiedy też nie było, wiecie, nie było komórek, dopiero się pojawiały jakby komputery. Ja rysowałem wszystko ręcznie, ewentualnie kserowałem, bo to były czarno-białe rysunki tuszem. Wkładałem do koperty i wysyłałem, załóżmy, do magazynu Max albo do Machiny.

0: albo do filmu, ilustracje, licząc, że ktoś to odbierze, komuś się to spodoba i tak dalej. I też wtedy rozmawiało się przez telefon stacjonarny, czyli tak jak tutaj opowiadają twórcy i twórczynie, że oni nawet czasami tych telefonów nie mieli w domu, tylko szli na pocztę, żeby pogadać z jakiejś budki, z jakiegoś automatu i wtedy wszyscy ludzie, którzy stali w kolejce do okienka na poczcie, musieli słuchać tego, jak ktoś spyta właśnie, czy jak ten statek kosmiczny ma wyglądać, czy ile wampirów uwzględnić na okładce.
1: Niesamowita kosmiczna historia, absolutnie. Dzisiaj w naszej audycji gościmy Patryka Mogilnickiego z jego najnowszą książką Conan SPZO, która opowiada o ilustracji w Polsce do książek fantastycznych w czasach transformacji.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj rozmawiamy o książce Conan Spółka z OO, z jej autorem Patrykiem Mogilnickim, a przede wszystkim rozmawiamy w ogóle o świecie fascynującym, kolorowym, momentami przerażającym dla małego czytelnika, czasem zabawnym dla czytelnika już troszeczkę starszego, na pewno często kultowym świecie okładek książek fantastycznych czy z dziedziny horroru z czasów transformacji. No i właśnie, myślę, że już możemy pomału przejść z PRL-u do transformacji, bo istnieją takie legendy założycielskie właśnie o tych łóżkach polowych, na których leżały te wszystkie nowe wydawnictwa gatunkowe przede wszystkim, że wszyscy chcieli czytać oprócz Przerwanej dekady Edwarda Gierka, bo to był jakiś olbrzymi bestseller.
2: Największy nakład chyba w Polsce.
1: Tak,
2: w
1: tak, tak, tak, że to był wielki hit, ale zaraz po tym była literatura gatunkowa, czyli sensacja, romans, fantastyka, horror, prawda? I nakłady były gigantyczne i można było zrobić fortunę na tym.
3: Tak, pierwszym wolnorynkowym wydawnictwem, tak się szacuje, był Amber. Wydawnictwo powstałe w Poznaniu. Założycielami jego byli Wojciech Zbigniew Foniok i Dariusz Chojnacki, wspaniały ilustrator i projektant okładek, który bardzo młodo zmarł w tragicznym wypadku samochodowym. Ale no tak, oni założyli Amber w Poznaniu, potem się przenieśli po śmierci Dariusza do Warszawy. Pierwsze ich tytuły schodziły już od razu, tam był Alistair MacLean w liczbach typu 300 tysięcy egzemplarzy, co dzisiaj jest kompletnie nie do pomyślenia. I tak biznes im wspaniale szedł, że najpierw weszli jakieś kasety VHS, w sensie bajki dla dzieci, ale także w deweloperkę, a na koniec zastanawiali się, czy nie założyć prywatnych linii lotniczych. Więc my mówimy o takich pieniądzach i kiedy rozmawiałem tam z jakąś osobą, która współpracowała z Amberem, to opowiadała mi o tym, że oni tam pieniądze wynosili w walizkach po kilka osób, że będzie jakiś napad.
1: Stare złota.
3: Że jak będzie jakiś napad, to jakby porywają, nie wiem, jedną walizkę, dwie, a pozostali ludzie, pięć osób wynosi

0: kompletnie inne ten walizki ze sobą.
1: Przytaczasz w swojej książce, że zdaje się pierwszy rok zamknęli nakładem 600 tysięcy książek, które wydali wtedy. Skąd było w Polsce takie zapotrzebowanie i głód literatury gatunkowej czy fantastyki?
0: No nie było tego wcześniej po prostu. Ten horror w ogóle wydawany w takiej stylistyce palpowej, także z jakieś ociekającą krwią czaszki, przebite włóczniami kobiety, w ogóle sporo nagości, jakieś demony, to się nie pojawiało. My mieliśmy polską szkołę projektowania graficznego ze wspaniałymi okładkami, ale umówmy się takimi artystycznymi, tak? Bo mieliśmy kiedyś w naszych wydawnictwach stanowisko takie jak dyrektor artystyczny, które przeszło do lamusa w trakcie transformacji. Wtedy okładkę mógł zrobić każdy. I tak to troszeczkę trwa do teraz, że te wydawnictwa nie mają swoich dyrektorów artystycznych, każdy może decydować o tym, jak te okładki mają wyglądać. No i tak, i tym się to różniło. Wcześniej robili to ludzie po studiach artystycznych. Był dyrektor artystyczny, który był jakby takim sterownikiem, jeżeli chodzi o identyfikację wizualną wydawnictwa, czy to poszczególnych tytułów, czy całych serii książek. A później robili to ludzie po prostu pasjonaci, młodzi ludzie, którzy dostawali dużo niższe pieniądze za to, wciągali swoich kolegów, jeździli steczkami, coś tam pokazywali i jakby nie dbano już tak bardzo o te walory artystyczne, skupiono się na czymś innym, czyli na tym, żeby te okładki były bardzo wyraziste, no i tak, i takie bardziej też kontrowersyjne.
2: Te okładki, pomimo tego, że nie było dyrektorów artystycznych, to okładki te często były dość spójne, miały taki swój kod, prawda? Nie wiem, złote litery, takie liternictwo trochę jak z okładek płyt metalowych, prawda?
0: Tutaj jak mówisz teraz, to mówisz pewnie o wydawnictwie Amber i tam stanowisko takiego, umówmy się w cudzysłowie, dyrektora artystycznego obejmował właśnie wspomniany przeze mnie Dariusz Chojnacki, czyli ilustrator, który jeszcze zaczynał w fandomie i robił okładki do książek science fiction i fantasy drugiego obiegu, ale przede wszystkim wspaniały ilustrator i też rzemieślnik, który nawet jeżeli Amber kupował wiele okładek na slajdach z zagranicznymi ilustracjami, to on i tak robił typografię do nich i liternictwo, tytuły i autorów, ręcznie to kreśląc w czasach przedkomputerowych i robił to świetnie z taką jakby znajomością gatunku, do którego to powinno być dopasowane. Dlatego te książki są bardzo spójne. Jeżeli na przykład mówimy o horror, pierwszy wydania kieszonkowe w Amberze, albo takie serie jak Filipa K. Dicka, książki, czy Roberta Shexleya, bo jakby Dariusz Chojnacki tutaj nad tym czuwał, a po jego przedwczesnej śmierci tutaj przejął stery Adam Olchowik i pojawiły się już komputery i taki program Corel Draw, w którym on już te literki ustawiał.
1: Tych technik było mnóstwo i piszesz o nich też w książce Conan. W mega rozdziale olbrzymim o latach 90. czy o tym, co działo się w polskiej okładce książek fantastycznych po roku 1989, zatytułowanym Wrota piekieł otwarte na oścież, czyli okładki okresu transformacji. I o tym w audycji Drenda i Paśnik w czwórce porozmawiamy po godzinie 21 z Patrykiem Mogilnikiem, autorem książek, ilustratorem, projektantem graficznym, no i z jego najnowszą książką Conan przyszedł do nas dzisiaj Patryk i rozmawiamy o książkach w latach 80. i 90. i o ich projektantach graficznych, okładek i nie tylko, różnych rzeczy, które znalazły się w tych książkach.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja. PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w

0: Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Tu

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro według synoptyków czeka nas pogodny dzień w raczej umiarkowanej strefie temperatur. Na północy będzie słonecznie, momentami bardzo słonecznie, ale tam będzie też nieco chłodniej, od 17 do 20 stopni. Na południu możemy spodziewać się większych chmur, ale za to będzie cieplej, od 24 w Katowicach do mniej więcej do 25 w Zielonej Górze.

0: Dręda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Patryk Mogilnicki, grafik, ilustrator, ale także autor książek poświęconych sztuce ilustracji, przede wszystkim okładkowej. Taką książką jest Conan Spółka z OO, najnowsze wydawnictwo poświęcone takiemu tematowi, który jest zarazem bardzo popularny i bardzo niszowy, bo mówimy o książkach, które wychodziły w gigantycznych nakładach, ale z drugiej strony odszyfrowanie i odkopanie archeologii tych okładek, dotarcie do autorów czy stworzenie ich takiej porządnej kroniki, no to było bardzo pracochłonne zadanie, o czym dzisiaj rozmawiamy,

0: a są to przecież czasy niedawne, złote czasy literatury gatunkowej w Polsce. Teraz rozmawiamy już o latach 90., które mają właśnie tę legendę taką pionierską, bohaterską, właśnie wielkich fortun, wielkich nakładów i okładek, które nie dawały dzieciom po nocach spać.
1: Tak jest i pojawił się wątek wydawnictw, które prowadziły te okładki, wydawały bardzo dużo książek w olbrzymich nakładach, często miały bardzo ambitne plany. To dlaczego wiele z tych wydawnictw, których tytuły pojawiają się w Konanie, w twojej książce, no dzisiaj nie funkcjonują albo zajmują się czymś zupełnie innym? No jest tam na przykład wydawnictwo, które jeszcze w tamtym czasie dość szybko z wydawania książek przerzuciło się na, uwaga, ocieplanie bloków na Ursynowie.
2: Z rozmów, które tutaj przeprowadziłem, wynika, że przede wszystkim raz, jeden, rynek się nasycił książki wtedy, więc w 93, 94 roku faktycznie te wydawnictwa troszeczkę gorzej funkcjonowały i Phantom Press, który pojawił się niedługo po Amberze i też wypuszczał bardzo dużo książek, nakłady to tam były, oni wydawali 50 tytułów miesięcznie, nie? Czyli to jest prawie, to jest jakieś półtora tytuła dziennie, tak szybko to szło maszynowo. Raz, rynek się nasycił tymi książkami, a dwa, podobno bardzo nietrafne inwestycje tym ludziom się trafiły. Tam zaczęli jacyś podejrzani biznesmeni się przy tym kręcić, te pieniądze gdzieś tam szły w jakichś niewiadomych kierunkach i tak raczej się o tym nie mówi, więc ja nie wiem do końca, dlaczego te wielkie wydawnictwa skończyły tak marnie. Natomiast dużo małych wydawnictw pojawiało się, wiecie, no pod koniec PRL-u funkcjonowało tam chyba około 50 wydawnictw, głównie państwowych, a w samym roku 1989 powstało ich 200 prywatnych, nie? To mówimy o takiej różnicy w liczbie. Wiele małych takich specyficznych wydawnictw, które wydawały, jak sobie sprawdzałem, na przykład 5 tytułów tylko wydały fantasy i upadły, tak, że jakby ciężko w ogóle mówić tutaj o jakichś nazwach, które ludzie mogą kojarzyć. Niemniej ja tutaj wiele z nich wspominam i z jedną też jestem jakoś tam związany, ponieważ taką oficynę CIA Books, zwaną przez nich żartobliwie przez twórców i twórczynie, którzy robili okładki dla nich, Cia Books, to współzałożyciel Przemysław Ilukowicz był przyjacielem mojego taty i często nas odwiedzał w domu i przynosił zawsze jakieś książki. Ja też mam takie wspomnienie, że ja mu na przykład tam porządkowałem magazyn z tymi książkami, układałem je tytułami i tak dalej. No to jest wydawnictwo, które, wiecie, wydało tam na przestrzeni, nie wiem, ja tutaj gdzieś o tym piszę, około 30 tytułów tylko, tak? W przestrzeni tam 4 lat, więc tak to wyglądało.
1: Wiele jest tutaj też takich historii, szczególnie właśnie wydawnictwa Amber, którą również przytaczasz, takich błyskotliwych, niczym z Wilka z Wall Street trochę. Jedna z osób współpracujących z wydawnictwem opowiada ci o tym, jak to wchodzi do siedziby wydawnictwa, która jest wyłożona marmurami, jeżeli dobrze pamiętam, stoją tak, komputery. Jest to widok niecodzienny na pewno z perspektywy Polski pierwszej połowy lat 90., no ale też komplementarny trochę z tymi opowieściami, które proponowała w tamtym czasie literatura fantastyczna.
0: Ale też przebieg karier niektórych twoich rozmówców jest chyba bardzo też dla lat 90. typowy, to znaczy po przygodzie z branżą wydawniczą, z literaturą gatunkową, oni postanowili poświęcić się reklamie. To chyba była typowa historia dla grafików i ilustratorów, którzy zaczynali jeszcze jakoś tam w latach 80.,
2: tak,
0: prawda?
2: Jest tu kilka takich nazwisk, jest Piotr Łukaszewski czy Klaudiusz Majkowski. Klaudiusz Majkowski, wyobraźcie sobie, robił dla wydawnictwa Amber okładki 15 miesięcznie, czyli robił jedną okładkę co 2 dni, ale też mówi, że jakoś kiedy skończyła się tutaj współpraca z Amberem i z innymi wydawnictwami, większość z tych osób albo pozakładała swoje agencje reklamowe, albo przeszła do jakichś agencji reklamowych. Ktoś tutaj chyba właśnie Piotr Łukaszewski opowiada o tym, że jakby zrobienie kilku, nie wiem, projektów do produktów codziennego użytku, typu, nie wiem, jakieś proszki do prania czy coś innego, to były jakby dużo lepsze pieniądze i robione.

0: od tak te rzeczy, niż czytanie książek, projektowanie do nich, mierzenie się potem z ewentualnymi poprawkami i też tym, że nie były jakoś płatne tak dobrze, jak płaciła reklama.
1: No tak, bo to jest też historia o tym, jak mieliśmy dosyć krótką taką lukę, kilka lat, kiedy mogły się wydarzyć takie niesamowite, błyskotliwe kariery, czy to wydawnictw, czy to danych autorów ilustracji, które później dosyć szybko się też przeobrażały, prawda?
0: No, zmieniały ja nawet bym się. Nie wiem, czy bym nazwał to jakimiś wielkimi karierami, bo tutaj rozmawiam też z osobami. Wykopałem Grażynę Bło, która właśnie projektowała dla CIA Books okładki i ona zrobiła ich w całym swoim życiu tylko 8. Czyli mamy z jednej strony Klaudiusza Majkowskiego, który zrobił ich prawdopodobnie kilka tysięcy, skoro miesięcznie robił 15 i opowiadał mi o tym, że na początku miał te książki i ustawiał je na regałach po sam sufit, a potem kiedy się nie mieściły, wywoził do mamy, a kiedy już u niej się przestały mieścić, to wyrywał okładki, książki wyrzucał i ma tylko okładki na pamiątkę, nie? Więc to taki przemiał. A mamy autorów, którzy zrobili ich tutaj, jak Marcin Holaszczyński, też CIA Books, czy właśnie Grażyna Bloch, zupełnie jakoś tak marginalnie w stosunku do tego, czym się zajmowali na co dzień. Niemniej były to tak emblematyczne i fajne projekty, które ja zapamiętałem z dzieciństwa, że bardzo chciałem ich odnaleźć i z nimi móc porozmawiać.
2: Dla mnie bardzo ciekawą historią i taką znamienną dla lat 90. jest pan Piotr Szałkowski, taki prawdziwy człowiek renesansu, który zresztą też jego opowieści tutaj są pełne zwrotów akcji, przygód, który rozpoczynał od rysowania komiksów dla kolegów z wojska i w ten sposób zbudował sobie wśród nich respekt, ale potem
0: on przede wszystkim robił te takie sławne w latach, nie wiem, 80. ilustracje z Conanem na chusty, kiedy oni wychodzili do cywila, a także na coś takiego, co się nazywało Centymetry, kiedy też miało się już wyjść do cywila. Ostatnie 100 dni to był taki pasek cieniutki i z niego się wyrywało centymetr i się rzucało po skończonym posiłku i tak się odliczało te dni. I on wykonywał im na tym jednym centymetrze jakieś rysunki. Ja go właśnie pytam, co można w ogóle zrobić na jednym centymetrze? On mówi, że całkiem wiele, że tam oprócz tego, że robił rysunki, jakieś ilustracje, jakąś historię komiksową przedstawiał, to jeszcze były jakieś teksty i tak dalej. Niektórym się to podobało na tyle, że po prostu zachowywali sobie te centymetry przez niego narysowane, a sami po prostu wyrywali tam cokolwiek i zostawiali na tych talerzach.
1: Nie chcieli tego odrywać.
0: Nie.
2: No, ale pan Szałkowski też projektował dla innych bardzo wysokonakładowych wydawnictw typowych dla lat 90. i tutaj mam na myśli...
0: Tak, on zaczynał w ogóle nie wiem, czy zaczynał, ale robił między innymi tak popularny w tamtych czasach robił okładki do kaset z muzyką chodnikową. Bardzo przeróżnych,
2: I książeczek z dowcipami.
0: Do książeczek z dowcipami, różne karykatury, które się ukazywały w różnych magazynach, bo on też wykonywał takie ilustracje, znajdź tam 20 różnic na dwóch obrazkach i to było publikowane w jakichś pismach pornograficznych typu Vamp. Więc on ma tutaj taki background.
2: No, to jest najbardziej chyba 90-sowa historia.
0: Możliwe, bo jest, wiesz co, tak...
2: Rynek lat 90. w pigułce po prostu w jednej biografii.
0: Tak, on pracował w zakładach mechanicznych Ursus w latach 1984-1989, a potem założył taką galerię ad hoc, się nazywa, i w tej galerii właśnie pokazywał mi swoje prace, bo to są prace też bardzo ciekawe, namalowane farbami olejnymi, tudzież akrylami na takich dużych formatach typu 50x70 cm albo 100x70 i on ma te oryginały.
2: Ale teraz zajmuje się takim malarstwem historycznym, religijnym, takim bardzo porządnym, powiedziałam.
0: Kilka osób przeszło taką drogę. Nie wiem, czy to jest droga nawrócenia, jakkolwiek to nazwać, ale mam tutaj też taki ciekawy przykład ilustratora, do którego mi się nie udało dotrzeć. Jan Mogiła, to jest podobno pseudonim Dariusza Jasiczaka, malarza, który dzisiaj jest znany właśnie z takich bardziej znany, w niektórych kręgach, tak powiedzmy, z malarstwa religijnego. On się wzorował bardzo na przykład, nie wiem, na Beksińskim, ale też na Giorgio de Chirico czy Salvadorze Dali. I on nigdzie na swoich stronach nie wspomina o tym, że robił okładki do książek horroru z lat 90. do wydawnictwa Rebis.
1: Nie przyznaje się do tego, że widział Wrota Piekieł, o których pisze w książce Conan spółka z nasz dzisiejszy gość Patryk Mogilnicki, z którym rozmawiamy w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Mogilnickim o okładkach polskich książek fantastycznych z czasów transformacji ustrojowej i pretekstem do rozmowy jest książka Conan Spółka z OO, w której pojawiają się rozmowy z twórcami tych okładek i wiemy, że dotarcie do tych artystów nie zawsze było łatwe, prawda? Oni nawet jeśli dzisiaj też tworzą, to nie zawsze chętnie mówią o tym etapie swojej działalności.
2: Tak, ale też przede wszystkim niełatwo ich znaleźć, bo oni nie mają social mediów, o nich nie ma nigdzie w internecie. Są jakieś przypadkowe informacje, które można znaleźć, że komuś zalało dom, albo ktoś jest jakaś zrzutka na kogoś, albo gdzieś kiedyś ktoś był w jakimś szpitalu, ale żeby znaleźć jakieś namiary do tej osoby i w ogóle jakby sprawdzić, czy ona żyje, bo nie udało mi się dotrzeć do kilku osób i wydaje mi się, że one po prostu już nie żyją też. Ale no tak, najpierw przeglądałem, wiecie, ta praca polegała na tym, że najpierw zeskanowałem swoje zbiory książek, okładki, posegregowałem to w foldery. Potem zauważyłem powtarzające się nazwiska, bo umówmy się, Tadeusz Łuczejko, Robert Bury, jakby my o tym teraz mówimy, ale no to nie są takie nazwiska jak Jan Młodożeniec czy Janusz Stanny, whatever, nie? I jakby tutaj trzeba się naszukać, zrobić normalne śledztwo. To też była moja pierwsza książka, tak

0: w sumie można powiedzieć historyczne, gdzie ja musiałem naprawdę w przeszłość się zanurzyć, odwiedzić biblioteki, sprawdzić ileś tych książek, w ogóle zrobić fotografię albo zeskanować okładki, bo tutaj w tej publikacji mojej mamy około 400, chyba jest 475 okładek pokazanych, czyli całkiem sporo. Ileś jest z moich zbiorów, ileś jest ze zbiorów twórców, z którymi udało mi się spotkać, ileś i na tej, z tego jestem bardzo zadowolony, że udało się pokazać alternatywne wersje okładek albo ilustracje, które nie zostały zatwierdzone i nigdzie nie były nigdy pokazywane, bo nawet w internecie ich nie ma, więc można zobaczyć, jak wyglądała na przykład, nie wiem, alternatywna okładka do uciekiniera Stephena Kinga, który pisał pod pseudonimem Richard Bachman, albo do Wielkiego Marszu. To są rzeczy, które nigdy nie były publikowane, więc to też jest niewątpliwie wielka zaleta tej książki. No ale przechodząc do projektantów, czasami udało mi się kogoś znaleźć na Facebooku, na przykład Roberta Burego, tutaj wspomnianego, ale wiecie, no tylko po tym, że ma jakby troszeczkę bardziej specyficzne może imię, nazwisko od innych, tudzież nie było właśnie takich osób więcej na Facebooku. U niego mniej więcej lata się zgadzały. To, co jest dostępne w jakimś profilu publicznym, to też jest tylko część informacji, których on udostępnia, bo tak to udostępnia znajomym na Facebooku, ale widziałem, że są tam jakieś projekty, że skończył Akademię Sztuk Pięknych, więc po prostu wziąłem i do niego napisałem, bo zostawił jakiegoś maila też dziwnego. No i on mi odpisał, że bardzo dziękuję za niezrozumiałe dla niego zainteresowanie i że w ogóle nikt z tymi ludźmi, jakby poza tym, że ty rozmawiałeś tutaj z Tadeuszem Łuczejką na łamach książki Duchologia, to naprawdę z tymi ludźmi tutaj mało, 95% to nigdy nie opowiadała o tych projektach. Tego ludzie albo się śmieją w internecie, albo pojawia się to w jakichś memach, ale nigdy nikt nie podszedł do tego, tak jak się podchodzi po prostu do jakiejś historii, do jakiegoś polskiego projektowania graficznego, to od zawsze była luka w naszym tutaj, w naszej wiedzy.
1: No bo właśnie, z jednej strony musiałeś wykonać taką pracę śledczą, a z drugiej wiele twoich rozmówców sprawia też wrażenie, jakby z ich pracami sprzed lat, no nie łączył ich szczególny sentyment, mówiąc łagodnie.
0: Nie wiem, czy z wieloma, ale z kilkoma. Przed przerwą tutaj wspomniałem o Dariuszu Jasiczaku, który publikował jako Jan Mogiła i nigdzie na swoich stronach, w informacjach, kiedy pojawiają się jego jakieś wystawy, czy jest o nim po prostu na jakichś aukcjach, gdzie sprzedaje on obrazy, nigdzie nie wspomina o tym, że kiedyś projektował takie i takie okładki. Tak jakby właśnie wstydził się tego troszeczkę. I ja napisałem post na Facebooku, gdzie zapytałem, czy może ktoś nie zna namiarów na te osoby, jak mógłbym je znaleźć. I wtedy ktoś mi tutaj odpisał, że właśnie Jan Mogiła to jest pseudonim i to jest Dariusz Jasiczak, który tam pracował w takim wydawnictwie w takich latach i że ma potwierdzone od swojego kolegi, który też pracował w tym wydawnictwie, a poza tym znalazłem w internecie copyright Jana Mogiły, właśnie podpisał się gdzieś raz Dariusz Jasiczak, więc to było takie potwierdzenie tego. Wiele z tych osób też nie pamięta, że robiło te okładki. Ja tutaj się odezwałem do Jacka Michalskiego, który współtworzył taki bydgoski antologię komiksową Awantura i zrobił dwie piękne okładki dla wydawnictwa Versus do książek Alan i Bogowie Lodów i Czarnoksiężnik z Lemurii. I on powiedział mi, że on w ogóle nie pamięta tych książek, że on kiedykolwiek zrobił coś takiego. Ja mu to pokazałem i on nadal nie pamiętał, więc jakby trudno porozmawiać o tych projektach, jeżeli ktoś nawet nie pamięta, że coś w ogóle zrobił w tym kierunku w życiu.
1: Ale z drugiej strony pojawia się w Konanie też na przykład historia jednej z okładek, której oryginał, czyli ta praca, która została pod tę okładkę wykonana, gdzieś tam zaginął. I twój rozmówca próbuje po latach zastanowić się, gdzie ona mogła tam się podziać i tak wierzy było w to, że ona u kogoś jest, prawda?
0: No ja też mam taką nadzieję, bo szkoda by było, gdyby się okazało, że te prace zostały wyrzucone na śmietnik, tak, na przykład. Ja kiedy brałem, zdawałem do Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, to też myśmy te prace konkursowe, które tam wykonaliśmy, zostawiali im do archiwum, a po jakimś czasie one z archiwum szły do pieca. Nie można było tego wyciągnąć. Więc ja rozumiem tych twórców, jakby tą nadzieję, że jednak ktoś komuś to dał w prezencie i gdzieś to jakby jest, u kogoś w domu na przykład, tak? Ja znalazłem tutaj jakieś prace, że na przykład ktoś ma to, sprzedaje pracę któregoś z twórców i ten twórca nawet o tym nie wie, bo on to oddał do wydawnictwa, w sensie nawet nie oddał

0: oddał, tylko po prostu zapłacono mu za okładkę. Oni nie pamiętają, jak te umowy wyglądały, czy tam od razu było nabycie praw, wiecie, do jakby do oryginału. Prawdopodobnie nikt się wtedy tym nie zastanawiał. Ludzie się raczej cieszyli tym, że ich prace są publikowane, więc one gdzieś tam mogą wypływać, mogą być nawet sprzedawane, nawet jeżeli nie takie było ich pierwotne, taki cel i nawet ci twórcy o tym nie wiedzą, że ktoś tam na tym na przykład zarabia, tak?
1: Bo to często też były prace w dużym formacie, prawda? Myślę, tak, że tutaj przyzwyczajeni do komputerów nie pamiętamy
0: nie.
1: o tym.
0: No tak, to były, powiem wam jako też projektant okładek, że lepiej zrobić pracę w dużym formacie, szczególnie jeżeli się wykonuje to odręcznie, bo wtedy jak pomniejszamy to wszystko do małej okładki książki, to nie widać gestu tutaj ani malarskiego, ani po prostu tej techniki i na tym im najbardziej zależało, żeby te duże prace zmniejszyć i wtedy się zacierają te szczegóły, a oni mogą tymi pędzelkami tam sobie pracować nad jakąś dłonią, nad jakimś mieczem, cokolwiek. Akurat tutaj Janusz Gutkowski, który przygotowywał pracę dla serii Fantastyka Przygoda w latach 90., on robił je w formacie A3, bo byłem u niego w mieszkaniu, siedzieliśmy sobie z jego żoną i z nim i piliśmy herbatę i jego pracę w formacie A3, A4 wisiały po prostu na ścianach.
2: Czyli jednak oryginały gdzieś tam czasem się znajdują. Dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce gościmy Patryka Mogilnickiego, z którym rozmawiamy wokół jego najnowszej książki Conan Spółka Zoo o okładce polskiej fantastyki w czasach transformacji.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A dzisiaj rozmawiamy z Patrykiem Mogilnickim o jego książce Conan Spółka z OO, o okładkach fantastycznych polskich wydawnictw, książek fantastycznych z epoki transformacji ustrojowej. I to jest przy okazji nie tylko odkopanie takiego, czy odszyfrowanie zapomnianego kawałka historii polskiej twórczości ilustratorskiej, graficznej, projektowania okładki, ale też w ogóle to jest wycieczka do już nieistniejącego świata, takiego, który miał też pewne środowisko, w którym funkcjonowała taka estetyka, właśnie ten koniec lat 80., początek lat 90. I te okładki, one często, prawdopodobnie też odbiorcy tych książek byli bardzo różni, ale na pewno

No, częściowo się zazębiali też z fanami takiej właśnie fantastycznej estetyki, którą można było zobaczyć. Myślę, że pamiętam, że kiedyś autostopem ze znajomymi podjechaliśmy ciężarówką, która była właśnie pomalowana w prace, które mogłyby znaleźć się spokojnie na okładkach niektórych tych książek. Czy

0: Które właśnie tam ta estetyka taka gdzieś z pogranicza fantastyki, heavy metalu była bardzo obecna, no wśród, myślę, że pewnie dwudziestolatków tamtych czasów.
1: Myślę, że fantasy ma bardzo silne powinowactwa z heavy metalem i to jest widoczne po prostu na każdym kroku. Często pojawiały się takie nawiązania w typografii, bo ja tutaj też piszę o właśnie wspomnianym Dariuszu Chojnackim, który wykonywał ręcznie liternictwo na okładki książek fantastycznych dla wydawnictwa Amber. I mamy taką serię Philipa K. Dicka, czyli książki Ubik, czy Stygmaty Palmera Eldritcha i opowiadania Ostatni Pani Władca. I tam nazwisko pisarza jest wykreślone takim krajem pisma, to był rok 1990, takim krajem pisma, jaki był stosowany przy logotypach heavy metalowych zespołów takich jak Def Leppard, Anthrax czy Iron Maiden. Więc myślę, że tutaj, wiesz, to bardzo blisko były te światy.
2: Z jednej strony mamy do czynienia z taką nieskrępowaną fantazją tamtego czasu i różnorodnością tych okładek, a z drugiej strony wydaje się, że no często autorom i autorką okładek, o których piszesz, towarzyszyły pewne ograniczenia techniczne. No i mamy tutaj na przykład historię o tym, jak z niedoboru właściwie zrodził się taki chałupniczy aerograf chociażby.
1: No tak, tutaj mam fragment właśnie, w którym Janusz Gutkowski wspomniany pracował aerografem, a kompresor do niego wymontował z lodówki. To nie były łatwe sytuacje, bo oni opowiadają tutaj, jak psikali tymi aerografami. Dla tych osób, które nie wiedzą, to jest coś takiego jak mały spray, więc trzeba robić takie a la szablony, żeby po prostu je przekładać i pryskać tymi farbami w określonych miejscach, ale też oni opowiadali, że tam olej im pryskał w trakcie, że trzeba było zaczynać robotę od nowa, że jak był źle wyczyszczony ten aerograf, to kolejny kolor brudził. No jakby to było cały czas jakaś taka praca od podstaw, nie tak jak teraz, że możemy sobie, wiecie, w programie Adobe Photoshop wyłączyć jakąś warstwę albo cofnąć się troszeczkę do kilka kroków wstecz do momentu, kiedy nie popełniliśmy jakiegoś błędu, no to oni pracowali na jakby żywym organizmie.
2: Pomimo tego, że goniło ich również współczesne zjawisko deadline'u bardzo często, tak jak wspominasz, no niektóre z tych prac były realizowane, zdaje się, że w ciągu no, dwóch dni na przykład.
1: Rekordziści tutaj robili to przez kilka godzin w nocy, czyli Piotr Szałkowski, który tutaj opowiada, że zrobił jakąś okładkę dla Amberu i też mówił o tym, że trzeba było ją akceptować w momencie, kiedy był tylko szef, bo jak była też szefowa, to ona mogła mieć jakiś problem i tutaj no, okładkę mu odrzuciła, bo za bardzo przypominała kobieta, którą narysował na froncie prostytutkę i on musiał w 8 godzin w nocy po pracy w Ursusie narysować nową okładkę. I ja na przykład tutaj robię taki wyimek w całej książce, bo pokazuję te dwie okładki książek, tą jedną, które są akurat zrobione do książek sensacyjnych, ale on tak wspaniale o tym opowiadał i ta okładka, która została odrzucona w Amberze, nigdzie nie była pokazana, że stwierdziłem, że muszę zrobić tutaj wyjątek i nie trzymać się tutaj tak ściśle gatunków, które sobie obrałem.
2: A Wiktor Żwikiewicz, o którym również piszesz w Konanie, o którym wspominaliśmy wcześniej, w pewnym momencie z kolei zafascynował się możliwościami komputera Atari i porzucił farby na rzecz projektowania gier RPG, jak piszesz. A jak komputery zmieniły pracę grafików w tamtym czasie? Czy zdaje się na początku, czy w połowie lat 90?
1: Jakiś tutaj Adam Ochowicz, czyli zastępca na stanowisku takiego, powiedzmy, dyrektora artystycznego, osoby, która układa liternictwo na okładki książek do zagranicznych ilustracji kupowanych na slajdach. To wspomina o roku tam 1992, że wtedy miał Corel Draw pierwszy program i na nim mógł składać, ale musicie wiedzieć, że to jakby dotyczyło głównie typografii i liternictwa. Cały czas w tych książkach powstawały ilustracje, które były tworzone ręcznie. Wtedy nie było tak zaawansowanych programów, które mogłyby zastąpić tutaj rękę ludzką.
2: Czyli one właściwie komputery zajmowały się tylko takim składaniem książki do kupy.
1: Tak, tak. I plus liternictwem, które wcześniej było albo kreślone ręcznie, albo korzystano z letrasetów, albo później zastąpiły to komputery. Pokazuję tutaj takie przykłady, właśnie ta seria wspomniana Filipa K. Dicka.

0: I seria Roberta Szekszleja, gdzie do pierwszych tytułów robił Dariusz Chojnacki typografię ręcznie, a potem Adam Olchowik już na programach komputerowych, więc można prześledzić te zmiany tutaj na bieżąco.
1: Dzisiaj o okładkach z lat 80. i 90. rozmawiamy z ich kronikarzem Patrykiem Mogilnickim. Zostańcie z nami.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: A w naszej audycji gościmy dzisiaj Patryka Mogilnickiego, który oprócz tego, że jest autorem książek wokół polskiej ilustracji, między innymi najnowszej o ilustracji i okładkach książek w Polsce fantastycznych czasu transformacji, no to jest również ilustratorem i grafikiem. I Patryku, też wykonałeś no właściwie kawał szaty graficznej do tej najnowszej książki, której wydaje mi się, że która jest mocno inspirowana też estetyką tamtego czasu, o którym opowiadasz.
2: Mhm. Za szatę graficzną, za jej projekt i skład cały jest odpowiedzialna Alicja Kobza, wspaniała polska graficzka, która właśnie wypuściła też swoją książkę wydawnicy Charakter pod tytułem Graficzki, która jest złożona zupełnie inaczej, tamta książka. Tutaj ja długo rozmawiałem z Alicją, co chcę uzyskać, wiedząc, że będziemy mieli bardzo różnego rodzaju teksty, czyli na przykład mamy wstęp, mamy teksty o seriach tutaj perelowskich, mamy rozmowy, mamy podpisy, mamy opisy do książek, do całych serii, więc było wiadomo, że tych rodzajów tekstu będzie na przykład 5-6 i trzeba to jakoś ładnie graficznie ubrać, tak żeby czytelnik, czytelniczka kompletnie nam się tutaj nie pogubili, więc nawigacja musiała być przejrzysta, ale też mi zależało na tym, żeby, wiecie, żeby ta książka była żeby ona mogła poleżeć w jakimś muzeum, żeby ona miała nowoczesny layout przede wszystkim. Miał być przejrzysty, ale miał być też nowoczesny, bo miałem tutaj wolną rękę i mogłem zrobić taką książkę, jaką chciałem. I Alicja tutaj była świetnym wyborem. Zrobiliśmy tutaj rzecz, z której ja jestem naprawdę totalnie dumny, nawet po jakimś czasie od momentu jej wyjścia. Czasami ją sobie wezmę, tak jak teraz do was, i mam takie, że to jest dobrze wykonana praca. W tym sensie, że czasami ja jestem bardzo krytyczny, jak ktoś mnie na to wierzę, że ja się tam jestem w stanie przyczepić do wszystkiego.

0: ale tutaj naprawdę wydaje mi się, ja czytałem gdzieś w internecie, ktoś napisał, że czasami coś się nie zgadza, czy coś tam, że papier jest niedobry, że w ogóle książka pęka od kleju, no to ja to od razu dementuję, bo to jest książka, która ma taki otabing, taką specjalną tutaj okleinę i ona jest zesznurowana cała, tam w ogóle nie ma kleju, a jak są to jakieś drobne ilości, tam nic nie pęka, tam tu nie ma w ogóle opcji, żeby komuś pękł grzbiet, tylko można książkę rozkładać na każdej stronie. Alicja tutaj dobrała wspaniale, ale nici takie żółte są pod kolor Conana na okładce. Mi zależało, żeby papier w środku był taki fajny, aksamitny i żeby nie przebijały się ilustracje z poprzednich stron, więc tutaj przejrzystość musiała być bardzo dobrze. Nie mogło być jakiejś półprzezroczystości z poprzednich stron. I zależało mi też, żeby na okładce był fajny papier taki, który zaobserwowałem na iluś książkach, czyli taki przypominający troszeczkę papier ścierny, ale matowy i nie taki, wiecie, że odbijają się na nim paluchy, albo że bardzo łatwo go uszkodzić, bo sobie wyobrażam, że książka ma też taki format, który wybrałem, czyli tam 16 na 21 cm. To nie jest album, to jest książka, którą można ze sobą wziąć do środków komunikacji miejskiej, do pociągu, poczytywać fragmentami i ona się nie uszkodzi, więc naprawdę technicznie jest bardzo dobrze zrobiona i w tym względzie nie można jej nic zarzucić. Plus, wiecie, jakby tekst, który się tutaj przelewa i układa, było kilka jakby poziomów problemów, no bo ja chciałem, żeby były tak, żeby jak są serie, to one miały iść chronologicznie, tak? Jak jest coś w tekście, to chciałem, żeby od razu te układki były pokazane albo na tej stronie, albo stronę dalej. Więc i poukładane też projektantami. Opisy do nich, żeby pasowały, więc tutaj kilka poziomów tego, czy wszystkiego trzeba było zgrać ze sobą i nic nie pęka, nic się nie rozwarstwia i mam nadzieję, że przez długi czas ta książka będzie jakby funkcjonować na rynku bez uszkodzeń.
1: No i w książce Conan spółka ZOO można przeglądać przede wszystkim setki okładek, które się pojawiają w
0: blisko 500,
1: przeróżnych kolorach i o okładkę samej książki bym cię też spytał, którą projektowałeś, która wydaje mi się, że mogła być pewnego rodzaju wyzwaniem. To znaczy, kiedy myślę o różnorodności okładek, które pojawiają się wewnątrz twojej książki, ty projektując jej okładkę musiałeś w pewnym sensie stanąć przed takim wyzwaniem połączenia tego dawnego charakteru, dawnych tych ilustracji sprzed trzech dekad i już ponad trzech dekad z współczesnym projektowaniem graficznym, którym się zajmujesz.
0: No dokładnie, wiesz co, ja nie jestem w stanie zrobić okładki takiej, jakie tutaj pokazuję, bo mam już swoje oko, jakby nie jestem w stanie, ja próbowałem tego Conana jakoś troszeczkę popsuć, tak, i wtedy to mi tak bardzo nie siedziało, ja próbowałem mu zrobić, żeby mu głowa pękała na pół i z połowy wychodził jakiś robot albo coś, i ja wiem, że w latach 90. to było wspaniałe, mi by się podobało, ale moje oko grafika nie było w stanie zaakceptować tego, dlatego tak wygląda ta okładka, tak ja sobie wymyśliłem i wydaje mi się, że się sprawdza też w małych formatach na smartfonach, że jest jakoś tam emblematyczna, ale zrobiłem też tutaj czwartą stronę okładki, gdzie już dałem bardziej po fantazji pofolgować i tutaj mamy Conana na koniu, który walczy z jakimś smokiem, jest czaszka i tutaj już jest to wszystko bardziej w latach 80. i 90. osadzone. A co do okładki, jeszcze też bardzo chciałem, żeby, wiecie, żeby ta typografia też była jakaś ciekawa i trochę nawiązałem tym fontem tytułu Conan do takich starych książek o Conanie, bardzo go modyfikując i inspirując się tylko tym oryginałem, ale też żeby to wszystko jakoś tutaj żyło i było ciekawe dla osób, bo to jest ważne, bo to jest książka dla osób, które czytały fantastykę kiedyś, które miały u siebie w domu, w biblioteczkach te okładki, bo dostaję masę podziękowań i z tego się cieszę najbardziej, że komuś przypomniałem dzieciństwo i że pamięta, że kupował te książki, cały czas miała je u siebie, ale też dla osób, które mają po prostu nostalgię za PRL-em i ileś tematów jest teraz bardzo popularnych, ten akurat nie jest i nie był chyba, bo ja bardzo długo szukałem też wydawcy dla tej książki. To wiecie, to nikt się nie chciał na to zdecydować. A trzecia grupa odbiorców to są współcześni designerzy, designerki, osoby zainteresowane w ogóle layoutem, projektowaniem graficznym i wypełniam tutaj pewną lukę i pokazuję właśnie, że te okładki tych książek, które mogliśmy wtedy zaobserwować, mają swoje odbicie. Ja to czuję teraz, jakiejś współczesnej

0: sztuce, kiedy chodzę i odwiedzam młode polskie galerie, tak, w ramach przeglądów takich jak Warsaw Gallery Weekend, ja widzę dużo jakby pokrewieństwa, bo nie chcę tego nazwać jakąś inspiracją, bo wydaje mi się, że część tych osób mogła w ogóle nie oglądać tych rzeczy albo przenikać nimi jakoś podświadomie, ale jest pewne pokrewieństwo, które objawia się również w tym, że używają do tworzenia swoich płócień tego samego zapomnianego przez pewien czas urządzenia, jakim tutaj projektanci lat 80., 90. też malowali swoje okładki, czyli tego wspomnianego aerografu.
1: No tak, bo to jest moment ukazania się Conana, twojej książki w roku 2026. Wydaje mi się też idealnym czasem na powrót właśnie tego rodzaju estetyki ze względu na to, o czym mówisz, prawda? Czyli, że podobne rzeczy w pewnym sensie wracają do tych galerii, a jak reagują na te prace czy okładki, które znalazły się w twojej książce młodsi twórcy, tacy, którzy, nie wiem, nie pamiętają okładki okresu transformacji.
0: Wiesz, ta książka wyszła chyba z tego co pamiętam, 2 kwietnia, więc ja nie mam jeszcze takiego feedbacku. W internecie pojawiają się recenzje, na ogół są bardzo pochlebne i tak dalej, ale to piszą starsi ludzie. Ja nie wiem, jak młodzi ludzie mogą na to zareagować. Tak? Ja prowadzę zajęcia na School of Form z rysunku ilustracyjnego i pokazywałem im te prace i też rok temu była dziewczyna, która rysowała troszeczkę w tym stylu, więc oni wiedzą, z czym to się je, bo jakby te okładki kiedyś powstawały na poważnie, a teraz te rzeczy powstają bardziej ironicznie, ale koniec końców efekt jest podobny, więc im się to podoba, że to jest takie ironiczne, mimo że to nie było ironiczne, tak, w dużej mierze. I bardzo im się podoba ta estetyka jakby kiczu, tego, że nie trzeba bardzo uważać na dobór liternictwa, tylko naprawdę można, mówiąc kolokwialnie, odpalić wrotki i dać się ponieść gdzie tylko można. Nie?
2: No i też myślę, że pomimo tego, że to jest taki okres w polskiej ilustracji okładkowej, który może nie został bardzo dobrze opisany i o którym przed twoją książką było mało wiadomo, to jednak on chyba miał dość dużą siłę oddziaływania, chociażby przez produkcje w internecie. No i widać, że teraz też mamy takie dobre czasy dla takiej estetyki niesamowitości, że młodzi artyści, ale też odbiorcy, w ogóle nawet myślę, że czy w teledyskach, nawet w sztuce wideo, czy w klipach jest dużo nawiązań właśnie do czegoś, co jest trochę tajemnicze, niesamowite, ale też niekoniecznie jest jakieś super ładne.
0: Tak. Estetyka koszmaru, tak bym to też troszeczkę nazwał, snu.
1: Której w pewnym sensie jesteś też fascynatem, no bo zbierasz wiele tych okładek sprzed
0: lat. Tak, ale ja przede wszystkim mam tutaj mega jakby sentyment do tych okładek, ponieważ ja te książki mam od dziecka i dbam o nie, po prostu cały czas wyglądają niektóre z nich te, których nie czytałem, jakby wyniesione dopiero z księgarni. Wiecie, ja kupowałem po kilka egzemplarzy tych książek. Jak dostałem Manitou od ojca, jeden egzemplarz, to ja kupiłem jeszcze dwa, w razie czego jak tamtemu coś się stanie, tak? No i dwa mam w stanie idealnym.
2: I zemstę Manitou jeszcze potem.
0: Tak, była zemsta Manitou. Manitou i potem Grahama Mastertona wychodziło bardzo dużo w Amberze.
1: Manitou Mastertona, o którym wspominasz na samym początku Conana, być może jest jedną z takich książek, które otwierają tę historię, ale czy ona jest twoją ulubioną okładką spośród tych, które masz okładek sprzed lat?
0: Która? Manitou?
1: Masz, tak, czy masz w ogóle taką?
0: Wiesz co, Manitou jest o tyle kontrowersyjny w kontekście tej publikacji, bo to nie jest ilustracja polskiego autora. Ja tutaj ją zrobił, zdaje się, Steve Crisp. Ja tutaj głównie piszę szukam tych okładek, które przygotowali w całości Polacy. Do Manitou zrobił liternictwo wspomniany Dariusz Chojnacki i do zemsty Manitou też, no ale tutaj Steve Crisp robił ilustrację. Nie, więc one są dla mnie fajne, emblematyczne, w sensie ja bym go poznał wszędzie, tego Manitou, ale nie to jest jakby clue tej publikacji.
1: No tak, to jest też opowieść o tym, jak zmieniały się techniki bardzo szybko, bo tak jak wspomina jeden z twoich rozmówców, czas na przełomie lat 80. i 90. zdawał się biec coraz szybciej. Przeglądając sobie twoją książkę, też można odnieść takie wrażenie, bo te ilustracje są od siebie bardzo, bardzo różne i tutaj mamy w nich całą plejadę polskich autorów i autorek. I książkę oczywiście polecamy, zachęcamy do zerknięcia w zapoznanie się ze światem Conana i okładki czasu transformacji w Polsce. Myślę, że to jest też taka uniwersalna opowieść o pewnej osobliwości. Ty tutaj, Olga, wspomniałaś. Myślę, że to jest odpowiedni termin po prostu tego,

0: tego czasu.
1: Zgadzam się. Ładnie powiedziane. Osobliwość.
2: No to zachęcamy was do tej osobliwej, ale bardzo satysfakcjonującej przygody, bo myślę, że słowo przygoda też tutaj chyba całkiem nieźle pasuje. Patryk Mogilnicki, tak. Autor książki Konan Spółka z OO i dzisiaj był naszym gościem w Drenda i Paśnik w Czwórce.
3: Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
3: A my słyszymy się w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce już za tydzień i w kolejne niedzielę o godzinie 20. Byli z wami Jacek Paśnik,
2: Olga Drenda
3: oraz Renata Żuchowska i Iga Kamińska. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć.

0: raperka, tekściarka, songwriterka związana z Wrocławiem, który nierzadko przenika do jej piosenek i wersów. Z ciekawostek ma czarny pas w karate Shotokan. Koncert Sieni w poniedziałek 25 maja po godzinie 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.

0: jest 22.
1: Pogoda.
2: Za nami burzowa niedziela, ale najbliższy tydzień na szczęście nie szykuje się taki właśnie. Jutro nieco chłodniej niż dziś, 20-25 stopni, ale raczej słonecznie. Z wyłączeniem południowego krańca kraju, gdzie tylko trochę popada.

Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Jeszcze niedawno napój był po prostu napojem. Szybki łyk, zero refleksji. Dzisiaj w szklance mamy małą opowieść o fermentacji, o czasie, o składnikach i całej filozofii picia. Kombucha żyje, cold brew wymaga cierpliwości, ale moniada potrafi mieć więcej nut smakowych niż niejedno danie. W tej rozmowie sprawdzimy, czy to tylko chwilowa fascynacja, czy realna zmiana naszego podejścia. Czy zaczynamy traktować napoje tak jak jedzenie, analizując skład, pochodzenie, jakość, ale też szukając w nich przyjemności i doświadczenia. I dzisiaj na ten temat porozmawiam z Patrykiem Lenartem, który reprezentuje Międzynarodową Szkołę Barmanów. Jest także edukatorem smaku, a także napojów. Dzień dobry, witaj w czwórce w programie Podano do stołu.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Powiedz, jak zmieniły się nasze oczekiwania wobec napojów na przestrzeni ostatnich lat?
2: No to jest na pewno kwestia tego, iż żyjemy dużo szybciej, prawda? To jest kwestia tego, że cały czas szukamy nowych rzeczy. To jest też zmiana naszego postrzegania tego, czego oczekujemy od życia. I tego w ogóle takiego pewnego zwrotu w kierunku zdrowej żywności. Tak więc zmian jest bardzo dużo i zmiany te są bardzo dynamiczne.
1: Jakbyś miał powiedzieć, jakie napoje były obecne w twoim życiu, no, na przykład w dzieciństwie, a jakie są teraz? I nie mówię tutaj o alkoholu, bo o alkoholu dzisiaj nie rozmawiamy.
2: Bardzo ciekawa historia, bo właśnie jak czekałem w przedsionku w budynku, to sobie przypomniałem, że tu na tym krześle pierwszy raz, jak miałem 8 lat, moja mama dała mi do spróbowania tonik. I to było tak obrzydliwe, ponieważ w barku nie było nic. Moja mama pracowała w radiu, w dziale prasowym i no często...
1: Piękna historia.
2: Prawda? No,
1: ale tonik
2: znam.
1: Był w radiu?
2: I tylko był tonik, nie było nic innego, tylko tonik.
1: Teraz mamy tutaj głównie wodę, ale okay. O wodzie dzisiaj też będziemy rozmawiać, ale no właśnie, tonik to jest twój smak napojów z dzieciństwa?
2: Nie, broń Boże, to było dla mnie coś najbardziej obrzydliwego, prawda? No dzieciństwo to wiadomo, to jest smak słodki, ale jest to fakt, że w czasie jest to taka... powiedziałbym, ewolucja smaku, bo tego dostrzegamy. To z czasem my odchodzimy od smaku słodkiego, prawda? W ogóle wszystko, co jest słodkie. Najchętniej przez nas wybierane połączenie dwóch smaków to jest kwaśno-słodki i słodko-kwaśny. Paradoksalnie są dwie różne rzeczy. Ale z wiekiem dochodzimy do najtrudniejszego smaku, czyli do smaku gorzkiego. Do smaku gorzkiego, bo tak nasze kubki dojrzewają. No, nie chcę mówić, że jak ktoś nie lubi smaku gorzkiego, to ma niedojrzałe kubki smakowe. Moja wspomniana mama nigdy nie lubiła nic gorzkiego, ale tak zmienia się czasem.
1: Chyba chciała w związku z tym ci przyspieszyć trochę tę edukację, podając ci tonik. Ja z dzieciństwa pamiętam głównie wodę. Wodę przygotowaną. Pamiętam, że u nas stał taki dzbanek, a w nim właśnie stała ta woda przygotowana. Ale pamiętam też napoje gazowane. Takie, wiesz, o smaku pomarańczowym. Wtedy to się nazywało ptyś.
2: Ale ptyś, tak. No to rzeczywiście, żółciutki ptyś. Czyli nasza
1: ale wiesz,
2: wersja.
1: Szczęśliwy był ten, kto miał w ogóle ptysia w domu. W szklanych butelkach oczywiście. No i dla mnie to też jest smak kompotu.
2: Tak, kompot, tak. Ja pamiętam jeszcze ta po prostu jakaś herbata już z tym szczurem wyciśniętym, taka letnia, mocno posłodzona. To było to, co się piło, tak. Bo to jednak, to u mnie było. Nie było jakby tak, no wodę tak oczywiście, ale nie było, umówmy się, żadnych napojów sklepowych, poza wspomnianym ptysiem, prawda? I tonikiem, którego nie ruszałem.
1: A teraz lubisz tonik, czy nie?
2: O, bardzo lubię gorzkie rzeczy. No, wiesz, to też można na to zwrócić uwagę, bo jeżeli sobie weźmiemy na przykład ilość brandów, które jest wersji coli, bym to nazwał, no to jakbyśmy zebrali, tak, no będzie tych brandów i wariantów około nie wiem, 20. Ale jakbyśmy wzięli smaki toników, które są dostępne tylko na rynku polskim, to będzie tego dwa razy więcej.
1: Kiedyś tak bardzo się chyba nie zastanawialiśmy nad napojami. One po prostu były, wiadomo, no każdy musi pić, człowiek składa się z wody, więc właśnie tę wodę głównie powinien pić, no ale piliśmy też inne rzeczy. Ale czy teraz napoje stają się takim równorzędnym elementem doświadczenia kulinarnego?
2: Myślę, że absolutnie tak, zwracamy na to uwagę. Na wszelkie doświadczenia aromatyczno-smakowe też trzeba wziąć pod uwagę to, że swojego czasu radość dostarczało nam spożywanie cukru. Teraz właściwie radość dostarczamy sobie tym, jak będziemy się czuli na przykład dnia następnego. Prawda? Albo co ten napój dla nas dobrego zrobi. Więc no, są duże zmiany, jeżeli chodzi o...
1: Dzisiaj rozmawiamy o napojach i o tym, jak bardzo zmieniła się moda na napoje. No właśnie, czy to jest jakiś chwilowy trend, czy to przeminie, czy to już z nami pozostanie?
2: Absolutnie pozostanie, natomiast będą zmiany. Będą mocne zmiany, jeżeli chodzi o to, co się będzie nowego pojawiać, prawda? Kombucha,

0: No to jest taki, to jest pięć ostatnich, powiedziałbym, 5 lat w Polsce. Kawa, cold brew też, prawda? Ale to jest, cały czas szukamy czegoś nowego. To jest, tak jak powiedziałem, dużo bardziej dynamiczne niż powiedzmy w latach 90. czy na początku naszego wieku. Ja myślę, że na pewno to, co nas będzie czekać, to jest otwarcie na herbatę i to duże otwarcie.
1: No to za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. Jakie nowe napoje pojawiły się? Jak bardzo wzbogaciły ten wachlarz, z którego możemy wybierać? Wiadomo, woda to podstawa. O wodzie dzisiaj też jeszcze będziemy rozmawiać, bo woda w wodzie nierówna, okazuje się. Ale też o napojach, które są małą rewolucją na rynku. Za chwilę wracamy. Patryk Lenart z Międzynarodowej Szkoły Barmanów, edukator smaku i napojów jeszcze z nami pozostaje.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Jeśli lubicie dobre jedzenie i kulinarne ciekawostki, to coś dla Was. W Podano do stołu Kasia Dydo opowiada Wam o smakach, które warto poznać.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Dzisiaj pijemy. Zastanawiamy się nad tym, jakie smaki napojów, nowe smaki tak naprawdę rządzą teraz na rynku. Pojawiają się tutaj różne nazwy. Pojawia się kombucha, szraby, to takie nowe odkrycie. Cold brew, czyli zimna kawa. Inny rodzaj picia kawy, który już od jakiegoś czasu jest obecny na rynku. No ale wśród tych wszystkich nowości są też takie rzeczy, które no po prostu są jakby niezmienne. No i wydaje się, że niezmienna jest herbata, ale ty o herbacie powiedziałeś tak, jakby miała być napojem przyszłości. Dlaczego?
4: Wydaje mi się, że dużo większe jest urozmaicenie, jeżeli chodzi o pochodzenie danych liści, odpowiedni przerób tych liści, odpowiednią fermentację, odpowiednie podanie temperatury. Ja tutaj nie chciałbym, broń Boże, moich znajomych kawoszy jakkolwiek może negatywnie, ale wydaje mi się, że herbata ma dużo większe możliwości. Oczywiście my też możemy się bawić z cold brew, to tak na chwilę, jeżeli ktoś z Państwa lubi cold brew, to proszę je sobie zrobić, ale nie zalewać wodą, tylko zalać na przykład sokiem ananasowym, sokiem gruszkowym, przepuścić przez tą kawę zmieloną

0: i naprawdę to są bardzo fajne smaki. Natomiast jeżeli byśmy powiedzieli o czystej herbacie, to czysta herbata bardzo jest teraz popularna na świecie. Mówię czysta, czyli bez żadnych dodatków, ale w odpowiedniej temperaturze, odpowiednio podana, jest bardzo dobrym dodatkiem jako substytut wina do posiłku. Miałem przyjemność być na takiej kolacji mocno herbatoperingowej z Daniami, gdzie wypowiadali się szefowie kuchni. Mieliśmy różne herbaty w różnym stopniu zaparzenia. Odpowiednio to w ogóle jest niesamowite. I to są bardzo, bardzo różne doświadczenia. Bardzo różne. Więc ja myślę, że herbata tak i za chwilę herbata będzie, jakby to powiedzieć, dla mnie osobiście herbata jest troszkę bardziej zdrowsza niż kawa. Jasne, można sobie podnieść też mocno ciśnienie, wypijając dużo tej herbaty, ale stawiam na to, że jest troszkę bardziej zdrowa, a to, co już mi powiedzieli na początku, czyli jakby te prozdrowotne kwestie naszego wyboru, może spowodować, że tak, będziemy bardziej patrzeć na herbatę.
1: Bywasz na różnych szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, czy poza szrabami, kombuczą, cold brew, herbatą, która może okazać się napojem przyszłości, tak jak powiedziałeś, substytutem wina, co jest bardzo zaskakujące, ale czy też widzisz inne napoje, które w przyszłości być może zawładną naszymi kubkami smakowymi?
0: Na razie nie, bo tego jest dość dużo. Do tego, co powiedziałeś, to przecież można dodać wodę kokosową, aloes i tym podobne rzeczy. Natomiast myślę, że takim dużym odkryciem będzie herbata. Na razie nie widzę, żeby było coś innego. No, to nasze dzisiejsze odkrycia to herbata i sok pomidorowy.
1: To, o czym jeszcze dzisiaj nie rozmawialiśmy, to jak na to, jak odbieramy dany napój, wpływa to, w czym on jest podany? Czy kształt naczynia w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie przy wyborze danego napoju i czy też ma znaczenie, jak odbieramy ten napój?
0: Na początek, jeżeli coś lubimy, to my to wypijemy nawet ze słoika, prawda? To jest tak. No, natomiast ma to oczywiście znaczenie. Jeżeli każdy z nas kojarzy na przykład kieliszki do wina, prawda? Ale są firmy, które robią w zależności od szczepu danych winogron, czyli w zależności do danego szczepu winogron jest inny kształt, który pozwala lepiej wyłapać aromaty. Kształt kieliszka, tak, szkło, z czego jest zrobione, jego wielkość. Ja takie spostrzeżenie zrobiłem, że jeżeli pijemy kawę, mówię tutaj o czarnej kawie, mimo że Polacy to są zakochani w mlecznej kawie, ale czarną kawę raczej pijemy mniejszymi łykami niż herbatę. I kawę, zobacz, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że pijemy ją z kubków, natomiast herbatę bardziej pijemy filiżanka, szklanka. To też jest pewna lekkość. Kawa jest dużo cięższa, w związku z czym wymaga cięższego też naczynia. To jest takie automatyczne. Herbata jest dużo lżejsza, więc jest to jakby drugą stronę. W ogóle zanim my spróbujemy, powąchamy, bo oczywiście układ tej czaszy może być dopasowany do tego, jak bardzo aromaty chcemy wyłapać, to nawet samo wizualność. Zwróć uwagę, że jeżeli mamy kieliszek o bardziej zaokrąglonych kształtach, to on nam się kojarzy ze smakiem słodkim. Jeżeli mamy typowy na przykład kieliszek koktajlowy, taki o przecięciu trójkątnym ostrym, on jest dużo mniej słodszy, więc ten sam koktajl wizualnie już nam może zapowiadać nam zupełnie inne doznania, mimo że to jest ten sam koktajl. Więc też szkło, które jest, ten food pairing herbaciany, który mieliśmy, to było w dużych kieliszkach do wina podawane. W związku z czym też nóżka dodaje lekkości, to jest smukłość. No, mamy dużo jakby takich bodźców, które powodują, że jesteśmy już w pewien sposób przygotowani albo odpowiednio, no tak, przygotowani do danego napoju i uważam, że tak, to konkretny napój, konkretne szkło jak najbardziej.
1: Teraz jak myślę o tych nowych napojach, to prawie zawsze one kojarzą mi się ze szkłem. Cold brew kojarzy mi się ze szklaną butelką, z której jest...
0: Tak, no plastik nie będzie, to nie pasuje, to nie jest to
1: ale to też nigdy nie jest jakieś ciężkie naczynie. Tak jak powiedziałeś, mimo że mamy do czynienia z kawą. Jeżeli chodzi o kombuczę, no to też kojarzy mi się to z pewną lekkością. A szraby w czym podajemy?
0: Szraby podajemy. Też bym dał to w lekkim szkle i na pewno przeźroczystym, żeby było widać to, co jest.
1: Czy ty myślisz, że rosnące zainteresowanie napojami to jest część jakiegoś takiego większego trendu naszego uważności w jedzeniu, ale także i piciu?
0: Tak, i ten trend absolutnie się będzie utrzymywał. To już to nie powiedziałbym, że to jest trend, bo trend to ten.

0: na zasadzie takiej, że dzisiaj mamy, jutro nie mamy, ale ja myślę, że to już będzie normą, że będziemy na to zwracać uwagę.
1: A z czego to, jeszcze powiedz mi, z czego to twoim zdaniem wynika?
0: Wynika z tego, to co powiedziałem, poszukujemy. Wynika to z tego, że chcemy, żeby to, co pijemy, było zdrowe, czyli ta naturalność. Też pewnego rodzaju autentyczność. Mamy troszeczkę ten plastik, który jest wszechobecny przy popularnych, powiedziałbym, napojach. My tego nie chcemy. My też chcemy, tak jak powiedziałem, podkreślić swoją indywidualność, czyli nie idę z prądem. Nie płynę z prądem.
1: To akurat tutaj pasuje. No, zaraz może być tak, że będziemy dobierać napoje, ich kształty, na przykład butelek do tego, jak wyglądamy, bo to, co pijemy, będzie sporo o nas mówiło.
0: Absolutnie, prawda? Przecież jest to powiedzenie, stajesz się tym, co pijesz, co jesz, więc niewykluczone będzie tak, że będziemy się utożsamiać z konkretną butelką.
1: Patryk Lenart dzisiaj był razem z nami z Międzynarodowej Szkoły Barmanów, edukator smaku i napojów. O napojach dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce w audycji Podano do stołu.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Do tego, że warto szanować zieleń, przekonuje nasza radiowa żaba, czyli Marta Hoppe.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Co najczęściej wyrzucamy do śmieci, jeśli chodzi o jedzenie? Na pierwszym miejscu jest pieczywo, są też później wędliny, owoce, warzywa i nabiał. To właśnie w koszach ląduje, ale co zrobić, żeby nie lądowało? No, spożyć jeszcze przed zepsuciem. Czasami właśnie brak pomysłu na to, jak wykorzystać takie już lekko zmęczone życiem warzywa, owoce i produkty spożywcze. To jest właśnie problem i sprawia, że nie wiemy, co zrobić, więc wyrzucamy. No i możemy się tego nauczyć, na przykład na targowiskach. Warszawskie targowiska nie marnują, czyli taka akcja, na której właśnie uczymy się wykorzystywać pewnych rzeczy. No właśnie, byłam ciekawa, pojechałam i sprawdziłam, czy tak naprawdę chodzi o to, żeby nas nauczyć gotować, czy właśnie nakarmić. A to wszystko wyjaśnia Beata Bednarska.
4: Tak naprawdę jedno i drugie, ponieważ my i edukujemy, i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, rabarbar, wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepisy, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym, jak przerabiać. Mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep, sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
3: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no, marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić? Chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
4: Tak, to prawda. No niestety 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać poprzez na przykład niemarnowanie. I my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki truskawek, zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który z kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
3: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucamy. Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń, brudne w ziemi, do śmieci. A tutaj zjadamy.
4: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji i bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
3: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do, no za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
4: Tak, no właśnie przed chwilą.

chwileczką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna, bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.

0: Nietypowe dyscypliny, sportowe wydarzenia, niezbędnik kibica, to wszystko w audycji sportowej Jędrzeja Rosiewicza.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, dziś w audycji sportowej na szybko będzie, chociaż 24 maja obchodzimy Dzień Ślimaka, ale zrobi się za chwilę już bardzo szybko, bowiem wielkimi krokami zbliża się 18 bieg Ursynowa, start 20 czerwca. Trwają zapisy, no liczba uczestników, mamy już tutaj czterocyfrówkę, ponad 1000 jest, no i w studiu czwórki goście. Jest razem ze mną Jacek Gardener, trener biegania, cześć.
4: Dzień dobry.
3: A obok niego, po jego lewej stronie, Piotr Jakubik, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.
5: Cześć, witam.
3: No to zacznijmy w ogóle od pytania, czy warszawska dzielnica Ursynów to jest najlepsze miejsce do biegania w stolicy?
5: Myślę, że to jest, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych miejsc do szybkiego biegania w Warszawie, bo jest płasko i tym bieg Ursynowa się wyróżnia, że od lat mamy tam bardzo szybką, płaską trasę, idealną do tego, żeby bić na niej rekordy życiowe.
3: No to porozmawiajmy właśnie o tej trasie Yes, I Can. Takie hasło tutaj się pojawia, towarzyszy temu wydarzeniu. No i w nim właściwie zawarty jest ten sekret, którędy ta trasa będzie prowadzić.
5: Dokładnie tak, to taka gra słów. Biegniemy Aleją Komisji Edukacji Narodowej, czyli jedną z głównych arterii na Ursynowie. No i tak już jest, że ta trasa jest po prostu bardzo prosta, szybka, mało zakrętów. Dzięki temu zawodnicy od wielu lat wykręcają na niej bardzo dobre czasy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba rekord trasy to jest 13 minut 51 sekund, ale to już mówimy o zawodowych biegaczach. Natomiast no jest to bieg, który przyciąga z jednej strony osoby, które chcą pobiec na maksa i faktycznie wyśrubować swój rekord, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest idealne do tego, żeby to była nasza pierwsza piątka być może w życiu, taka zorganizowana, no bo nie ma górek, nie ma podbiegów, jest łatwo, prosto i przyjemnie, chyba że chcemy pobiec naprawdę szybko, to wtedy ta piątka potrafi dać w kość.
3: No właśnie.

0: Jeszcze wrócimy do tej kwestii, kto bierze udział w tym biegu, jaki jest zakres wiekowy, o tych najstarszych i najmłodszych też będzie. Natomiast teraz już patrzę na Jacka i chodzi mi o przygotowanie do takiego biegu. No bo tak, śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Biegać też każdy może, ale się zastanawiam, czy też nie musi. Czy to nie powinien być jednak taki jeden z głównych elementów naszej aktywności fizycznej?
1: Zgodzę się. Natomiast 5 kilometrów jest to tak krótki dystans, że w zasadzie możemy bez przygotowania spróbować go przebiec, w cudzysłowie, bo limit jest na tyle wygórowany, że szybko przejść, to jest zdążymy w limicie.
0: No okej, okay, no to dobrze, to w takim razie tutaj teraz trochę mnie pocieszyłeś, bo u mnie z kondycją ostatnio średnio, więc sugerujesz, że jeśli chodzi o bieg Ursynowa, to tutaj właściwie jeśli ktoś żelaznych płuc nie posiada i teraz nas słucha i się zastanawia, iść czy nie iść, iść czy nie iść, to powinien iść, ale jak się przygotować, żeby się jednak tam nie zasapać na tej trasie?
1: Powinien zacząć od systematyczności, czyli nie jeden trening przypadkowy, tylko sobie zacząć truchtać pomalutku, trening, pamiętać, że trening to nie jest tylko sam trening, ale i odpoczynek. Więc trening, odpoczynek, systematyczność i start na 5 kilometrów bez żadnych problemów.
0: No dobrze, ale mamy niecały miesiąc, 24 maja. Jeśli chodzi o bieg Ursynowa, 18 odsłonę tego wydarzenia, no to start 20 czerwca, przypominamy. Zapisy trwają, także proszę odpalać komputery i się zapisywać. No natomiast jak to w takim razie sobie tak rozplanować w ciągu tygodnia?
1: W ciągu tygodnia można zrobić 2-3 treningi, które w takim okresie przygotowawczym spokojnie wystarczą. Mogą być to spokojne truchty, nie bardzo obciążające, czyli nie wchodzimy na jakieś wysokie tętna, a co trzeci, czwarty trening, jakieś przyspieszenia, takie po 20 sekund, 10 sztuk, spokojnie wystarczą. Można między tymi przyspieszeniami też spokojnie maszerować, albo wręcz stanąć, jeżeli ktoś dopiero zaczyna i ma kłopot z tymi przyspieszeniami, to niech się nie boi, niech stanie, odpocznie i dopiero zacznie kolejne. Ma się bawić.
0: No właśnie, bo tu chodzi też o zdrowie, ale chodzi też przede wszystkim o zabawę. Jak to wszystko się łączy, to mamy najlepszą mieszankę. Jacek doskonale wie, o czym mówi, trener biegania i też tematycznie przyszedł do studia czwórki, bowiem Ironman na jego piersi. Razem ze mną są Jacek Gardener, trener biegania i Piotr Jakubik, organizator tego wydarzenia.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Jeśli chcecie wiedzieć, co w kulturze piszczy i huczy, posłuchajcie gości Alicji Michalskiej.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: A ze mną obiecywany i zapowiadany Adam Wojtyszko, reżyser, scenarzysta teatralny i główny reżyser Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, dzień dobry, witam.
3: Człowiek, którego niesztampowe pomysły nie opuszczają ani na chwilę, na co dzień wykorzystujesz je do tworzenia wspaniałych słuchowisk radiowych. Tym razem postanowiłeś przelać je na papier w postaci debiutanckiej książki pod tytułem Frytki z cukrem. Tytuł chwytliwy, no nie ma co ukrywać, ale też pasujący do całej narracji książki, no bo to takie nieoczywiste połączenie.
4: Nie wiem, co mam odpowiedzieć. Tak, tak i nie. To znaczy, rzeczywiście jest, może inaczej powiem, bardzo bym chciał, żeby moja praca dyrektora polegała na tym, że robię fajne słuchowiska. Ona zwykle polega na tym, żeby stwarzać kolegom, koleżankom warunki do tego, żeby jak najfajniejsze słuchowisko, najsensowniejsze powstawały. I myślę, że ta książka trochę się zrodziła z tego wszystkiego, co tam się z tyłu głowy uzbierało. Właśnie z rozmów, z jakichś pomysłów, napięć. To jest taki, no nie wiem, jak to nazwać, nie recycling pomysłów, ale jakby ziszczenie tego, co nie do zrealizowania, chociaż być może w przyszłości to wszystko zekranizuje.
3: I ja wiesz, w ogóle czytając tę książkę, myślałam sobie, Jezus Maria, co ten człowiek ma w głowie, jakie tam muszą zachodzić procesy myślowe, bo opowiadania, które tworzą tę książkę, są nieźle odjechane i odnajdujesz się w takim absurdzie i ironii na co dzień, czy to towarzyszy ci tylko w procesie twórczym?
4: Nie, to w ogóle jest część tożsamości, zresztą tak jak z moją ukochaną, która zrobiła ilustrację do książki, na co dzień się porozumiewamy, to właściwie to jest główny nasz kod porozumienia. Ja mam taką jeszcze rodzącą się powoli teorię, mówiącą o tym, że poczucie humoru jest właściwie strasznie ważnym kodem porozumienia, ponieważ inaczej, żart polega na tym, że coś jest nie tak. Tak, rozpoznajemy razem jakąś nieprawidłowość, bawią nas te same rzeczy. W związku z tym chyba mamy podobną wizję świata. Jeżeli potrafimy się obsmarkać ze śmiechu, widząc jakieś absurdy, to tak naprawdę gdzieś tam głęboko z tyłu głowy rozpoznajemy człowieka, który widzi rzeczywistość tak samo. Ja z Wandą mam niebywałą łatwość wchodzenia na te wszystkie szalone poziomy i dzięki temu też jakby ta praca nad książką była właściwie głównie przyjemnością.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
0: Kolejne wydanie audycji Najlepsze z najlepszych już jutro.
5: Po, Jocu, Pesio, jest to mój obcy.

This is a hard thing to film.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: No nie wiem, mordo. Różne rzeczy o niej słyszałem. Nigdy się nie nastawiam.

0: tak jak Bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audemars, nie G-Shock. I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem Lindą.

mówię, wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie

0: Tak, sorry, siema w ogóle, cześć. Dla kogo?
1: Historie.

szarości, niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

wygląda. Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia. Kręci się ziemia, spocone moje ciało. Wiatru ma za mało, wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco.

0: è cista, è proprio
1: come on, let's do it for the sunshine, yeah.

know, you know. We know. Polskie Radio.

za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

0: Štvorka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę.

Give me some of that soul food, the energy.

którym się bije. Ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.